Gdyby pod koniec lat 90. amerykański zespół Def oraz szwajcarski Koroner mieli przelotny wakacyjny romans w słonecznej Italii, ich potomek byłby już osobnikiem nie tylko dorosłym, ale wręcz dojrzałym. Mógłby nosić imię Miscreants i nagrywać takie płyty jak Reminiscence. To drugi album Włochów, technicznie zaawansowany mutant łączący death metal z thrash metalem. Dokładnie tak, jak mogłyby to zrobić wcześniej wymienione zespoły. Mamy do czynienia z albumem koncepcyjnym, który udaje płytę nagraną i wysłaną do nas przez nieznaną cywilizację, która jest równocześnie futurystyczna i skrajnie prymitywna. Jej przedstawiciele mają moce psychiczne nieznane ludzkości, ale zamiast wejść na ścieżkę samodoskonalenia i wellnessu, są kosmicznymi, krwiożerczymi łobuzami. I robiąc te różne kosmiczne, paskudne rzeczy, tak sobie podśpiewują.

Temple of Dread, też wpływów Chucka Schuldinera się nie wyprą, choć ich propozycja jest mniej technicznie zaawansowana niż Miscreants. Można mówić raczej o pokrewieństwie z Death z czasów Leprosy i okolic i w ogóle z amerykańskim death metalem z tamtej epoki. Temple of Dread są z Niemiec, ale można powiedzieć, że mają bliżej do Ameryki niż inni Niemcy, bo zespół powstał na wyspie Spiekeroog na Morzu Północnym. Wydany na początku sierpnia album Dreadspawn Dominion to ich szósta płyta, a jeśli wziąć pod uwagę, że pierwsza wyszła w 2019 roku, można pogratulować tempa oraz pracowitości. Można też zastanowić się, czy gdyby Temple of Dread przesunęli akcent z ilości na jakość, nie byliby jedną z najpoważniejszych death metalowych sił w Europie, a już na pewno w swoim kraju. Póki co wstydu nie ma, fani gatunku łapczywie zeżrą ten krwisty bewsztyk, ale istnieje obawa, że szybko o tym posiłku zapomną, a naprawdę niewiele brakuje, bo potencjał duży.

Płytę o przyjemnościach płynących z torturowania nagrał dla nas zespół FAM. To polska grupa istniejąca od 7 lat, dobrze już znana rodzimym fanom brutalnego death grindu, a Pleasure of Torture zawiera 10 własnoręcznie wyrąbanych porcji surowego mięcha oraz cuchnący zgnilizną cover kultowego w pewnych kręgach, też rodzimego, Nekrofila. FAM, czyli Furor Arma Ministrat, powstał w 2005 roku z inicjatywy byłych muzyków Dissenter, więc to doświadczony skład i doskonale słychać to doświadczenie. Nie dla miękiszonów to piosenki.

Pozostajemy w brutalnym świecie death metalu, ale przenosimy się do Szwecji na zaproszenie grupy Necrodawn, która ma dla nas swoją drugą płytę zatytułowaną Covenant of Carnage. Ambicji, by dodać coś własnego do tej muzyki, nie mają wielkich, może nawet żadnych nie mają. Za to bardzo sprawnie organizują nam kąpiel w bezkompromisowych, brutalnych dźwiękach według najlepszych tradycji szwedzkich i amerykańskich zarazem. Coś jakby death metalowy szwedzki kucharz przygotował dla nas krwistego burgera.

Muzyka grupy to post-black metal, co w tym przypadku oznacza sporą porcję umiarkowanie progresywnego rocka, który na antenie Trójki powinien się czuć jak ryba w wodzie, ale też momenty ciężaru i wściekłości. Bo jednak ten black metalowy żywioł też czasem musi dojść do głosu. W tekstach mamy surowe piękno przyrody i bogate życie wewnętrzne podmiotu lirycznego. Morning Earth to już 8 płyta angielskiego zespołu i zarazem pierwsza odsłona ambitnego dyptyku Elemental, który jest tak ambitny, że się na jednej płycie nie zmieścił. Czy jestem tu trochę niepotrzebnie złośliwy? Być może. Czy warto tego posłuchać? Owszem, warto.

pieśń, której za chwilę wysłuchamy, nosi tytuł Massive. I rzeczywiście jest dość masywna, w sensie pompatyczna, epicka i klimatyczna. Wyciągnąłem ją z płyty zatytułowanej Elemental Part 1 – Morning Earth, którą nagrało dla nas angielskie trio Fen.

Audycja zmierza ku końcowi, więc zgodnie z jej niepisaną tradycją już trochę wytracamy tempo. Poziom testosteronu spada, tętno maleje, żeby trochę łatwiej wam było zasnąć po tych emocjach. Ale jeszcze proszę nie spać, jeszcze będziemy zwiedzać tym razem norweskie pustkowia, piękne i surowe. Naszym przewodnikiem będzie Thor Helge Skei. Postać od zawsze funkcjonująca na obrzeżach norweskiej sceny black metalowej, na jej eksperymentalnych, awangardowych obrzeżach, bo to ten osobnik, który jest również główną siłą napędową grupy Manes. Grupy poszukującej i czasem błądzącej, no ale kto nie szuka, nie błądzi, że tak sobie pozwolę sparafrazować mądre przysłowie. Nie będziemy dziś jednak słuchać Manes, lecz nowego projektu Skei, który nosi nazwę Holistic. Niedaleko pada jednak jabłko od jabłoni, więc tu też mamy wiele gatunkowych warstw. Od postmetalu, a nawet blacku, przez prog rock, kraut rock, elektronikę, trip hop, jazz, ambient, aż po indie pop. Ale co fajne, warstwy te są dość cienko rozsmarowane, przez co muzyka Holistic, choć trudna do jednoznacznego zaszufladkowania, jest wewnętrznie spójna. Wytwórnia mi

tu podpowiada, żebym to polecał fanom Depeche Mode czy Aphex Twina. No nie wiem, nie wiem. Raczej poleciłbym to fanom Ulver, którzy lubią ten ich etap, na którym inspiracje Depeche Mode wyraźnie dochodziły do głosu. Ale uwaga, Holistic absolutnie nie brzmi jak Ulver. Z temu to równie mocna rzecz. Do tego znakomitych gości, tu całe mnóstwo, nie będę wszystkich wymieniał, ale powiem tylko, że w kilku utworach udziela się Martyna Hałas, wokalistka urodzona w Bydgoszczy, która przemyciła na to norweskie dzieło trochę polszczyzny. Z płytą Chapter One, This Endless Solitude, zmierzyć się więc warto, a rozdział pierwszy w tytule oznacza, że to pierwsza część trylogii. No ja nie wiem, co oni mają z tymi kolosalnymi projektami, ale z drugiej strony w tym przypadku absolutnie nie protestuję, bo to przecież bardzo dobre. Piosenka jest o powracających snach i o dziwo właśnie tak brzmi.

Wyraj to nowy album zespołu Dymna Lotwa. Dobrze w Polsce znanego, bo u nas obecnie rezydującego, a więc i często koncertującego. W Ciężko na Sercu też już zresztą gościli. Dymna Lotwa to Białorusini, którzy ze względów politycznych musieli opuścić swoją ojczyznę. Wokalistka zespołu, Kaciaryna Mankiewicz, występująca pod pseudonimem Nocteon, została zresztą niedawno oskarżona zaocznie przez białoruski sąd o ekstremizm oraz finansowanie terroryzmu. Przede wszystkim w kontekście protestów powyborczych w Białorusi oraz w związku ze wspieraniem przez nią Ukrainy. Halo, panie Łukaszenka, jeśli pan słucha Ciężko na Sercu, to może pan zgadnie, który teraz palec pokazuje. Wróćmy jednak do Wyraju, do nowej płyty, z której Dymna Lotwa może być dumna. Zespół mówi, że ich obecna twórczość to słowiańska etnoastronomia i choć pretensjonalnie to brzmi, słuchając tego materiału, nie trudno się domyślić, skąd taki właśnie opis. Post-black Dymnej Lotwy kreślony jest bardzo szerokim gestem, obejmuje też takie krainy jak doom czy prog metal, ale ukorzeniony jest głęboko w opowieściach i dźwiękach wschodniej Europy. Świetny materiał, który niesie zespół daleko w świat, czego potwierdzeniem jest nie tylko udział Erona Steintorpa, głosu My Dying Bride w jednej z piosenek, akurat tej, którą za chwilę wam zagram. Zanim jednak zabrzmi muzyka, zostawię was z myślą, jak bardzo powinniśmy doceniać to, że my tu u siebie niezmiennie możemy mówić, pisać i śpiewać to, co tylko chcemy i że powinniśmy dokładać wszelkich starań, żeby sobie tego nie dać zabrać.

To była białoruska dymna lotwa, a na zakończenie mamy ruskie kręgi. Amerykańska grupa Russian Circles jest w dyscyplinie zwanej instrumentalnym postmetalem zawodnikiem wagi ciężkiej. Płyty nagrywają świetne, a na koncertach to już w ogóle hipnotyzujące i obezwładniające mistrzostwo świata. Póki co jednak posłuchamy fragmentu ich 9. płyty dla niepoznaki zatytułowanej Nine. A ja życzę Państwu, żebyście po tej upojnej nocy mogli pospać przynajmniej do 9. Do usłyszenia. Dobranoc.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Midjourney. Dobry początek naszego dzisiejszego, no już środowego spotkania. Ani się obejrzeliśmy, a tu no bardzo proszę, ciach, ciach i szybciusieńko. Pięć i pół minuty po godzinie piątej. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Nie tak znowu chłodno, ale też nie za ciepło, ale na pewno dużo dobrej muzyki, jak zwykle dziś w budziku również.

Placebo. No, takie placki. Na dzień dobry też 9 minut po godzinie 5. By już nie leżeć plackiem. Suchar. Nowy dzień przed nami. No i oczywiście bardzo chętnie będziemy sięgać po to, co wydarzyło się kiedyś w historii, bo mi się wydaje, że na początku nowego dnia, tak jak spojrzymy, że kiedyś też coś się działo 26 sierpnia, to jakoś tak w pewien sposób refleksyjnie, może i z szacunkiem do przeszłości nas nastawia. 26 dzień sierpnia, co w kalendarzu, także tym muzycznym, o tym za kilka chwil, do wschodu słońca odliczamy jeszcze niecałe pół godziny. Będziemy sprawdzać, co dziś o poranku po godzinie 6. No i przez cały czas ta muzyka, no niezmiennie, która nam towarzyszy, a i Państwa poranna korespondencja przed, a może po urlopie, chyba w większości po, ale jednak są tacy, którzy rozpoczynają wraz z wrześniem i to nie myślę li tylko o studentach. Zatem poranna korespondencja również mile widziana tradycyjnie na trzy sposoby i w wakacje też lipcu, sierpniu tradycyjnie w wakacyjnym porządku. Czekamy na sygnały poranne.

No i my lecimy dalej. 12 minut po godzinie 5. Środa, 26 dzień sierpnia, 238 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no obudzi po 5.30, zajdzie po 19.30. Dzień potrwa nieco ponad 14 godzin. Tak nie liczył, to już ponad 2, nie wiem czy nie, nawet i 3 godziny dzień krótszy od najdłuższego w roku. Ale jakoś tak blisko. Imieniny Joanny, Marii, Natalii, Sandry, Dawida i Wiktora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dziś Międzynarodowy Dzień Psa oraz święto brokatu. No, wiadomo, jak to świętować. A mądrość ludowa mówi, że kiedy w sierpniu spieka wszędzie, zima długo białą będzie. Najbliższe dni zapowiadają się cieplejsze niż te ostatnie. Jeszcze do pana synoptyka dziś zajrzymy.

James Blunt, tak, właśnie pod koniec wakacji, 17 minut po godzinie 5. No i rzecz jasna, jak zwykle, przypominając sobie wybrane wydarzenia z historii na początku właśnie nowego dnia, także pod no, pewnego rodzaju i rozwagę, i wspomnienia, przede wszystkim w muzycznym kalendarzu, te właśnie związane z historią muzyki. 26 sierpnia 1943 roku urodził się Tadeusz Nalepa.

Gitarzysta, kompozytor, wokalista Tadeusz Nalepa urodził się w 1943 roku, zmarł w roku 2007. Ponadto w historii właśnie 26 sierpnia w 1956 roku w Częstochowie podczas manifestacji społeczeństwa biskup Michał Klepacz odczytał pod nieobecność uwięzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego tekst Ślubów Jasnogórskich. W 1979 roku zmarł Mika Waltari, fiński pisarz, krytyk literacki, jeden z najbardziej pracowitych, znanych na świecie fińskich pisarzy. W 1982 roku zmarł poeta, dramaturg, prozaik i autor piosenek Adam Kretschmar, a w roku 1989 amerykański pisarz Ewing Stone. Ważna historia naszych południowych sąsiadów, rok 1992, wtedy to premierzy Václav Klaus i Władimir Meciar podpisali w Brnie umowę o podziale Czechosłowacji. Pamiętamy, od 1 stycznia 1993 roku te rozmowy wówczas były kolejną turą z cyklu debat o nowej organizacji stosunków między Czechami a Słowakami, które toczyły się od 1990 roku. No, jak pamiętamy, miały nietypowy charakter. Najistotniejsze decyzje zostały podjęte w poufnej rozmowie przez dwóch polityków. Nie powstał żaden protokolarny zapis ich rozmowy, ani nikt nie był jej świadkiem. Rok 1992. Z historii trójki też dwie daty. W 2017 roku zmarł Grzegorz Miecugow, dziennikarz nie tylko radiowy, także telewizyjny. Były dyrektor programu trzeciego, związany z trójką od lat 80. Szefował Zapraszamy do Trójki przez lata, też prowadził audycje popołudniowe. Zmarł 9 lat temu, a 5 lat temu zmarł Jan Borkowski, dziennikarz muzyczny, producent nagrań i koncertów, wieloletni pracownik Polskiego Radia. W trójce od 1970 roku pamiętamy, że prowadził m.in. radiowe studio piosenki czy trzy kwadranse jazzu. W 1997 roku otrzymał specjalnego Mateusza.

nagrodę Radiowej Trójki. W piątą rocznicę śmierci wspominamy Jana Borkowskiego. No a w muzycznym kalendarzu, wracając do dat i historii, rok 1966, wtedy to właśnie 26 sierpnia urodził się Dan Victory, gitarzysta Counting Crows. Pamiętamy jedne z największych nagrań tego zespołu i takie też przypomnimy teraz.

Kangur, Skalkin Kraus, urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu, a my wracamy nad Wisłę 26 minut po godzinie 5. Co w pogodzie piszczy? O tym już za chwilę, ale wcześniej te gorące życzenia urodzinowe. Lipa, wokalista, gitarzysta i Lużyn i Lipali ma dziś urodziny. Składamy najlepsze życzenia Tomkowi Lipnickiemu.

Urodzinowa lipa w muzycznym kalendarzu. No a teraz już punktualnie 5:30. Polska w zasięgu wyżu z centrami nad północną Norwegią, środkową Szwecją oraz środkowymi Włochami, a więc rozległy wyż nad Europą. No i napływać będzie, a jakże, polarno-morskie powietrze. Na południu, na południowym zachodzie kraju nieco cieplejsze. No ale po kolei. Rano uważajmy, głównie na północy, na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień pogodnie, choć na południu i wschodzie będzie się chmurzyć. Na północnym wschodzie oraz na południu do tego może popadać deszcz. No ale o jakichś burzach tutaj nie ma informacji. Poza tym pogodnie, słonecznie. Wiatr wschodni i północno-wschodni słaby, umiarkowany, tylko nad samym morzem porywisty. Ciśnienie spada, a w ciągu dnia będzie ruść. W południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. No i chyba to, co nas najbardziej interesuje, wartości temperatury na dziś nie jest źle. Od 18 stopni w górach i nad morzem, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 20, w centrum około 22, a najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 24 stopni Celsjusza.

Gabetrz na zamknięcie naszego dzisiejszego muzycznego kalendarza. Na urodziny Shirley Manson, szkockiej wokalistki formacji. Budzik małpa polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo, telefonicznie 22 73. Sprawdzamy środową listę obudzności, pamiętając o wakacyjnym trybie. Więc tak podpowiem tylko, ale niespiesznie. Za 24:06.

pustki. Z bałaganem. A my porządkujemy sytuację korespondencyjną. Między innymi pan Jurek Żeglarz pozdrawia, życząc miłego dnia. Przeciągnął się ten dzień, więc także miłego wieczoru. No dobrze, z pozdrowieniami z Otwocka. Od pana Marcina sygnały niespiesznie, w wakacyjnym tempie. O, bardzo dobrze. Melduje się przed radioodbiornikiem. To pan Marcin z Chorzowa. Wczoraj pamiętamy, że niezła trasa, taka widokowa do Szczawnicy, Nowego Targu czy Mszany Dolnej. Również dziś życzymy szerokości. No i sygnały także ze skrzynki SMS-owej. To niestrudzona pani Maria. Bardzo serdecznie dziękuję. Będzie tak troszkę leniwie, ale nie tylko, bo i pan Mariusz z Chmielenia, okolice Jeleniej Góry. Zdrowotności i wesołości na nowy dzień. Tego się trzymajmy i niech tak będzie, i żeby nas, jak w piosence, za wiele rzeczy o poranku szczególnie, ale nie tylko, nie denerwowało. Wschodzi słońce, no jak patrzę w kartkę z kalendarza, to właśnie to ten moment. To już, jak to wczoraj się rzekło, brzask.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Robert Grzędowski w studiu już. To już?
1: No już, już. Za 17, już zbliża 6. nam się szósta. Po szóstej zapraszamy do trójki. Dziś zapraszamy między innymi na opowieść o małym świadku koronnym, ale nie będziemy mówić o Przemysławie Kralu, który stara się o taki status, czyli szefie niesławnej Zonda Krypto. Będziemy mówić o tym, co oznacza mały świadek koronny konkretnie, bo możemy mieć różne wyobrażenia o operacjach plastycznych, o zmianie nazwiska i tak dalej.
0: No, tak sobie to można wyobrazić.
1: Niekoniecznie o to chodzi, więc o świadkach koronnych dziś wszystko, co możemy, to wyjaśnimy, ale też będziemy wyjaśniać dalej zawiłości nowych rozporządzeń, nowych przepisów dotyczących funkcjonowania szkół, funkcjonowania w szkołach uczniów i nauczycieli. Dziś o ocenie z zachowania, która według nowego rozporządzenia z zeszłego tygodnia, więc no, tych zasad obowiązujących od 1 września, ta ocena z zachowania ma także być wystawiana na podstawie zachowania poza szkołą.
0: O!
1: Nie tylko to, co dzieje się w murach naszych szkół, ale także to, co się dzieje na przykład w internecie, jak się domyślam, i o to tutaj chodzi, ale również na ulicach polskich miast. Skąd nauczyciele na przykład mają wiedzieć, prawda? To o to zapytamy. Więc dzisiaj o ocenianiu zachowania uczniów też w porannej audycji słów kilka. No i wspomnimy też oczywiście Dolly Parton, która odeszła wczoraj wieczorem. Znaczy wczoraj wieczorem o tym się dowiedzieliśmy. Te informacje do Polski trafiły. Odeszła w wieku 80 lat.
0: No i wspomnienie legendy muzyki country. Właśnie jej muzyka, między innymi.
1: O, na pewno.
0: Audycji porannej.
1: Tak. Dziś więcej muzyki Dolly Parton o poranku.
0: Robert Grzędowski po szóstej, a szósta za kwadrans.
1: Już!

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

Spod Babiej Góry też sygnały od pana Maćka. W Zawoi za oknem szumi potok, w tle lasu dzień walczy z nocą, a my zbieramy się do podróży w okolice Bielska. I z Bielska też sygnał od pana Zbyszka. Takie podśpiewane z samego rana sąsiadów też udało się obudzić. No dobrze, a z muzycznego kalendarza takiego osobistego niezwykły koncert sprzed 14 lat wspomina nasz wierny słuchacz zespołu No Man, wtedy Steven Wilson, no i The Balls. No i też wielki koncert. 5 w Europie, w tym Kraków, w klubie Studiach. Cudowny wieczór, rok 2012. Cudowny wieczór, taka kartka z kalendarza. Moja osobista, z ukłonami z Bielska Białej od pana Zbyszka. Z muzycznego kalendarza. Ach, łezka wokół się kręci, prawda? A już dzień za oknami, za 11.06.

że to może będzie brzask. Wczesny ranek to na pewno chwilę przed godziną szóstą. Słońce zajdzie przed 20, a dziś imieniny Joanny, Marii, Natalii, Sandry, Dawida i Wiktora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Święto brokatu dziś. No to wiadomo, świętujemy. Ciekaw jestem, kto w pracy dziś tak brokatowo. Za 7 minut będzie szósta.

Artur Rojek, nowe nagranie w Trójce, płyta już za 3 tygodnie. Mirafiori, ech, to takie motoryzacyjne spełnienie marzeń końcówki lat 80. To pamiętamy. Marzenia dziś o pogodzie. No w wielu miejscach dziś pogodnie, słonecznie od 18 do 24 stopni. Szczegóły prognozy pogody już za kilka chwil. Za 4 minuty o 6 serwis. Po 6 po serwisie poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, Robert Grzędowski i jego drużyna. A my pięknie dziękujemy wraz z Tori Jejmo. Skłaniamy się nisko, dziękując za dzisiejsze spotkanie. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej i do usłyszenia do jutra.

0: Autopromocja.
1: Los się do niej uśmiechnął. Pewnie pierwszy raz w życiu. Będzie miała wszystko, co tylko sobie wymarzy.
2: Jowita Budnik czyta nową książkę w Trójce.
1: Agnieszka Dałksza. Niedaleko pada granat od jabłoni.
3: Dobrze, żeś przyszedł.
2: Tomasz Wachnowski. Muzyka. Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik. Zapraszam.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
8: Śledczy badają, czy zonda krypto sponsorowała prawicę pieniędzmi pochodzącymi z przestępstwa. Manifestacja w Krakowie po wypadku, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego chłopca. Nie żyje Dolly Parton, była ikoną muzyki country i jednym z symboli Ameryki. Artystka miała 80 lat. O przełomie w śledztwie w sprawie zonda krypto mówi prokurator generalny. Klienci stracili ogółem 350 milionów złotych. Według medialnych doniesień prezes giełdy kryptoaktywów otrzymał status małego świadka koronnego i zeznaje w prokuraturze. O szczegółach Michał Makowski.
9: Prokuratura weryfikuje informacje o tym, czy pieniądze na sponsorowanie prawicowych organizacji przez zonda krypto mogły pochodzić z przestępstwa. Chodzi m.in. o wsparcie fundacji Zbigniewa Ziobry i Przemysława Wiplera oraz konferencji środowisk konserwatywnych SIPAK.
10: Chciałbym, żeby te śledztwa doprowadziły do tego, żeby pokazać, kto był przestępcą, jaki był proceder, zebrać te dowody, bo my musimy później je bronić przed sądem.
9: Mówi prokurator generalny Waldemar Żurek. Prokuratura może wystąpić o zwrot pieniędzy pochodzących z przestępstwa, na przykład oszustwa, nawet jeśli zostały już wydane. Obrońca Przemysława Krala, adwokat Roman Giertych, twierdzi, że jego klient oddaje do dyspozycji prokuratury majątek na potrzebę zabezpieczenia roszczeń pokrzywdzonych klientów zonda krypto.
11: Nie chcę mówić o kwotach, ale wedle szacunków to, co zostało zabezpieczone, powinno starczyć na zabezpieczenie roszczeń.
9: Według nieoficjalnych informacji Przemysław Kral usłyszał zarzuty udziału w oszustwie wielkich rozmiarów, za co grozi do 10 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
8: Ofiary tragicznego wypadku, gdy kierowca staranował małżeństwo prowadzące wózek z 8-miesięcznym dzieckiem, uczczono wczoraj w Krakowie. Rodzice zginęli, lekarze walczą o życie chłopca. Kilkuset uczestników akcji Godzina Ciszy przyniosło znicze, kwiaty i transparenty z hasłami Stop zabójcom drogowym oraz Chcemy zmian, chodzi o życie.
12: Szkoda dzieciątka. Na szczęście żyje. Przynajmniej to jest bardzo fajna informacja poniekąd. Ale już te dzieciątka nigdy rodziców własnych nie zobaczy. Przez głupotę jednego gościa, który może chciał zaszpanować. To od dłuższego czasu tak się działo. Ludzie też to zgłaszali na policję, policji też nie było. Rajdy, piski opon, drifty, czasami się filmują.
13: Takich sytuacji ostatnio jest dramatycznie dużo, że ktoś jechał znacznie szybciej niż jest to dozwolone i kogoś zabił. No, to się jakaś plaga po prostu zrobiła, jestem tym przerażony.
14: No jestem wstrząśnięta po prostu tą tragedią, która się tutaj stała, bo to byli zwykli ludzie, którzy chodzili po chodniku. Każdego z nas mogło to spotkać.
8: Po tragedii miasto zapowiedziało zmiany na tej ulicy. Zostanie tam zamontowany próg zwalniający i odbędzie się remont nawierzchni. Nie żyje Dolly Parton, ikona muzyki country. Artystka miała 80 lat. O jej olbrzymim dorobku opowie z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
15: Dla Amerykanów Dolly Parton była kimś więcej niż piosenkarką. Rozpoznawali ją wszyscy.

0: Wszyscy po peruce, po głosie i po autoironicznym poczuciu humoru. Sama żartowała, że potrzebuje dużo pieniędzy, żeby tak tanio wyglądać. Największe przeboje Dolly Parton to Jolene o kobiecie błagającej rywalkę, by nie odbierała jej męża, i 9 to 5, hymn pracownic biur napisany do filmu, w którym sama zagrała. Dolly Parton jest też autorką słynnej ballady I Will Always Love You, którą w latach 90. na cały świat rozsławiła Whitney Houston. Parton sprzedała ponad 160 milionów płyt. 25 jej piosenek dotarło na szczyt list przebojów. Zdobyła 11 nagród Grammy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Więcej o Dolly Parton opowie w poranku dziennikarz muzyczny Trójki Piotr Metz. Początek rozmowy około 7.20. Wracam do kraju. Starostwo tatrzańskie złożyło do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez działaczy Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Chodzi o sobotni protest na drodze do Morskiego Oka. W nocy po pikiecie w Bukowinie Tatrzańskiej spłonął samochód ratunkowy inspektoratu. Działacze obwiniają górali. Urzędnicy zarzucają z kolei aktywistom znieważenie funkcjonariuszy publicznych i szerzenie mowy nienawiści wobec górali. Mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień.
2: Przywoływanie historii Goranfolku, lżenie nas jako katolików i tak dalej. Można protestować i w Polsce mamy zapewnione swobody obywatelskie, ale nie można przy tym łamać prawa. Zarzuca nam się korupcję, jakiś układ mafijny.
1: Aktywiści chcą, aby konie nie chodziły już po betonie do Morskiego Oka.
3: Klimat.
1: W niemal całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Większość prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł kopalnych, 13% z wiatru, 2% z wody. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W wielu miejscach utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Instytut Meteo ostrzega przed gęstą mgłą. Ta może ograniczać widzialność do 200 metrów i da się o poranku we znaki na północy kraju. Głównie na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu utrzyma się do okolic godziny 9. Gdy mgła przejdzie, w północnej połowie kraju będzie przeważnie słonecznie. Na południu więcej chmur, a jeśli chodzi o temperaturę, to ma być 19 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat. Około 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie kraju. Odeszła Dolly Parton, jedna z największych gwiazd amerykańskiej sceny country, ale też jedna z największych gwiazd muzyki w ogóle. Miała 80 lat.

0: Muzyka Dolly Parton będzie dziś powracać w audycji porannej. Wspominamy artystkę, która ze sceną nie rozstawała się aż do śmierci. O jej odejściu rodzina poinformowała wczoraj wieczorem polskiego czasu. Dolly Parton miała 80 lat.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizuje, Stanisław Perzyna czuwa przy trójkowym telefonie, a program przygotował Kuba Witkowski. Dziś powiemy o świadkach koronnych, bo to hasło powróciło z dużą mocą do debaty publicznej, i to w związku ze sprawą giełdy kryptowalut Zonda Krypto i osobą Przemysława Krala. Mały świadek koronny, co to oznacza? O tym za kilka minut. Sprawdzimy też, co się zmieni w sposobie oceniania zachowania uczniów od 1 września, bo ta ocena ma być wystawiana także na podstawie zachowania poza szkołą. I o tym więcej po 6.30, także po 7.00 w Trójce. No i oczywiście sprawdzimy dziś też, jak idzie Pawłowi Turskiemu, czy jak się idzie Pawłowi w ramach akcji Teraz Pieszo. To wszystko i więcej do 9.00 w Trójce. Robert Grzędowski, zapraszam. Nasz numer do Państwa dyspozycji to niezmiennie 2 2 7 3, a te dźwięki to 1996 grupy T-Love. Jest 6.10. Panie Muńku, bardzo proszę.

0: Afera związana z giełdą Zonda Krypto powraca i to w zasadzie w gangsterskim stylu. Polskie media obiegła wiadomość. Przemysław Kral, były szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto, zaczął sypać. Tych dziennikarskich ustaleń jak dotąd nie potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wczoraj podczas konferencji prasowej zasłaniał się tajemnicą śledztwa. Nie chciał też mówić o ewentualnym statusie małego świadka koronnego, a o takim statusie właśnie piszą media. Zanim jednak na jaw wyjdą kolejne szczegóły, być może potwierdzą się dziennikarskie ustalenia, chcemy wyjaśnić, na czym w ogóle polega różnica między dużym i małym świadkiem koronnym, poza wzrostem ewentualnie, no i na co w ogóle może liczyć Przemysław Kral. A w studiu Kuba Witkowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Świadek koronny to jest instytucja, prawda? W
1: tak,
0: Polsce.
1: To jest instytucja. Instytucja ta ma umocowanie w odrębnej ustawie z 97 roku. Dziś to już jest trochę przykurzona instytucja.
0: To dlatego tak dziwi nas, prawda, że powraca.
1: Tak, a to dlatego, że powstała w zupełnie innych czasach. W czasach, gdy polskim świadkiem przestępczym rządziły gangi. Pamiętasz jakie? Jaka to jest lista tych...
0: Pruszkowski, Wołomiński, takie nazwy przychodzą.
1: Tak, był też Mokotowski. Ja pamiętam te czasy przez mgłę, nie wiem jak ty.
0: No ja pamiętam z filmów ewentualnie.
1: Zabójstwa,
0: seriali.
1: Porachunki, przemyt, haracze, wymuszenia. No to były straszne czasy. I na tym zbudowano nie jeden polski film, serial. Pamiętasz kultową ekstradycję?
0: Ekstradycja, Marek Kondrat, prawda? Walczący z mafią na przykład.
1: Tak, tak, ale był też przecież taki cykl, poczciwy cykl filmów u Pana Boga. I jeden z bohaterów, właśnie świadek koronny, którego grał Emilian Kamiński.
2: Tutaj masz, kurde, wszystko. Dowód osobisty, prawo jazdy, karty kredytowe, kluczyki do samochodów, pieniądze. Wszystko na nazwisko Jerzy Bocian. Pokwituj.
0: A, czyli karty kredytowe, samochody, pieniądze, nowe nazwisko, brzmi to jak spory pakiet korzyści. I to tak, o to chodzi w świadku koronnym.
1: Tak, o to chodzi w świadku koronnym, bo to jest... pakiet pod tytułem Pełna ochrona państwa i ułaskawienie w zamian za współpracę. Takim świadkiem koronnym w 2000 roku został m.in. członek mafii pruszkowskiej, Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa. No i dzięki niemu policja zatrzymała większość kierownictwa
0: no
1: grupy.
0: Dobrze, ale duży świadek koronny w takim razie to jest ten pełny pakiet, a mały świadek koronny, jak rozumiem, to jest pakiet okrojony, czyli na przykład bez operacji nosa, ale tylko ust i bez nowego samochodu, ale no może...
1: Można tak kombinować, ale odpowiedź brzmi i tak i nie. Zacznijmy od tego, że instytucja tak zwanego małego świadka koronnego to już zupełnie inne przepisy, nieodrębna ustawa, a właściwie jeden przepis w kodeksie karnym, który podpowiedziała mi mecenas Aleksandra Boćkowska z kancelarii Kopeć i Zaborowski.
3: Ten mały świadek koronny, tak zwana 60, czyli instytucja z artykułu 60 kodeksu karnego. I to jest przede wszystkim nie świadek, a podejrzany, czyli osoba, której przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa, zazwyczaj poważnego przestępstwa. W tej chwili to dotyczy na przykład mafii VAT-owskich, to dotyczy jakichś oszustw na dużą skalę i tak dalej. I taka osoba w zamian za nadzwyczajne złagodzenie kary decyduje się na ujawnienie wiedzy o przestępstwach popełnionych przez nią, ale też przez inne osoby. Albo takie, z którymi współpracowała, albo takie, o których w ogóle ma wiedzę w związku ze swoją działalnością.
0: Jeśli dobrze rozumiem, to za taką szczerość ten mały świadek koronny zyskuje tylko większą wyrozumiałość sądu.
1: Tak, chodzi o to, że taka osoba może liczyć na to, że nie pójdzie do więzienia. Zresztą jeśli by tam trafiła, musi liczyć się z tym, że jak to określiła pani mecenas, 60 nie mają lekko.
0: No to można się domyślić, prawda, że za kratami to życie nie byłoby lekkie.
1: No właśnie, dlatego taka osoba, mały świadek koronny, zazwyczaj jeśli pójdzie na współpracę, jest po prostu wypuszczany.
3: Ta osoba do zakładu karnego już raczej nie wróci. Zwykle na tym polega ten układ, że jak już powie wszystko, co miała do powiedzenia, opuszcza areszt, no i potem już do tego więzienia nie wraca.
0: A czyli jest uniewinniana?
1: W pewnym sensie tak, po prostu może liczyć na taki wyrok. No bo uniewinnienie...
0: To jest wyrok, tak, sądu, uniewinniający.
1: Tak, a tutaj nie chodzi o to, że zapada uniewinnienie. Wyrok jest na tyle niski, że ta osoba nie trafia z powrotem do więzienia. Chodzi po prostu...

0: prostu o to, że dotychczasowy areszt jest zazwyczaj zaliczany na poczet kary, a reszta kary odbywa się poza więzieniem, na przykład z taką słynną opaską elektroniczną na nodze.
1: Bransoletką.
0: Bransoletką pod kontrolą służb lub zapada wyrok w zawieszeniu.
2: No, ale to by oznaczało, że taka osoba pozostając na wolności naraża się na złość, na gniew osób, na które, no, wobec których zeznawała.
0: No i znowu odpowiedź brzmi i tak nie. Odkąd mafie zostały rozbite, liczba takich przypadków zemsty, na przykład zleconych zabójstw z tego powodu drastycznie spadła. Dlatego też ta instytucja dużego świadka koronnego od długiego czasu w ogóle nie jest stosowana. No i sama ustawa już leży przykurzona.
2: Przykurzona gdzieś, tak. No ale tu mówimy o małym świadku koronnym, czyli jak państwo słyszeli, 60. Przepis w kodeksie karnym, artykuł 60 i to... Ta sprawa, to hasło ma dotyczyć Przemysława Krala, ale takie są dziennikarskie ustalenia. Czy to się potwierdzi? Oczywiście na takie informacje czekamy. Kuba Witkowski wyjaśniał, o co chodzi. Bardzo dziękuję, Kubo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Radio Free Alice i Kick in the Shins w Trójce. Mamy 22 minuty po 6. Przemysław Kral zaczął sypać, takich słów użyłem, oczywiście żargonowych, ale to cytat z mediów, tytułów prasowych, które pojawiają się w ostatnich dniach w różnych miejscach. No i państwo na ten temat właśnie.
1: To jest bardzo żargon, taki troszeczkę kryminalny, powiedziałbym, ktoś sypie. Jeżeli jest to świadek koronny, obojętny, mały, duży, to chyba zaczął mówić prawdę. To tak jakby się temu człowiekowi wrzucało żar pod stopy, żeby go parzyło wszystko. A chyba nie o to chodzi. Chyba chodzi o to, żebyśmy się dowiedzieli, kto nas okradał przez kilka dobrych 10 lat.
0: Oby to była właśnie prawda, prawda i tylko prawda, bo obawiam się, że potencjał polityczny całej sprawy może kusić. Teraz Blondie w Trójce, One Way or Another.

Mały świadek koronny, jak wyjaśniał Kuba Witkowski, to tak zwana 60, osoba, która na podstawie artykułu 60 kodeksu karnego może liczyć na wyrok w zawiasach na przykład, albo na zaliczenie aresztu na poczet kary i dozór elektroniczny. W każdym razie nie ma tu mowy o operacji nosa, zmianie tożsamości i tak dalej, gdyby się państwo zastanawiali. Do sprawy na pewno będziemy powracać w Trójce, czekając też na kolejne ustalenia służb w sprawie Zonda Krypto i w sprawie Przemysława Krala. Tymczasem Tudor Cinema Club u nas, What You Know, za niedługo serwis Trójki w skrócie i prognoza pogody, a po 6.30 przyjrzymy się nowym zasadom oceniania zachowania w polskich szkołach.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz? Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
8: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6:31. Czas na skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
13: Powoli przegrywamy wojnę z Rosją, powiedział w wywiadzie dla agencji Reutera były minister obrony Ukrainy. Mykhajło Fedorow dodał, że jego kraj znajduje się w punkcie zwrotnym i ma kilka miesięcy na podjęcie decyzji, które mogą zmienić sytuację na korzyść. Skonfliktowany z Wołodymyrem Zełańskim polityk zaznaczył, że potrzebne działania wstrzymywane są przez korupcję i brak niezależności politycznej w instytucjach rządowych. Próba reform Fedorowa, m.in. w zamówieniach dla armii, spowodowała jego konflikt z establishmentem wojskowym, przypomniał Reuters. Policja Kapitolu Stanów Zjednoczonych poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny, który w pobliżu Kongresu i Sądu Najwyższego zaparkował samochód z gilotyną na pace. Patrol wziął pod lupę pick-upa, ponieważ był on zaparkowany niezgodnie z przepisami. Kierowca z Kalifornii został aresztowany. Zarzut dotyczył posiadania niebezpiecznej broni. Jak to się mówi z angielska? The Capitol. Może nie aż 12, ale też nieźle, bo 7 praskich groszy oraz inne artefakty zasilą Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. To wynik kilkudniowego przeszukania pól Grunwaldu. Oprócz monet znaleziono 2 groty bełtów, z czego jedno znalezisko należy do 7-letniego Janka Bartnika, który po raz pierwszy przyjechał na poszukiwania statą.
14: Ja jeszcze dobrze wykrywacza nie włączyłem. Patrzę, Janek co wyjmuje z podziemia. To piękny, wielki grot tulejowy z czasów bitwy.
15: Tu blisko, nagle mi coś zapipczało.
16: A jak się dowiedziałeś, że to jest bełt sprzed 600 lat? Co sobie pomyślałeś?
15: Że to będzie drogie?
13: Bezcenne jak uśmiech siedmiolatka. Grosze praskie były bite w Czechach za panowania króla Wacława III i IV, ale my wolimy III. Kolejny serwis Trójce o 7.
12: Proszę uważać na mgłę, gęstą mgłę o poranku na północy kraju, głównie na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu. Ta mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów może dać się we znaki, jak mniemam, zwłaszcza

0: kierowcom. Utrzyma się mgła do okolic godziny 9, a po 9 w północnej połowie kraju będzie przeważnie słonecznie. Na południu więcej chmur. Jeśli chodzi o temperaturę, to dziś 19 stopni na północnym wschodzie ma być i w rejonach podgórskich Karpat także te kilkanaście. Około 22 w centrum do 24 na południowym zachodzie. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki z Państwa udziałem. Halo, halo, 2 dwójki i 7 trójek.
1: Pan odkrypko to walut, okradł ludzi. Tak to powinno być nazwane i tak samo powinno być nazwane, że pan lekarz z Warszawy też okradł społeczeństwo. Powinno się mówić głośno i otwarcie, bo tych afer takich, co się ładnie mówiło, korupcji jest tak dużo już w tej chwili i to się jakoś tak zamazuje. A tutaj po prostu ludzie kradną.
0: A my dziś o poranku wspominamy Dolly Parton. Artystka odeszła w wieku 80 lat. Jedna z największych gwiazd muzyki country i współtwórczyni wspaniałych duetów. Takich jak ten z Kennym Rogersem.

Dolly Parton i Kenny Rogers tu w piosence napisanej przez Barry'ego Gibba, a gdy takie postaci tworzą coś razem, to przebój zostaje z nami na lata i pewnie już na zawsze. Ponadczasowe dźwięki o poranku w Trójce, bo wspominamy dziś zmarłą wczoraj Dolly Parton. Piotr Metz także pojawi się w studiu po 7:00 i kilka słów o niezwykłej, olbrzymiej w liczbie płyt i piosenek twórczości pani Dolly opowie. Spięty i zapalenie przedrostka teraz w Trójce, a gdy już wybrzmi ten kawałek, to powiemy o nowych zasadach oceniania zachowania w polskich szkołach od 1 września. Zachowanie będzie oceniane także na podstawie wydarzeń poza murami szkoły.

wciąż żywych tych, co twierdzą, że przed słowo szczęście jak w kolejkę wepchać się z przedrostkiem, nie? To jakoś tak nieładnie.

0: Jest 6:43.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Od września, od najbliższego wtorku w zasadzie, przypominam, do szkół wejdzie kilkanaście zmian, m.in. zakaz telefonów w podstawówkach i obowiązkowa edukacja zdrowotna. Zmiany dotyczą też ocen z zachowania, bo postawa uczniów będzie oceniana także po wyjściu ze szkoły. Józef Niewiarowski.
2: Wyjście ze szkoły nie zwalnia z dobrego zachowania, precyzuje nowe rozporządzenie ministra edukacji, które wyjaśnia prawnik Adam Walas z Platformy Edukacyjnej Nauczyciel.

0: jeżeli poza szkołą z kimś się pobije, podpali śmietnik, czy zrobi jakąkolwiek inną rzecz, chociażby w internecie, to nauczyciel powinien na to reagować.
1: Ale tak samo jak złe, to i też dobre zachowanie może być wliczone w ocenę.
0: Jeżeli taki uczeń podjąłby na przykład zachowania dotyczące wolontariatu gdzieś na zewnątrz,
1: to warto się tym nauczycielowi pochwalić.
2: Bardzo bym chciała, żeby nauczyciele zobaczyli właśnie, jak w harcerstwie jest dużo tego udzielania tej pomocy charytatywnej.
3: Fajnie by było, gdybym dostała na przykład jakąś dobrą ocenę, jakąś pochwałę czy coś za to, że się angażuję.
1: Do tego zachęca również dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz.
4: Uczeń sam może zgłosić takie zachowania. Dlaczego mam nie wziąć pod uwagę tego typu działań, wystawiając ocenę w szkole? Jest to coś fantastycznego.
1: I nie chodzi tylko o wolontariat czy pomaganie lokalnej społeczności. Nowe wytyczne dotyczące ocen z zachowania mówią również, że premiowany ma być także rozwój poza szkołą.
3: Od 3 lat pływam i to faktycznie też się nigdy nie liczyło do oceny z zachowania. Chodzę też na teatralne, to też nie wliczało się do oceny z zachowania.
1: A od nadchodzącego roku szkolnego takimi aktywnościami warto się nauczycielowi pochwalić.
5: O czym przekonywał Józef Niewiarowski. Ja się bardzo cieszę, że Józek powiedział o tych pozytywnych aspektach życia pozaszkolnego. No ale oczywiście są też te negatywne. Często pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to oczywiście zachowania w internecie. O tym, jak nauczyciele sobie radzą z tymi negatywnymi, ale także z oceną tych pozytywnych, tych dobrych rzeczy, które dzieci robią poza szkołą, porozmawiamy właśnie z nauczycielem tuż po 7 w Trójce. Teraz Fontaine's DC, It's Amazing to Be Young. Mamy kwadrans do 7.

0: Gęsta mgła o poranku może dawać się we znaki kierowcom na północy kraju, ale gdy jest mgła, to nie tylko sama mgła daje się we znaki. Tak, to już ten czas w roku, 2 dwójki i 7 trójek.
1: Jadę przez Mazury i chciałbym poprosić o zaapelowanie do kierowców na

0: światłach do mijania lub na światłach przeciwdzielnych, bo gro kierowców jeździ na światłach do jazdy dziennej. Tył pojazdy są w ogóle nieoświetlone. Wiem, że to było wałkowane 1000 razy, ale 1001 nie zaszkodzi.
1: I bardzo proszę, i nawet 1002, 1003 i 1004. Sezon na to przypomnienie o światłach przeciwdzielnych uważam za otwarty.

0: Chaperone, Good Luck, Babe. Jest 6:52, teraz o wybuchowych fake newsach. Piotr Łodej.
1: News albo fake news.
2: Wulkan Etna wybucha, internet podchwytuje liczby i pojawia się sensacyjna teza. Jedna erupcja ma rzekomo przekreślać unijną politykę klimatyczną. No, przyznają Państwo, brzmi przekonująco, ale tylko do momentu, gdy sprawdzimy, co właściwie ze sobą porównano. Naszym gościem jest profesor Bogusław Bagiński z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witam w Trójce.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Co dokładnie jest fałszywe w twierdzeniu, że Etna podczas tej erupcji wyemitowała więcej CO2 niż unijny plan redukcji emisji przez dekadę?
3: No zupełnie te liczby się nie zgadzają. Wiemy dokładnie, jakie są emisje dwutlenku węgla przez wulkany. Etna nie jest dużym wulkanem. Emituje maksymalnie około 30 tysięcy ton dziennie. Natomiast w Europie emisja gazów dziennie, to jest dokładnie dwutlenku węgla, 2 miliony ton.
2: A skąd wziął się ten przekaz? Dlaczego akurat erupcja Etny stała się dobrym paliwem do dezinformacji?
3: Etna leży w centrum, można powiedzieć, kultury europejskiej. Tam jest bardzo dużo turystów, sporo lotów. To łatwo jest nagłośnić. Z drugiej strony na świecie codziennie kilkadziesiąt wulkanów emituje też dwutlenek węgla i o nich nic się nie mówi. Po prostu Etna jest w odpowiednim miejscu, żeby ją łatwo zaprezentować.
2: A czy porównanie naturalnej emisji jednego tylko wulkanu konkretnego z redukcją emisji zaplanowaną przez unijną politykę klimatyczną ma w ogóle sens?
3: Nie, zupełnie. Etna jest tak zwanym stratowulkanem, więc tutaj emisja gazów i materiału piroklastycznego

0: jest widoczna, natomiast nie są to jakieś olbrzymie ilości. Wulkany zwykle są czynne przez kilka dni, kilka tygodni, ale jeżeli chodzi o samą produkcję dwutlenku węgla, to nawet wielokrotnie większe wybuchy wulkanów nie wyprodukują aż tak wielkich ilości dwutlenku węgla, o których się mówi. Człowiek niestety każdego dnia dostarcza miliony ton dwutlenku węgla.
1: Dlaczego taki fake może brzmieć wiarygodnie, mimo że, jak już pan profesor wspomniał, opiera się na nieporównywalnych wielkościach?
0: Mało kto sprawdza rzetelne, twarde fakty. Wystarczy spojrzeć na to, można by powiedzieć, z oddali, jak ta Etna wygląda w skali całego globu. To jest punkt, który można by porównać z jakimś dużym zakładem produkcyjnym. A ile mamy takich zakładów na świecie?
1: Przypomnę, naszym gościem jest profesor Bogusław Bagiński z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
0: Dziękuję bardzo.
1: A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news.

0: Autopromocja.
1: 5 lipca 2024 roku ubrałam się bardzo elegancko, na czarno, jak na pogrzeb. I po raz pierwszy w życiu weszłam do Brixton Academy w Londynie. W holu na publiczność czekał katafalk, a na nim wśród kwiatów okładka płyty Funeral. Tak właśnie, serią koncertów zespół Arcade Fire świętował 20 urodziny swojego fenomenalnego debiutu. To właśnie ta płyta będzie bohaterką naszego dzisiejszego spotkania. Na półperfekcyjnej płyty zapraszam po 19:00. Agnieszka Szydłowska. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję.

0: na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
2: i to tylko na tych muzycznych,
1: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
2: Co weekend, gdzie indziej.
1: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
2: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
1: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
2: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
1: Do usłyszenia
2: i do zobaczenia.
1: Gosia Jakubowska.
2: Ania Lalka.
3: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie wybiła siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
7: Prokuratura pracuje nad zabezpieczeniem majątku Zonda Krypto i zapewnieniu ludziom odszkodowań, mówi minister sprawiedliwości. W Moskwie był szef CIA, wizyta Johna Radcliffe'a w Rosji jest jednak tajna, łamana przez poufną. Zarzut zaprzeczenia nazistowskim zbrodniom usłyszał Grzegorz Braun. O przełomie w śledztwie w sprawie Zonda Krypto poinformował prokurator generalny. Waldemar Żurek dodał, że śledczy pracują też nad zabezpieczeniem majątku firmy i zapewnieniem poszkodowanym odszkodowań.
8: Dla nas priorytetem jest karanie przestępców, ale najważniejsze, żeby polscy obywatele odzyskali środki. I tutaj ta intensywność działań prokuratury i policji naprawdę jest bardzo dobra. W tym śledztwie nastąpił przełom, jest bardzo intensywna praca od miesięcy prokuratury. Są nowi prokuratorzy, którzy zajmują się tą sprawą, są nowe dowody, są nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą.
7: Według medialnych doniesień szef Zonda Krypto Przemysław Kral uzyskał status świadka koronnego i składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. W Moskwie gościł szef CIA. To pierwsza, o której wiadomo, wizyta w Rosji Johna Radcliffe'a, ale nic nie wiadomo, jaki konkretnie był jej cel. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
9: Samolot wojskowy C-17 przyleciał z Rygi na lotnisko Wnukowo pod Moskwą. Maszynę wypatrzyli internauci śledzący ruch lotniczy. Nie wiadomo, z kim Radcliffe rozmawiał. Jego formalnym odpowiednikiem jest szef rosyjskiego wywiadu zagranicznego Siergiej Narysz. Obaj rozmawiali po raz pierwszy w marcu ubiegłego roku i zapowiedzieli wtedy stały kontakt. Zdaniem analityków wizyta mogła służyć przekazaniu ostrzeżenia samemu Władimirowi Putinowi. Mogło chodzić o sygnał, iż Waszyngton wie o jakichś rosyjskich planach. Wall Street Journal pisał wcześniej, że amerykański wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do mobilizacji i o zamiarze przetestowania determinacji NATO. Innym możliwym tematem jest rozejm z Iranem i rosyjskie wsparcie dla Teheranu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
7: Wizyta dyrektora CIA związana była z kontaktami rosyjskich i amerykańskich służb specjalnych. Taką informację przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że nie doszło do spotkania Radcliffe'a z Władimirem Putinem. Zarzut zaprzeczenia nazistowskim zbrodniom usłyszał Grzegorz Braun. W wywiadzie dla prasy lider Konfederacji Korony Polskiej zakwestionował obecność komór gazowych w Auschwitz. Tym samym publicznie i wbrew faktom zaprzeczył zbrodni ludobójstwa, w tym obozie zagłady, mówi prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Robert Janicki.
10: Stwierdzenia, które padły z ust pana europosła w ocenie prokuratora są w sposób oczywisty sprzeczne z powszechną wiedzą historyczną, ale opartą na dokumentach, relacjach świadków, wyjaśnieniach sprawców, a także ustaleniach poczynionych w czasie śledztwa, które było prowadzone w Oddziałowej Komisji w Krakowie w sprawie ludobójstwa właśnie w KL Auschwitz.
7: Po przesłuchaniu europoseł poinformował, że nie przyznał się do winy. Jego obrońca Jacek Wilk mówił, że kontekst wypowiedzi Grzegorza Brauna na temat istnienia komór gazowych został zmanipulowany.
11: Nie istnieje żadna wypowiedź pana posła, w której by tym zbrodniom zaprzeczał. Oczywiście wiemy, jaki jest kontekst. Chodzi o tę dyskusję na temat komory gazowej w Oświęcimiu. Natomiast to jest od początku do końca dyskusja, spór naukowy o fakty, o metodologię, o badania. A zatem sami jesteśmy tak naprawdę ciekawi.
7: Śledztwo w tej sprawie trwa od ponad roku. Grzegorzowi Braunowi grożą 3 lata więzienia. W szkołach przybywa psychologów, ale w 12% gmin nie zatrudniono żadnego specjalisty, wynika z raportu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 102 gminach uczniowie w kryzysie psychicznym mają ograniczony dostęp do pomocy. Są duże

0: różnice regionalne i białe plamy na mapie Polski, mówi Dominik Kuc, współautor raportu.
1: To przede wszystkim województwo podlaskie, mazowieckie i zachodniopomorskie. Te trzy regiony Polski to aż niemalże 50% białych plam, tylko te trzy regiony. W związku z czym chcemy, aby ta opieka docierała niezależnie od kodu pocztowego, niezależnie od tego, gdzie młody człowiek mieszka i do jakiej szkoły uczęszcza.
0: W ramach Narodowego Programu Zdrowia Instytut Psychiatrii i Neurologii rozszerza program przeciwdziałania zachowaniom samobójczym w szkołach, tzw. SOS. W tym roku do 160 szkół dołączyły kolejnych 300 placówek. Podcast Polskiego Radia 12 tysięcy dni Katastrofa Promu Jan Heweliusz został nominowany w prestiżowym konkursie Pri Europa. Autorami podcastu są dziennikarze Trójki, Anna Dudzińska i Michał Matus we współpracy z Zuzanną Olbińską. Anna Dudzińska na naszej antenie nie kryła radości, że jej praca została doceniona.
2: Samo właśnie nominowanie to jest niezwykłe, myślę, docenienie tej pracy, dlatego że to nie są tylko polskie nominacje, ale to przede wszystkim już są wybrane reportaże te, z tych wszystkich, które zostały tam do Berlina, bo konkurs Pri Europa od 40 lat odbywa się w Berlinie.
0: W konkursie Pri Europa w kategorii muzyka nominowany został również dokument Zeszyt Josimy autorstwa Magdy Skawińskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jest 5 po siódmej, to czas na sport w Trójce. Adam Malecki.
5: Dzień dobry Państwu. Węgierki pokonane, Łotyszki także, Słowenki, a jakże też. I to 3-0. Reprezentacja polskich siatkarek wygrała trzeci mecz na Mistrzostwach Europy. Wczorajsze spotkanie podsumuje liderka naszej kadry Magdalena Stysiak.
6: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu i jestem bardzo dumna z zespołu. Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy, więc fajnie ta siatkówka wyglądała i to jest fajne, to cieszy na pewno, bo potrzebny taki mecz w naszych głowach i do powrotu naszej dobrej siatkówki.
5: Polki zapewniły sobie awans do kolejnej fazy rozgrywek, ale nie wiadomo jeszcze z którego miejsca. Obecnie zajmują drugą lokatę za Turczynkami, a przed Niemkami, z którymi w kolejnym meczu zagrają jutro. Oczy światowego tenisa zwrócone są na Nowy Jork, gdzie w niedzielę rozpocznie się wielkoszlemowy US Open. Obecnie trwają kwalifikacje. Do drugiej rundy tychże awansowały Martyna Kubka i Linda Klimowicowa. Odpadli za to Katarzyna Kawa i Max Kaśnikowski. Trwa także turniej par mieszanych. Odpadli już Serena Williams i Carlos Alcaraz. Amerykanka i Hiszpan musieli uznać wyższość Włocha Kobollego i Szwajcarki Bencic. Polegli także Białorusinka Ryna Sabalenka i Serb Nowak Dżokowicz. W piłce nożnej Kamil Grabara został piłkarzem Juventusu Turyn. Polak został wypożyczony do starej damy z Wolfsburga, który w tym sezonie będzie walczył o powrót do Bundesligi. Nie może wówczas reprezentant Polski wróci. Teraz powalczy o miejsce między słupkami Bianconerich. Juventus w tym sezonie europejskich pucharów wystąpi w Lidze Europy, choć marzył o Lidze Mistrzów. O te elitarne rozgrywki walczą w ostatniej rundzie kwalifikacji. W fazie grupowej Champions League zagra Tymoteusz Puchacz. Azerski Sabah Baku, w którym gra, wyeliminował Hapoel Berszewa. 5-2 w rewanżu, asysta Polaka i bramy do raju rozstąpiły się. Sabach powstał 7 lat temu. Awans wywalczył także LASK. Austriacy przegrali w pierwszym meczu z Celticiem w Glasgow 0-3, ale odrobili straty, wygrali 5-1 i awansowali, podobnie jak Bodo Glimt z Norwegii. I jeszcze kolarstwo i wygrana po samotnej ucieczce na czwartym etapie Słoweńca Tadeja Pogaczara. Słoweniec jest oczywiście liderem Vuelta Espania.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Gęsta mgła o poranku może dawać się we znaki kierowcom na północy kraju. Według prognoz do 9:00, później będzie słonecznie na północy, bo południe Polski dziś ma być pochmurne. Dziś będzie też, jeśli chodzi o temperaturę, od 18 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 24 na południowym zachodzie.
3: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.

0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
2: Na zegarach 7:08.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: We wtorek początek roku szkolnego. Zapewne trwają przygotowania, zakupy, a w Trójce wyjaśniamy w tym tygodniu szkolne nowości. Od 1 września zmieni się m.in. sposób oceny zachowania uczniów, bo pod uwagę nauczyciele mają już oficjalnie brać także zachowanie poza szkołą. Czy mają na to jakieś sprawdzone rozwiązania? To pytanie padnie w Trójce za chwilę. W drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania wspomnimy też Dolly Parton, która odeszła w wieku 80 lat, i sprawdzimy, jak się idzie Pawłowi Turskiemu w ramach akcji Teraz Pieszo. Zapraszamy do Trójki do 9:00, a teraz Dandy Warhols i We Used to Be Friends.

0: Od nowego roku szkolnego zmieniają się reguły wystawiania ocen z zachowania. Nauczyciele mają uwzględniać zachowanie ucznia poza szkołą, więc zapewne chodzi nie tylko o świat realny, ale także ten cyfrowy. W Trójce o poranku witam Jakuba Tylmana, pedagoga, nauczyciela, kawalera Orderu Uśmiechu, społecznika także. Dzień dobry, panie Jakubie.
1: Dzień dobry jestem, witam.
0: Oczywiście mówimy o teorii, o tych nowych przepisach, jak to wyjdzie w praniu, to się przekonamy po 1 września, ale też zapytać chciałem pana o te narzędzia nauczycieli, o to, jak to wygląda w praktyce na dziś. Skąd nauczyciele wiedzą o tym, co dzieje się z uczniami poza murami szkoły?
1: No wiedzą tylko wtedy i tylko tyle, ile uda im się ustalić, ponieważ nie ma żadnych narzędzi ani ustawowych, jakichkolwiek, które w ogóle wcześniej dawały takie prawo, żeby nauczyciel wiedział, co dzieje się poza życiem w szkole. Czyli jeśli ktoś nie powiedział, jeśli ktoś, brzydko mówiąc, nie doniósł, jeśli ktoś nie dowiedział się z ust innej osoby, która widziała, słyszała, bo być może tak było, to takiej wiedzy

0: niestety nie ma, więc to jest niebywale trudne, żeby móc weryfikować to życie poza szkołą, zważając na to, że no, duże miasta to czasami dużo odległości, to bardzo trudna weryfikacja tego, co się dzieje, chyba że będziemy mówić tutaj o życiu wirtualnym, tam już jest trochę inaczej, bo no, najczęściej to są jakieś grupy klasowe, szkolne, gdzie można po prostu dowiedzieć się od innych kolegów, koleżanek, co tam się dzieje.
1: No właśnie, mówimy o świecie rzeczywistym i świecie cyfrowym, który należy rozdzielić. Ten świat rzeczywisty i pozytywne aspekty życia uczniów, takie jak udzielanie się w wolontariacie, to wiadomo, są rzeczy, którymi te dzieci same będą się chwalić i opowiadać nauczycielom, ale jeśli dzieje się coś złego, to jakie nauczyciele dziś mają narzędzia, żeby wyciągać konsekwencje, poza tym, o czym mówimy od 1 września, co się pojawi, czyli zmiana oceny z zachowania?
0: Jeśli nauczyciel wie, że dzieje się coś niedobrego, no to oczywiście należy reagować, tak? Reagować, kontaktować się z rodzicami, zgłaszać się odpowiednim służbom, które będą działać, no bo tylko takie możliwości dzisiaj posiada nauczyciel i w zasadzie niewiele się zmieni od 1 września poza oceną zachowania, na którą wpływ będą miały też wiele innych czynników, nie tylko to, co dzieje się poza życiem szkolnym.
1: A panie Jakubie, jak duży wpływ na tę ocenę z zachowania mają sami rodzice? Bo często mówi się o tym, że to niestety nie jest do końca obiektywna, samodzielna decyzja nauczyciela, wychowawcy. Tutaj w grę wchodzi rodzic, dyrekcja. Jak to wygląda?
0: Co do oceny zachowania rodziców, co do zasady, w zasadzie nie ma wpływu na jej kształt, bo to szkoła decyduje w swoich wewnątrzszkolnych przepisach sposób jej wystawiania i to na podstawie czego będzie ją wystawiała. Kiedyś znam wszystkim system punktowy w wielu szkołach, tak? Czyli zdobywają punkty przez cały rok, który w ocenie wielu jest bardzo niesprawiedliwy, tak? Ponieważ, nie wiem, dziecko przyniesie na koniec roku 3 blachy placku opierzone przez rodzica i automatycznie ocena z zachowania jest wyższa. Więc potem są systemy, w których to uczniowie sami się oceniają, a nauczyciele to weryfikują, zbierają też opinie od innych nauczycieli, więc to od zawsze w mojej ocenie nigdy nie była taka miarodajna i sprawiedliwa ocena, ponieważ ona nie weryfikuje jakiejkolwiek wiedzy, nie jest mierzalna według takich narzędzi i standardów, które są. Bardzo często po prostu no, może być nadinterpretowany jej zapisy i właśnie tak jak mówiłem, był wielokrotnie już poruszany przykład chociażby tych nieszczęsnych działań, których rodzice mogą wznosić na wyższą, czyli dziecko przynosi placek, którego nie upiekli rodzice, a punkty zapisywane są na koncie dziecka, więc czyli jakieś zaangażowanie na festynie, na które przyszli rodzice i pomagali. Więc to nie tyle zachowanie wówczas oceniamy tego dziecka, a co rodziców, co przed chwilą tutaj pan ładnie powiedział, ale coraz więcej szkół wycofuje się z tego modelu punktowego, i szuka tych rozwiązań, które mogłyby być bardziej sprawiedliwe, które byłyby bardziej miarodajne, ale ocena zachowania odkąd pamiętam, budziła zawsze duże kontrowersje.
1: No i pewnie będzie także teraz budziła kontrowersje, ale jak wszystko będzie wyglądało, przekonamy się w nowym roku szkolnym, bo nauczyciele będą oceniać zachowanie także na podstawie działań ucznia poza szkołą. To nowość. Jakub Tylman, pedagog, nauczyciel, opowiadał o tym o poranku w Trójce, jak sprawa wygląda. Panie Jakubie, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A teraz piosenka dnia. Tokyo Tea Room w Trójce. Always in the Sun.

0: Duet Tokyo Tea Room proponuje nowość Always in the Sun. Ten utwór będzie dziś powracać w trójce jako piosenka dnia. Muszę przyznać, brzmi świetnie.
1: Zapraszamy do trójki.
0: Jest 7:21, a w studiu trójki witam Piotra Meca. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry.
0: Odeszła Dolly Parton. Taka informacja zaskoczyła nas wczoraj wieczorem. Zaskoczyła, bo pani Dolly jeszcze kilka dni wcześniej informowała o pracy i o tym, że niedługo wróci na estradę w Las Vegas.
2: Tak, miała zabukowane w Las Vegas kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt koncertów. Wprawdzie mówiła z takim przekąsem, pamiętam jakiś taki wywiad sprzed chyba kilkunastu tygodni, nie, kilku miesięcy raczej, że jedynym problemem jest to, że czasami kręci się trochę w głowie, kiedy na tych ogromnych obcasach targa gitarę albo banjo. Ale tak w swoim stylu skomentowała.
0: Tak, duży dystans do siebie prezentowała Dolly Parton przez całą karierę i też olbrzymią pracowitość. Ta liczba płyt, liczba piosenek, które
2: liczba
0: napisała,
2: wykonała, tak
0: liczba wszystkiego w zasadzie liczba w tej karierze robi olbrzymie wrażenie.
2: Kiedy zaczynała karierę w 67 roku, w wieku kilkunastu lat, 13 chyba, nikt nie przypuszczał, że to będzie taka kariera, to jest bardzo współczesne określenie, więc wtedy go nie znano, Netflixowa, prawda? Bo ta historia z 11-ciorgiem rodzeństwa, z wczesnym debiutem, z zaproszeniem do programu telewizyjnego dla środowiska country, wtedy bardzo ważnego, w którym błyskawicznie wyrosła, ale z którego odeszła w połowie lat 70. No i to, co potem robiła, nie wiem, no, pod koniec lat 80., bo ona miała taki popowy okres na przełomie lat 70., 80., kiedy jej osobowość po prostu rozsadziła muzykę country i przeszła do muzyki mainstreamowej, popularnej. Na pewno wszyscy pamiętają, a w trójce też graliśmy ten utwór, chyba był też na liście przebojów trójki, taki duet z drugim wielkim gwiazdorem
0: muzyki. Z Kevin Rogersem dziś też pojawił się na scenie.
2: Islands in the Stream, napisany przez popowców, bo braci Gibbs z zespołu Bee Gees. No ale potem wróciła też do korzeni country, bo miała taką serię płyt w tercetach wielkich gwiazd, chyba z Lyndon Ronstadt, Emmylou Harris, z Tommy Wynette, z Loretta Lynn i tak dalej, i tak dalej. I to, co powiedziałeś, pracowitość. Tam trudno się było zorientować, co ona w tej chwili równocześnie robi, prawda? To była niezwykła taka bardzo mocna indywidualność, no i trudno, żeby przy tej jej osobowości nie chapnął jej natychmiast przemysł filmowy i telewizyjny i trudno zliczyć filmy, w których grała. Ja pamiętam, jeden widziałem, 9 to 5, bardzo fajny.
0: Ze słynnym przebojem 9 to 5.
2: Tak. No i zdaje się, że miała jeszcze takie swoje

0: kolejne życie dla innego pokolenia, bo ja tutaj się nie czuję mocny i mogę coś pomylić i dostanę zaraz po łapach, ale ona występowała, miała rolę w serialu Hannah Montana.
1: No tak, to jest, zdaje się, matka chrzestna Miley Cyrus.
0: I ona jest naprawdę matką chrzestną, a tam grała jej ciotkę bodajże i to w ogóle jest taka historia, no, pokazująca, że jakby kolejna odsłona tego wszystkiego. Dla mnie najważniejszym momentem i bardzo charakteryzującym jej postać jest to, że w 1974 roku, kiedy ona

0: znanego prezentera muzyki country, napisała trochę na pożegnanie prawdopodobnie, trochę dla niego I Will Always Love You. To był 70. bodajże 4 rok i dość szybko odezwał się management Elvisa Presleya, który usłyszał, bo ta piosenka stała się przebojem, i powiedział, że chętnie nagra ten utwór, ale pod warunkiem, że połowa tantiemów przejdzie na niego. Takie były wtedy deale, no bo to jednak Presley, prawda? I wszyscy znajomi, podobno cała branża, mówiła, zrób to, no bo to będziesz, dostaniesz takiego kopa w górę, jakiego nigdy nie dostaniesz. Ona powiedziała nie, wbrew wszystkim i wszystkiemu. I ten utwór dostał, jak wiemy doskonale, potem swoje drugie życie. No i w jej karierze był, obok pewnie Jolene, jednym z największych przebojów. To chyba to tupnięcie nogą wtedy i powiedzenie nie Presleyowi za taką, no umówmy się, trochę nieprzyzwoitą propozycję. Myślę, najwięcej o tym, o niej mówi. Ja pamiętam jeszcze taki wywiad dla takiej legendarnej, kultowej, podziemnej gazety, trochę interview Andy'ego Warhola, kiedy on, pewnie trochę nawiązując do jej ogromnej, ale takiej tajnej działalności charytatywnej, powiedział, ty to byś była świetnym kaznodzieją. A ona odpowiedziała, ja jestem świetnym kaznodzieją.
1: Dolly Parton, cała Dolly Parton odeszła w wieku 80 lat i wspominaliśmy jej karierę z Piotrem Mecem. Piotrze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A teraz wspomniany już utwór. I Will Always Love You.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinien?

0: nabrać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
2: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi i Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Pricomarché ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Pricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7:31. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
13: Tragiczny pożar w Pakistanie. Zginęło 15 niemowląt. W momencie pojawienia się ognia na oddziale dla noworodków szpitala w Islamabadzie była 16 dzieci. Tylko jedno udało się uratować. Pożar został już ugaszony. Jego przyczyną była prawdopodobnie awaria klimatyzacji. 7 osób zginęło, a 9 zaginęło z kolei po pożarze w rosyjskiej elektrowni gazowej. Do zdarzenia doszło w obwodzie amurskim. Pożar został już ugaszony, poinformowała elektrownia. Przed gęstą mgłą na północy i północnym wschodzie Polski ostrzegają synoptycy. Alert wydano dla Pomorza, Podlasia, Warmii i Mazur oraz północnego Mazowsza. Widoczność miejscami spada poniżej 200 metrów. Instalacja agrofotowoltaiczna powstanie w Lubaniu na Pomorzu. Umożliwia ona pobór energii słonecznej i jednocześnie uprawę roślin. To przykład działania, które wpisuje się w budowę bezpieczeństwa energetycznego, mówi minister energii Miłosz Motyka.
14: Ten system dzisiaj budowany jest właśnie w oparciu o rozproszone źródła. Odnawialne, bo tylko takie dają niezależność. Tylko takich nie musimy opierać o importowane paliwo, uzależniając się od ceny, uzależniając się od dostawców. My to po prostu tutaj mamy.
15: Wyspa Energetyczna Lubań to projekt, który ma na celu przede wszystkim budowanie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, ale przy jednoczesnym zachowaniu funkcji produkcyjnej wsi.
13: Dodał Marcin Tomaszewski z resortu rolnictwa. Pierwszym etapem będą badania dotyczące uprawy roślin, a sama instalacja o powierzchni hektara ma powstać za rok. Kolejny serwis w Trójce o 8:00.
12: Do 8:00 jeszcze 27 minut, a teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, zapraszam. Dziś benzyna trochę droższa, a olej napędowy tańszy. Za litr benzyny 95 płacimy maksymalnie 6 zł i 58 groszy, a za diesla 7 zł i 54 grosze. Bezrobocie bez zmian w lipcu, podobnie jak w czerwcu, wyniosło 5,8%. Dane okazały się trochę lepsze od szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Do wybierania polskich produktów w sklepach zachęcał w Dniu Polskiej Żywności minister rolnictwa. Stefan Krajewski podkreślił, że z roku na rok rośnie też wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych.
17: Padają kolejne rekordy, jeśli chodzi o eksport polskiej żywności. 250 miliardów złotych to wartość eksportu za rok 2025, ale już dane za pierwsze półrocze 2025.

0: 2026 roku pokazują, że to już jest ponad 125 miliardów złotych.
1: 75% naszej żywności trafia na rynki krajów Unii Europejskiej. Reszta to takie kraje jak Japonia, Chiny, Indie, Filipiny, Korea Południowa, Maroko, Uzbekistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Papierowe gazetki sieci handlowych niemal tak samo popularne jak elektroniczne. Z badań UC Research wynika, że wyłącznie po wersję cyfrową sięga 29% ankietowanych, a po tradycyjną 26%. Najwięcej osób korzysta z obu form. ZUS odświeża dokumenty dla seniorów. Jest nowy kolor i lepsze zabezpieczenia, ale dotychczasowe zielone plastikowe legitymacje zachowują pełną ważność i nikt nie musi ich przymusowo wymieniać. Do tego tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Dolar dziś rano kosztuje 3,68 zł, a euro 4,30.
2: Potwierdzam informację o porannej mgle na północy kraju. Według prognoz wszystko przejdzie do 9. Na południu Polski ma być dziś pochmurno, na północy, gdy już przejdą mgły, słonecznie. Dziś będzie od 18 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 24 na południowym zachodzie kraju. A dziś wspominamy Dolly Parton i wspominają panią Dolly państwo.
3: To była taka artystka obdarzona bardzo dużą dozą autoironii. I ja pamiętam kiedyś taką jej wypowiedź, kiedy ona na jakimś festiwalu muzycznym odbijała swoją dłoń gdzieś tam na jakimś placu. Powiedziała wtedy, że dobrze, że nie musi odbijać innych części ciała, bo wtedy mogłoby tam wpaść jakieś dziecko i zrobić sobie krzywdę. Także myślę, że to podkreśla jej charakter, jej charyzmę. Także dziękuję bardzo, pozdrawiam i do widzenia.
2: I do usłyszenia. Dystans i autoironia, takie lubimy. A tak o nie trudno, prawda? Tego możemy się uczyć od Dolly Parton, która, przypomnę, odeszła w wieku 80 lat. Za 24 minuty 8, a to jest poranne wydanie. Zapraszamy do trójki.

0: Grupa YouTube gra w trójce, a on wędruje.
1: Teraz pieszo.
0: To znaczy nie Bono, ale Paweł Turski. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry, choć na spotkanie z panem Bono wciąż czekam. Widziałem go tylko raz na wyświetlaczu w Las Vegas w Sphere i ciągle czekam, może dołączy.
0: Może dołączy do twojej wyprawy północną częścią Polski. Gdzie dziś jesteś, dokąd dotarłeś wczoraj wieczorem?
2: Mr. Bono, moja lokalizacja to Starogard Gdański, obecnie ulica Skarszewska, proszę sobie zapisać. Ulica Skarszewska to są rogatki miasta. Starogard to, co zauważyłem, takie dość co do zasady zadbane miasto leżące na Kociewiu. Jest tu wyremontowany rynek z podświetlanymi fontannami, jest tu też Muzeum Ziemi Kociewskiej. Do Starogardu dotarłem wczoraj z Pelplina, z którego łączyłem się z państwem wczoraj po południu. Pelplin znany jest z dawnego opactwa cysterskiego. Zostało ono założone równo 750 lat temu, w 1276 roku. Cystersów już dziś w Pelplinie nie ma, nie chcieli ich niegdyś Prusacy. Cystersi pozostawili jednak po sobie katedrę, tę monumentalną, ceglaną, gotycką katedrę zwiedziłem. Oprowadzała mnie po niej przewodniczka Krystyna Adamowicz, która na początek powie nam, dlaczego cystersi osiedlili się w ogóle w Pelplinie.
3: Podobały mi się tu tereny, bo i woda, i mogli sobie tutaj rozpocząć rolnictwo. I osiedlili się tutaj, pobudowali sobie katedrę, którą budowali 200 lat.
4: Matko, jak to jest ładnie.
3: To jest największy ołtarz drewniany w Polsce. Uznany jest jako drugi w Europie z uwagi na to, że chorągiew Pana Jezusa zmartwychwstałego na szczycie jest ruchoma, że można wyjąć z ręki Jezusa i włożyć z powrotem. Pierwszy jest w Hiszpanii.
4: Co to są za postacie w bokach?
3: Są to apostołowie, 14 apostołów. Jeszcze pokażę ciekawą rzecz, nazywamy to perełką katedry. O, to jest stala opata cysterskiego i z tej strony mamy Trójcę Świętą w postaci osobowej. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Duch Święty jeszcze w ręku ma gołębicę.
2: Zobaczenie pierwszy raz Boga przedstawionego było dla mnie szokiem. Nie będę zdradzał, dlaczego 14 jest apostołów na ołtarzu w Pelplinie. Warto się po prostu do Pelplina wybrać, szczególnie, że znajduje się tu też Muzeum Biblii Gutenberga i Sztuki Sakralnej. Wczoraj słyszałem w mniejszej grze, było pytanie o Biblię Gutenbergowską, o Moguncję, to w Pelplinie można zobaczyć jedną z właśnie z takich oryginalnych Biblii z Mainz. Wokół Pelplina, patrząc na krajobraz miasta, można zobaczyć mnóstwo wiatraków. Część z nich jest bardzo, ale to bardzo blisko zabudowań. Jak wiemy, w ubiegłym roku, właśnie w sierpniu, prezydent zawetował tak zwaną ustawę wiatrakową. Będąc więc na miejscu, gdzie tych wiatraków jest mnóstwo, te turbiny na turbinie po prostu, musiałem zapytać mieszkańców o to, czy te wiatraki rzeczywiście są problemem, jak to mawiał pan prezydent, uzasadniając weta.
5: Nieodczuwalnie.
6: Nam to nie przeszkadza.
7: Nie słyszałam, żeby ktokolwiek marudził, że hałasują.
8: Że nie robi różnicy, nie ma jakichś interferencji jakichś dźwiękowych od nich, więc nie ma żadnego problemu.
7: Nie ma ani smrodu od nich, ani nic. Nie przeszkadzają, a przynajmniej ekologicznie zyskujemy prąd.
2: A więc hałaśliwe wiatraki to fake news. Chyba zabrałem temat Piotrowi Łodejowi, bardzo przepraszam. Z Pelplina i Ropuch, wokół których są wiatraki, ruszyłem dalej. Przeszedłem pod autostradą A1. Te widziałem w porównaniu do rzeki Wisły, która wczoraj była cała zamglona. Następnie szedłem szutrową drogą, a potem piękną, tutaj muszę pochwalić włodarzy, ścieżką pieszo-rowerową i w ten sposób wkroczyłem do Starogardu. Do miasta wszedłem przez drogę Owicką i tam zaniepokoił mnie po tej pięknej ścieżce rowerowej stan drogi. Jest ona 600 metrów od Starego Miasta, które jest wyremontowane. W jednym z ceglanych starych bloków, właśnie przy drodze Owickiej, w dawnej kolonii, mieszka pan Józef, którego zapytałem, no troszeczkę się bojąc odpowiedzi o to, jak mu się żyje.
9: A no dobrze, wszystkiego dość.
4: A droga jakaś taka,
9: no nie wiem. Jak zrobią tutaj te młyny, to tu będzie droga dopiero zrobiona wtedy. Już jest inwestor.
4: A co tu ma być?
9: Wenecja.
4: Jak
9: w Wenecji ma być. Tam rzeka jest z tyłu.
2: Ta rzeka to Wieżyca. Plany na zagospodarowanie młynów prezentowane były kilkukrotnie. Inwestor pokazuje je od 2019 roku. W bieżącym roku także zaprezentował kolejny raz. Jak zapowiada już, miejmy nadzieję, ostatecznie w ciągu najbliższych miesięcy ma rozpocząć pracę na budowie. Opóźnienia w rewitalizacji, w remontach to chyba jedyne, na co można jednak narzekać w Starogardzie. Tak mi mówią mieszkańcy tego miasta, Paula i Bartek.
10: Całkiem dobrze, nie narzekamy.

0: Mamy tu swoje rodziny, swoje prace, miasto jest bardzo ładne, jest co robić tutaj.
1: Troszeczkę więcej rozrywek by mogło być, ale...
2: A właśnie co jest?
0: Teraz jest centrum Kazimierza Dejny, otwiera się też dużo takich punktów, gdzie można poćwiczyć, jakiś pilates czy padel. Imprez za dużo nie ma, ale teraz i tak wszyscy preferują jakieś tam domówki.
2: Jeszcze słów kilka o Kazimierze Dejnie. Król strzelców igrzysk w Monachium przyszedł na świat właśnie w Starogardzie i to tu w styczniu otwarto jego imienia Centrum Sportowo-Edukacyjne. To jest takie muzeum interaktywne, można haratnąć w gałę. Ja haratać z moimi nogami już troszeczkę bolącymi nie będę, bo może być kontuzja, a długa droga przede mną, 45 km dziś do Kościerzyny przez Kręski Młyn, Jaroszewy, Pogódki, Orle, Chrztowo, Wielki Klincz i Gościerac.
3: O, Wielki Klincz. Oj, mam już jakiś pomysł na wyzwanie dla Pawła Tuskiego.
2: Daleko jest, daleko, niech cię nie kusi, niech cię nie kusi.
3: Nie kusi, nie, dobrze. Bo to coś bliżej, wcześniej na trasie znajdziemy. Ale jeśli państwo mają jakiś pomysł na wyzwanie, to też zapraszamy. 2 2 7 3. A Paweł Turski wędruje. Pawle, dziękujemy.
2: Dziękuję.
4: Teraz pieszo.
3: I opowiada o Polsce z perspektywy piechura. Kwadrans pozostał do 8:00.

0: Mrozu i Złoto w Trójce, 13, już 12 minut do 8. A my mamy dla Państwa wejściówki. Wejściówki na piątkowe kino w Ogrodzie Trójki, Spirited Away w Krainie Bogów, to anime z Japonii, na które zaprasza też na piątek wieczór Katarzyna Borowiecka. Dzień
1: tak,
0: dobry.
1: To ja, dzień dobry.
0: Zapraszamy.
1: Piękny film Oscar dla Hayao Miyazakiego i fantastyczna opowieść, buzująca kolorami, buzująca wyobraźnią, ale także przynosząca bardzo poważne, ale poddane delikatnie treści.
0: O, to trzeba to zobaczyć. Mówiąc krótko, ja użyję tego wyświechtanego hasła i zapraszamy. Wejściówki ma Staszek Perzyna. Warto się do niego odezwać. Dwie dwójki i siedem trójek.
1: Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale przypomnijmy, że gdyby pogoda nie dopisała, mamy bardzo gościnne i przytulne studio imienia Agnieszki Osieckiej.
0: Jesteśmy przygotowani. Absolutnie, tak. Jesteśmy przygotowani. Ale też jesteś przygotowana, mam nadzieję, na rozmowę w Trójce. Dziś po 8:13, kilkanaście minut. Na jaki temat?
1: Tak, dzisiaj temat dostępności kultury. Przede wszystkim, choć zobaczymy, w których kierunkach ta rozmowa pójdzie, bo spotkamy się z reprezentantką Fundacji Kultury Bez Barier, Alicją Szurkiewicz, która jest też tłumaczką polskiego języka migowego i mogą ją Państwo pamiętać z brawurowych tłumaczeń koncertów na przykład. Alicja akurat jest właśnie tą osobą, jedną z tych osób, które w zeszłym roku bodaj to było

0: zrobiła furorę na jednej z dużych imprez.
1: A to później powracało też w mediach społecznościowych.
0: Muzycznych, tak, więc może ten wątek również się pojawi, ale no bardzo ważny wątek dostępności. Tak jak mówię, my skupimy się przede wszystkim na kulturze, na kinie, na teatrze, na koncertach także dla osób, które potrzebują dodatkowego wsparcia tutaj. Natomiast zobaczymy, jak ta sytuacja wygląda teraz i co jeszcze warto zrobić, żeby rzeczywiście każdy mógł pójść do kina.
1: O tym Katarzyna Borowiecka w rozmowie w Trójce z gościnią Trójki po 8.13, a teraz mamy 10 minut do 8 i czas na Kubę Ambrożewskiego.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: Charles and Eddie, Would I Lie to You?

Rok 1975. Castro Valley. Niewielka miejscowość w pobliżu San Francisco. Trzech chłopców, kolegów z sąsiedztwa, zakłada swój pierwszy zespół Fry by Night. 13-letni Cliff i Mike są pod wielkim wpływem Black Sabbath. Z kolei dla rok młodszego Ediego całym światem jest Led Zeppelin, których udaje mu się w tym czasie zobaczyć na żywo. Fry by Night podbiją co najwyżej kilka garaży w okolicy, ale dla każdego z nich to początek drogi na całe życie. Cliff 7 lat później dołączy do zespołu o nazwie Metallica. I spędzi w nim 4 lata, aż do tragicznej śmierci w 1986 roku. Mike będzie członkiem kilku składów płynnie zmieniających nazwy, aż do wykrystalizowania się tej właściwej – Faith No More. Eddie Chacon na swoje przynajmniej 5 minut będzie musiał poczekać nieco dłużej, choć już w latach 80. próbuje swoich sił jako kompozytor muzyki soul. Jego życie odmienia przypadkowe spotkanie na stacji nowojorskiego metra. Eddie dostrzega mężczyznę niosącego płytę Marvina Gaye'a Trouble Man. Postanawia pogratulować mu świetnego gustu. Tak wywiązuje się konwersacja, która szybko przeradza się w przyjaźń i muzyczne partnerstwo. Mężczyzną niosącym płytę jest Charles Pettigrew, szkolony wokalista jazzowy o ciepłym, słodkim głosie klasycznego soulmana. Zarówno Charles, jak i Eddie starają się o kontrakt płytowy u tego samego menadżera. To, co nie udaje im się w pojedynkę, osiągają jako duet. W 1992 roku ukazuje się ich debiutancki album Duo, będący hołdem dla złotej ery soulu.

0: Większość utworów komponuje Eddie, ale ten najważniejszy otrzymują od brytyjskiego, o dziwo, tandemu Mike Leeson i Pete Vale. Would I Lie to You podbija listy przebojów na całym świecie, ale Charles i Eddie już nie powtórzą tego sukcesu. Ich kolejny album przechodzi niezauważony, a próba reaktywacji duetu na początku lat 2000 zostaje brutalnie przerwana śmiercią Charlesa w wieku zaledwie 37 lat. Eddie nie może się z tego otrząsnąć. Do studia wróci dopiero 20 lat później, już jako bardzo dojrzały kompozytor.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w GoDaPi. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina GoDaP. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Inter

0: Projekt 6A. Litwa Polska 2021-2027.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 26 sierpnia, jest 8. To czas na serwis trójki. Romuald Wójcik.
6: Poseł PiS Michał Moskal spotkał się rok temu na Ibizie z Przemysławem Kralem, podają TVN24 i Wirtualna Polska. Po tragicznym wypadku w Krakowie apel do samorządów o realne przebudowy stref spokojnego ruchu. Kanada nakłada cła odwetowe na amerykańskie towary. O przełomie w śledztwie w sprawie zonda krypto poinformował prokurator generalny. Waldemar Żurek dodał, że badane są m.in. związki polityków z przedstawicielami upadłej giełdy.
7: Czy politycy brali pieniądze od zonda krypto i za co je brali i jak je wykorzystywali? Czy właśnie dofinansowanie fundacji pana Ziobry, czy też dofinansowanie fundacji pana Wiplera miało mieć wpływ na kształt polskiej legislacji? Bo to jest przykład takiej korupcji politycznej, gdyby został potwierdzony. Więc my musimy wszystkie te wątki rozwiązać.
6: Poseł PiS Michał Moskal spotkał się rok temu na Ibizie z Przemysławem Kralem, podają TVN24 i Wirtualna Polska. Po tej wizycie członek Sejmowej Komisji Cyfryzacji, poseł Janusz Kowalski, złożył 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach. Krzysztof Lipiec z Rozwoju Plus mówił rano w Polskim Radiu, że żaden polityk jego ugrupowania nie ma nic wspólnego z Michałem Moskalem.
8: Te informacje są po prostu dla mnie zaskakujące. Jestem tym nawet, można powiedzieć, zaskoczony, bo przecież tak naprawdę, jeśli chodzi o ustawę w sprawie rynku kryptowalut, to był to projekt rządowy, który był konsultowany, a jego współautorem był właśnie pan Kral.
6: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekazał, że Michał Moskal nie poinformował partii o swoim wyjeździe na Ibizę i nie reprezentował tam PiSu. Nasza formacja nigdy nie prowadziła interesów z Przemysławem Kralem, podkreślił rzecznik ugrupowania. Sam znak ograniczenia prędkości nie powstrzyma brawury za kółkiem, jeśli ulica nie zostanie zwężona, mówią eksperci. Po tragicznym wypadku w Krakowie jest apel do samorządów o realne przebudowy stref uspokojonego ruchu i uszczelnienie automatycznego nadzoru nad piratami drogowymi. O szczegółach Piotr Durys.
9: W miejscu krakowskiej tragedii obowiązywało 30, a kierowca pędził ponad 70 km na godzinę. Ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski wskazuje, że samo stawianie znaków to za mało.
10: Tam trzeba zmienić drogę, ją zwęzić, szykanować w rozmaite sposoby, żeby fizycznie kierowcy nie mogli się tam rozpędzić i żeby podświadomie nie chcieli.
9: Równie kluczowa jest nieuchronność kary, ale polski system fotoradarowy wciąż jest dziurawy.
10: Musimy ten nadzór automatyzować. To jest największa bolączka Polski. Jeśli my przez 20 lat w Polsce zbudowaliśmy 500 fotoradarów, no to Chorwaci w rok budują 1500.
9: Władze Krakowa zapowiedziały już pilną przebudowę ulicy Solnej, by fizycznie uspokoić ruch. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: Rząd i prezydent powinni porozumieć się w kwestii szybkiego uchwalenia przepisów chroniących pacjentów przed oszustami. Rozmawiali o tym uczestnicy konferencji Zero Tolerancji dla Dezinformacji w Medycynie. Obecne przepisy nie dają wystarczającej ochrony prawnej osobom, które ucierpiały w wyniku terapii pseudolekarskich, mówi szef Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Artur Drobniak.
11: Dezinformacja medyczna to coś, z czym chyba walczymy od wielu lat i niestety problem narasta. Dochodzi do coraz większej liczby przypadków zgonów, śmierci albo bardzo pokrzywdzonych ludzi przez tak zwanych szarlatanów czy ludzi uprawiających pseudoterapię. Były różne rozwiązania prawne, nad którymi pracowały poprzednie rządy, nad którymi szczególnie intensywnie pracował obecny rząd, projekt ustawy Lex Szarlatan.
6: O potrzebie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży mówiła z kolei Anna Hernik-Solarska z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
12: Żeby uczyć młodzież krytycznego myślenia, żeby nauczyli się umieć rozsądzać, żeby zobaczyć, gdzie są źródła sprawdzonej wiedzy, żeby nauczyć się chociażby czegoś takiego jak rozumienie statystyki, bo bardzo często szarlatani też manipulują badaniami. I oczywiście są to jakieś badania, które zostały przeprowadzone, ale ich wyniki są przedstawiane w taki sposób, żeby działać na korzyść szarlatanów, a nie na korzyść pacjentów.
6: Prezydent skierował ustawę o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta, tak zwaną ustawę Lex Szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie przedstawił własną inicjatywę, czyli projekt nowelizacji kodeksu karnego.

0: Kanada nałożyła cła odwetowe na amerykańskie towary, m.in. stal, sprzęt AGD i maszyny rolnicze. Najwyższa stawka sięga 50%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
1: Kanadyjskie cła wejdą w życie 8 września. Lista objętych nimi produktów liczy ponad 800 pozycji, a stawki wynoszą od 15 do 50%. Najwyższą obłożono wyroby ze stali i aluminium, a także meble oraz odzież. 25% stawkę zapłacą importerzy nabiału, sera, ryb i sprzętu domowego. Cła obejmują także owoce morza, kosmetyki i papier toaletowy. W weekend weszły w życie amerykańskie 50% cła na kanadyjskie towary, po tym jak rozmowy handlowe pomiędzy Ottawą i Waszyngtonem się załamały. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Raz, dwa, trzy. Jak na meczu siatkówki, tam zabiera nas Adam Malecki.
4: Czytałeś mój serwis. 3-0 Polska pokonała Słowenię. Było to trzecie z rzędu zwycięstwo reprezentacji siatkarek na Mistrzostwach Europy. Po mało przekonującej wygranej z Łotyszkami, to ze Słowenkami było już popisowe. A to bardzo ważne, choćby dla morale drużyny, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
5: Po takim meczu myślę, że dużo pozytywów przede wszystkim, zwłaszcza nastawienie, z jakim wyszłyśmy na to spotkanie. No i cieszy fakt, że w końcu zagrałyśmy dobry mecz od początku do końca tak naprawdę. Potrzebowałyśmy go bardzo, że teraz każda z nas uwierzyła w to, że potrafimy grać nadal w siatkówkę i mam nadzieję, że to jest początek naszej dobrej gry. Uważam, że naprawdę momentami naprawdę fajnie to wyglądało i to byśmy chciały utrzymać.
4: Polki w tabeli zajmują drugie miejsce za Turcją, z którą zagrają w piątek, i przed Niemkami, z którymi zmierzą się jutro. Ale biało-czerwony awans z grupy już mają zapewniony, nie wiadomo jeszcze z którego miejsca. Nie zapewnił awansu swojej drużynie Robert Lewandowski. Chicago Fire z Polakiem w składzie przegrało w ćwierćfinale rozgrywek Leagues Cup z Monterrey 1-2. Jak wypadł Lewy?
6: Polak niestety niczym specjalnym się w tym spotkaniu nie wyróżnił. Warto podkreślić, że nasz zawodnik był znakomicie pilnowany przez rywali. Nie miał praktycznie żadnej okazji, żeby się wykazać. Mecz odbył się w Chicago, ale formalnie jego gospodarzami byli Meksykanie. Decydująca bramka padła w 83 minucie. W środku pola niedokładnie podawał Lewandowski, z czego poszła kontra, a na listę strzelców pisał się Orbelin Pineda. Tym samym piłkarze Fire kończą rozgrywki na ćwierćfinale. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Z wątków piłkarskich dodam, że nowym bramkarzem Juventusu Turyn został Kamil Grabara, który przeszedł z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia, a do fazy grupowej Ligi Mistrzów z kwalifikacji awansował austriacki LASK, norweski Bodø/Glimt i azerski Sabah Bachu. Dzisiaj kolejne mecze ostatniej rundy kwalifikacji. Kwalifikacje trwają także przed tenisowym wielkoszlemowym US Open. Z naszych reprezentantów powody do zadowolenia mają Martyna Kubka i Linda Klimowicowa, które awansowały do drugiej rundy. Ta sztuka nie udała się Katarzynie Hawie i Maxowi Kaśnikowskiemu, którzy przegrali swoje mecze i odpadli. Nie wie, co to porażka Tadej Pogacar. Słoweński kolarz znowu urwał się rywalom i samotnie triumfując wjechał na metę 4. etapu Vuelta a España, wyścigu, którego jest liderem. Ma już 3 minuty przewagi nad swoim rodakiem Primożem Rogliczem.
2: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Dziś będzie od 18 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 24 na południowym zachodzie kraju, w centrum około 22. Prognoza mówi też o przelotnych opadach deszczu, ale mapa meteo tego nie potwierdza, więc no, ewentualnie na wszelki wypadek jakiś parasol może warto ze sobą zabrać, jeśli za oknem widać chmury. Te chmury dziś przede wszystkim na południu Polski, na północy powinno być słonecznie.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Autopromocja.
8: 5 lipca 2024 roku ubrałam się bardzo elegancko, na czarno, jak na pogrzeb. I po raz pierwszy w życiu weszłam do Brixton Academy w Londynie. W holu na publiczność czekał katafalk, a na nim wśród kwiatów okładka płyty Funeral. Tak właśnie, serią koncertów zespół Arcade Fire świętował 20 urodziny swojego fenomenalnego debiutu. To właśnie ta płyta będzie bohaterką naszego dzisiejszego spotkania. Na półperfekcyjnej płyty zapraszam po 19. Agnieszka Szydłowska. Do usłyszenia.
7: Autopromocja.
3: Jest 8:09.
2: Zapraszamy do Trójki.
3: Ja przypominam.

nam, choć to też wieści dla tych, którzy nie zdążyli może, ale mogą jeszcze raz chwycić telefon w dłoń. Mamy wejściówki na piątkowe kino w Ogrodzie Trójki. Ostatnie w te wakacje pokażemy Spirited Away w Krainie Bogów, czyli nagradzaną animację Hayao Miyazakiego. O 21:00 pojutrze. Warto się odezwać w tej sprawie do Staszka Perzyny, 2 2 i 7 3. A zaprasza kuratorka naszego cyklu, Katarzyna Borowiecka, która za chwilę spotka się z Alicją Szurkiewicz z Fundacji Kultury Bez Barier. To w rozmowie w Trójce.

0: Foo Fighters i Learn to Fly w trójce i tak razem uczymy się latać. Czas na rozmowę o 8.13, bo to już ta pora. Zapraszamy też na kanał YouTube Polskiego Radia, na naszą stronę internetową. Katarzyna Borowiecka i gościni trójki.
1: Rozmowa w trójce.
2: Dzień dobry Państwu, a ze mną dzisiaj Alicja Szurkiewicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Fundacja Kultury Bez Barier to tak ogólnie, no ale muszę dopowiedzieć, tłumaczka polskiego języka migowego i Fundacji koordynatorka dostępności. Bo właśnie o tej dostępności chciałabym porozmawiać dzisiaj i trochę Państwu przybliżyć, przypomnieć o co chodzi i dlaczego to takie ważne, żeby wszyscy mieli pełen dostęp do uczestnictwa także w kulturze, bo na niej się dzisiaj skupimy, chociaż fundacja rozszerza, mam wrażenie, swoje działanie. Kiedy prześledzi się wasze media społecznościowe, to tam bardzo dużo aktywności, nie tylko związanych z kulturą, ale na kulturze się skupmy, Alicjo, dobrze? Może też dojdziemy do twoich różnych aktywności, ale to na koniec. Przypomnijmy, cóż to jest ta dostępność, gdybyś miała taką definicję podać.
3: Jasne, ja wychodzę też z takiego założenia, że jednak człowiek w dostępności jest najważniejszy.

0: I ta dostępność ma po prostu umożliwić każdemu korzystanie ze wszystkich miejsc, z tego, co jest dostępne na takiej zasadzie, jakiej chce, czyli w takim momencie, kiedy po prostu czuję trudność. A chodzi przede wszystkim o to, żeby każdy mógł samodzielnie uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach, mógł korzystać z tego dobra, które w ogóle jest w kulturze, odbierać na swój sposób.
1: Czyli oczywiście chodzi o kino, chodzi o teatr, chodzi o także galerie sztuki, o muzea i o koncerty. Skupimy się może dzisiaj, bo z pewnością będziemy wracać do działalności fundacji, ale także do kwestii związanych z dostępnością w naszych audycjach w Trójce, ale skupmy się na dostępności dla osób głuchych i słabosłyszących. Jeśli chodzi o kino, jak ta sytuacja teraz wygląda?
0: Generalnie...
1: Czy napisy wystarczą?
0: Nie.
1: To jest moje pytanie.
0: Nie. I chcę tutaj też mocno zaznaczyć, że polski język migowy jest zupełnie innym językiem niż język polski. Ma zupełnie inną gramatykę i w momencie, kiedy na ekranie pojawiają nam się napisy, niestety nie wszyscy odbiorcy są w stanie z nich skorzystać. Nie chodzi o samą prędkość napisów, ale chodzi o to, że w momencie, kiedy przychodzi taki mały widz do kina, chce obejrzeć jakiś film familijny ze swoją mamą i ten mały widz nie słyszy. I pojawia się tylko i wyłącznie na ekranie dla niego obrazek, ale nie wie, o czym mówią bohaterowie. Nie wie, co się dzieje, nie wie, czy są jakieś piosenki, a przecież to jest magia. Przecież w każdym filmie możemy poznać różne historie i magię. A polski język migowy i umieszczenie tłumacza polskiego języka migowego na ekranie spowoduje to, że ten młody widz może absolutnie wejść w tą całą historię.
1: Korzystać z tego,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Że tak. I nie jest to tylko młody widz, ale to też są głusi rodzice, którzy chcą chodzić ze swoimi małymi dzieciakami do kina i korzystać z tego. Bo generalnie zawsze staram się rozmawiać ze społecznością osób głuchych. Mam sama głuchych rodziców i moi rodzice nigdy ze mną na przykład w kinie nie byli. Ale teraz robimy coraz więcej, żeby jednak pokazać tą naszą społeczność. Ja w tym momencie też zaczęłam robić sobie gdzieś taką akcję w zasadzie w fundacji, bo to kino jest nam też bardzo bliskie, żeby właśnie zachęcać i pytać odbiorców głuchych i słabosłyszących o to, czy chcą chodzić do kina, czy czują się w ogóle tam też dobrze, po to, żeby właśnie zasiąść tak jak inni uczestnicy, czyli takie osoby słyszące, powiedzmy, w tym kinie i być. No bo zawsze stawiajmy sobie takie pytanie, czy obecnie to, co jest w kinach, jest w zasadzie dostępne? Bo Kasiu, takie pytanie może właśnie do ciebie.
1: To, czy chodzi o to, żeby też trochę bardziej nas uwrażliwić, bo jestem przekonana, że w ogóle na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, dwóch dekad sytuacja bardzo się zmieniła. Natomiast nie do końca my, którzy nie potrzebujemy tych dodatkowych elementów seansu, zdajemy sobie sprawę z tego, jak niewiele potrzeba właściwie czasami,
0: oczywiście,
1: żeby to było coś, w czym mogą uczestniczyć wszyscy, tak powinno być.
0: Zgadza się i chciałabym...
1: Tak, miałaś do mnie pytanie, to bardzo proszę.
0: Właśnie. Czy kojarzysz może jakiś film, który byłby dostępny po prostu? Gdzie mogłabym pójść ja, czyli słyszące dziecko niesłyszących rodziców ze swoimi głuchymi rodzicami?
1: No właśnie, ponieważ powiedziałyśmy już, że napisy nie wystarczą, a polskie kino nie ma napisów przecież, więc tu jest inna zupełnie sytuacja, to mam wrażenie, że nie byłam nigdy na takim seansie, ani nie widziałam informacji, która świadczyłaby o tym, że seans byłby dostępny. Bardziej mi się to kojarzy z teatrem, bo jednak w teatrze bywają napisy, są specjalne spektakle. Sama kiedyś byłam, to był akurat spektakl z audiodeskrypcją, więc chodziło o osoby niewidzące, ale wiem, że no różne instytucje też mają różny stopień zaawansowania, jeśli
0: zgadza
1: chodzi
0: się,
1: o to.
0: Zgadza
1: prawda?
0: Się.
1: No, jak ta sytuacja w kinach wygląda?
0: No właśnie, chcę pochwalić przede wszystkim festiwale, bo festiwale coraz bardziej są otwarte. Ta dostępność już jest czymś takim bardzo naturalnym i wydaje mi się, że może tak kolokwialnie gdzieś sobie chyba powiem, że to już jest ciara nie robić tej dostępności. Ale tak, festiwale same się do nas odzywają, budują społeczne takie społeczności wokół siebie. Wracają zawsze też do nas, robią sobie ewaluacje, pytają publiczność o to, jakie filmy warto byłoby pokazać z dostępnością, do kogo mają się ewentualnie odezwać, ale przede wszystkim informują.

0: informują o tym zupełnie przed rozpoczęciem.
1: To jest kluczowe, prawda?
0: Tak, to jest bardzo ważne, żeby poinformować właśnie, choćby nawet w polskim języku migowym.
1: Zanim seans będzie dostępny, czy tak. wydarzenie będzie dostępne, musi być dostępna również informacja, że będzie on dostępny. Bo czasami jest taka informacja, że to jest wydarzenie z dostępnością dla osób z niepełnosprawnością, ale
0: tak, może warto
1: jakie
0: byłoby...
1: elementy, do właśnie. Których osób, mhm. czy wszystkie warunki będą spełnione, żeby mhm. i osoba niewidząca, i osoba głucha, i na przykład osoba z niepełnosprawnością ruchową mogła w tym wydarzeniu uczestniczyć.
0: Tak, najważniejsze jest poinformowanie po prostu o tym, jak i w jakim miejscu będzie wyświetlony dany film. Mhm. Czyli jeśli myślimy sobie o osobach z niepełnosprawnością ruchową, musimy myśleć o tym, w jakiej lokalizacji jesteśmy. Czyli czy na przykład jest dostępna toaleta, jest dostępne wejście, jaki jest też dojazd, gdzie są miejsca ewentualnie dla takich osób, które poruszają się na przykład na wózku. Jeśli chodzi o sam film, jeśli robimy właśnie film z napisami z polskim językiem migowym, pamiętajmy o tym, żeby poinformować wcześniej, czyli na własnych socialach, odezwać się do różnych fundacji, które zajmują się właśnie dostępnością wydarzeń, odezwać się do choćby nawet do Polskiego Związku Głuchych w różnych miastach, w różnych województwach. Jestem przekonana, że ludzie przyjdą. I mówimy też zawsze o tym, że jeżeli zrobi się jeden mały krok, to zrobi się i 10 kolejnych. I ja też na przestrzeni, odkąd pracuję w dostępności, widzę ten ogromny przeskok, że coraz więcej instytucji kultury jest otwartych na dostępność, że coraz więcej przychodzi odbiorców, którzy skorzystają z tych wszystkich usług dostępności. Jeśli też mamy właśnie audiodeskrypcję, też o tym poinformujmy. Nie trzeba tutaj robić ogromnej reklamy. Wystarczy informacja przed samym wydarzeniem, żeby nie okazało się, żeby nie było to, nie dopuścić do takiej sytuacji, kiedy robimy super wydarzenie, jest ono dostępne i nikt z tego nie skorzysta. Musimy się też cofnąć o te dwa kroki do tyłu, żeby zastanowić się, żeby się odezwać do społeczności lokalnych i żeby po prostu
1: tak,
0: dać znać.
1: Oczywiście mówimy mm-hmm. też o mniejszych ośrodkach, żeby ta informacja się rozchodziła, ale także, no właśnie, do fundacji po poradę, po to, jak można sobie poradzić w sytuacji, kiedy chcemy zaprosić na przykład osoby głuche na wydarzenie i mamy tak. takie wydarzenie, a nie wiemy, jak dotrzeć z tą
0: tak,
1: informacją.
0: I ja jeszcze
1: oczywiście tutaj media społecznościowe bardzo pomagają i internet,
0: zgadza
1: no,
0: się.
1: Ale też nie zawsze są dostępne.
0: Zgadza się. I powiem jeszcze tutaj o tych wszystkich wytycznych, które przygotowywaliśmy. Nie my oczywiście sami, ale wytyczne właśnie, jak przygotować, jak wygląda cały ten proces, co trzeba zrobić. Jest też model dostępnej kultury, który też opowiada o tym, jak ten odbiorca w ogóle może trafić do danej instytucji. Mhm.
1: To powiedzmy jeszcze, ja sobie wypisałam tutaj warunki, które musi spełnić koncert, organizator koncertu, żeby zaprosić czy osoby słabosłyszące, czy osoby głuche. Pozwól, że ja odczytam przeciutko. Dla osób głuchych tłumacz polskiego języka migowego, wizualizacja. Przydałaby się rytmu i muzyki, wibracje, światło i takie specjalne platformy, które wzmacniają te drgania, prawda? Czy to jest wszystko konieczne?
0: Przede wszystkim, jeśli organizujemy koncert z myślą o tym, że przyjdą do nas osoby głuche i słuchajcie, ich chcą, to jest taki mój apel.
1: Organizujecie wkrótce taki koncert, no
0: tak,
1: właśnie, że
0: tak,
1: chcą
0: tak,
1: przychodzić
0: to jest taki,
1: osoby głuche na koncert.
0: Tak, to zanim odpowiem na to, to absolutnie tak. Odzywają się do nas różne osoby z różnymi potrzebami. I właśnie jedną taką osobą ostatnio była Aneta. Dziewczyna jest...
1: Skutna,
0: dokładnie. Jest osobą głuchą, ma dzieci słyszące, więc słuchajcie, to jest taki mój trochę flashback. Na zasadzie, dobra, robimy te super koncerty. I tak, i własnymi siłami i kontaktem z instytucją w Kutnie organizujemy koncert. Koncert jest już... 19 września w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, gdzie sala będzie pełna osób głuchych. I tutaj oprócz samego tłumaczenia na polski język migowy jest też, będzie też pętla indukcyjna, będą napisy na żywo. Pętla indukcyjna to jest taki specjalny, magiczny kabelek, który umożliwia osobie, która ma aparat bądź implant ślimakowy, ale musi mieć włączony

konkretną cewkę indukcyjną, że jest podłączony on do mikrofonu. Czyli człowiek, który korzysta z pętli indukcyjnej, może śmiało słyszeć każdy głos, każde słowo, mm-hmm. które jest wypowiedziane do mikrofonu. I po prostu wczuć się w całe wydarzenie. Koncert, oprócz oczywiście pętli, napisów,

0: ułatwiają, tak, pomagają, mają na tyle rozwiniętą wrażliwość, że wiedzą, że pewne rzeczy trzeba załatwić, żeby wszystkim udostępnić.
1: Tak, tak, bo te wszystkie wizualizacje, jeśli chodzi o osoby głuche, te wszystkie wibracje. No, mój tata na przykład jest 67-letnim mężczyzną i on jest rewelacyjnym tancerzem. A jest osobą całkowicie głuchą, więc świetnie też jest w stanie poczuć po prostu muzykę. I to tłumaczenie jest dla niego też takim dodatkiem, że on dzięki temu wie, o czym artysta śpiewa i co chce nam przekazać.
0: Dwie rzeczy jeszcze chciałam, żeby wybrzmiały. Październik to jest 14 Festiwal Kultury Bez Barier.
1: Zgadza się.
0: Od 13 do 18.
1: Tak, zgadza się. Festiwal Kultury Bez Barier, już 14 edycja, gdzie zaangażowane są właśnie różne instytucje, teatry, kina, muzea, galerie, gdzie tworzymy wspólnie dostępny program i wspólne wydarzenia dla różnych osób z różnymi potrzebami, pamiętając o naprawdę wielu, wielu potrzebach i co roku poszerzamy ten program i to nie jest tylko sama Warszawa, to jest w zasadzie cała Polska. Jest ponad 90 instytucji, które z nami tutaj organizują to wydarzenie na terenie całej Polski.
0: Czyli to w waszych mediach społecznościowych z pewnością będzie można znaleźć, Fundacja Kultury Bez Barier, informacje wszelkie o bardzo różnych działaniach, bo jest też godzina dla kina. Tak. To jest bardzo duży temat, więc od razu wstępnie umawiam się na kolejną rozmowę, ale muszę jeszcze zapytać cię, jaki koncert ostatnio tłumaczyłaś na polski język? Jeszcze raz musisz to powiedzieć.
1: Dobra, Mobiego.
0: Tak, bo ja cię zagadałam. Jakie to jest doświadczenie, jaka to jest praca, tłumaczenie koncertów? Mamy bardzo niewiele czasu, więc w kilku słowach.
1: Dobra, to tak, to jest trudna praca, ale to jest praca bardzo satysfakcjonująca. Tym bardziej, kiedy wiemy, że organizatorzy też z nami super współpracują. Musimy przygotować każdą piosenkę, każde słowo, każdy rytm przekazać.
0: To nie jest na żywo. To jest
1: to akurat było na żywo.
0: Koncert jest na żywo, ale ty nie wchodzisz tam nieprzygotowana.
1: Absolutnie.
0: Tylko jesteś bardzo mocno przygotowana.
1: Tak, jestem przygotowana. Przygotowuję się tygodniami do takiego koncertu i nie robię tego sama. Robimy z reguły to z osobami, które też już tłumaczą koncerty na polski język migowy. I to nie są tylko sami słyszące osoby. Są to też głusi i słyszący tłumacze polskiego języka migowego, którzy już od lat też to robią. Więc tak, ja też zachęcam za każdym razem, żeby było nas coraz więcej, bo tych koncertów mam nadzieję, że też będzie coraz więcej.
0: Też mam taką nadzieję i mam nadzieję, że w jakimś tam choćby maleńkim stopniu ta rozmowa się do tego przyczyni, że więcej będziemy o tym myśleć. Alicja Szurkiewicz, Fundacja Kultury Bez Barier. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: W Trójce. No i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Rozmowa w Trójce.
3: Alicja Szurkiewicz, Katarzyna Borowiecka, drugie panie, bardzo dziękujemy.
2: Zapraszamy do reklamy.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
4: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
5: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
4: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne

0: 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Żegnamy reklamy.
2: Jest 8:30. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
3: Stany Zjednoczone na razie nie przewidują nowych ataków na Iran, powiedział szef amerykańskiej dyplomacji. Wypowiedzi Marco Rubio dla szefów MSZ-u i innych krajów przytacza portal Axios, powołując się na źródła. Nacisk na Teheran ma być wywierany innymi środkami, w tym poprzez sankcje. Amerykański urzędnik, cytowany przez Axios, powiedział, że taka polityka ma obowiązywać co najmniej do czasu listopadowych wyborów uzupełniających do kongresu. Dopiero później może być brany pod uwagę wariant ponownego rozpoczęcia kampanii wojskowej. Słowacka policja poinformowała o udaremnieniu podpalenia zakładów produkujących drony. Zatrzymano 3 obcokrajowców. 2 z nich zostali zatrzymani na Słowacji, za 3 wysłano list gończy i został ujęty w Niemczech. Fabryka dronów, która miała być celem ataku, znajduje się we wschodniej Słowacji. Nie podano konkretnej miejscowości. Zatrzymanym postawiono już zarzuty. W momencie planowanego ataku na terenie fabryki mogło przybywać kilkudziesięciu pracowników. Rozpoczęła się rozbudowa terminala przelotów w porcie w Pyrzowicach, czyli Katowicach. Rzecznik lotniska Piotr Adamczyk mówi, że zakres prac będzie szeroki.
4: Powierzchnia obiektów wzrośnie z niespełna 7 do prawie 10,5 tysiąca metrów kwadratowych. Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej z 16 stanowiskami, w tym 10 bramkami do automatycznej kontroli paszportowej, bramkami ABC.
3: To największy jak dotąd program rozwoju Katowice Airport. Jego łączna wartość to 1,5 miliarda złotych. Kolejny serwis w trójce o 9.
2: Dziś będzie od 18 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 24 na południowym zachodzie kraju. Na północy, w zasadzie w północnej połowie Polski powinno być dziś na ogół słonecznie, na południu pochmurno. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Teraz zapraszamy konkretnie do zmierzenia się z pytaniami mniejszej gry. Oczywiście państwo wiedzą, co robić w sprawie zgłoszeń. 2 dwójki i 7 trójek. Mamy 28 minut do 9. A dziś o poranku towarzyszy nam muzyka Dolly Parton.

Dolly Parton, prawdziwa legenda muzyki country, odeszła w wieku 80 lat i dziś do jej twórczości, tak wspaniałej, tak pełnej energii, powracamy. A Państwa zapraszamy do udziału w mniejszej grze, mniejsza już za kilka chwil.

0: Jest 8:39, a na łączach trójki pan Paweł z Lublina. Dzień dobry, panie Pawle.
1: Dzień dobry.
0: Pan Paweł przedsiębiorca, zajmuje się wymianą szyb w samochodach na co dzień, ale pan Paweł dzisiaj nie w pracy. Panie Pawle, proszę się pochwalić.
1: O, tak się złożyło, że syn wyciągnął mnie w góry, właśnie mijamy Kraków, a dzisiaj będziemy sobie spacerować po naszych Tatrach.
0: Ale wspaniale, wybieracie się w Tatry, tylko proszę pamiętać, że w drodze na Morskie Oko wybieramy buty jako środek transportu.
1: Tak jest.
0: Tak jest, pan Paweł potwierdza. Pan Paweł zmierzy się w mniejszej grze z panem Krzysztofem z Sopotu, kierowcą ciężarówki. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym serdecznie pozdrowić pana Pawła z Lublina, ponieważ moje rodzinne miasto to Świdnik.
0: O, czyli panowie może się nawet znają, a jeśli nie, to tylko z widzenia, ale jednak to te same okolice. Dobrze, pan Paweł i pan Krzysztof już teraz.

0: mniejszej grze.
1: Mniejsza gra.
0: O, w ten sposób oficjalnie się rozpoczęła. Zaczynamy dziś od pytania do pana Pawła. Panie Pawle, pytanie będzie krótkie, łatwe, proste i przyjemne. Jakim symbolem określa się na stacjach paliw olej napędowy?
2: ON albo B7.
0: ON, tak. ON to poprawna odpowiedź. ON, olej napędowy, to wszystko jest oczywiste. Teraz będzie pytanie do pana Krzysztofa. Panie Krzysztofie, pytanie w zasadzie muzyczne. Dziś rocznica urodzin Marka Snowa, kompozytora muzyki filmowej i serialowej, który urodził się w roku 1946, zmarł w lipcu roku zeszłego. Mark Snow to może nie jest nazwisko, które od razu wszystko mówi, ale jego muzyka przemówi. Proszę posłuchać tego fragmentu. Ja myślę, że ten fragment wystarczy, panie Krzysztofie, z którego serialu pochodzi ta ścieżka dźwiękowa? Serialu zagranicznego. Naprawdę?
3: Naprawdę.
0: No to nie będzie punktu.
3: Nie jestem fanem seriali.
0: To z archiwum X, z archiwum X lub X-Files po angielsku. Czy pan Paweł by wiedział, panie Pawle?
2: Akurat tak.
0: To akurat by pan wiedział, panie Pawle. No dobrze, ale dla pana też będzie pytanie z tej kategorii, choć nieco bardziej złożone. Proszę posłuchać fragmentu.

0: No, też powinno wystarczyć. To muzyka z kultowego polskiego serialu, ale pytanie brzmi, jak nazywał się główny bohater tego serialu? Panie Pawle.
1: Oj, nasz polski James Bond. To jest kapitan Borewicz?
0: No, a imię, bo tu jeszcze o imię chodzi. On był w zasadzie porucznikiem, nie kapitanem, ale o imię nam chodzi. Borewicz.
1: Sławek,
0: tak, Sławomir Borewicz. To jest poprawna odpowiedź. Sławomir Borewicz to bohater tego serialu. To już wiemy, że drugi punkt ma pan Paweł, ale wróćmy jeszcze do pana Krzysztofa. Panie Krzysztofie, szansa na punkt honorowy. Jak nazywa się najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich?
2: Łysica,
0: tak. A w zasadzie jej wierzchołek Agata, 614 metrów nad poziomem morza. Łysica to poprawna odpowiedź, co oznacza już oficjalnie 2-1 dla pana Pawła. Pan Paweł zwycięża.
2: Gratuluję. Pozdrawiam.
1: Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, i powodzenia za kołkiem.
2: Dzięki.
0: Tak jest. Szerokości, ostrożności życzymy panu Krzysztofowi na co dzień, panu Pawłowi także w drodze w góry. Panie Pawle, pan zwyciężył, więc wybiera pan piosenkę, której posłuchamy.
1: Tak, tutaj mój syna poproszę, który jedzie ze mną. On głośno i wyraźnie powie, jaki to jest tytuł. Jest takim znawcą języka angielskiego. Proszę, Stasiu.
3: Poprosilibyśmy o piosenkę Metallica, When a Blind Man Cries.
0: No i tak będzie. Wasze życzenie jest dla nas rozkazem w tym przypadku. Metallica teraz w trójce. Pozdrawiamy pana Krzysztofa i dziękujemy. I pozdrawiamy pana Pawła i gratulujemy, panie Pawle. Wszystkiego
1: dziękuję
0: dobrego.
1: Dziękuję, do zawodu, do usłyszenia, miłego dnia.
0: Do usłyszenia.
1: Dnia.

0: Metallica w Trójce o poranku. 13 minut mamy do godziny 9, a państwo dzwonią. 2 2 i 7 3.
1: Pan redaktor Paweł na swojej trasie będzie miał miejscowość Wielki Klincz. I właśnie mam takie pytanie. Czy to właśnie tam mieści się klub sportowy piłkarski Santana na cześć Carlosa Santany? Przypomniała mi się audycja sprzed kilku ładnych miesięcy na temat różnych dziwnych, egzotycznych nazw klubów. Santana, Wielki Klincz. Czy to jest tam?
0: No, jeśli moje ustalenia są poprawne, to tak, dokładnie tam, w Wielkim Klinczu. To jest już, zdaje się, województwo pomorskie i to tam znajduje się ten klub Santana, Wielki Klincz i gra w piłkę na poziomie jednym z niższych. Zdaje się, że to 4. lub 5. liga. Santana, Wielki Klincz. Miał pan rację, a Paweł Turski dziś będzie się przemieszczał przez Kręgski Młyn, Jaroszewo, Pogódki, Orle, Chrztowo, czy właśnie Wielki Klincz. No i pytanie, czy mają państwo pomysł na jakieś wyzwanie dla Pawła, które będzie musiał zrealizować przed popołudniową audycją Zapraszamy do Trójki lub w jej trakcie. Jeśli tak, to oczywiście 2 2 i 7 3. Jeśli nie, no to my coś mu wymyślimy, ale wtedy łatwo nie będzie.

0: to Mary z Polski i Manekiny w trójce za 9 minut 9, a po 9 listy na M i Mateusz Tomaszuk, który jakieś fantastyczne kartki pocztowe przyniósł, pomalowane, pokolorowane.
1: Dzień dobry. Ja będę dzisiaj płacił w walucie 50 groszy trójkowe, proszę bardzo.
0: To wartość bardziej sentymentalna, nie, jak rozumiem.
1: To jest waluta niedźwiedziowa.
0: Niedźwiedziowa, rzeczywiście ten wizerunek nie króla w tym przypadku, a postać na tym banknocie, który jest jednocześnie kartką pocztową, to jest bez wątpienia Marek Niedźwiecki.
1: Tak, to trochę z nudów może to powstało, tego nie wiem, ale tutaj zobacz, jest druga kartka, już nie Marek Niedźwiecki, ale karykatura Marka Niedźwieckiego i Marii z kącika Marii. Poznasz, który to jest Marek?
0: No tak, tak. No wąs jest niepodrabialny mimo wszystko.
1: No tak, to dzisiaj będziemy pytać, co się robi podczas słuchania radia, podczas słuchania trójki. Chciałbym powiedzieć, że podczas pływania słuchałbym trójki, że nie ma takich słuchawek. Okazuje się, że są takie słuchawki. No, można słuchać.
0: Teoria upadła. Można słuchać podczas pływania. Na pewno podczas podróży po Polsce. Zaraz wymyślimy jakiś, tej pieszej, zaraz wymyślimy jakieś zadanie dla Pawła Turskiego. Teraz Seth Meyers i John Porter, Plastic World, za 7,5 minuty 9.

Satsmars, John Porter, Plastic World. Z takim akcentem mi wyszło. Za 5 minut będzie 9, o 9 w Trójce serwis, sport i pogoda.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Żegnamy reklamy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 26 sierpnia, na zegarach 9. A w studiu Trójki Romuald Wójcik, czas na serwis.
1: Piąta transza KPO coraz bliżej. Komisja Europejska daje zielone światło. Chodzi o prawie 8 miliardów euro. Śledczy powinni zbadać tę sprawę, mówi rzecznik rządu o spotkaniu na Ibizie posła PiS z szefem Zonda Krypto. W Olsztynie rusza kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Dziś oczekiwana jest zgoda unijnych krajów na wypłatę Polsce piątej transzy z Krajowego Planu Odbudowy, dowiedziała się nasza brukselska korespondentka. Chodzi o 7 miliardów 900 milionów euro. Komisja Europejska dała zielone światło dla wypłaty kilkanaście dni temu.
2: Dzisiaj zgodę ma dać Unijny Komitet Polityki Gospodarczej. Później jeszcze będzie musiał to zrobić Komitet Finansowo-Ekonomiczny i pieniądze będą mogły trafić na polskie konto. Komisja wstępnie zgodziła się na wypłatę piątej transzy, bo Polska zrealizowała program Laptop dla Nauczyciela. Ponad 500 000 polskich nauczycieli otrzymało bon na zakup laptopów. Ponadto kilkanaście tysięcy szkół podstawowych i średnich zostało wyposażonych w laptopy i tablety do celów edukacyjnych. Realizacja Krajowego Planu Odbudowy dobiega już końca, a Polska jest na dobrej drodze, by wykorzystać wszystkie bezzwrotne granty w wysokości ponad 25 miliardów euro. Cała pula dla Polski z KPO, łącznie z tanimi pożyczkami, to prawie 55 miliardów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Śledczy powinni zbadać tę sprawę, tak rzecznik rządu Adam Szłapka komentuje doniesienia o spotkaniu posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z szefem giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Dziennikarze Wirtualnej Polski i TVN24 ustalili, że doszło do niego rok temu na Ibizie. Po tej wizycie członek Sejmowej Komisji Cyfryzacji Janusz Kowalski z PiS złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptowalutach.
3: Ciekawy wątek, który pewnie będzie badany, co komu było potrzebne. Czy politycy PiS lobbystą jakiejś konkretnej firmie o niejasnych powiązaniach po to, żeby tak przygotowywać regulacje, żeby im się łatwo pracowało? Widzieliśmy to zaangażowanie posłów PiS-u w Beta Nawrockiego. Czy jakiś taki mechanizm finansowy był potrzebny politykom, żeby tworzyć operacje finansowe?
1: Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przekazał, że Michał Moskal nie informował partii o swoim wyjeździe na Ibizę i nie reprezentował tam PiS. Nasza formacja nigdy nie prowadziła interesów z Przemysławem Kralem, podkreślił rzecznik ugrupowania. Do Olsztyna wraca Kampus Polska Przyszłości, organizowany przez Rafała Trzaskowskiego. Wydarzenie skierowane do młodych ludzi jest miejscem spotkań z politykami, naukowcami i działaczami społecznymi. Weźmie w nim udział ponad 1000 osób.
4: Rozpoczynający się dziś Kampus Polska Przyszłości ma koncentrować się wokół bezpieczeństwa i zagadnień, które są bliskie młodym ludziom. Gośćmi kampusu będą m.in. premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdaniem politologa Bartłomieja Biskupa, kampus ma budować świadomość społeczną i pobudzać młodych ludzi do działania.
5: To ma takie znaczenie właśnie aktywizujące, formacyjne, wymiana trochę myśli, trochę spotkania właśnie z politykami przede wszystkim.
4: Imprezę skierowaną do młodych organizuje również prezydent Karol Nawrocki. Odbędzie się ona w Juracie na Półwyspie Helskim. Zdaniem Bartłomieja Biskupa wydarzenia organizowane przez Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego będą miały zupełnie inny charakter.
5: Będzie zdecydowanie mniejszy ten zakres inicjatywy prezydenta Nawrockiego niż Kampus Polska, który jest dosyć taką dużą imprezą.
4: Spotkanie prezydenta z młodymi potrwa od 29 do 30 sierpnia. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Osoby głuche w Polsce napotykają wiele trudności, w tym bariery komunikacyjne i marginalizację społeczną, a dostęp do kultury jest szczególnie utrudniony. Z pomocą przychodzi Fundacja Kultura Bez Barier, która 19 września w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie organizuje koncert dla osób głuchych. O szczegółach mówiła w Trójce Alicja Szurkiewicz, tłumaczka języka migowego.
6: Oprócz samego tłumaczenia na polski język migowy, będzie też pętla indukcyjna, będą napisy na żywo. Pętla indukcyjna to jest taki specjalny, magiczny kabelek, który umożliwia osobie, która ma aparat, że jest podłączony on do mikrofonu. Czyli człowiek, który korzysta z pętli indukcyjnej, może śmiało słyszeć każdy głos, każde słowo, które jest wypowiedziane do mikrofonu.
1: 13 października startuje 14. edycja Festiwalu Kultury Bez Barier. To najbardziej otwarte wydarzenie w Polsce. Będą spektakle, pokazy filmowe, wystawy i koncerty w 90 miejscach w kraju.
7: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dziś dobra lub bardzo dobra. Większość prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł kopalnych. 13% ze słońca, 6% z wiatru, 3% z wody. Do 18:00 zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. Później sieć może być przeciążona. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna, a

0: większości lasów zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: 5 po 9, czas na sport. Adam Malecki.
3: Piłka nożna tym razem na początek serwisu sportowego i przenosimy się za ocean. Robert Lewandowski nie pomógł Chicago Fire w awansie do półfinału rozgrywek League's Cup, w których rywalizują drużyny z League MLS i meksykańskich. Polak zagrał słabo, a jego straty piłki bezwzględnie wykorzystali rywale z Monterrey i wygrali 2-1. Swoją szansę między słupkami Juventusu Turyn postara się wykorzystać Kamil Grabara. Polak na zasadzie wypożyczenia przeniósł się z Wolfsburga do Serie A. A w piłkarskiej Lidze Mistrzów trwa walka w kwalifikacjach o awans do fazy grupowej. Wczoraj ta sztuka udała się Austriakom z Lasku, Azerom z Polakiem Tymoteuszem Puchaczem z Sabachu Baku i Norwegom z Bodø Glimt. Dzisiaj kolejne mecze i kolejna drużyna z Norwegii ma szansę. Viking Stavanger podejmie Dinamo. W Zagrzebie było 2-2. AEK Ateny zagra z Lewskim Sofia. W pierwszym meczu było 0-0. 1-1 było przed tygodniem w spotkaniach Celje ze Slovanem Bratysława i Olimpiku Lyon z Fenerbahce. Dzisiaj rewanże w Słowenii i Francji. A na Stadionie Narodowym w Warszawie w najbliższą sobotę odbędzie się drużynowy Puchar Świata na żużlu. Impreza odbywa się raz na 3 lata, a tytuł bronić będzie reprezentacja Polski. Znamy skład biało-czerwonych. Selekcjoner Stanisław Chomski postawił na Bartosza Zmarzlika, Macieja Janowskiego, Patryka Dudka, Dominika Kuberę i rezerwowego Kacpra Borynę. Ten ostatni rwie się do jazdy.
4: Wszyscy, myślę, pracują nad tym, aby prezentować wysoką i równą formę. No ale każdy robi swoje i czekamy po prostu z niecierpliwością na ten event.
3: Rywalami Polaków będą Australijczycy, Duńczycy i Brytyjczycy. Żużel w sobotę, a już dzisiaj kolejne, jedne z ostatnich, emocje lekkoatletyczne w Szczecinie. Na stadionie przy Litewskiej odbędzie się 9. Międzynarodowy Memoriał Wiesława Maniaka. W zawodach wystąpi ponad 200 lekkoatletów w 10 konkurencjach, w tym m.in. biegach na 100, 200, 400 i 800 metrów oraz w skoku wzwyż kobiet i skoku o tyczce mężczyzn. Jedną z gwiazd będzie wicemistrzyni Europy Ewa Swoboda. Po raz ostatni w tym sezonie wystartuje w biegu na 100 metrów.
5: Trzeba się postarać na ten ostatni start. Dam z siebie wszystko i zobaczymy, co z tego wyjdzie. 2 dni temu było 11.00, więc jak na końcówce sezonu, to się troszeczkę nie spodziewałam, także mam nadzieję, że jeszcze coś zostało. Ja pomimo tego zmęczenia już psychicznego całym sezonem, to jak pewnie usłyszę kibiców i wejdę na start, no to będę z uśmiechem, myślę, kończyć ten sezon.
3: Początek memoriału o 16.35, zakończenie wraz z biegiem na 100 metrów właśnie o 19.49, a kolejny sport w Trójce kilka minut po 16.
1: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, powiedział Romek Wójcik, i super, i o to chodzi, i tego się trzymajmy. Na północy powinno być dziś przeważnie słonecznie, na południu pochmurno, a termometry pokażą od 18 stopni w rejonach podgórskich Karpat i na północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie.
1: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce i już zapraszamy na jutrzejsze od 6 rano, a najbliższe 3 godziny spędzi z Państwem Mateusz Tomaszuk. Dzień dobry raz jeszcze.
7: Dzień dobry, cześć.
2: Pozwól tylko, że jeszcze podsumuję jedną poranną sprawę. Wyzwanie dla Pawła Turskiego. Mamy taką propozycję od Państwa.
8: Może w Wielkim Klinczu, skoro jest tam klub na cześć Santany, to może znajdzie tam gitarzystę, który zagra jakiś kawałek.
2: Bardzo dobry pomysł i Paweł na pewno już to usłyszał, ale w Wielkim Klinczu będzie pewnie dopiero wieczorem, więc z tego wyzwania będzie mógł się wywiązać dopiero opowiadając o tym w porannej audycji jutro. A jeśli chodzi o dzisiejszą popołudniową, to ja mam inną propozycję. Otóż Paweł ma być w miejscowości Pogódki, więc niech tam znajdzie kogoś, kto toczy spór, jakieś dwie osoby, i niech sprawi, że się pogodzą. Dziś Paweł Turski będzie mediatorem, będzie godził ludzi w pogódkach. Taką mam nadzieję, a czy się uda, sprawdzimy po 16 w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. No to podsumowane.
7: A ja mam do ciebie pytanie, co robiłeś najbardziej nietypowego, słuchając Trójki?
2: Na przykład...
7: Ty, Adam, to jest tak się nie śmi.
2: Adam mówi, krzyczałem.
7: No właśnie, krzyczałem. Też krzyczałem. Możesz powiedzieć.
3: Nie, to pytanie było do kolegi.
2: Ja śpiewam często, słuchając Trójki.

0: przykład.
1: Always Love You.
0: Ale nie będę się teraz chwalił tymi wykonaniami, tak. No to się zdarza. Różne rzeczy się robi, słuchając radia. Najczęściej podróżuję.
1: Ja myłem okna. Czy to jest nietypowe? Pamiętam, kiedy powracał trzeci sezon Trójkowego Ekspresu Pawła Kostrzewy, to była wiosna. No to 3 godziny mi to zajęło. Czyszczenie domu, mycie okien.
2: Ale na zewnątrz, na linię, tak?
1: Nie, w środku, nie. W środku.
0: Listy na M. Od środka umył, a resztę zostawił. No, to jest ta sprawa, wiadomo.
1: Radiowy towarzysz Trójka. Kasia First-Wojtkowska, Hania Dołęgowska, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Zaczynamy.

0: Inaczej dziś nie mogliśmy zacząć. Wspominamy dzisiaj Dolly Parton, a więcej wspomnień dzisiaj w tonacji trójki po 14 u Jacka Hawryluka.
1: Listy na M.
0: Niby listy, ale też pocztówki kolorowe. Kolorowe, tak jak z Robertem przed chwilą rozmawialiśmy. Kolorowo nam się dzisiaj zrobi. Czy to jest Marek Niedźwiecki? Chyba tak. A to jest Maria? Co my tu mamy? Pocztówka z roku 89, bardzo kolorowa. Pocztówka wysłana przez Grzegorza z Bielska-Białej, który napisał do kącika Marii, do kącika właśnie Marii i do Marka Niedźwieckiego. Napisał tak. Jestem uczniem 8 klasy szkoły podstawowej. Słucham listy od 1,5 roku, a dzisiaj zdecydowałem się pierwszy raz zagłosować. No i właściwie na tym Grzegorz mógłby zakończyć, ale postanowił zrobić coś jeszcze. Na pocztówce znalazły się własnoręcznie narysowane przez niego podobizny Marka Niedźwieckiego i Marii. No a za tydzień pan Grzegorz miał przesłać inne karykatury, ale niestety do tej kartki się nie dokopaliśmy. Może jeszcze zdążymy. Pomyśleliśmy sobie dzisiaj z Hanią Dołęgowską, że to jest absolutnie wdzięczny temat do dzisiejszych listów na M. No bo dzisiaj zapytamy, co państwo robili, słuchając listy przebojów trójki, albo co robią państwo podczas słuchania programu trzeciego. No tak, to jak się dzisiaj słucha radia? Gotowanie, sprzątanie,

może podróż samochodem, a może spacerek, bo taka ładna pogoda dzisiaj przy Myśliwieckiej 357, może u Państwa również. Podzielność uwagi, no to dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. 22 i 7 trójek, Facebook trójki również czeka. No i jak zawsze o tej porze, Tokyo Tea Room. Dzisiaj nasza piosenka dnia bardzo słoneczna. Always in the sun.

0: The Cars Drive. Czy to nie jest piosenka idealna do przemykania po niezakorkowanych ulicach? No, panie redaktorze, 23 minuty po godzinie 9, a pan redaktor o braku korków. Mhm. Jaka piosenka jest państwa idealnym przebojem do samochodu? Taka, przy której droga od razu wydaje się krótsza. 22 i 7 trójek. Można wymieniać również bardzo ciekawe czynności, które towarzyszą nam podczas słuchania radio. Radio, no właśnie, nasz towarzysz codzienności, trójka, towarzyszka codzienności. Czy tak jest naprawdę? Sprawdzał Wojtek Dorosz.
1: Gdy szykuję śniadanie, zwykle se o korkach słucham.
2: Cała Praga stoi, nie przejeżdżają wszystkie mosty w stronę centrum. Roboty drogowe spowodowały ogromny korek na Połczyńskim.
3: Adaś Miałczyński rozpoczynał dzień z radiem. A czy państwu radio nadal towarzyszy w codziennych czynnościach?
4: Zaczynam dzień od słuchania radia i mam swoje ulubione audycje, na które czekam. Poranek to jest coś, co lubię najbardziej, czyli wywiady polityczne. Potem w ciągu dnia radio jest też tym, co mi towarzyszy w samochodzie. Bliżej końca potrzebuję chwili też takiej całkowitej ciszy. No i jest to moment spaceru, gdzie radia nie słucham. Natomiast tak, to jest to moją codziennością.
3: Ale czy słuchanie radia pomaga, czy przeszkadza?
5: Mnie pomaga. Ja bardzo lubię słuchać radia, jak sprzątam. Mam takie wspomnienie, że moje weekendy, właśnie soboty, to były takie dni sprzątania rodzinnego i wtedy słuchaliśmy zawsze radiowego Domu Kultury. I cały dom wypełniało radio w każdym pokoju. Jak sprzątaliśmy całe mieszkanie, to przechodziliśmy z pokoju do pokoju i w każdym tym pokoju grało radio, więc naturalnie towarzyszyło nam w sprzątaniu.
6: Nie pomaga mi, kiedy się uczę, ale na przykład kiedy się relaksuję, to pomaga.
7: Ja słucham radia nie sam z siebie. Jest obowiązek, że radio powinno być włączone w pracy i pracuję 12 godzin i radio jest włączone. Gra muzyka, która mi się podoba, bądź nie.

0: jakiś reportaż jest, który mi się podoba, bądź nie, ja muszę słuchać wszystkiego. Ja to porównuję do białego terroru.
1: Bardzo nie lubię ciszy. Od rana to radio już jest włączone, już jest ze mną. Słucham informacji, audycji. Czasami jakieś pomysły wpadają do głowy, jednak jeśli się działa w takiej branży kreatywnej, to czasami potrafię

0: Krofy.
1: To ja mam takie wspomnienie, kiedy miałem te 15-16 lat, kiedy zaczynałem słuchać Trójki, że Trójka to był taki zegarek. Włączona audycja, od razu było wiadomo, o którą godzinę chodzi. Czy mają państwo taką czynność, której nie wyobrażają sobie robić bez radia? 22,7 Trójek.

0: Autopromocja.
1: 5 lipca 2024 roku ubrałam się bardzo elegancko, na czarno, jak na pogrzeb. I po raz pierwszy w życiu weszłam do Brixton Academy w Londynie. W holu na publiczność czekał katafalk, a na nim wśród kwiatów okładka płyty Funeral. Tak właśnie, serią koncertów zespół Arcade Fire świętował 20 urodziny swojego fenomenalnego debiutu. To właśnie ta płyta będzie bohaterką naszego dzisiejszego spotkania. Na półperfekcyjnej płyty zapraszam po 19. Agnieszka Szydłowska. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogra.

0: spożywcza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
3: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
6: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Żegnamy reklamy.
9: Minęła już 9:30.
10: Informator ekonomiczny.
9: Czy takie haha, to ja nie wiem, będą teraz chyba poważne tematy. Sylwia Zadrożna i jej gość.
11: W studio Trójki Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, pani redaktor. Kłaniam się pięknie państwu.
11: We wrześniu ZUS wypłaci 14 emerytury. Pełna kwota tego dodatkowego świadczenia wynosi w tym roku 1978,49 zł brutto dokładnie, czyli tyle, ile minimalna emerytura. Ale wyjaśnijmy, tutaj seniorzy nic nie muszą składać, żadnych wniosków do państwa, bo to idzie troszkę z automatu.
12: Tak, to świadczenie będziemy wysyłali automatycznie, natomiast ja powiem więcej, już nie we wrześniu, a tak naprawdę z końcem sierpnia zaczniemy wysyłać pierwsze czternastki dla osób, które mają wyznaczony pierwszy termin płatności. Tych terminów płatności mamy z założenia 6, czyli 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września, a mamy taki jeszcze jeden dodatkowy termin 1 października dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne. Co ważne, tak jak powiedziała pani redaktor, nie trzeba składać żadnego wniosku, to świadczenie będzie przyznane z automatu, wysłane na państwa rachunek bankowy albo dostarczone za pośrednictwem listonosza. Natomiast, co ważne, pełną kwotę tego świadczenia otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza brutto 2900 zł. Po przekroczeniu tej kwoty będzie następowało zmniejszenie złotówkę, tak aby to świadczenie wynosiło nie mniej niż 50 zł, a co oznacza w praktyce, że świadczenia nie dostaną osoby, których wysokość emerytury bądź renty przekracza 4828 zł i 49 groszy.
11: Z dokładnością pan powiedział, także dziękuję. No, wakacje się niestety już kończą. Rodzice teraz kompletują wyprawkę szkolną, a wiemy, że mamy tutaj 300 zł w programie Dobry Start na wsparcie, na te zakupy szkolne. Jeszcze w sierpniu warto złożyć do państwa wniosek w tej sprawie. Dlaczego?
12: Tak, warto złożyć dlatego, że jeżeli taki wniosek wpłynie do nas do końca sierpnia, to te środki to 300 zł na każde dziecko Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci do końca września. Natomiast jeżeli ktoś spóźni się, no to drugim takim niezwykle istotnym terminem jest 30 listopada, bo do tego dnia można tylko i wyłącznie składać wniosek o przyznanie takiego oświadczenia, a warto, no bo tak jak pani redaktor powiedziała, zaczyna się rok szkolny i na te zeszyty, na te ołówki długopisy powinno wystarczyć.
11: To z tym świadczeniem, ale nie tylko, jest jeszcze jedno.

0: ten ważny termin, a mianowicie 30 właśnie 1 sierpnia, bo obywatele Ukrainy, którzy są u nas, pracują i pobierają właśnie świadczenia 300 w dobrym starcie albo 800 plus, powinni coś zrobić. Co?
1: Powinni coś zrobić, ale nie wszyscy, bo tutaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w tym roku weszły ważne zmiany prawne, które wymagają od naszych gości ze wschodu, ale nie tylko, dotrzymania pewnej staranności. A więc przede wszystkim, jeżeli ktoś w pierwszych miesiącach wojny przyjeżdżał do Polski z dziećmi, czasami bywało tak, że nie miał dokumentów, no ale Polacy otworzyli swoje gorące, gościnne serca i przyjęliśmy naszych sąsiadów w trudnej sytuacji. Tym osobom, tym dzieciakom nadawane były numery PESEL z takim specjalnym rozszerzeniem UKR, czyli Ukrainiec, osoba z Ukrainy. W tym momencie należy zgodnie z nową ustawą ten pobyt w pełni zalegalizować, czyli okazać te dokumenty. Jeżeli taka legalizacja nie zostanie dokonana do końca sierpnia, no to niestety, ale te wszystkie świadczenia, które do tej pory były przynależne dla osób z polskim PESEL-em z rozszerzeniem UKR, wygasną. Powiem więcej, to rozszerzenie PESEL zmieni się z UKR na NWE. Tak naprawdę będzie brak podstaw do legalnego pobytu takiej osoby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dlatego też wszyscy, którzy chcą legalnie przebywać, mają ku temu podstawy, pracują, wykazują się aktywnością zawodową, powinny dokonać tej formalności, no gdzie? W urzędach gmin.
0: Do końca właśnie sierpnia.
1: Tak, do końca sierpnia.
0: No i jeszcze jeden temat. ZUS odświeża dokumenty dla seniorów. Jest nowy kolor, lepsze zabezpieczenia, ale uwaga, dotychczasowe, takie zielone, plastikowe legitymacje zachowują pełną ważność i tych nie trzeba wymieniać. To jak ten proces wymiany będzie przebiegać?
1: Tak, ja przede wszystkim powiem, że już od kilku lat legitymacja emeryta, rencisty, dzięki której nasi klienci mogą korzystać z licznych ulg, zniżek, przywilejów przypisanych tej grupie, jest już, funkcjonuje w M-Obywatelu, a że nasi świadczeniobiorcy są coraz bardziej cyfrowi, więc spora rzesza naszych klientów, naszych beneficjentów korzysta z tej formy. Dlatego też tutaj weszły pewne zmiany prawne od 13 lipca tego roku, gdzie zmienił się wzór legitymacji emeryta i rencisty. Do tej pory był to druczek, karta plastikowa o dominującym kolorze zielonym. Teraz ten kolor zmienił się w takie barwy niebieskie, lekko fioletowe. No i jest zdecydowanie lepiej zabezpieczone. Ma takie specjalne mikrolinie, mikrodruk, znak holograficzny. Był już wcześniej, ale teraz też jest. No i co istotniejsze, zniknęła nazwa oddziału z tego dokumentu plastikowego. I tak jak już informowaliśmy, ZUS nie wymaga, aby każdy, kto posiada ważną legitymację rencisty i emeryta, zgłaszał się do naszych placówek, aby wymienić. Nie, dopiero jeżeli okres, na jaki został wydany ten dokument, dobiegnie końca, należy zgłosić się. Jeżeli oczywiście chcemy mieć taką legitymację, no bo tak jak już wspomniałem wcześniej, wielu z naszych klientów korzysta z wersji cyfrowej i bardzo sobie chwalą to rozwiązanie.
0: Tak, ale sama widziałam w pociągach, czasami wyciągają właśnie takie też plastikowe dokumenty, no i jeśli potrzebują, to będą już dostawać szaro-niebiesko-fioletowe, a nie
1: nowe,
0: zielone.
1: Zabezpieczone.
0: Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, był naszym gościem. Dziękuję.
1: Pięknie dziękuję. Życzę słonecznego, udanego dnia.
2: Informator ekonomiczny.
3: Sylwia Zadrożna powróci dzisiaj o 16:30. Please don't stop the music. Okazuje się, że trójka jest u państwa non-stop.
4: Żona mówi, że jestem chory, bo rano zamiast do łazienki idę włączyć radio i wracam do łazienki. A w łazience to już radio gra. Łazienka jest blisko kuchni, więc włączam radio, wracam do łazienki, a trójka gra u mnie non-stop.
3: Non-stop. Okazuje się, że w pokoju redakcyjnym Sylwii Zadrożnej trójka gra też non-stop, a ja zapytam was o te nietypowe sytuacje słuchania trójki.
0: Panie prezesie.
1: No nie wiem, czy tak nietypowa, myślę, jak większość naszych słuchaczy. Ja słucham radia głównie podróżując samochodem, a że są wakacje, więc tych

0: podróży jest nieco więcej i chętnie wtedy włączam radio.
1: A ja oprócz samochodu, tak jak mówiłeś, w pracy.
2: Czyli trójka non-stop, don't stop, Fleetwood Mac. Dzięki.

0: Don't stop the music, don't stop the trójka. A co robią państwo słuchając programu trzeciego?
1: Zakładam słuchawki rano, idę po bułeczki z trójką, ale to jest oczywiste. Natomiast nie wiem, czy redakcja wie, że my się w Polsce pozdrawiamy. Jeżeli wchodzi się do jakiegoś pomieszczenia i gra trójka, to jest takie hasło odzew. Trójka? Tak, trójka. Okej. I uśmiech, i jest inaczej, jest lepiej.
0: Trójka? Tak, trójka.
2: Listy na M.
0: Musimy chyba wprowadzić też takie pozdrowienie tutaj na Myśliwieckiej 357. No to wróćmy jeszcze na chwilę do Grzegorza, naszego bohatera. 8. klasa, 89. rok. Pierwszy głos na liście. Dwie piosenki, dwie karykatury. Marek Niedźwiecki i Maria. Po tylu latach ta pocztówka pozwala nam zajrzeć do jego pokoju, bo możemy sobie wyobrazić radio, kartkę, ołówek, muzykę. No i młodego człowieka, który właśnie postanowił po raz pierwszy zagłosować. Ja panu nie przeszkadzam? Co robili państwo, kiedy słuchali listy? 22 i 7 trójek.

0: 60. urodziny, 60 świeczek na urodzinowym torcie zdmuchuje dzisiaj Dan Vickrey, gitarzysta Counting Crows, który dołączył do zespołu w 94. No, taka świetna piosenka do pytania o muzykę, która potrafi przetrwać codzienność, no bo czasami radio może być tylko towarzyszem, ale czasami nagle pojawia się utwór, który wyciąga nas z tego, co właśnie robimy. No i wtedy gotowanie przestaje być ważne, sprzątanie przestaje być ważne, praca przestaje być ważna. To muzyka gra pierwsze skrzypce.
1: Ja chciałbym podzielić się swoim ulubionym utworem do jazdy samochodem. Mianowicie to jest motyw z filmu Złoto dla zuchwałych. On jest taki luzacki, troszkę pobudzający. Powoduje u mnie wyluzowanie, taką błogość. Super jazda wtedy się robi.
0: Super jazda. A czy super jazdę wywołuje utwór Pet Shop Boys Left to My Own Devices? No to właśnie pierwszy wybór Grzegorza, naszego dzisiejszego bohatera, który wysłał kartkę do trójki w 89. No i już sam tytuł daje wam do myślenia. Zdany na własne siły. No bo kiedy jesteśmy sami, bardzo często radio staje się naszym towarzyszem.

play out on the street or in a secret lab.

It's not a crime when you look

0: Proszę Państwa, słucham Radia Trójki od 82 chyba drugiego roku, od pierwszych notowań listy przebojów Marka Niedźwieckiego. Pamiętam, że mój kuzyn zrobił mi takie fajne wejście gniazdowe do małego radyjka tranzystorowego, którego nagrywałem te notowania. Dzisiaj Trójki słucham ze względu na reportaże i ze względu na to, że gotuję przy Trójce. No po prostu gotuję. Najlepiej wychodzą mi dania przy Trójce. Dziękuję. Życzę super, super dani.
1: No narobił pan smaka. Narobił. Wszystkiego smacznego. Może ktoś akurat przy drugim albo trzecim śniadaniu. Uhu.

0: Autopromocja.
1: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
2: Pomogę.
1: Ponad 300 kilometrów przygód z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
3: Goniliście mnie trabantem.
4: Trabantem szukaliśmy pana.
3: Umarłem.
4: Zdecydowanie.
1: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do trójki oraz w audycjach weekendowych do następnego poniedziałku włącznie, a także w mediach społecznościowych trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Ubezpieczenie samochodu w banku?
14: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji Zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
16: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: Travisto Fast i Travisto!
16: Aflofarm.
6: Żegnamy reklamy.
17: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 26 dzień sierpnia, jest 10. Czas na serwis trójki i Agnieszka Drost.
18: Do kraju wracają trumny z ciałami ofiar tragicznego wypadku na Węgrzech. Kolejne doniesienia wskazują na rozwojowość sprawy zonda krypto versus politycy, komentuje rzecznik rządu. Ukraina atakuje Rosję dronami, są zabici i ranni. Ciała 12 ofiar wypadku autokaru, do którego doszło ponad tydzień temu na Węgrzech, wracają dziś do Polski. Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie sekcje zwłok

0: Zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wczoraj zakończono procedury związane z przewiezieniem zwłok, m.in. przekazano stronie węgierskiej wszystkie akty zgony. Miejscem docelowym lotu jest Kraków. W węgierskich szpitalach nadal pozostają trzy najbardziej poszkodowane osoby. Prokuratura bada możliwość popełnienia przestępstwa w związku z finansowaniem przez zonda krypto m.in. Fundacji Przemysława Wiplera i Zbigniewa Ziobry. Dziś pojawiły się doniesienia o spotkaniu posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z szefem giełdy zonda krypto Przemysławem Kralem. Dziennikarze Wirtualnej Polski i TVN24 ustalili, że doszło do spotkania w sierpniu zeszłego roku na Ibizie. Po tej wizycie członek Sejmowej Komisji Cyfryzacji z Januszem Kowalskim złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptowalutach. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówił dziś w TVP Info, że kolejne doniesienia wskazują na rozwojowość sprawy.
1: Tych wątków jest coraz więcej. Te wątki zostały połączone w jedno śledztwo. Mamy pana Suszka, mamy finansowanie polityków, mamy bardzo poważne nazwiska, jeśli chodzi o polityków. Mamy Ziobrę, mamy udział w konferencji SIPAC Karola Nawrockiego, mamy trzy weta, mamy pana posła Moskala, teraz się okazuje, mamy pana posła Wiplera, mamy Ziobrę, mamy fundację, gdzieś tam jest Romanowski.
0: A rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekazał dziennikarzom, że Michał Moskal nie informował partii o swoim wyjeździe na Ibizę i nie reprezentował tam PiSu. Rosja kolejny raz zmaga się ze skutkami ukraińskich ataków dronowych. Minionej nocy bezzałogowce eksplodowały w rejonach Lipiecka i Tambowa. Dwie osoby nie żyją.
2: Gubernator Lipiecka Igor Artamanow poinformował, że ukraińskie drony uderzyły w kamienicę, powodując pożar. Zginęły dwie osoby, a kolejne dwie są w szpitalu. Bezzałogowce zaatakowały również magazyny Wildberries w Kotowsku w rejonie Tambowa. Ewakuowano pracowników. Nad miejscem eksplozji unosi się dym. W związku z zanieczyszczeniem powietrza mer Aleksiej Płachotnikow wezwał mieszkańców do ograniczenia przebywania na powietrzu i szczelnego zamykania okien. Ukraińskie serwisy monitoringowe podały, że płonie również rafineria w obwodzie Nizhno-Nowogrodzkim, jednak do tej pory nie ma potwierdzenia lokalnych władz. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: W Nowosadach koło Hajnówki do końca roku powstanie miejsce składowania wyposażenia potrzebnego podczas sytuacji kryzysowych. Starosta Andrzej Skiepko powiedział, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał na ten cel starostwu powiatowemu w Hajnówce ponad 1,5-hektarową działkę.
3: Ta działka będzie przeznaczona przede wszystkim jako miejsce składowania, a więc musi być utwardzona. Hala, która zostanie wybudowana, prawie 400 metrów kwadratowych, będzie służyła do magazynowania towarów na potrzeby właśnie obrony cywilnej i ochrony ludności.
0: Na działce są prowadzone prace przygotowawcze przed podłączeniem wody i prądu, specjalne rządowe środki na budowę infrastruktury i zakupy niezbędnego wyposażenia na wypadek różnych zagrożeń to efekt realizacji ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Ulewny deszcz, grad i liczne wyładowania atmosferyczne nad Londyn nadciągają gwałtowne burze. Met Office ostrzega przed lokalnymi podtopieniami i poważnymi utrudnieniami na drogach.
4: Największym zagrożeniem są nagłe podtopienia. Woda może zalać londyńskie ulice, tunele, przejścia podziemne, piwnice oraz niżej położone budynki. Możliwe są korki, czasowe zamknięcia dróg, a także opóźnienia i odwołane kursy autobusów oraz pociągów. Niewykluczone są również krótkotrwałe przerwy w dostawie prądu. Kierowcy poruszający się po Londynie powinni zachować szczególną ostrożność. Po długim okresie suchej pogody jezdnie mogą być wyjątkowo śliskie, a podczas intensywnej ulewy widoczność może gwałtownie się pogorszyć. Służby zalecają mieszkańcom Londynu, aby przed wyjściem z domu sprawdzili aktualną prognozę pogody oraz sytuację na drogach i w komunikacji miejskiej. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: A u nas deszcz możliwy na razie tylko na krańcach południowych. W ciągu dnia deszczowe chmury pojawią się też na północnym wschodzie. Na termometrach właśnie tam najmniej, od 19 stopni, w centrum około 22 do 24 stopni na południowym zachodzie kraju.
6: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: No, piękna pogoda przy Myśliwieckiej 357, a my witamy. Katarzyna First-Wojtkowska, Hanna Dołęgowska, to się zrymowało. Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk, to

0: się nie rymuje. Jest 5 minut po 10.
1: Listy na M.
0: Co robię, kiedy słucham Trójki? Zazwyczaj w sobotę, kiedy mam wolny dzień, nie pracuję, ogarniam mieszkanie, szaleję w kuchni robiąc obiad, wymyślając, co do gara włożyć. O tak, od rana poprzez przesiadkę w ekspres, no i wszystko wszędzie, zawsze Trójka, napisał pan Artur. Cieszymy się. The Cardigans, Erase Rewind, listy na M do godziny 12.00.

0: Ja byłam takim dzieckiem, które całe dnie spędzało na podwórku i koleżanka pod rzepakiem mnie zaprosiła na słuchanie listy. Od tego momentu słucham trójki codziennie.
1: Listy na M.
2: No tak, przed chwilą The Cardigans, Erase Rewind, wymazać, przewinąć. To trochę przypomina takie stare słuchanie radia, no bo można było przewinąć kasetę, można było cofnąć taśmę, ale nie można było cofnąć tego, co powiedział prezenter, ani powtórzyć dokładnie tego momentu, kiedy usłyszeliśmy piosenkę po raz pierwszy. Może właśnie dlatego tak wiele radiowych wspomnień zostało z nami na zawsze. 22 i 7 trójek. Dzisiaj pytamy o takie nietypowe czynności. Gotowanie, słuchanie radia w samochodzie. Hania tutaj podpowiada na ucho, może jakaś playlista ulubiona do jazdy samochodem. Taka, przy której da się przyspieszać. To chociaż to jest takie trochę niebezpieczne, także trzeba uważać. No, niektórzy wiem, że czekają na to, żeby zdobyć kubeczek trójki albo koszulkę. Ale to nie będzie takie łatwe.

O jaki utwór chodzi? 22 i 7 trójek? No taka trudna podpowiedź, bo bez wokalu druga podpowiedź będzie nieco łatwiejsza. A to jest nasza płyta tygodnia. Jungle i adekwatnie do pogody, przynajmniej przy Myśliwieckiej 357 Sunshine.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Building.

Halo, halo, Colin Kelvis, prosto z albumu On Every Street z 91. No a tytuł oczywiście jest żartobliwym nawiązaniem do Elvisa Presleya. Narrator próbuje się z nim skontaktować. No ale ta prawdziwa perełka to ten teledysk. Pewnie państwo kojarzą, Dire Straits występują tutaj jako animowane marionetki. A w temacie naszej audycji pan Łukasz napisał, że radio jest najlepszym towarzyszem dnia. Czy to w domu, czy to w pracy, czy to w samochodzie, czy to na świeżym powietrzu. Pani Magda napisała, że aktualnie trójka pomaga przejść trudne chwile po operacji, za co Magdalena dziękuję i pozdrawia bardzo cieplutko. No i my tutaj z Myśliwieckiej też życzymy bardzo, bardzo dużo zdrowia. Okazało się, że nasz kącik zakręcony, odwrócony wcale nie jest taki prosty. Żeby zgarnąć kubek albo koszulkę trójki, wystarczy, trzeba wiedzieć, o jaki utwór chodzi. Może teraz się uda.

0: czekaj!
1: No teraz, jeżeli ktoś nie zgadnie, to ja nie wiem. Kasia mówi, że łatwe. Hania mówi, że łatwe. 22 i 7 trójek, o jaki utwór chodzi? Nie chodzi o Fontaine's DC, który teraz, ale o to, co wcześniej. Kubek albo koszulka trójki czekają.

Listy NM do godziny 12. Okazuje się, że nasz kącik zakręcony, odwrócony wcale nie jest taki prosty, ale może po 10:30 się uda.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Teraz sok tłoczony bracia sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt mlekowita typ grecki tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourage 20 kg, jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
17: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Żegnamy reklamy.
18: Minęła 10.30, czas w Trójce na historie dobrze zaprojektowane. Ostatni weekend sierpnia to od 16 lat czas zarejestrowany w Trójmieście na weekend architektury.

0: Nie inaczej jest w tym roku. Dziś mamy coś dla wszystkich miłośników modernizmu.
1: Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Na weekend architektury do Gdyni z największym przekonaniem Państwa zapraszam, ale to zaproszenie proszę potraktować jako jeszcze jeden wgląd w modernistyczną historię miasta. Dzisiaj wraz z Jackiem Dybisem zapraszam tam, gdzie chłodno, pachnąco i zielono. Ogrody modernistyczne mają różne oblicza. Doskonale wykształceni architekci projektujący Gdynię wiedzieli, że nowoczesne mieszkania muszą być dobrze przewietrzane i mieć dużo światła. W końcu moderniści działali w kontrze do XIX-wiecznej architektury.
3: My możemy się wciąż jakby uczyć od architektów, też od modernistycznych, jak na przykład właśnie przeciwdziałać no, takim pogodowym, temperaturowym zmianom. I to nie tylko ogrody zimowe, ale chociażby no, nawet koncepcje, jak odkładać przestrzenie mieszkalne, tak okna na przykład, jak projektować wentylację. Tam jest każdy detal bardzo precyzyjnie opracowany, przemyślany. I co ciekawe, przez te 10, powiedzmy no 12 lat, jakby ten modernizm powstawał, to cały czas ta wiedza, jak oglądamy te archiwa z różnych lat, ona naprawdę bardzo dynamicznie tak się multiplikowała, się zwiększała, tak? Czyli to naprawdę te budynki były coraz bardziej dojrzałe, coraz bardziej nowoczesne. Każda kamienica to jest pewna zagadka, ale też i taka niespodzianka, po której możemy się czytać coś i się nauczyć.
2: Uczmy się zatem o ogrodach, o tym jak zacienione może chronić przed gorącem, jak rośliny mogą oczyszczać powietrze. A te ogrody, które pojawiały się przy modernistycznej zabudowie Gdyni były różne i na zewnątrz, ale i wewnątrz budynków. Na werandach.
3: To znaczy jakby to jest taka podwójne przeszklenie z środku z taką poduszką powietrzną, no, która oczywiście ma odpowiednią jakby tutaj też przestrzeń, tak? Czyli to nie jest tak jak okna szwedzkie, że tam mają parę centymetrów, tylko to jest taka przestrzeń, gdzie my możemy też nawet siąść sobie z kawą, herbatą, ale najczęściej tam się stawiało kwiaty, znaczy tam była trochę inna temperatura, co zimą powodowało, że mieliśmy jakby dodatkową termiczną izolację, a latem z kolei odwrotnie, prawda? Czyli słońce nas tak bardzo nie dotkliwie, po prostu nie nagrzewało się całe pomieszczenie. Temperatura była możliwie, można powiedzieć, taka bardziej konstant, tak, w środku. A przy okazji mogły sobie rosnąć bardzo fajnie kwiatki w tym miejscu, bo to było najbardziej oświetlone miejsce w domu, tak?
2: W klatkach, przy salonach, w częściach najbardziej nasłonecznionych, na werandach, gdzie zaciera się granica między wnętrzem a zewnętrzem. Ale są jeszcze takie ogrody na tarasach.
3: Też były chociażby na tarasach, tak, czyli tych cofniętych kondygnacjach i te tarasy były bardzo często dzielone na dwie części, tak, czyli na jednej części na przykład suszyło się pranie, a na drugiej części właśnie na tych tarasach też sadzono rośliny, były pergole, pergole oczywiście jakieś winorośla tam przy okazji przysłaniały, jak było zbyt intensywne światło, no ale też oczywiście to był też taras słoneczny, tak, czyli po prostu mieszkańcy się mogli na takim tarasie wygrzewać i one się stały bardzo modne tak od 1936 roku mniej więcej. No tym trzecim takim filarem oczywiście znana jest chyba najbardziej pojęcie miast ogrodów, tak akurat możemy mówić chociażby o Kamiennej Górze.
2: Kamienna Góra, działki leśne i gdyńskie wzgórze Focha. Zresztą pierwsza koncepcja Kamiennej Góry zakładała pójście za brytyjskim przykładem miasta ogrodu, myśli, w której życie w mieście miało się połączyć z życiem na wsi. A i to nie wszystko. Jeszcze zostały przecież nam zielone podwórka.
3: Takim jeszcze przykładem to są podwórka zielone, tak, które oczywiście też troszeczkę ucierpiały po wojnie, po zmianach w okresie PRL-u. Zostały zabudowane niektóre, ale nie wszystkie na szczęście, parkingami, garażami. Projekty architektów myślały w kierunku jakby humanistycznym człowieka. Tak? To nie było tylko na zasadzie, że my chcemy zbudować jak najwięcej, największą kubaturę, jak najwięcej tych najwięcej mieszkań, plus oczywiście to sprzedać w dobrej cenie, bo no Gdynia to było jednak miasto głównie prywatne, więc oni też musieli na tych domach, kamienicach zarabiać, ale jednak myślano o mieszkańcach, tak? Nawet o tych, co wynajmowali, co nie tylko byli właścicielami tych kamienic.
2: I to jeszcze jeden powód, by zapatrywać się od czasu do czasu na modernizm, biorąc z niego to, co dobre, a jednocześnie spierając się z tym, co warte spierania. Zapraszam i namawiam do zwiedzania Gdyni, a szczególnie zapraszam na spacery architektoniczne.
0: Cykl Dobrze zaprojektowany. Janna Dudzińska powróci za tydzień, a ja nie byłbym sobą, gdybym nie polecił naszych trójkowych podcastów. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony trójka.polskieradio.pl.

Tak sobie myślę, że chyba radio towarzyszy nam chyba w jeszcze większej liczbie sytuacji, no bo słuchamy i w samochodzie, i w pracy, i na słuchawkach, podczas spaceru, w ogrodzie, przy komputerze, podczas gotowania. No, czasami nawet podczas sprzątania łazienki. Pani Maria odpowiada na pytanie, co robiła w trakcie słuchania listy. Nagrywała, modląc się, czy wystarczy taśmy w kasecie. A pani Iza od zawsze słuchała Trójki w domu i w aucie. Uwielbiam wasze audycje muzyczne. No, okazało się, że nasz kącik odwrócony, zakręcony wcale nie jest taki prosty. Kubek albo koszulka Trójki czekają. Pytamy, o jaki utwór chodzi. No i wbrew błędnym odpowiedziom, które dostajemy od państwa, nie jest to ani Edyta Bartosiewicz, nie jest to też Robert Smith, nie jest to grupa The Cure. O jaki zespół, o jaki utwór chodzi? 22 i 7 trójek.

0: czekaj!
1: No nie, no jak teraz państwo nie zgadną, no to ja się poddaję. Za 20 minut godzina 11, to taka kolejna podpowiedź, nie jest to też Kasia Kowalska, chociaż teraz wybrzmi w Trójce.

0: Już się bałem, że się nie uda. Kącik odwrócony, zakręcony. To nie jest Eurythmics, to nie jest grupa Police, to nie jest Kate Bush, to nie jest Peter Gabriel, to nie Edyta Bartosiewicz, to nie Robert Smith, to nie grupa The Cure, to nie Dire Straits. O kogo chodzi? Dzień dobry, panie Bogusławie.
1: Dzień dobry.
0: Pan Bogusław?
1: Chodzi oczywiście o Mysłowic. Utwór Znów wszystko poszło nie tak.
0: Tam, daradam, brawo. No i myślałem, że to będzie prosta zagadka, jednak okazała się dosyć zagmatwana.
1: Tak?
0: Ale się udało, ale się udało. Gratulujemy, tak. Gratulujemy. To ja zadam panu pytanie dzisiejszej audycji. Czy ma pan w głowie takie miejsce i taką czynność nietypową do słuchania trójki?
1: No, tak. Kiedyś, dawno temu, to słuchałem trójki na plaży, na słuchawkach. No, jak bywałem kiedyś jeszcze w Koszalinie, to na plaży. A teraz to wszędzie, i w radiu, i w samochodzie, i w domu, i na komórce, także cały czas jestem na nasłuchu.
0: Czyli trójka non-stop, cudownie.
1: Tak, jeszcze mam, no, taką okazję miałem

0: poznać pana Pawła Turskiego w Giżycku. O. Także też go pozdrawiam. No, wymieniliśmy się tam zdaniami. No i fajnie było, fajne spotkanie.
1: Pozdrawiam.
0: Niespodziewane.
1: Niespodziewane, a jednak trójka jest blisko.
0: Tak.
1: Panie Grzegorzu, to można jeszcze komuś pomachać przez radio teraz, do kogoś?
0: Bogusław.
1: Tak, a komu pan chciałby pomachać, kogo pozdrowić?
0: Dla wszystkich radiowców, słuchaczy i całą rodzinę.
1: No widzi pan, tutaj taki tytuł, znów wszystko poszło nie tak, a okazało się, że pan wygrał, właśnie nie wiem, czy koszulka, czy kubek, co pan woli?
0: Koszulkę.
1: Koszulka, dobrze. No to gratulujemy, dziękujemy panie Grzegorzu.
0: Dziękuję.
1: Dobrego dnia życzymy.
0: Dziękuję.
1: W tych liściastych notatkach widzę, że znów wszystko poszło nie tak. Zadebiutowało na liście przebojów trójki 1 czerwca, w Dzień Dziecka, rok 2007. 19 tygodni na liście. No i tak, Mysłowic, znów wszystko poszło nie tak.

0: słuchamy, słuchamy, słuchamy. A co jeszcze? Co ciekawego robimy słuchając naszej ulubionej trójki 22 i 7 trójek?
1: Dzień dobry, kochana trójeczko. No cóż, różne rzeczy robimy. W samochodzie leci trójka, w kuchni, w pokoju, w salonie, w sypialni. No wszędzie, wszędzie. Pracujemy, rozmawiamy, gotujemy, bawimy się z pieskiem, z kotami i tak dalej. Kochamy się często. To tyle. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dużo miłości życzymy prosto z Myśliwieckiej 357. Pani Stanisława napisała, że słuchając przebojów moich ulubionych wracają me dawne lata i piękne wspomnienia ciepłych chwil.

0: Autopromocja.
1: 5 lipca 2024 roku ubrałam się bardzo elegancko, na czarno, jak na pogrzeb. I po raz pierwszy w życiu weszłam

0: do Brixton Academy w Londynie. W holu na publiczność czekał katafalk, a na nim wśród kwiatów okładka płyty Funeral. Tak właśnie, serią koncertów zespół Arcade Fire świętował 20 urodziny swojego fenomenalnego debiutu. To właśnie ta płyta będzie bohaterką naszego dzisiejszego spotkania. Na półperfekcyjnej płyty zapraszam po 19. Agnieszka Szydłowska. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
13: i to tylko na tych muzycznych,
12: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
13: Co weekend, gdzie indziej.
12: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
13: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
12: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
13: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
12: Do usłyszenia
13: i do zobaczenia.
12: Gosia Jakubowska.
13: Ania Lalka.
14: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
15: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
16: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
15: Litorsal Senior?
16: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
17: Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 26 dzień sierpnia, minęła już 11. Czas na serwis Trójki i Agnieszka Drozd.
19: To kolejny zakup w ramach programu SAFE. Polska otrzyma 4 samoloty do tankowania w powietrzu. PiS się odżegnuje, premier komentuje. Są polityczne reakcje na spotkanie posła Moskala z prezesem Zonda Krypto. A w tym serwisie też przypominajka dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Trwa nabór wniosków do programu Dobry Start. Do 2030 roku Polska otrzyma 4 samoloty do tankowania i transportu Airbus A330, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na portalu X napisał, że wczoraj rząd Hiszpanii wydał zgodę na procedowanie wspólnie z Polską zakupu co najmniej

0: najmniej 7 tych maszyn w ramach unijnego programu SAFE. Podkreślił, że to niezbędny sprzęt dla polskich sił powietrznych, które są w trakcie przyjmowania na wyposażenie samolotów F-35. To ważna decyzja dotycząca bezpieczeństwa NATO i bezpieczeństwa Polski, napisał Władysław Kośniak-Kamysz. Teraz już wiemy, dlaczego z uporem maniaka Karol Nawrocki i PiS blokowali ustawę o kryptowalutach. Tak premier Donald Tusk komentuje ostatnie doniesienia medialne na temat afery Zonda Krypto. Szef rządu napisał, że pieniądze z upadłej giełdy kryptowalut miały być przeznaczone na media sympatyzujące z prawicą i wyborcze imprezy. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN24, poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal spotkał się z szefem giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem na Ibizie w sierpniu zeszłego roku. Krótko po tym spotkaniu Michał Moskal i Janusz Kowalski złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptowalutach.
1: Swojego zaskoczenia tą sprawą nie krył Krzysztof Lipiec z Rozwoju Plus, który powiedział na antenie Polskiego Radia 24, że żaden polityk jego ugrupowania nie ma nic wspólnego z Michałem Moskalem.
2: Te informacje są po prostu dla mnie zaskakujące, bo przecież jeśli chodzi o ustawę w sprawie rynku kryptowalut, to był to projekt rządowy, który był konsultowany, a jego współautorem był właśnie Kral.
1: Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał dziennikarzom, że Michał Moskal nie informował partii o tym wyjeździe i nie reprezentował tam PiS. Poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela w radiowej Jedynce poddał to w wątpliwość.
3: Takim dziwnym trafem politycy PiSu dostawali pieniądze od Krala albo z Kralem się spotykali, a później blokowali przepisy, które miały chronić portfele obywateli.
1: Michał Moskal oświadczył, że z Przemysławem Kralem rozmawiał raz, podobnie jak z innymi przedsiębiorcami. Podkreślił, że jego fundacja nie przyjęła pieniędzy od Zonda Krypto. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Strzelanina w Żorach. Doszło do niej podczas próby zatrzymania. Rzeczniczka rybnickiej policji Bogusława Kobeszko mówi, że jeden z blokujących drogę funkcjonariuszy został potrącony przez uciekający samochód. Inny policjant sięgnął po broń i oddał strzały w kierunku pojazdu.
4: Kierujący nagle ruszył osobówką i potrącił jednego z interweniujących policjantów. Podczas dalszych czynności wykorzystano broń palną w celu unieruchomienia pojazdu. Ponadto śledczy zabezpieczyli narkotyki.
0: Samochód i przebywające w nim osoby zostały zatrzymane. Potrącony policjant został przebadany, udzielono mu pomocy, nie wymagał hospitalizacji. Do kraju wracają dziś trumny z ciałami 12 ofiar wypadku, do którego doszło ponad tydzień temu na Węgrzech. Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie sekcja zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. O szczegółach Anna Orzeł.
5: Samolot ląduje w Budapeszcie i tu na pokład zabierze 12 trumien. Miejsce, do którego transportowane są ciała, to Kraków. Tym samym kończy się skomplikowana procedura, w której bliskich ofiar wspierały służby wojewody podkarpackiej Teresy Kubas-Hul.
6: Wczoraj już w godzinach popołudniowych zostały wydane zgody, zaświadczenia przez służby konsularne na transport ciał do Polski. Tą sprawę koordynuje prokuratura z Krosna, bo prowadzi już postępowanie.
5: W polskich szpitalach nadal pozostają 3 najbardziej poszkodowane osoby. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: To już ostatnie dni wakacji. Rodzicom przypominamy, że trwa przyjmowanie wniosków w ramach programu Dobry Start. To 300 zł jednorazowego wsparcia do wyprawki szkolnej. Wniosek warto złożyć jeszcze w sierpniu, radził w Informatorze Ekonomicznym w Trójce wiceprezes ZUS-u Paweł Jaroszek.
7: Jeżeli taki wniosek wpłynie do nas do końca sierpnia, to te środki to 300 zł na każde dziecko. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci do końca września. Natomiast jeżeli ktoś spóźni się, no to drugim takim niezwykle istotnym terminem jest 30 listopada, bo do tego dnia można tylko i wyłącznie składać wniosek o przyznanie takiego świadczenia.
0: Wnioski należy składać elektronicznie, a wypłata odbywa się na wskazane konto bankowe. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Dziś sporo słońca, przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach południowo-wschodnich i na północnym wschodzie kraju. Na termometrach od 19 stopni w Suwałkach, około 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie.
9: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
10: Trójka. program Trzeci Polskiego.

0: Polskiego Radia.
1: Katarzyna First-Wojtkowska, Hanna Dołęgowska, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Witamy w trzeciej odsłonie dzisiejszej audycji.
2: Listy na M.
1: Ależ ten banknot kolorowy. Marek Niedźwiecki, waluta. Czy to jest waluta niedźwiedziowa? 50 groszy, Warszawa, pierwszy dzień września roku 91. Proszę podglądać facebook.com/trójka, a za chwilę więcej o tym bardzo ciekawym banknocie.

Learning to fly, nauczyć się latać, no a przecież słuchania radia też trochę trzeba się nauczyć, no bo czasami wiemy już, kiedy słuchać uważnie, kiedy można odejść od odbiornika, kiedy zaczyna się nasz ulubiony fragment audycji, a kiedy warto wrócić. A państwo co robili? Pisali listy, słuchając trójki, może rysowali, może nagrywali, może przygotowywali kartki. A co teraz się robi, słuchając trójki? Można na przykład projektować własne banknoty, tak jak robił to pan Rafał w roku 91. Do podejrzenia na naszym

trójkowym Facebooku zdjęcie tego banknotu. No i tam jest Marek Niedźwiecki, jak żywy, naprawdę. Pani Katarzyna napisała, jaki ten banknot rewelacyjny, dopracowany w szczegółach. Mam tylko takie pytanie. Dlaczego nie jest to nominał 1 miliona? 1 milion? To jest 50 groszy niedźwiedziowe. Dobre pytanie.

0: to taka piosenka, no bo wspaniałych rodziców mam i oni trójki mnie nauczyli słuchać, bo czego można było słuchać wtedy? Albo jakiś głupot, albo wspaniałej radiostacji muzycznej, jakim była Radiowa Trójka.
1: Listy na M.
2: A pani Małgosia z Mogilna napisała tak, oczywiście, że słuchamy radia w różnych okolicznościach. Zaryzykowałabym nawet, że we wszystkich. No, prawie. Z dziwnych sytuacji to pamiętam dwa wesela, kiedy w pokoju obok, gdzie grała orkiestra, słuchałam listy przebojów Trójki. No i detonacje na hali kontratowej. Muzyka i radio towarzyszy nam przede wszystkim w ważnych momentach, wtedy gdy słowa nie potrafią oddać wszystkich emocji, są zbyt małe. Muzyka daje radę zawsze. Nietypowe okoliczności słuchania Trójki. A może ktoś w ogrodzie Trójki posłucha Trójki w najbliższy piątek? Nie, bo wtedy jest film. Kino Letnie Trójki. Mamy zaproszenia i nie zawahamy się ich rozdać, wręczyć tak właściwie. A w piątek będziemy oglądać film Spirited Away w Krainie Bogów. Oczywiście seans tradycyjnie o 21:00. Warto się na ten seans wybrać, bo to będzie ostatnia odsłona w tym roku. A tym razem wspólnie

Nie przeniesiemy się do niezwykłego świata, w którym granica między rzeczywistością a krainą duchów niemal nie istnieje. Mhm. Jeżeli pogoda nie dopisze, to seans odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale trzymamy kciuki za pogodę, trzymamy kciuki również za Państwa. Jeżeli ktoś ma ochotę się wybrać, proszę pisać listy@polskieradio.pl.

Taka wspominajka z 87 roku. Music for the Masses, oczywiście Depeche Mode. A pan Łukasz napisał, że radio jest najlepszym towarzyszem dnia, czy to w domu, czy to w pracy, czy w samochodzie, czy na świeżym powietrzu. A jeżeli chodzi o inspiracje playlistowe podczas nieco wolniejszej jazdy samochodem, no to ja proponuję ten utwór.

0: Autopromocja.
1: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
2: Pomogę.
1: Ponad 300 kilometrów przygód z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
3: Goniliście mnie trabantem.
4: Trabantem, szukaliśmy pana.
3: Umarłem.
4: Zdecydowanie.
1: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach Zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych do następnego poniedziałku włącznie, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Słuchaj, Marian,
8: no?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
12: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Żegnamy reklamy.
16: Minęła już 11:30.

0: miłości. Kawałek muzyki.
1: A jaka piosenka jest Państwa idealnym przebojem do samochodu? Taka, przy której droga od razu wydaje się być krótsza? A może jest jakiś utwór, który zawsze przypomina Państwu konkretną trasę? O tych idealnych samochodowych soundtrackach opowie już teraz Justyna Grabasz.
2: Normalnie o tej porze tworzę się po mieście. Normalnie o tej porze raz lepiej, raz gorzej. Zazwyczaj jak baba skacze z miejsca.
3: Normalnie o tej porze wożę się po mieście. Utwór grupy Kaliber 44, wręcz stworzony do jazdy bez celu, a właściwie do leniwego snucia się po okolicy. Spokojne, zapętlone dźwięki oparte, co ciekawe, na samplowanym polonezie gismol Chopina nie pozwalają przekroczyć prędkości. I bardzo dobrze. Jeśli nigdzie się Państwo nie spieszą, to ten utwór będzie idealnym towarzyszem podróży. Coś dla relaksu i do wspólnego kiwania głową, czyli do jednego z niewielu tanecznych ruchów dozwolonych podczas jazdy samochodem. A co jeśli szukamy czegoś szybszego, najlepiej na długą, wakacyjną podróż?

The boys are back in town. Chłopcy wrócili do miasta, więc jeżdżą teraz ulicami i po prostu dobrze się bawią. Trudno jest przy tych dźwiękach się nie uśmiechnąć i nie poczuć tej wolności i czystej radości, która płynie z kompozycji zespołu Thin Lizzy. Podobno Finley Knott napisał ten tekst z myślą o zaprzyjaźnionym ulicznym gangu z Manchesteru, z którym spotkał się po ich długiej podróży poza miasto. Ja do kontaktów z gangsterami oczywiście nie namawiam, ale zachęcam do tego, żeby kiedyś, najlepiej właśnie na początku jakiejś wspólnej wyprawy z przyjaciółmi, włączyć ten hardrockowy klasyk i pośpiewać wspólnie The Boys Are Back in Town.

To już propozycja z zupełnie innej bajki, soulowo-popowo-elektronicznej. W 2020 roku Jessie Ware wydała fenomenalny album What's Your Pleasure, który właściwie w całości mógłby być towarzyszem podróży, ale jeden utwór pasuje do tego zdecydowanie najlepiej. U-la-la, piosenka, w której nawet pojawiają się dźwięki ulicznych korków. Główna bohaterka wsiada do samochodu swojego ukochanego, a potem jeżdżą razem po mieście i słuchają muzyki. Dynamiczna, taneczna kompozycja, która najlepiej sprawdza się w blasku nocnych latarni i świateł wielkiego miasta.

tego klasyka Kawińskiego również nie mogło nam w tym zestawieniu zabraknąć. W utworze Night Call, jak słychać, tempo już nieco wolniejsze, choć to piosenka pasująca lepiej do szybkiej jazdy autostradą niż do stania w korkach. I wanna drive you through the night down the hills. Chcę jechać z tobą nocą przez wzgórza. Ten utwór prawdopodobnie towarzyszył wielu samochodowym wyprawom, między innymi dzięki filmowi Drive, w którym zagrał bardzo istotną rolę, pojawiając się oczywiście w nocnej scenie samochodowej na ponad 2 minuty, dzięki czemu można było go dobrze zapamiętać. No to jeszcze jedna propozycja do sunięcia po autostradzie.

Jakbym miała znaleźć idealne okoliczności do słuchania tej piosenki, to byłaby to podróż przez Amerykę drogą Route 66. Oczywiście w pełnym słońcu, choć z klimatyzacją. We are the children of the sun. Samochodowych motywów tutaj nie usłyszymy, ale mamy wolność. Dead Can Dance stworzył utwór, przy którym znakomicie jeździ się autem, choć sprawdza się także podczas lotów samolotem, przy płynięciu statkiem i właściwie przy każdym innym środku transportu. Zresztą proszę posłuchać.

Dead Can Dance, oj tak. No i jak? Udało się coś zaserduszkować, dodać do samochodowej playlisty? Ja sobie kilka utworów zapisałem. Dzięki, Justyna. No to teraz proponuję bardzo przyjemną dźwiękową wspominajkę sprzed wielu, wielu lat, a będzie to motyw z przebojowego amerykańskiego serialu Miami Vice.

Jak mi ktoś powie, że The Rolling Stones nie nadają się do samochodowej playlisty, no to nie wiem, proszę mnie nawet nie przekonywać. No to jeszcze jeden typ z tej kartki bohaterskiej pana Grzegorza, który wysłał pocztówkę do Trójki w roku 89. Bardzo ciekawy zestaw pan Grzegorz napisał, no bo jest tam i Aha, i Pet Shop Boys, ale jest też Enya. To właśnie pokazuje, że lista była takim miejscem, gdzie można było spotkać naprawdę różne muzyczne światy.

Dźwiękowa pocztówka z roku 88. Bardzo barwna, tak jak dzisiaj bohaterskie pocztówki. Między innymi od pana Grzegorza, który wysłał ją w roku 89. Dziękujemy za wiadomości, za listę obecności. Jutro w listach na M spotka się z państwem Agnieszka Szydłowska. Katarzyna First-Wojtkowska, Hanna Dołęgowska, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Proszę absolutnie nie wyłączać trójki. Muzyczna Poczta UKF i Tomek Żonda już za chwilę po 12. Pięknego dnia, pięknej środy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
7: i to tylko na tych muzycznych,
6: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
7: Co weekend, gdzie indziej.
6: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
7: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
6: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
7: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
6: Do usłyszenia
7: i do zobaczenia.
6: Gosia Jakubowska.
7: Ania Lalka.
8: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
0: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 sierpnia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Dwie wojskowe kasy z ciałami ofiar niedawnego wypadku na Węgrzech wkrótce wylądują w Krakowie. Polska powinna współtworzyć zasady światowego porządku, mówi minister finansów przed spotkaniem G20. Co dyrektor CIA robił w Moskwie? John Ratcliffe przyleciał do Rosji wczoraj, a po spotkaniu nie pojawił się żaden komunikat. Z Węgier do Polski transportowane są ciała wszystkich 12 ofiar niedawnego wypadku polskiego autokaru. W węgierskich szpitalach nadal pozostaje troje najbardziej poszkodowanych.
10: Dwie wojskowe kasy około godziny 11 przed południem odleciały z budapesztańskiego lotniska Ferihegy do Krakowa. Wcześniej do Budapesztu przywieziono z Miszkolca na wschodzie Węgier 12 trumien z ciałami ofiar wypadku polskiego autokaru. Według nieoficjalnych informacji, jakie udało się uzyskać Polskiemu Radiu, przekazanie ciał odbyło się sprawnie i w sposób godny. Na miejscu polskie władze reprezentował konsul generalny Marcin Bobiński. W dwóch szpitalach w Egerze i Miszkolcu nadal przebywa troje najbardziej poszkodowanych w niedawnym wypadku. Ich stan jest na tyle poważny, że w tym momencie nie da się określić nawet przybliżonego terminu, kiedy będą mogli powrócić do Polski. Kilka dni temu na Węgrzech przebywali lekarze z Polski, którzy bardzo dobrze ocenili pracę węgierskich medyków. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
9: Poszkodowani w wypadku autokaru i bliscy ofiar nadal wymagają pomocy. Wsparcie psychologiczne zapewnia im Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Tak długo, jak to będzie konieczne, zapewnia wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
11: Mamy numer telefonu, pod który można w każdej chwili zadzwonić i do domu, do tych

0: osób, do rodzin, do osób poszkodowanych, ale też do ich rodzin, bliskich, kierujemy psychologa. Mamy listę psychologów, którzy się zgodzili na to, aby taką pomoc świadczyć.
1: Już w pierwszej dobie po tragedii na Węgry pojechała psycholożka, by zaopiekować się rannymi i ich rodzinami. Polska powinna współtworzyć zasady światowego porządku, mówi minister finansów. Andrzej Domański podkreśla, że szansą na to jest uczestnictwo naszego kraju w pracach grupy G20, także w nadchodzących latach, o co zabiega rząd. Pod koniec sierpnia ministrowie finansów oraz szefowie banków centralnych krajów wchodzących w skład grupy G20 spotkają się w Asheville w Karolinie Północnej. W spotkaniu weźmie udział Polska, którą będą reprezentować minister Domański i prezes NBP Adam Glapiński. Minister finansów poinformował, że ma zaplanowane bilateralne spotkania m.in. z krajami, które w nadchodzących latach będą pełnić prezydencję w grupie, czyli z Wielką Brytanią i Koreą Południową. Rosyjskie media próbują ustalić, co dyrektor CIA robił w Moskwie. John Ratcliffe przyleciał do Rosji wczoraj i po 8 godzinach jego samolot odleciał z lotniska Wnukowo. To pierwsza od 5 lat wizyta przedstawiciela amerykańskich służb, po której nie pojawił się żaden komunikat.
2: Obecność Johna Ratcliffe'a w Moskwie potwierdził rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow powiedział, że chodziło o kontakty rosyjskich i amerykańskich służb. Niezależna telewizja Deszcz zwróciła uwagę na internetowe wpisy dziennikarzy pracujących na Kremlu, którzy poinformowali, że odwołano jedno z wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć. Może to oznaczać, że w związku z wizytą szefa CIA Władimir Putin zmienił plan dnia. Magazyn Moscow Times napisał, że przed przylotem Ratcliffe'a do Rosji prezydent podpisał 3 niejawne dekrety. Ich treść nie jest znana. Redaktor naczelny portalu Nowa Gazeta Europa, Kirył Martynow, przypuszcza, że może chodzić o ułaskawienie kogoś, kto przetrzymywany jest w rosyjskim łagrze. Jednak zdaniem dziennikarza najbardziej prawdopodobnym celem wizyty wysokiego rangą urzędnika Stanów Zjednoczonych było podkreślenie, że Waszyngton ma interesy w tej części świata, ma sojuszników i uważnie przygląda się działaniom Kremla. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Studio filmów rysunkowych w Bielsku-Białej tworzy archiwum społeczne. Celem jest zgromadzenie i zachowanie wspomnień związanych z historią wytwórni. Adelina Gołębiowska zachęca do dzielenia się swoimi pamiątkami.
3: Zależy nam nie tylko na opowieściach, chociaż jesteśmy jak najbardziej chętni je archiwizować i nagrywać, ale też właśnie na pamiątkach wszelkiego rodzaju, ponieważ to nie są tylko zdjęcia, ale czasem to są, nie wiem, proporczyki z jakichś wydarzeń. Dużo ludzi ma wspomnienia z celuloidami.
1: Pamiątki udostępnione w ramach archiwum społecznego zostaną zeskanowane, sfotografowane i zwrócone właścicielom. Można je zgłaszać mailowo lub osobiście w wybranych godzinach.
4: Klimat.
1: Prawie 60% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Do 14 trwają tak zwane zielone godziny. Zaleca się korzystanie z urządzeń elektrycznych w celu zużycia nadmiaru energii z OZE. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Na mapie IMGW 94 ostrzeżenia, najwięcej na południu, wschodzie i w Polsce centralnej. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Najwięcej chmur dziś na południu i tam może przelotnie popadać. Niewielkie opady możliwe też na Podlasiu. Najcieplej w Zamościu. Przed godziną termometry pokazały tam prawie 22 stopnie, a najchłodniej w Zakopanem 14,5 stopnia.
6: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Zapraszamy do reklamy.

0: panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to.

0: Farm.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35933-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Korby oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
3: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 zł za litr i wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 8 minut po południu.
7: Muzyczna poczta UKF.
6: Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Kamasierak-Tomasz Żanda. Dzień dobry. Razem będziemy przez najbliższe 2 godziny i proszę być z nami. Proszę zamawiać swoje ulubione piosenki, jakie pojawią się na antenie Trójki w Muzycznej Poczcie UKF. Mogą Państwo pisać lub dzwonić 22 i 7 trójek, lub UKF, małopolskiradio.pl. Ale na początek, na rozgrzewkę, All Right, Supergrass.

Supergrass na początek muzycznej poczty UKF. Co będzie dalej? Prosimy dzwonić i pisać do nas, bo od tego jest muzyczna poczta UKF, by spędzać i spełniać Państwa najskrzydsze muzyczne zachcianki. 22 7 3 UKF, małpa polskiradio.pl. No to może pierwszy telefon dzisiaj?

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't Stop i grupa Red Hot Chili Peppers w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek UKF, małpapolskiradio.pl. Pan Tomasz ze Święcimia przypomina, że dziś urodziny obchodzi Tomasz Lipnicki. Urodził się dokładnie 26 sierpnia 1969 roku, więc jak łatwo policzyć, debiutancka płyta grupy She, w której rozpoczynał, ukazała się, kiedy Tomek miał 20 lat. Ale może dzisiaj Lipali i dziś chłopcy.

Chłopcy i grupa Lipali. Tomku, wszystkiego najlepszego od trójki. Graj dla nas i śpiewaj jak najdłużej, bo to, co robisz, jest naprawdę fantastyczne. 227 3KF@polskieradio.pl. Kolejna propozycja od państwa w tej chwili, a dokładnie od Klausa z Gliwic, który pisze: na Śląsku dziś w miarę ciepło. Myśląc o innych regionach kraju, proszę o utwór Bananowy Song zespołu Vox.

0: Bananowy song, grupa Vox w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Jeśli państwo są ciekawi, jak powstawała debiutancka płyta grupy Vox, to zachęcam do sięgnięcia do naszych trójkowych podcastów. Wśród nich historia pewnej płyty. I tam między innymi o tym, jak ten krążek powstawał, między innymi o piosence Bananowy song i o tym, jak grupa Vox śpiewała ten utwór na Kubie. Ale nie była sama na Kubie, bo było wtedy mnóstwo polskich artystów. 227 trójek UKF małpopolskiradio.pl. Pani Jagoda w tej chwili pisze tak. Mimo, że mój syn to rocznik 90, to lubuje się w starych piosenkach, głównie rock i country. Jedna z jego ulubionych to Kennego Rogersa Gambler, The Gambler. Fajna opowieść o spotkaniu starego hazardzisty, pokarzysty w pociągu i odebrania od niego lekcji życia. Pozdrowienia dla Marcina.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made my life.

0: The Gambler i Kenny Rogers w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Ja byłem, kiedy byłem młodym młodzieńcem, że tak się wyrażę, to w Trójce była taka audycja, która wciąż jest swoją drogą w tonacji Trójki. W czwartki Korneliusz Pacuda prezentował muzykę country i pewnie tam po raz pierwszy usłyszałem piosenkę Kennego Rogersa The Gambler. A teraz też jeszcze będzie o muzyce country i o wielkim pożegnaniu. O, wczoraj dowiedzieliśmy się o tym, że odeszła właściwie pierwsza dama muzyki country.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Tu Sylwester z tej strony. Mam dzisiaj prośbę taką o Dolly Parton, Jolene. Wszystkiego najlepszego życzę.

0: Wczoraj dokładnie w wieku 80 lat zmarła Dolly Parton. Dokładnie w wieku 80 lat, bo zmarła w dniu, w dacie, w dniu swoich urodzin po prostu. 80 lat wcześniej urodziła się, od wczoraj nie ma jej z nami, ale muzyka pozostaje i muzyki jest mnóstwo, łącznie z tym, co ostatnio Dolly Parton przygotowała dla nas, czyli z muzyką rockową w jej wykonaniu. 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKIE-RADIO.PL. My w tej chwili spotkamy się z Agnieszką Obszańską.
1: Terra Cultura. Dziś przeniesiemy się na 788 metr Wisły, do Grabowa i okolic w województwie kujawsko-pomorskim.

0: A to piękne okolice, natura i do tego jeszcze dołączy sztuka. A połączą się tam już w najbliższą sobotę. Pawilon Polana to wydarzenie artystyczne, którego osią będzie wystawa sztuki współczesnej prezentowana w porolniczych pawilonach na Nadwiślańskiej Polanie. Ale to jeszcze nie wszystko, bo do tego jeszcze będzie performance dźwiękowy. O nim później, bo teraz na miejsce zabiera nas Emilia Orzechowska, współtwórczyni wydarzenia.
1: I wysiadamy ostrożnie z autobusu PKS, który właśnie nas przywiózł z Bydgoszczy do Grabowa. Świeci piękne słońce i zatrzymujemy się przed spichlerzem, dawnym spichlerzem zbożowym. Jest to nasz pierwszy pawilon, budynek, w który już nieczynny, ale jeszcze ślady jego tej pierwotnej funkcji, czyli przechowywania zboża, są jak najbardziej odczuwalne i wizualnie, ale też w zapachu. Wchodzimy do środka, tam oglądamy pierwszą część wystawy. Ta wystawa otwiera się o godzinie 12, potrwa 8 godzin i potem zniknie. I idąc dalej, po już obejrzeniu prac między innymi Ani Witkowskiej, czy Nati Crafts, czy Pameli Leończyk, Moniki Mamzety, czy Jaśminy Wójcik i wielu, wielu innych osób, przemieszczamy się przez piękną zieloną łąkę, mijając po lewej stronie słup z wysokiego napięcia z gniazdem bocianim, w którym w tym roku dwójka pisklaków się wykluła i no zobaczymy, 29 sierpnia, zobaczymy, czy jeszcze będą, czy gniazdo będzie już puste. Idziemy przez tą łąkę, dochodzimy do wału przeciwpowodziowego, wdrapujemy się tam i w tym momencie roztacza się przed nami niesamowity widok, horyzontalny, panoramiczny, na kilkadziesiąt tak naprawdę kilometrów w głąb tej niesamowitej przestrzeni, jaką jest Wisła, jej rozlewiska i to, co możemy dookólnie tak naprawdę doświadczyć nie tylko wzrokiem, ale też innymi zmysłami. Tym wałem podążamy do kolejnego pawilonu, pawilonu, który wyrasta z przestrzeni tej łąki, przestrzeni pola. Jest to piękny, również użytkowy, betonowy budynek, taka półotwarta architektura, która do końca nawet nie wiemy, czemu służyła. Przestrzeń my znów zapełniamy sztuką, pracami artystów i artystek, żebyśmy mogli doświadczyć tego bycia w tym miejscu.
0: Pawilon Polana w Grabowie i okolicach już w najbliższą sobotę, a ja zapraszam na 788 kilometr Wisły.
2: Zapraszała Agnieszka Obszańska. A my powracamy do Państwa z zamówień muzycznych Poczcie UKF. Jeśli ktoś ma ochotę do nas napisać i zadzwonić, to zachęcamy do 14. Poczta na antenie trójki 227 UKF @polskieradio.pl.
3: Dzień dobry, ja chciałbym zamówić jakąś piosenkę pani Ewy Demarczyk. Proponuję jeden z większych przebojów, utwór Skrzypek Hercowicz. Pozdrawiam, Michał z Jeleniej Góry.

Ewa Demarczyk. Troszkę wprowadziłem Państwa w błąd z datą urodzenia Dolly Parton, ale to w tej chwili mniej istotne. Ważny jest list, który przysłała do nas pani Magda Starnobrzega, który pisze tak. Dziś smutny dzień, wczoraj dotarła wiadomość o śmierci Dolly Parton, ikony country. Doceniamy jej muzykę, talent, jej wizerunek ocierał się o kicz. Często ją wyśmiewano. Dziś nie chcę prosić o jej muzykę, ale o piosenkę Porter Band Ain't Got My Music z 1980 roku z płyty Helicopters. W tekście piosenki wybrzmiewa wara precz od muzyki. Cokolwiek myślimy o Dolly, jej piosenki pozostały i będą z nami na zawsze. Pozdrawiam serdecznie, Magda Starnobrzega.

Porter Band w muzycznej poczcie UKF 227-3UKF@polskieradio.pl. Prośba pani Renaty z Płocka, która pisze: chciałbym prosić o piosenkę dla mojego męża Jurka, który ma dzisiaj urodziny i jest fanem Pink Floyd. Prosiłabym o Wish You Were Here, bo jest w pracy.

Wish You Were Here, grupa Pink Floyd w trójce w muzycznej poczcie UKF. Kto teraz? Teraz pojawi się Phil Collins i piosenka Against All Odds. To prośba pani pana Roberta z dedykacją dla koleżanki Anny.

Against All Odds to Phil Collins w trójce w muzycznej poczucie UKF. Tę godzinę zakończymy piosenką Hole pod tytułem Asking for It.

0: Autopromocja.
1: Los się do niej uśmiechnął. Pewnie pierwszy raz w życiu. Będzie miała wszystko, co tylko sobie wymarzy.
2: Jowita Budnik czyta nową książkę w Trójce.
1: Agnieszka Dałksza? Niedaleko pada granat od jabłoni.
3: Dobrze, żeś przyszedł.
2: Tomasz Wachnowski. Muzyka. Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik. Zapraszam.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe,

0: super niskich cenach.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
4: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 sierpnia, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Politycy KO składają doniesienie do prokuratury w sprawie posła PiSu Michała Moskala. Stopnie alarmowe przedłużone do końca listopada na części linii kolejowych to alerty trzeciego stopnia. Dziś święto psa. W tym serwisie sprawdzimy, jak świętują brytyjskie pieski. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła PiSu Michała Moskala. To reakcja na ostatnie doniesienia dotyczące jego spotkania z szefem giełdy Zonta Krypto. Doszło do niego na Ibizie w sierpniu zeszłego roku. Krótko po tym Michał Moskal, dyrektor biura prezesa PiSu, wraz z posłem Januszem Kowalskim prezentowali poprawki do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach. Europoseł Borys Budka mówi, że do wyjaśnienia jest kilka wątków.
11: W tym zawiadomieniu są żądania natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, zabezpieczenia tego, co posiada pan poseł Moskal, sprawdzenia, z jakich środków pan poseł Moskal pojechał na Ibizę, dlaczego nie ma tego w rejestrze korzyści, jak również sprawdzenia wszystkich wpłat, które były dokonywane na rzecz fundacji, która jest powiązana z panem Moskalem.
10: Z Przemysławem Kralem rozmawiałem raz w życiu, mówi w rozmowie z Polskim Radiem poseł PiSu Michał Moskal, komentując ustalenia dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN24. Poseł dodaje, że spotkanie na Ibizie nie dotyczyło poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach.
12: Ja nie wiem, jaki był cel Przemysława Krala, wiem, jaki cel był mój. Organizowaliśmy konferencję, której jednym z tematów miał być fintech po tym spotkaniu i również ze względu na to, że ten obszar nie został wypełniony interesującymi partnerami i osobami, które mogłyby się wypowiedzieć. Konferencja, która się odbyła, nie obejmowała tego obszaru i się tym nie zajmowaliśmy.
10: Poseł PiS dopytywany, dlaczego wraz z Januszem Kowalskim prezentował 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach, stwierdził, że to nie on był ich autorem. Premier przedłużył do 30 listopada obowiązywanie 4 stopni alarmowych, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dotyczy to 2 stopnia Bravo i Bravo CRP w całym kraju. 2 stopnia Bravo dla polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami RP i 3 stopnia Charlie na części linii kolejowych. Zgodnie z ustawą w przypadku wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić 1 z 4 stopni alarmowych: Alfa, Bravo, Charlie albo Delta. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnały.

0: dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw na stacjach. Jutro będzie taniej. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,57 zł za litr. 98 7,39 zł, a limit cen dla oleju napędowego ustalono na 7,47 zł za litr. Ponad 500 000 zł dla lokalnych organizacji pozarządowych zebrała szczecińska Galeria Szpargałek. To miejsce, gdzie przedmioty oddane do ekoportów, czyli punktów zbiórek odpadów, zyskują drugie życie. Za niewielkie pieniądze można kupić meble, lampy, ceramikę, zabawki czy książki. A cały dochód trafia na konta szczecińskich stowarzyszeń i fundacji. Na miejscu była Aneta Łuczkowska.
1: Kupiłem parę lamp takich. Zajmuję się renowacją starych mebli i uważam, że są całkiem fajne.
2: Kinga Krzywicka, prezeska Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Przy każdej sesji otwarcia Galerii Szpargałek płynęły do nas od szczecinian wpłaty różnych wysokości. Najczęściej myśmy korzystali z tych środków przy zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego.
3: Jestem tak naprawdę miłośniczką Szpargałka i uważam, że to jest fenomenalna inicjatywa. Dzisiejsza edycja bije po prostu wszelkie rekordy.
0: Galeria Szpargałek działa od 8 lat, otwierana jest raz w miesiącu. Dziś Międzynarodowy Dzień Psa. To już nie tylko sympatyczne święto, ale potężny rynek. Brytyjczycy wydają na swoje psy około 10 miliardów funtów rocznie. Pieskie życie? W Wielkiej Brytanii to powiedzenie nabiera nowego znaczenia.
4: Jednym z tegorocznych hitów są piłkarskie koszulki dla psów, do wyboru m.in. barwy Arsenalu, Liverpoolu i Manchesteru United. Na stroju można umieścić imię oraz numer pupila. Modne są też szkockie tartany, tweedy i wzory flag. Niemal we wszystkich sklepach zoologicznych na wyspach panuje duży ruch. A co kupują właściciele psów? Mam już pół koszyka zabawek i ubranek. Kupiłam przytulankę w kształcie pizzy, marchewkę, sznurek, nową smycz, szelki, płaszcz przeciwdeszczowy i kapelusik Sherlocka Holmesa. Mówiła Polskiemu Radiu jedna z klientek sklepu Pets at Home w londyńskiej dzielnicy Brentford. Na zakupach świętowanie się nie kończy, niektóre psy mogą liczyć na prawdziwą ucztę. Jedna z londyńskich restauracji przygotowała dla nich specjalne miski z kurczakiem, kaczką albo gęsią wątróbką. Do tego kolorowe ciasteczka i psie papucino. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Do końca dnia pogodnie z przelotnymi opadami deszczu w górach i na Podlasiu. Na Podlasiu też najchłodniej, 19 stopni, około 20 w centrum do 24 na zachodzie.
6: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Wraz z Państwem będziemy do godziny 14 w muzycznej poczcie UKF.
9: Muzyczna poczta UKF.
8: Always the Sun, Tokyo Tea Room na początek tej godziny w muzycznej poczcie UKF. Nasza piosenka dnia.

Always in the Sun, Tokyo Tea Room. Nowa płyta zespołu już w najbliższych dniach, bo 18 września ukaże się i będzie nosiła tytuł Feel Forever. A my przechodzimy do Państwa zamówień w muzycznej poczcie UKF. Jeśli Państwo chcą do nas pisać i dzwonić, zapraszamy do godziny 14 do takich działalności. 227-UKF@polskieradio.pl. Please stop loving me.

0: Dzień dobry, Maciej z tej strony. Poprosiłbym gorąco dla córki, która dziś zdała egzamin komisyjny z matmy, jeżeli by się udało coś z Visual K, Madman Esprit, któryś z utworów. Wiem, że Madman Esprit już graliście kiedyś. Dla majeczki od taty.
1: I udało się. Szczerze mówiąc, to po egzaminie poprawkowym chyba nie ma lepszego sposobu, by energia i napięcie spadło, niż właśnie taka muzyka. 227 UKF Małopolskie Radio.pl. Prośba pana Marcina w tej chwili, który rozpoczyna swoją wiadomość słowami ahoj, a dobre rano. I pyta, czy może prosić o utwór Jaromira Nohawicy, Mickey Mouse albo Kometa. To może Mickey Mouse.

0: Muzycznej poczcie UKF, Jarobir Nochowica. Czy jest jakaś inna stacja, w której państwo usłyszą jego piosenki? Przynajmniej w Polsce pewnie jakaś się zdarzy, ale jest ich niewiele, tylko trójka.
1: Dzień dobry, chciałem zamówić piosenkę Depeche Mode, Personal Jesus Dedication dla trzeciego programu Polskiego Radia dla Trójki.

W imieniu swoim i całej załogi dziękujemy za piosenkę Personal Jesus i grupa Depeche Mode w Trójce w muzycznej poczcie UKF. UKF @polskieradio.pl. Pani Magda Starnowa opisała nam dość przyjemną sytuację. Spacerowała sobie po krakowskim Kazimierzu i nagle pod jej nogami pojawił się na chodniku odtwarzacz MP3. Podniosła go, włączyła, a tam Kings of Leon. I ta formacja została z panią Magdą do dziś.

0: właśnie serią koncertów zespół Arcade Fire świętował 20 urodziny swojego fenomenalnego debiutu. To właśnie ta płyta będzie bohaterką naszego dzisiejszego spotkania. Na półperfekcyjnej płyty zapraszam po 19. Agnieszka Szydłowska. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Gołdap. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Interreg 6A. Litwa-Polska 2021-2027.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
2: Żegnamy reklamy.
12: Za 29 minut, godzina 14.
13: Powtórka z rozrywki.
12: Dziś z archiwum powtórki z rozrywki Dariusz Pieruk znalazł dla Państwa, właściwie w archiwum znalazł dla Państwa sketch Janny Kołaczkowskiej. Temat niezwykle atrakcyjny i aktualny, ale tylko jeszcze przez parę dni.
14: Z cyklu Myślę, więc uważam, że...
15: Ależ to były wakacje.
16: To były naprawdę wakacje. Nie udawanie, że się leży. Naprawdę leżałam. Te kąpiele, to lanie wodą, to słońce, to buńczuczne przypiekanie. Ale wakacje. Ale było. Niesamowicie. I to wklepywanie kremów w plecy. Niesamowita ilość kremu. Zadziwiająca wchłanialność. Ile tego tam było. Jak to się nagromadziło na wybrzeżu. Cokolwiek pojawiło się w te wakacje, to od razu w ogromnych ilościach. Boże, jak to obrodziło. Aż nawet ciężko było przejść między tym wszystkim. A koszty? I pokłosie ludzkie. A konsekwencji żadnych. Cudownie. Znaczy, konsekwencje tak, były konsekwencje, ale żadnych przykrych. Wszystkie witałam z okrzykiem, witajcie konsekwencje. Na tych wakacjach robiłam naprawdę wszystko. Wszystko. Wyobraźcie sobie teraz wszystko i teraz wyobraźcie sobie, że ja to robiłam. Znaczy, akurat tego nie robiłam. Tego nie, przepraszam, ale nie tamto. Nie wciskajcie mi takich, przepraszam, nie dam sobie wmówić. No chyba, że byliście przy tym. Jeżeli są świadkowie, to ja się nie mogę wypierać. Normalnie to będę się kłócić do upadłego, że nie robiłam, ale jak są świadkowie, to bardzo się szybko przyznam. Jestem uczciwa. Pogodowo też było wiele wątków pogodowych, na niektóre się nie godziłam, ale cóż. Jak w te wakacje padał deszcz, to wyrażałam swoją suwerenną opinię, że na deszcz się nie decydowałam. Czułam nawet, że chcę zrezygnować, że normalnie zrezygnuję z pogody. Miałam takie wrażenie, że sprawa pogody w te wakacje była dziwnie załatwiona, dziwnie. Nie wiem, kto się tym w tym roku zajmował, ale był chaos. Jakoś tak amatorsko podeszły do sprawy osoby zajmujące się organizacją pogody w tym roku. A ty się, człowieku, rozglądaj,

0: Za słońcem wkładaj trójkąciki na tors, tarzaj się w oliwce do opalania, a słońca nie ma. Bo komuś się nie chciało zająć się pogodą? No ludzie drodzy. A potem rozumiesz, stoisz z parasolem i gumiakach pod barem ze smażoną świeżą rybką w nadziei, że nie zmokniesz za bardzo, a tu deszcz się kończy i po chamsku zza chmury wystaje słońce. Według mnie to nie jest przypadek, no. Nie narzekam, bo wakacje były naprawdę super. Już sobie zarezerwowałam czas na wakacje w tym samym terminie. Uważam bowiem, że czerwiec, lipiec i sierpień to najlepsze miesiące na lato. Koniec.
1: Joanna Kołaczkowska. Powracamy do Państwa zamówień w muzycznej poczcie UKF 227 Trójek. Nasz telefon dzwoni.
2: Dzień dobry. Chciałbym to słuchać piosenki mojej. Bytelsuit Symfony. Filip z Warszawy.

Bittersweet Symphony i grupa The Verve w trójce w muzycznej poczciłce. Co teraz? Teraz prośba pana Grzegorza o piosenkę Que Sera Sera. Tak to zaśpiewa? Pixies.

0: Grupa Pixies, zupełnie inaczej. Que sera, sera w trójce w muzycznej poczcie UKF. I teraz jeszcze jedna piosenka. Piosenka w nowej wersji. Nowej, nie takiej nowej wersji, bo ta wersja jest sprzed bardzo wielu lat, ale ciągle jest piękna i zresztą wokalistka śpiewa cudownie.
1: Dzień dobry, mówi Daria. Jak się cieszę, że się dodzwoniłam, bo ostatnio mi się udało 25 lat temu dodzwonić do Państwa. A czy dziś jest możliwość, żebym zamówiła w ramach muzycznej poczty UKF-u utwór Erika Claptona, Wonderful Tonight, ale w wykonaniu Edyty Bartosiewicz i chciałabym go dedykować mojemu mężowi z okazji naszej rocznicy ślubu, która miała miejsce w sierpniu. Wszystkiego dobrego życzę. Do usłyszenia.

0: Wonderful Tonight i Edyta Bartosiewicz. Nie trzeba popisywać się głosem, wystarczy pięknie zaśpiewać utwór, który dobrze znamy, a dzięki nowej wersji zyskuje tylko, a nie traci. 227-3-UKF-MAPOLSKI-RADIO.PL. Kolejny telefon od Państwa.
1: Dzień dobry, a ja poproszę Mariusza Lubomskiego, Spacerologię, dla wszystkich, którzy by chcieli wyluzować troszeczkę, odrobinkę luzu, dla wszystkich słuchaczy i dla mojej rodzinki. Dziękuję bardzo. Anka, dzwonię z Sulęcina.

Chciałem zrozumieć wilka wycie, zaszyłem się samotnie w las. I wiodłem wilkołacze życie, wewnyki wchodząc raz po raz. Chciałem zrozumieć, co ptak śpiewa, dotykać czasem rąbka chmur. Przesiadywałem więc na drzewach, skończyło się porażką znów.

Mariusz Lubomski w Trójce w Muzycznej Poczcie UK. W poczcie to właściwie prawie wszystko już dzisiaj. Mariusz Lubomski, właściwie jego nazwisko pojawi się również w audycji Historia pewnej płyty w najbliższą niedzielę, bo opowiem Państwu o tym, jak powstał

0: Album atrakcyjny o Kazimierza i Cyganów. Pierwsza płyta atrakcyjna o Kazimierza, której producentem był Grzegorz Ciechowski, a nad całością czuwała Małgorzata Potocka. Super ciekawe, myślę, moim zdaniem przynajmniej, opowieści o tamtych czasach. Płyta troszkę zapomniana, dawno nie była wznawiana i myślę, że z przyjemnością posłuchają państwo również jako mąż i nie mąż. Na przykład Warszawa Gdańska na koniec z pozdrowieniami dla Pawła, który jedzie z Brna do Kościerzyna od Danki, Katarzyna Filiz-Wojtkowska, Piotr Kamysiak, Tomasz Żonda. My już dziękujemy.
1: Polowa dzielnica. Wszystko ma słony smak.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto.

0: Fast. Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. Travisto Fast i Travisto. Aflofarm.
1: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi i Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 sierpnia, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez posła PiSu Michała Moskala. 5 kolejnych myśliwców F-35 zmierza do Polski, wylądują za kilkadziesiąt godzin. Na Mazowszu powstał nowy rezerwat przyrody, Dolina Rzeki Małej. Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła PiSu Michała Moskala zapowiedzieli europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka i wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski. Chodzi o podejrzenia przekroczenia uprawnień w celu m.in. nielegalnego wpływania na procesy decyzyjne. Jak informują TVN24 Wirtualna Polska, poseł PiSu Michał Moskal spotkał się w sierpniu zeszłego roku na Ibizie z Przemysławem Kralem. Po spotkaniu Michał Moskal z Januszem Kowalskim złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński powinien natychmiast odciąć się od Michała Moskala, mówi europoseł Budka.
5: Pan Moskal, prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego, zgłaszał szereg poprawek, by złagodzić skutki ustawy, która miała chronić oszczędności Polaków. Dlatego dzisiaj domagamy się, by natychmiast Jarosław Kaczyński wyszedł i odciął się od pana Moskala. Inaczej będziemy uznawać, że pan Moskal działał w imieniu Jarosława Kaczyńskiego i w imieniu PiSu.
4: A poseł PiSu dopytywany, dlaczego wraz z Januszem Kowalskim prezentował 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach, stwierdził, że to nie on był ich autorem.
6: Janusz Kowalski prezentował te poprawki, a ja jako osoba, która się pod nimi podpisałem, Janusza Kowalskiego tam wspierałem i dalej potwierdzam, te poprawki były dobre, były potrzebne. Niestety no nie ma dobrej regulacji, a cały ten rynek w taki sposób jest po prostu do zaorania.
4: W wyniku upadku giełdy kryptowalut obywatele stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać nawet 2 miliardów złotych. 5 kolejnych polskich myśliwców F-35 zmierza do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Poinformował o tym wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Za kilkadziesiąt godzin w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi, przed polskim lotnictwem.
4: Pierwsze trzy F-35 przyleciały do Łasku w maju. Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce piątej generacji, którym nadano nazwę Husarz. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał Elonowi Muskowi medal wolności. W prezydenckim dekrecie podkreślono zasługi amerykańskiego przedsiębiorcy w ochronie ludzkiego życia, propagowaniu idei wolności i rozwijaniu kontaktów Kijowa z Waszyngtonem.
8: Ukraińskie agencje przypominają, że dzięki systemowi Starlink Ilona Muska Ukraińcy mają satelitarny internet. Dzięki temu funkcjonują cywilne i wojskowe sektory ukraińskiej gospodarki, a cywile mają dostęp do najnowszych urządzeń komunikacyjnych. Jednocześnie ukraińskie media przypominają, że Elon Musk wielokrotnie krytykował wstąpienie Ukrainy do NATO. Amerykański przedsiębiorca sam też był krytykowany przez Ukraińców za to, że długo nie blokował Rosjanom dostępu do swojej sieci Starlink.

0: Chińskie media dodają, że trwają również negocjacje z Maskiem, aby ten wyraził zgodę na wykorzystywanie Starlinków do sterowania dronami, które będą uderzały w rosyjskie wyrzutnie rakiet balistycznych oddalone o ponad 200 km od frontu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Islandczycy zadecydują w sobotę, czy ich kraj powinien wznowić negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Głosowanie nie dotyczy jeszcze członkostwa. Zagłosuję przeciwko. Zawsze byliśmy zdani na siebie i sami rozwiązywaliśmy problemy. Chcę, żeby każde rozwiązanie było islandzkie, niezależnie od tego, czy będzie dobre. Chcę, żebyśmy sami rozwiązywali swoje problemy, a nie żeby rozwiązywano je za nas w Unii. Nie wiemy, co znajduje się w tym pakiecie. Partie rządowe prowadzą kampanię na rzecz wznowienia negocjacji, ale nie wiedzą, z czego przyjdzie im zrezygnować. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii w 2009 roku. Negocjacje akcesyjne zostały zawieszone 4 lata później, ale wniosek nigdy nie został formalnie wycofany i, jak potwierdziła Bruksela, pozostaje ważny. Dolina Rzeki Małej, tak nazywa się otwarty dziś nowy rezerwat przyrody. Obejmuje ponad kilkaset hektarów otuliny na terenie gmin Piaseczno i Góra Kalwaria na Mazowszu. Regionalna konserwatorka przyrody w Warszawie, Aneta Adamska, podkreśla, że na terenie rezerwatu jest wiele chronionych gatunków zwierząt.
2: To są te gatunki, które są także chronione w ramach prawa unijnego, czyli to jest kumak nizinny, to jest grzybiuszka, to jest czerwończyk nieparek, to jest zalotka większa. Z ptaków mamy bączka, czy błotniaka stawowego, czy zbożowego, to jest czapla, to jest bocian czarny, którego populacja w województwie mazowieckim w tej chwili spada, więc bardzo dbamy i jak tylko mamy możliwość ochrony tego gatunku, to ustanawiamy strefy.
1: W ciągu ostatnich 2 lat powstało 200 rezerwatów przyrody. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Do wieczora niewiele chmur, na krańcach południowych okresami opady deszczu, na północnym wschodzie zachmurzenie przejściowo będzie wzrastało do dużego i tam pojawią się krótkotrwałe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 na północnym wschodzie i nad morzem około 22 w centrum do 24 na południowym zachodzie kraju.
4: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: 6 minut po godzinie 14.
7: W tonacji trójki.
6: Katarzyna Filz-Wojtkowska przy konsolecie, Jacek Hawryluk przed mikrofonem. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś tonacja nieco inna niż to w środę bywa, ale zapewne Państwo domyślają się dlaczego. Od wczoraj cały muzyczny świat składa jej hołd. Trudno by było inaczej, zwłaszcza że w jej życiu nie tylko muzyka była ważna. Łączyła konserwatywną i liberalną Amerykę, była ponad podziałami, pozostawała ponad konfliktami, co dzisiaj zdarza się już bardzo rzadko. Jej muzyka, jej postawa, światopogląd łączyły, a nie dzieliły. Piosenkarka, autorka ważnych tekstów piosenek, kompozytorka, instrumentalistka, grała na kilku instrumentach, aktorka, artystka, która połączyła pokolenia. Wczoraj w wieku 80 lat zmarła w Nashville Dolly Rebecca Parton Dean, czyli po prostu Dolly Parton.

Środowa tonacja. Nowości dziś będzie niewiele, ale będą stałe pozycje, takie jak to bywa co tydzień. Singiel z 1986 roku, wydane 40 lat temu, będą kolonie francuskie, ale szczególne, związane z bohaterką dzisiejszej audycji. Dolly Parton odeszła w wieku 80 lat w szpitalu w Nashville po walce z chorobą nowotworową oraz powikłaniami zdrowotnymi. O śmierci piosenkarki poinformował w nagraniu jej siostrzeniec Brian Seaver. Zmarła zaledwie kilkanaście miesięcy po odejściu jej ukochanego męża Carla Deana, z którym spędziła zdecydowaną większość swojego życia. Poznali się w połowie lat 60. Spędzili wspólnie 60 lat. Chociaż mąż pozostawał cały czas w cieniu, unikał rozgłosu i mediów, co mu się udało. Kilka dni temu Dolly Parton udzieliła ostatniego wywiadu. Powiedziała w nim, że zmaga się, jak to ujęła, z pewnymi problemami zdrowotnymi, na które po prostu nie zwracała uwagi, opiekując się w ostatnich miesiącach swoim mężem. Napisała tak: mówiąc najogólniej, zaniedbałam swoje zdrowie. To nie po raz pierwszy, kiedy musiałam sobie z czymś takim radzić. Na początku lat 80. przez kilka miesięcy borykałam się z problemami kobiecymi, a do tego zmagałam się wtedy z wagą, więc nie jest tak, że nie przechodziłam nigdy przez żadne choroby. Była jednak pozytywnie nastawiona do tego, co miało nadejść. Prezydent Trump pożegnał za pośrednictwem mediów społecznościowych Dolly Parton. Napisał tak: nigdy nie było i już nie będzie drugiej takiej jak ona. Spoczywaj w pokoju, Dolly, świat cię kocha. Tak zakończył swój wpis. Na jego polecenie w całym kraju przez tydzień flagi będą opuszczone do połowy masztów. Wczoraj, być może państwo to także obserwowali, Ameryka rozświetliła się na różowo właśnie dla Dolly Parton, bo ten kolor kojarzony był z nią. Na różowo zostały podświetlone różne budynki, między innymi Empire State Building w Nowym Jorku. Dokładnie o 9:25 wieczorem, trwało to do 10:25, to był hołd dla niej, ale także i symboliczne nawiązanie do jednej z najsłynniejszych piosenek Dolly Parton, 9 to 5. To był hołd dla niej, ale także dla jej działalności dobroczynnej, charytatywnej, bo tak jak powiedziałem na samym początku, muzyka była bardzo ważna, ale nie była jedyna. Prowadziła fundację, z której była znana. Na różowo podświetlono także budynki w Nashville, w Chicago. Zgodnie z wolą Dolly Parton uroczystości pogrzebowe zaplanowano wyłącznie w kręgu rodzinnym, prywatnym. Rodzina poprosiła, aby zamiast kwiatów wspierali jej fundację, z którymi była związana w ostatnich latach swojego życia.

Dumplant, singiel wydany 7 listopada 1966 roku. To nie była jej piosenka, ale jeden z pierwszych ważnych przebojów zaśpiewanych przez tę artystkę. Pojawił się zresztą na pierwszej płycie Hello, I'm Dolly, wydanej w 1967 roku. Artystka nagrywała już od przełomu lat 50. i 60. Powoli te małe płyty ukazywały się, ale pierwsza ważna płyta i taka oficjalna pojawiła się dopiero w 1967 roku. W mediach społecznościowych cały czas pojawiają się różne oświadczenia, hołdy właściwie bardzo wielu artystów, którzy i współpracowali, spotykali się z Dolly Parton, ale nie tylko składa jej hołd. Beyoncé, Taylor Swift, Celine Dion, Sabrina Carpenter, Barbara Streisand. Taylor Swift napisała taki bardzo długi komentarz wzruszający. Świat bez Dolly nie wydaje się możliwy, prawdziwy ani właściwy. Również Celine Dion: Dolly, byłaś czystym światłem, z dobrym sercem i hojnym duchem. Teraz będzie nam brakować jednego z najradośniejszych głosów, jakie ten świat kiedykolwiek znał. Dziękujemy za muzykę, śmiech i miłość, którą nam wszystkim dałaś. Zawsze będziemy cię kochać. Ten finał znamienny, oczywiście odnoszący się do jednego z największych przebojów tej artystki. Hołd Dolly Parton oddają nie tylko artyści country, lecz także reprezentanci bardzo różnych gatunków, rocka, hip-hopu, świata filmu. Zresztą pod koniec życia, o czym jeszcze dzisiaj będę państwu opowiadał, nagrała swój pierwszy album rockowy i to zupełnie niedawno. Wśród żegnających znaleźli się Paul McCartney, Elton John, Eminem, Sheryl Crow, Pedro Pascal, Jane Fonda, Dionne Warwick. To ciąg dalszy muzycznej opowieści, bo muzyka jednak dzisiaj będzie najważniejsza i wydaje mi się, że to była taka piosenka, która wówczas w 67 roku już wiele mówiła o tym, jaką autorką i jaką kompozytorką będzie Dolly Parton, która lubiła i zawsze to robiła, podejmowała ważne tematy nie tylko dla kobiet. Pozwól, że ci to powiem, bo wtedy oboje będziemy wiedzieć, na czym stoimy. Moje błędy nie są gorsze od twoich, tylko dlatego, że jestem kobietą. Just because I'm woman.

Just Because I Woman. Chyba wszystko już powiedziano na temat tej piosenki. Nagranej pod koniec 1967 roku, wydanej w kwietniu 1968. Tytułowa piosenka z drugiej płyty Dolly Parton, Just Because I'm Woman, w której bohaterka, bo tekst jest napisany w pierwszej osobie, upomina swojego chłopaka za osądzanie jej poprzednich kontaktów z mężczyznami, mimo że on sam przecież znowuż nie był taki święty i nie był niewinny. To było śmiałe wyzwanie i śmiały tekst, który zjednał jej sympatię, zwłaszcza żeńskiej publiczności. Dolly Parton ponoć napisała tę piosenkę w odpowiedzi na pytanie męża, czy kiedykolwiek przed spotkaniem jego widywała się, spotykała się z innymi mężczyznami. Wtedy również napisała bardzo piękną, wzruszającą kompozycję The Bridge, charakterystyczną ze względu na temat i takie nagłe zakończenie. Historia kobiety, która zakochuje się w mężczyźnie, zachodzi w ciążę, on ją porzuca, ona natomiast idzie na most, gdzie najwyraźniej popełnia samobójstwo i w tym momencie piosenka po prostu się urywa.

I tak właśnie kończy się ten utwór Bridge Dolly Parton z płyty Just Because I'm a Woman. Moje stopy poruszają się powoli, bliżej krawędzi, tu się zaczęło i tu to zakończę. Płyta bardzo ważna wówczas w karierze tej artystki, doceniona także po latach, jej producentem był Bob Ferguson. Zresztą tych ważnych utworów było naprawdę wiele w karierze artystki. No, napisała blisko 3000 różnych kompozycji, piosenek, utworów, zatem było w czym wybierać. Oczywiście były momenty, kiedy te teksty i kiedy muzyka robiły swoje i były bardzo znaczące. Były takie lata, zwłaszcza pod koniec lat 70., częściowo także w 80., kiedy te utwory były już inne, flirtowały z popem i może nie były tak bardzo atrakcyjne. Niemniej odnaleźć można naprawdę kilkanaście fantastycznych napisanych przez tę autorkę. Chociażby utwór z początku lat 70. Coat of Many Colors.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe

0: logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Kaufland jest
9: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram, a winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Żegnamy reklamy.
12: Słuchają Państwo programu trzeciego z Warszawy, środowa tonacja. To jest czas Mateusza. Bardzo proszę.
13: Przysłowie.
14: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pan Marcin, który na co dzień mieszka w Szwecji, ale wciąż interesują go językowe ciekawostki związane z polszczyzną, napisał do mnie w sprawie frazeologizmu rozpuszczony jak dziadowski bicz. Skąd się wzięło to powiedzenie? Pyta słuchacz. Zacznę od teorii, która krąży w internecie i która, choć ciekawa, jest zupełnie fałszywa. A mówi o tym, że dawniej zamiast rozpuszczony jak dziadowski bicz mówiono rozpuszczony jak dziad biecki. Przymiotnik biecki odnosi się tu do miejscowości Biecz, która w XV i XVI wieku była zamożnym miastem. Żebracy, czyli właśnie dziadowie, mieli otrzymywać tam spore datki, co doprowadziło do tego, że w innych miejscach gardzili mniejszym wsparciem, byli po prostu rozpuszczeni. Jednak w żadnym dawnym i współczesnym tekście nie pojawia się powiedzenie rozpuszczony jak dziad biecki, więc to mało prawdopodobne, by cała ta historia była prawdziwa. Dlatego w językoznawstwie przyjmuje się inną interpretację. Dawniej wędrowni dziadowie nosili przy sobie bicze, które służyły do obrony przed psami. Taki bicz składał się z kilku rzemieni i zwykle pozostawał zwinięty, jeśli nie był w użytku. Co ważne, jednym ze znaczeń czasownika rozpuścić jest rozplatać, rozwijać, tak jak dziś mówimy o rozpuszczonych włosach, a więc rozpuszczony dziadowski bicz to taki, którym się właśnie smaga, którego się używa. I możemy sobie wyobrazić, że w takiej sytuacji bicz wydaje się nieokiełznany, dość chaotyczny i nie poddający się żadnym regułom. Taki obraz spowodował, że wyrażenie rozpuszczony jak dziadowski bicz stało się metaforą i dlatego dziś mówimy tak o osobie, która pozbawiona jest dyscypliny. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
12: W tonacji wracamy do muzyki. Na kilka minut odejdziemy od Dolly Parton, ale proponuję pozostać w Nashville. Myślę, że Dolly Parton nie miałaby nic przeciwko, zwłaszcza, że nowa płyta zespołu Lamb Chop jest naprawdę wspaniała.

The New World Wave, jedna z najmocniejszych pozycji na płycie Punching the Claw zespołu Lamb Chop. Kurt Wagner wszedł po prostu do studia Bon Ivera, zdaje się, że na weekend, po prostu na 3 dni, a potem zatrudnił spory zespół wokalny. No i po prostu

prostu tak mu wyszło. Pierwsze recenzje są niezłe, ale recenzje recenzjami. Myślę, że najważniejsze, że zespół Lamb Chop dostarcza nam sporą partię niezłej muzyki. Dziś w środowej tonacji żegnamy Dolly Parton. Wszyscy piszą o odejściu ikony Ameryki. Przeglądam na bieżąco media społecznościowe, które są gorące od pożegnań i hołdów. Ikona Ameryki to jest taki zwrot, który pojawia się najczęściej. Blond włosy, kolorowe paznokcie, cekiny to przecież były tylko pozory, które wielu skłaniały do lekceważenia. Tej dziewczyny z Tennessee urodziła się w małym miasteczku w Pitman Center. No ale okazało się, że była to jednak z najbardziej wpływowych osób w amerykańskim showbiznesie. Wspominałem o tym, 3000 piosenek. To jest jednak coś, ponad 100 milionów sprzedanych płyt. Poza tym Dolly Parton finansowała biblioteki dla dzieci i łączyła dwie bardzo różne twarze Ameryki, tę konserwatywną i liberalną, duże miasta z prowincją, młodych ze starszymi. I na tym właśnie polegała jej siła. Siła jej piosenek, tekstów i tego, kim po prostu była. Zachowanych jest mnóstwo znakomitych materiałów, także wielogodzinny podcast, w którym opowiada o swoich utworach, a właściwie wraz z prowadzącym rozgryzają teksty, opowiadają historii o całych dekadach jej działalności. Zatem tego materiału na szczęście jest bardzo wiele. A czy wiedzą państwo, bo to, że wielkie nazwiska sięgały po jej utwory, to wiadomo, ale czy pamiętają państwo, że jeden z utworów Dolly Parton śpiewała także Sinead O'Connor?

Tak, tak. Jest taka wersja tego utworu Dagger Through the Heart w interpretacji Sinead O'Connor z 2003 roku. Oryginał był nieco wcześniejszy, z 2002, wyśpiewany przez Dolly Parton. Na początku wieku pojawiła się płyta, może dzisiaj mniej znana, zatytułowana Just Because I'm Woman, czyli tak jak drugi album, o którym wspominałem, Dolly Parton, z podtytułem Songs of Dolly Parton. To był swoisty hołd bardzo różnych artystek, wokalistek, które sięgnęły do bogatego dorobku Dolly Parton, wykonując jej utwory. Kogóż tutaj nie ma? Alison Krauss, Melissa Etherly, czy Norah Jones, Joan Osborne, Emmanuel Harris, właśnie Sinead O'Connor i na zakończenie pojawia się Dolly Parton, która po latach, dokładnie po 36 latach, postanowiła raz jeszcze nagrać utwór Just Because I'm a Woman w finale tej pięknej płyty. A nieco wcześniej Two Doors Down w wykonaniu Michelle and the Go Cello.

Two Doors Down w wersji Meshel and the Geocello. Bardzo osobisty wpis po śmierci Dolly Parton zamieściła Sabrina Carpenter, która w ostatnich latach, jak Państwo wiedzą, miała okazję współpracować z Dolly Parton. Napisała tak: po naszym pierwszym spotkaniu potrafiłam powiedzieć tylko: ona naprawdę jest aniołem chodzącym po ziemi i wyglądamy, jakbyśmy mogły być siostrami. Nigdy nie będzie drugiej takiej osoby. Jakie mamy szczęście, że mogliśmy doświadczyć jej wyjątkowej magii głosu, piosenek i serca. Napisała Sabrina Carpenter, która, przypomnę, nagrała swój utwór Please, Please, Please, a zaraz później nagrała także drugą wersję z udziałem Dolly Parton i rzeczywiście w teledysku wyglądają jak siostry.

Tak, to już historia. Ta współpraca Dolly Parton i Sabriny Carpenter. Please, please, please. Więcej nagrań Dolly Parton z ostatnich lat z jej udziałem po godzinie 15. Także powrócimy do lat 80. i do jej duetów z Kenny Rogersem, które bardzo lubię. A na zakończenie tej części naszego spotkania przypomnienie. Państwo wiedzą już na pewno, ale warto jeszcze o tym mówić. W najbliższy piątek pojawia się podwójny koncertowy album zespołu Pulp. Koncerty zarejestrowane w Londynie w ubiegłym roku to były dokładnie dwa występy, 566 i 567 w historii zespołu. Trasa koncertowa promująca album More. No i bardzo ważne wydarzenie w piątek, premiera płyty. Później także czeka na nas film i podsumowanie pewnej, powiedziałbym, bardzo ważnej części działalności tego zespołu, który powrócił z nową muzyką po latach i łączy te nowe kompozycje z utworami, które znamy doskonale.

0: Ale i ta nowa płyta to będzie właśnie taki przegląd tego wszystkiego, co zespół Pulp robił w latach 90. i nowych utworów. Sunset to jest jedna z tych zapowiedzi, które już znamy. Więcej oczywiście od piątku.
1: I scan the menu options. I did not have a choice. I'd like to teach the world to sing, but I do not have a voice. So I bought myself a ticket.

0: choice.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca.

0: Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 sierpnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Około 300 cudzoziemców może być zaginionych po gwałtownej powodzi w Nepalu. MSZ sprawdza doniesienia o Polakach. KO poskarży się do prokuratury na posła PiS Michała Moskala, który miał się spotkać z prezesem Zonda Krypto. Władze Prawa i Sprawiedliwości o rozmowie miały nie wiedzieć. Wiedzieliśmy o wizycie szefa CIA w Moskwie, tak mówi prezydent Litwy, ale nie chce zdradzać szczegółów. Około 400 turystów jest zaginionych po gwałtownej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Około 300 to cudzoziemcy. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprawdza, czy wśród poszkodowanych są Polacy. Wiadomo, że w Nepalu zginęły co najmniej 22 osoby, z kolei władze po chińskiej stronie granicy informują o dużych stratach w ludziach. Według wstępnych ustaleń wystąpiło tam trzęsienie ziemi, które mogło wywołać lawinę, która z kolei doprowadziła do powodzi. Informacje z Nepalu śledzi Jan Oleński.
7: Wśród zaginionych jest ponad 100 obywateli Indii, 17 Malezyjczyków i 12 Brytyjczyków. Większość turystów zmierzała do miejsca pielgrzymkowego Kailas Manasarovar w Tybecie. Powódź zniszczyła domy, drogi, mosty i elektrownie wodne. W niektórych miejscach śmigłowce ratownicze nie mogą wylądować. Według wstępnych ustaleń trzęsienie ziemi mogło wywołać lawinę, która doprowadziła do powodzi. Jan Oleński, Polskie Radio.
6: Politycy Koalicji Obywatelskiej złożą zawiadomienie do prokuratury na posła PiS Michała Moskala. To pokłosie ustaleń dziennikarzy Wirtualnej Polski TVN24, że poseł spotkał się z prezesem giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Do rozmowy miało dojść na Ibizie w sierpniu 2025 roku. Krótko po nim Michał Moskal i Janusz Kowalski złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptowalutach.
8: Polacy dzięki podejrzanym interesom, podejrzanym kontaktom i służb specjalnych czasów PiS-u po prostu mają zagrożone swoje oszczędności.
6: Tak na konferencji przed siedzibą PiS mówił wiceminister funduszy Jacek Karnowski. Władze Prawa i Sprawiedliwości nie wiedziały o spotkaniu posła Michała Moskala na Ibizie z szefem Zonda Krypto. Tak z kolei twierdzi wicerzecznik PiS-u Mateusz Kurzajewski.
9: Nie mieliśmy wiedzy na temat tego, że Michał Moskal udał się na Ibizę, natomiast tego rodzaju spotkania z przedsiębiorcami wpisują się w pewnego rodzaju pragmatykę polityczną. Nie mieliśmy wiedzy na temat przestępczej działalności pana Krala ze względu na indolencję służb specjalnych prokuratury Waldemara Żurka.
6: Sam Michał Moskal twierdzi, że z Przemysławem Kralem rozmawiał raz, podobnie jak z innymi przedsiębiorcami. W wyniku upadku giełdy kryptowalut obywatele stracili co najmniej 350 milionów złotych. Prezydent Litwy zabiera głos po wizycie szefa amerykańskiego wywiadu w Moskwie. John Ratcliffe przyleciał do Rosji wczoraj i po 8 godzinach jego samolot odleciał z lotniska Wnukowo. Gitanas Nausieda powiedział, że władze Litwy wiedziały o spotkaniu.
10: Nasi partnerzy poinformowali nas, że informacje o tym spotkaniu, jego celach i treści zostaną nam przekazane niezwłocznie, czyli w praktyce prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Mogę jedynie przypuszczać, że celem tego spotkania jest zmniejszenie napięć geopolitycznych w naszym regionie i napawa mnie to optymizmem. Była to pierwsza od 5 lat wizyta przedstawiciela amerykańskich służb w Moskwie, po której nie wydano żadnego oficjalnego komunikatu. Gwiazdy Hollywood upominają się o wolność dla Marwana Barhutiego. Jest on nazywany palestyńskim Mandelą. Polityk przetrzymywany jest w izraelskim więzieniu już od prawie 25 lat.
11: Ian McKellen, Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, Mark Ruffalo i Kate Blanchett dołączyli do prawie 400 sygnatariuszy listu z całego świata. Wzywają w nim ONZ i polityków do włączenia się w walkę o uwolnienie Marwana Barhutiego. 67-letni dziś Barhuti był m.in. sekretarzem Fatahu oraz przywódcą pierwszej i drugiej intifady. Do izraelskiego więzienia trafił w 2002 roku, skazany na wielokrotne dożywotnie.

0: Ocie m.in. za 5 morderstw. Nie przyznał się do winy. Raport Unii Parlamentarnej wykazał, że nie miał sprawiedliwego procesu, a dowody przeciw niemu były wątpliwej jakości. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Klimat.
2: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Żyrardowie na Mazowszu umiarkowana. Niemal 60% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: W drugiej części dnia nadal sporo pogodnego nieba, opady przelotne możliwe tylko na Podkarpaciu i w regionach północno-wschodnich. Najchłodniej w Zakopanem 17 stopni, 19 w Suwałkach, 22 w Warszawie i Rzeszowie, 23 w Gorzowie Wielkopolskim.
4: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Autopromocja.
6: 5 lipca 2024 roku ubrałam się bardzo elegancko, na czarno, jak na pogrzeb. I po raz pierwszy w życiu weszłam do Brixton Academy w Londynie. W holu na publiczność czekał katafalk, a na nim wśród kwiatów okładka płyty Funeral. Tak właśnie, serią koncertów zespół Arcade Fire świętował 20 urodziny swojego fenomenalnego debiutu. To właśnie ta płyta będzie bohaterką naszego dzisiejszego spotkania. Na półperfekcyjnej płyty zapraszam po 19. Agnieszka Szydłowska. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
11: Viviana Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofa.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: 9 minut po godzinie 15.
3: W tonacji Trójki.
17: Przy konsolecie.

Już Michał Daniluk, przed mikrofonem Jacek Chawryluk. Zapraszamy na drugą godzinę z Dolly Parton. To był jeden z większych przebojów roku 1977 i pierwszy poważny flirt piosenkarki Jakby nie patrzeć country z muzyką pop.

Jesteśmy jeszcze pod koniec lat 70. Rok 1977. Here You Come Again. Taki tytuł nosiła ta piosenka, taki tytuł nosił album właśnie wówczas wydany, 19 w karierze tej amerykańskiej piosenkarki. Spory sukces odniósł w Ameryce, 20 pozycja na liście Billboardu, druga pozycja na liście country, także w zestawieniach za rok 1977. Ta płyta również zajmowała czołowe pozycje. Skoro powoli przechodzimy do lat 80., które różnie układały się, jeśli chodzi o Dolly Parton, no to musimy rozpocząć od tej właśnie piosenki, której autorką była już Parton. Przebój lat 80. oczywiście z jednej strony, ale to był także hymn właściwie pracujących kobiet, który niósł bardzo ważne przesłanie, bo zarówno film, jak i piosenka, która pojawiła się w tym filmie, obnażały nierówność płci w miejscu pracy. Utwór został utrzymany oczywiście specjalnie w nieco ironicznej stylistyce, co było chyba jedynym sposobem, by dotrzeć do szerokiej publiczności. Najważniejsze, że się udało, czyli od 9 do 5.

Jedna z bardziej ikonicznych piosenek napisanych przez Dolly Parton, 9 to 5. No, szef terroryzujący swoje trzy pracownice miał przechlapane. Dolly Parton zadebiutowała na dużym ekranie, obok niej zagrały Jane Fonda, Lily Tomlin. Podobno wokalistka zdecydowała się zagrać w tym filmie, jeśli producenci pozwolą jej skomponować utwór przewodni. Pozwolili, a ona po prostu napisała ten utwór. Od 9 do 5, rok 1980. Co ciekawe, była nominowana za piosenkę do Oscara, także do Złotych Globów w kategorii najlepsza aktorka w komedii lub musicalu, najlepsza piosenka i odkrycie roku aktorka. Tutaj akurat na nominacjach się zakończyło, ale oczywiście katalog nagród zdobytych przez Dolly Parton jest olbrzymi. A sam utwór od 9 do 5 stał się pierwszym przebojem, takim bardzo poważnym Dolly Parton, a później stał się również inspiracją dla musicalu, który powstał w 2009 roku. Skoro płynnie przechodzimy do lat 80., to no, tutaj różnie bywało, jak powiedziałem, ponieważ ten flirt z muzyką pop spowodował, że pojawiało się dużo przeciętnych propozycji od Dolly Parton, ale można w tej dyskografii odnaleźć takie utwory, które dzisiaj kojarzymy właśnie z nią. I ja przyznaję, mam dwie, trzy kompozycje Dolly Parton właśnie z lat 80., które bardzo lubię. Między innymi duety z Kenny Rogersem. Wprawdzie oryginał pojawił się na płycie Rogersa, ale to nie ma żadnego znaczenia. Utwór napisali panowie z Bee Gees. Dolly Parton, Kenny Rogers.

Islands in the Stream. Słychać rękę i talent braci Gibb, którzy później po latach nagrali swoją wersję tego utworu, co mnie zupełnie nie dziwi. To był letni przebój roku 1983. Mała płytka pojawiła się w połowie sierpnia. Jeden z największych przebojów 83 roku, zarówno jeśli chodzi o listy przebojów pop, jak i country, a jeśli chodzi o country, to pod koniec roku uznano ten utwór za numer jeden z tych, które pojawiły się w ciągu 12 miesięcy. Rodgers i Parton nagrali także płytę świąteczną, a nieco później pojawili się w kolejnej piosence, już na regularnej płycie Dolly Parton, Real Love.

Dolly Parton i Kenny Rogers, Real Love z 1985 roku. Właściwie od końca lat 70., od płyt Here You Come Again, produkcje Dolly Parton brzmiały już inaczej. To były trochę inne kompozycje. To wszystko powodowało, że odchodziła od czystej muzyki country, stała się ulubienicą innej, nowej publiczności, nie tylko tej, która znała ją z programów Portera Hugnera z przełomu lat 60. i 70., ale także tej publiczności, która słuchała po prostu muzyki pop, zupełnie inaczej produkowanej i komponowanej. I tak było w latach 80., kiedy te jej piosenki po prostu płynęły tym bardzo szerokim nurtem. Dzisiaj powiedzielibyśmy muzyki komercyjnej, ale tak to właśnie wtedy było. Real Love, przepiękny fragment płyty Real Love. I Państwo wiedzą, że w środowe popołudnia sięgam po różne single z roku 86, czyli sprzed 4 dekad. W związku z tą dzisiejszą, no, powiedziałbym, smutną okazją sięgnąłem do dyskografii Dolly Parton. To nie był najwybitniejszy rok, jeśli chodzi o małe płyty tej artystki, ale odnalazłem jeden utwór. To była piosenka, która pojawiła się jeszcze na płycie Real Love w 85 roku, ale na singlu pojawiła się w kwietniu. Tie Our Love in a Double Knot, Dolly Parton.

Jeden z kilku singli wydanych w połowie lat 80., ten dokładnie 7 kwietnia 1986 roku, czyli idealnie pasuje do naszego archiwum, Tie Your Love in a Double Knot, Dolly Parton. Tak właśnie wtedy płynęła szerokim nurtem muzyki popularnej Dolly Parton. Utwór może jakimś wielkim przebojem nie był na liście Billboardu Country, jedynie 17. pozycja. Mówię jedynie, ponieważ artystka wcześniej gościła oczywiście na czołowych pozycjach. I gdy nagrywała te bardzo komercyjne płyty, oddalając się od źródeł, od swoich początków, nagle stało się coś przepięknego. Spotkała Linda Ronstadt i Emmylou Harris i trzy panie postanowiły nagrać wspólną płytę. Płytę kompletnie inną od tego, co Dolly Parton wówczas robiła. Po prostu trio. Grają na cytrze klawiszowej, na gitarze akustycznej i na skrzypcach. I to są właściwie wszystkie instrumenty, które można usłyszeć w tym nagraniu White Flowers.

Ostatecznie do tych trzech instrumentów, o których Państwu opowiadałem, czyli do cytry, gitary akustycznej i do skrzypiec, w ostatecznej produkcji dołączyły także inne instrumenty, ale oryginały, które Panie wymyślały, Dolly Parton, Emmylou Harris i Linda Ronstadt, powstały właśnie w oparciu o trzy instrumenty, ponieważ cały ten materiał, wszystkie te piosenki miały brzmieć jak stare pieśni rodem z Appalachów. I nawet pomimo tej ostatecznej aranżacji, ten oryginalny pomysł udało się zrealizować.

Skoro mamy środową tonację, to muszą pojawić się kolonie francuskie. Nie może być inaczej. Nawet jeżeli dzisiaj wspominamy Dolly Parton, to jest takie spotkanie, o którym dowiedziałem się relatywnie niedawno, przyznaję. Szukałem różnych wątków francuskich w życiorysie i dyskografii Dolly Parton. Nie jest tego wiele. Okazało się jednak, że w 2011 roku doszło do pewnego takiego przedziwnego zupełnie spotkania, ponieważ Isabelle Boulay, czyli artystka z Quebecu, śpiewająca i po francusku, i po angielsku, w większości jednak po francusku, zdecydowała się nagrać utwór i okazało się, że udało się zachęcić Dolly Parton do wspólnej sesji. W związku z tym Isabelle Boulay, która o tym opowiada, poleciała do Nashville po to, by nagrać jeden duet z Dolly Parton. Produkcją całości zajął się Benjamin Biolay. I tak powstała wersja utworu True Blue.

0: Jeden z nielicznych wątków frankofońskich w historii Dolly Parton, duet z Isabelle Boulay, Trou Bleu z 2011 roku. Cały muzyczny świat żegna dziś Dolly Parton. Beyoncé, która współpracowała z Parton przy albumie Cowboy Carter, nagrała swoją także wersję Jolene, również opublikowała wzruszające pożegnanie. Byłaś drogowskazem, gwiazdą polarną, odważna i błyskotliwa, utalentowana i nieustępliwa, tak napisała artystka. Podziękowała jej za lekcje autentyczności, za hojność, poczucie humoru i przedsiębiorczość. Przyznała też, że możliwość współpracy z Dolly Parton była dla niej zaszczytem, który będzie pielęgnować przez całe życie.
1: Cowboy Carter, time to strike a match and light up this jukebox.

Parton i Carl Thomas Dean poznali się przypadkiem w 1964 roku, jak wieść niesie, w pralni w Nashville, kiedy wokalistka miała zaledwie 18 lat i choć wytwórnia płytowa odradzała jej szybkie zamążpójście, to para pobrała się dwa lata później w 1966 roku podczas kameralnej ceremonii, w której uczestniczyli tylko świadkowie. Dean prowadził firmę budowlaną, przez całe życie unikał rozgłosu, uważał, że to żona jest najważniejsza i nie planował nigdy opowiadać o swoim życiu publicznie. Ona to bardzo doceniała i znamienne jest to, że być może jednym z ostatnich utworów nagranych przez Dolly Parton był zeszłoroczny utwór If You Hadn't Been There, czyli wzruszająca piosenka miłosna do ukochanego męża, który zmarł tydzień wcześniej. If you had

Gdyby cię tam nie było, gdzie bym ja była, pyta Dolly Parton. W ostatnich latach artystka została rockmanką, nagrała pierwszy w swojej karierze rockowy album. Nagrała, bo oczywiście mogła. Kogo tam nie ma? Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Debbie Harry, Simon Le Bon, Stevie Nicks i tak dalej, i tak dalej. A piosenkę Wrecking Ball nagrała ze swoją chrzestnicą Miley Cyrus.

Wczoraj w Nashville w wieku 80 lat zmarła Dolly Parton. Michał Daniluk i Jacek Hawryluk, bardzo dziękujemy. Od 16 w Trójce Michał Gardias. Miłego popołudnia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce
12: i to tylko na tych muzycznych,
11: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
12: Co weekend, gdzie indziej.
11: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
12: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
11: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
12: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
11: Do usłyszenia
12: i do zobaczenia.
11: Gosia Jakubowska.
12: Ania Lalka.
13: Na program zaprasza PEC.

0: KO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 26 sierpnia, godzina 16. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
4: Zawiadomienie do prokuratury składają posłowie Koalicji Obywatelskiej. Chcą, żeby śledczy sprawdzili, w jakim celu poseł PiS spotkał się z szefem zonda krypto. Chcielibyśmy, żeby wojna w Ukrainie się skończyła. Tak amerykański prezydent odpowiada na pytanie o przyczyny tajnej wizyty szefa CIA w Moskwie. Harry i Meghan znowu zamieszkają w Wielkiej Brytanii. Ich samolot wylądował na wyspach. Posłowie Koalicji Obywatelskiej składają zawiadomienie do prokuratury dotyczące spotkania na Ibizie posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z szefem zonda krypto Przemysławem Kralem. Według polityków koalicji rządzącej mogło dojść do nielegalnego wpływu na proces legislacyjny, nadużycia uprawnień i otrzymywania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Poseł Moskal w rozmowie z nami odpiera te zarzuty. Te sprawy śledzi nasz reporter Michał Makowski.
5: Kilka tygodni po spotkaniu z Przemysławem Kralem poseł Michał Moskal wysłał oficjalne pismo do szefa Komisji Nadzoru Finansowego w obronie przedsiębiorców z branży kryptowalut. Składał też kilkanaście poprawek łagodzących rządową ustawę o kryptoaktywach. Spotkanie na Ibizie nie dotyczyło tego dokumentu, deklaruje w rozmowie z Polskim Radiem Michał Moskal.
6: Nie wiem, jaki był cel Przemysława Krala, wiem, jaki cel był mój. Organizowaliśmy konferencję, której jednym z tematów miał być fintech.
5: Wirtualna Polska i TVN24 ustaliły, że za przelot i zakwaterowanie posła Moskala zapłacił współpracujący z Kralem były agent CBA Artur Chodziński, choć sam poseł miał rozliczyć się z tych wydatków. Poseł KO Jacek Karnowski domaga się wyjaśnienia sprawy.
7: Polacy dzięki podejrzanym interesom, podejrzanym kontaktom i służb specjalnych czasów PiS-u po prostu mają zagrożone swoje oszczędności.
5: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie wiedziało o wyjeździe posła Moskala na Ibizę. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: A więcej o kolejnych wątkach afery zonda krypto już za kilka minut w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Coś może wyniknąć z wizyty szefa CIA w Rosji, mówi amerykański prezydent Donald Trump. Przypomnijmy, wczoraj John Ratcliffe, zarządzający amerykańską agencją wywiadowczą, przyleciał do Rosji, a po 8 godzinach jego samolot odleciał z lotniska Wnukowo. Dzisiaj Trump został zapytany w wywiadzie, czy może wyjaśnić okoliczności wizyty szefa CIA w Rosji i położyć kres spekulacjom. Prowadzący dziennikarz dodał, że spekulacje są szalone od tego, że Putin zamierza sprawdzić determinację NATO albo że zaatakuje Anglię. Nic z powyższych, odpowiedział Trump, jak dodał szef CIA, był w Moskwie z, tu cytat, półrutynową wizytą. Nie lubię rozczarowywać ludzi, chcielibyśmy, żeby wojna w Ukrainie się skończyła, stwierdził prezydent. Jak dodał, w tym momencie obie strony chcą zakończyć wojnę. W restauracjach w centrum Łodzi można za darmo zamówić wodę z kranu. Takie rozwiązanie wprowadzają niektóre lokale przy ulicy Piotrkowskiej. Zdaniem łodzian to dobry pomysł, na którym zyskają restauratorzy i klienci.
8: Ci, którzy będą spragnieni, będą potrzebować, to jak najbardziej. I do tego domówią, myślę, że to będzie plus dla restauracji.
9: Ludzie dużo piją kranówki, więc myślę, że na pewno będą korzystali.
10: Nawadnianie się jest ważną potrzebą każdego człowieka. W Łodzi mamy świetną głębinową wodę. W domach mamy do niej bardzo niskocenowy dostęp, więc czemu nie wprowadzać tego też w restauracjach? No jeżeli ktoś ma ochotę na bardziej wykwintne napoje, no to przecież ma wybór.
4: Ministerstwo Klimatu proponowało, aby restauracje miały obowiązek oferowania klientom bezpłatnie pół litra wody z kranu. Ostatecznie resort wycofał się z tego pomysłu. Po 6 latach od głośnego rozstania z rodziną królewską, Harry i Meghan znowu zamieszkają w Wielkiej Brytanii. Przylecieli prywatnym samolotem, wylądowali dzisiaj w Birmingham razem z dziećmi. Archie i Lilibet już za kilka dni rozpoczną naukę w brytyjskiej szkole.
11: Rodzina Sussexów rozpoczyna teraz przeprowadzkę do nowego domu, który według brytyjskich mediów znajduje się w Cotswolds, malowniczym regionie Anglii. Nie wiadomo też, ile dokładnie potrwa ten pobyt. Brytyjskie media piszą o kilku miesiącach, roku, a nawet dwóch latach. Do Wielkiej Brytanii sprowadzone zostały także psy Sussexów, Mia i Pula. Para nie rezygnuje z posiadłości w Kalifornii ani z domu w Portugalii. Harry i Meghan chcą dzielić życie między trzema krajami. Ich powrót nie oznacza ponownego wejścia do pierwszego szeregu brytyjskiej monarchii. Pozostaną prywatnymi, niepracującymi członkami rodziny królewskiej. Nie będą reprezentować króla ani łączyć działalności komercyjnej z oficjalną pracą dla pałacu. W lipcu Sussexowie spotkali się z królem Karolem III i królową Kamilą w Highgrove. Monarcha zobaczył wtedy wnuki po raz pierwszy od 4 lat. Na razie nie ma jednak przełomu w relacjach Harry'ego z Williamem. Brytyjska prasa donosi.

0: Donosi, że bracia nadal nie utrzymują osobistego kontaktu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5 po 16, sport w Trójce, Adam Malecki.
4: Dzień dobry Państwu, dzień dobry. W piłce nożnej w Krajowej Ekstraklasie kilka dni temu pracę stracił Kazimierz Moskal. Wieczysta Kraków znalazła już nowego trenera, który poprowadzi drużynę od 6 kolejki. Padło na Zeljko Kopicia. 48-letni trener w przeszłości był szkoleniowcem Dinama Zagrzeb i Hajduka Split. Podpisał kontrakt do końca sezonu. W piłkarskiej Lidze Mistrzów, po tym jak wczoraj awans wywalczyła austriacki Las Kazerski Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie i norweski Bodo Glimt, dziś ciąg dalszy grania. Kolejna drużyna z Norwegii ma szansę. Viking Stavanger podejmie Dinamo, w Zagrzebie było 2-2, a AEK Ateny zagra z Lewskim Sofia. W pierwszym meczu był bezbramkowy remis. 1-1 było przed tygodniem w spotkaniach Celje ze Slovanem Bratysława i Olimpico Lyon z Fenerbahce. Dzisiaj rewanże w Słowenii i Francji. To teraz sprint kajakowy i Mistrzostwa Świata, które rozpoczęły się na torze regatowym Malta. W imprezie bierze udział ponad 850 zawodników z 79 krajów. W przedpołudniowej sesji dobrze spisali się Polacy, w tym dwukrotny mistrz świata Oleksii Koliadych, który pewnie wygrał swój bieg eliminacyjny w konkurencji na 200 metrów, czy kobieca czwórka na dystansie 500 metrów, która zajęła drugie miejsce. Pierwsze wyścigi medalowe na poznańskim torze odbędą się w piątek. To teraz ciąg dalszy imprez sportowych, które odbywają się w Polsce. Już za pół godziny w Szczecinie rozpocznie się 9. Międzynarodowy Memoriał Wiesława Maniaka. W zawodach wystąpi ponad 200 lekkoatletów w 10 konkurencjach. Jedną z gwiazd Memoriału będzie wicemistrzyni Europy Ewa Swoboda. Po raz ostatni w tym sezonie wystartuje w biegu na 100 metrów.
5: Trzeba się postarać na ten ostatni start. Dam z siebie wszystko i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dwa dni temu było 11.00, więc jak na końcówce sezonu, to się troszeczkę nie spodziewałam, także mam nadzieję, że jeszcze coś zostało. Ja pomimo tego zmęczenia już psychicznego całym sezonem, to jak pewnie usłyszę kibiców i wejdę na start, no to będę z uśmiechem, myślę, kończyć ten sezon.
4: Jaki masz wynik na setkę?
6: Ja gdzieś koło pewnie 15 sekund.
4: No to tak jak ja. Początek Memoriału o 16.35, zakończenie wraz z biegiem na 100 metrów właśnie o 19.49.
7: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: 15 sekund, ale najpierw stoję i tak jak do 5 doliczę, dopiero potem lecę. Tak to wygląda mniej więcej.
4: No tak, ja mierzę przeważnie na przykład z siatkami ze sklepu, jak deszcz zaczyna padać i muszę dobiec.
6: To
4: najlepszy czas.
6: To koło Usaina Bolta.
4: Tak.
6: Dokładnie tak. Dzisiaj przeważnie pogodnie, dużo pięknego słońca, mało chmur, tylko na krańcach południowych, głównie w Sudetach oraz Tatrach przelotny deszcz. Na północnym wschodzie Polski też może pokropić. Dzisiaj od 19 stopni na Warmii i Mazurach czy Podlasiu i nad morzem, przez 22 w centrum, do 24 stopni w okolicach Dolnego Śląska. No przed nami bardzo ciepły wstęp do weekendu. Jutro co prawda jeszcze jest czwartek, ale w piątek na zachodzie i południu okolice 30.
7: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
8: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Agnieszka Laskowska, Michał Daniluk, Jacek Frenzel, Michał Gardias. To właśnie my dzisiaj tutaj dla Państwa jesteśmy i zapraszamy.
8: Zapraszamy do Trójki.
6: A przed nami wspólne 3 godziny programu. W nim tematów moc. Wrócimy oczywiście do kolejnych wątków sprawy najsłynniejszej dziś w Polsce, chyba giełdy kryptowalut, ale będzie też o tym, co rodziców dzisiaj interesuje chyba bardziej. Zmiany w pracach domowych od nowego roku szkolnego. A ten przecież startuje za kilka dni. Będziemy też pytać

0: po co szef CIA poleciał do Moskwy. To był ostatnio najczęściej śledzony lot na portalach z radarami. Dzisiaj też reportaż. Dopiero o 18:40 co prawda, ale już teraz warto o nim powiedzieć, bo sam tytuł chociażby rodzi domysły. To zawód na P.
1: A jak spacerowicze panią rozpoznają?
2: Przebieram się za przewodnika. To znaczy zakładam zestaw głośno mówiący, trzymam w ręku teczkę, tak, więc oni widzą.
0: Jaki to zawód oprócz przewodnika? 227 trójek to jest numer do nas, dla państwa można dzwonić nie tylko z propozycjami. A skoro to jest trójka, to jest i muzyka. Mandinka, proszę bardzo, 16:10.

0: Przyjnej do Konor, Mandinka, czyli zachodnioafrykańska grupa etniczna, no, utwór, który opowiada historię niewolnictwa i mówi o walce z uciskiem. Ta piosenka ma prawie 40 lat. Kolejne wątki pojawiły się w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. To już kolejne tematy, które się pojawiają u nas. Dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski dotarli do informacji o pośle Prawa i Sprawiedliwości Michale Moskalu, jego spotkaniu z szefem tej giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem. Miało do niego dojść na Ibizie. Polityk przekonuje, że to było spotkanie jak każde inne. Strona rządowa z kolei liczy, że te informacje, a także składane przez Krala zeznania pogrążą prawicę. Jacek Frenzel.
1: Wszelkie okoliczności kontaktów Michała Moskala z Przemysławem Kralem jak najszybciej powinna wyjaśnić prokuratura, uważają Jacek Karnowski i Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej. W tym zawiadomieniu

0: W zawiadomieniu, które składamy do prokuratury, są żądania natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, zabezpieczenia tego, co posiada pan poseł Moskal, sprawdzenia, z jakich środków pan poseł Moskal pojechał na Ibizę, dlaczego nie ma tego w rejestrze korzyści.
1: Poseł PiS Michał Moskal tłumaczy natomiast.
2: Z panem Kralem rozmawiałem raz w życiu, nigdy później nie mieliśmy ani żadnego kontaktu telefonicznego, SMS-owego, mailowego, ani osobistego. Raz w życiu na oczy widziałem tego człowieka.
1: I podkreśla, że około godzinne spotkanie, na które poleciał na Ibizę dzień po zaprzysiężeniu prezydenta Nawrockiego, dotyczyło finansowania konferencji organizowanej przez fundację, w której działa społecznie.
2: Przeprowadziliśmy analizę firmy Zonda Krypto i pana Przemysława Krala, jego historii, i zerwaliśmy rozmowy, nie przyjmując żadnych środków ani nie nawiązując współpracy ze względu na ryzyka wizerunkowe.
1: Jednak po powrocie z Ibizy Michał Moskal zainteresował się nagle rynkiem krypto i negował zapisy procedowanej przez Sejm ustawy o kryptowalutach.
3: To jest skandaliczny lobbing w wykonaniu tego posła, który zaczął wielokrotnie opowiadać o tym, że ta ustawa jest za ostra, że ta ustawa ma ścigać przeciw.
1: Podkreśla Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej i dodaje, że wątpliwości wymagających wyjaśnienia jest więcej.
3: Do pobytu na Ibizie doszło, do tego, że najpierw zapłacił za to agent CBA pracujący dla Zonda Krypto, doszło, potem niby zostało rozliczone w gotówce, ale do lobbingu na rzecz złagodzenia przepisów, które miały kontrolować także rynek kryptowalut, doszło. I tutaj pan Moskal razem z panem Kowalskim się bardzo w tej sprawie wykazywali w Sejmie.
1: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto jest rozwojowe, mówił wczoraj prokurator generalny Waldemar Żurek, a reprezentujący Przemysława Krala mecenas Jacek Dibła przyznaje.
4: W tym postępowaniu są duże przełomy. Mogę też potwierdzić, że dziennikarze i prasa wskazują na nowe okoliczności. Przychylając się do prośby pana ministra Żurka, nie można podawać żadnych szczegółów, także nie mogę komentować. Szczególnie, że w tej sprawie były bardzo poważne przecieki.
5: Wielu rzeczy nie wiemy. Pan Kral będzie zeznawał, świadkowie będą zeznawać, więc ta sprawa jest bardzo rozwojowa.
1: Mówi Krystian Pacholik z Konfederacji i dodaje, że PiS może chcieć się odciąć od Michała Moskala.
5: Może stwierdzą, że jednak coś było na rzeczy i Moskal poleci.
1: Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych sprawę skwitował krótko. Serial Zonda dopiero się rozkręca.
6: Głosy, komentarze i nowe wątki to sprawę przybliżył Jacek Frenzel. A już teraz Tokyo Tea Room, czyli muzyczna taka hybryda, trochę dream popu, funku, indie. To Always in the Sun, czyli piosenka dnia w programie trzecim.

0: Piosenka dnia programu trzeciego, Tokyo Tea Room, Always in the Sun. Jeśli ktoś trochę się rozmarzył, trochę zwolnił, to bardzo słusznie, ale wracamy do życia. Teraz już mobilizacja. Czas biegnie, zostało mniej więcej tydzień, mniej niż tydzień, do nowego roku szkolnego. Dzieci na pewno zachwycone, rodzice jeszcze bardziej, a my przyglądamy się bliżej polskiej edukacji. Codziennie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki. Mówimy o największych zmianach i wyzwaniach, które czekają zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Teraz czas na zmiany w systemie zadawania prac domowych i o tym Karolina Gonet.
1: To już trzeci rok bez obowiązkowych prac domowych. Teraz zasady są jednak doprecyzowane, a wraz z nowelizacją ministerialnego rozporządzenia pojawia się nowy obowiązek po stronie nauczyciela.
2: Część środowiska nauczycielskiego domagała się jednak, uważając, że szkoła bez pracy domowej istnieć nie może.
1: Tomasz Ziewiec, dyrektor warszawskiej podstawówki.
2: No jeżeli chcecie koniecznie zadawać te prace domowe, to musicie je koniecznie sprawdzać, no bo jeżeli je tylko będziecie zadawać, to nie będzie równowagi.
3: Niezbyt logiczne jest to, że ta praca musi być zawsze sprawdzona.
1: Robert Górniak, nauczyciel, wicedyrektor szkoły w Sosnowcu i założyciel serwisu Dilerzy Wiedzy.
3: Nauczyciel tak naprawdę musi każdą z tych prac domowych obejrzeć i znowu nie ocenić w taki klasyczny sposób oceną bieżącą, tylko dać informację zwrotną o tym, co uczeń zrobił dobrze, a nad czym jeszcze musi popracować. Natomiast nakazanie, żeby te wszystkie prace zostały sprawdzone, brzmi prawie jakby to było na złość nauczycielom, żeby czasem nikt nie próbował tej pracy zadać, bo sobie tylko zrobi dodatkową robotę.
1: Ta zmiana zapewne ucieszy tych uczniów klas 4-8, którzy nie przepadają za pracami plastycznymi i technicznymi. Od września rysunki, wycinanki czy inne tego typu zadania wypadają z repertuaru prac domowych.
3: Teraz taki nauczyciel powie, no teraz to już nie zadam, bo jeżeli ja dostanę 30 prac z powrotem, a nie wiadomo, czy napisanych przez ucznia, czy napisanych przez rodzica, czy napisanych przez ChatGPT.
1: Nowe przepisy zostawiają szkołom jeszcze jedną furtkę. W statucie będzie można zapisać, że dobrowolne prace domowe mają wpływ na podwyższenie rocznej oceny z przedmiotu. I właśnie ten zapis budzi kolejne wątpliwości nauczycieli.
3: Jestem w stanie sobie wyobrazić ucznia, który wykorzysta to, żeby sobie podnieść tę ocenę, jednocześnie nie robiąc tych prac domowych samodzielnie, nie będąc w ogóle zainteresowanym, czy on tę pracę zrobił dobrze, czy nie. Będzie miał ten uczeń tylko na względzie to, że on ją zrobił i zgodnie z zasadami wpisanymi do statutu ta ocena będzie mu podniesiona na koniec roku. Nie taki miał być cel tej pracy domowej.
0: A propos tych prac, czyli skończy się malowanie obrazów na kartce A4 przez rodziców na lekcję plastyki na przykład. Kto nie prosił mamy o pomoc, niech pierwszy rzuci pędzelkiem. A teraz alternatywa z Bostonu, grupa Pixies w Trójce.

Jako niezbyt doświadczony tata trójki dzieci, które zaliczyły szkołę podstawową, uważam, że zniesienie prac domowych przez panią Nowacką było kapitalnym, genialnym, świetnym pomysłem. I nie daj Boże, żeby Ministerstwo Edukacji chciało się z tego wycofać. Nie wiem jak słuchacze, ale u nas skończyło się ślęczenie po nocach do 22, do 23.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór w

Wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl.

0: chcesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: Żegnamy reklamy.
4: Już prawie 16:31. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
5: Ministerstwo Spraw Zagranicznych na razie nie ma informacji o Polakach, którzy mieliby ucierpieć wskutek powodzi w Nepalu, przekazała Emilia Mielus z biura prasowego resortu. Ministerstwo podało również, że konsul w New Delhi i konsul Katmandu na bieżąco monitorują sytuację. MSZ zapewniło, że w razie gdyby pojawiły się informacje o poszkodowanych obywatelach Polski, natychmiast zostaną podjęte działania. Nowe doniesienia mówią, że w gwałtownej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu zginęło co najmniej 95 osób. Początkowe doniesienia mówiły, że zaginęło około 400 turystów. Dwa nowe pociągi kolei małopolskich zaprezentowano w Tarnowie. To składy Impuls 2 wyprodukowane przez sądecki Newag. Każdy może zabrać do 550 pasażerów, w tym około 275 na miejscach siedzących. To ostatnie z 6 zamówionych pociągów. Województwo małopolskie zapłaciło za nie ponad 340 milionów złotych, w większości z Krajowego Planu Odbudowy. Na tarnowskim dworcu ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaznaczała, że Małopolska najlepiej wykorzystuje środki z KPO i wymieniała inwestycje.
6: Tunel pod Łęże Piekiełko, które skróci drogę do Krakowa z Nowego Sącza o połowę, ale także ogromne inwestycje w nowy tabor kolejowy. Ponad 400 sztuk różnego rodzaju wagonów, lokomotyw, wszystko to zostało wyprodukowane w Polsce.
5: Do 2028 roku Newag dostarczy jeszcze 19 nowych składów dla kolei małopolskich. Rosja rozmieszcza specjalne samoloty i okręty wokół Morza Barentsa oraz zamyka część akwenu i przestrzeni powietrznej, podał magazyn Barents Observer. Według gazety to przygotowania do testu pocisku o napędzie jądrowym Burjewiestnik. Gazeta zauważyła, że podobne przygotowania Rosja prowadziła także w ubiegłym roku. Rozpoczęły się latem, aby pod koniec października zakończyć się testem rakiety. Rosyjski sztab generalny poinformował wówczas, że pocisk przeleciał 14 tysięcy kilometrów i pozostawał w powietrzu przez 15 godzin. Burjewiestnik jest pociskiem manewrującym o napędzie jądrowym, który, jak to określił wcześniej Putin, ma mieć nieograniczony zasięg. Rakieta ta może przenosić głowicę termojądrową. To był serwis Trójki.
4: Teraz o pieniądzach. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, zapraszam. Jutro ceny paliw będą niższe niż dziś. Maksymalna cena benzyny 95 wyniesie 6 zł 57 groszy za litr, a diesla 7 zł 47 groszy. W opinii analityków ePetrol.pl koniec sierpnia może być ostatnią szansą na tańsze tankowanie z uwagi na rządowy pakiet CPN. Wakacje dobiegają końca, a ZUS przyjmuje wnioski w programie Dobry Start. To 300 zł jednorazowego wsparcia do wyprawki szkolnej. Wniosek warto złożyć jeszcze w sierpniu, radził w Informatorze Ekonomicznym wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Jaroszek.
8: Jeżeli taki wniosek wpłynie do nas do końca sierpnia, to te środki to 300 zł na każde dziecko Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci do końca września. Natomiast jeżeli ktoś spóźni się, no to drugim takim niezwykle istotnym terminem jest 30 listopada, bo do tego dnia można tylko i wyłącznie składać wniosek o przyznanie takiego świadczenia.
7: Wnioski należy składać elektronicznie, a wypłata odbywa się na wskazane konto bankowe. 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Opłata uzdrowiskowa w Kołobrzegu od przyszłego roku wzrośnie do maksymalnej stawki 6 zł 86 groszy, pobieranej od osób fizycznych za każdą dobę powyżej jednego dnia pobytu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Podatek od nieruchomości będzie wyższy o blisko 3%. Kołobrzeg, będący największym w Polsce uzdrowiskiem, szacuje, że po tych podwyżkach wpływy do budżetu miasta wzrosną o 1,5 miliona złotych do 32 milionów. Polsko-Japońska Akademia

0: technik komputerowych mogła bezprawnie podwyższać czesne. Łokich postawił uczelni zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. A chodzi o podwyższanie czesnego o wskaźnik inflacji studentom, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2022-2023. Łokich przypomina osobom rozpoczynającym studia na prywatnych uczelniach o konieczności dokładnego zapoznania się z umową, w szczególności z postanowieniami dotyczącymi opłat. Warto zwrócić uwagę m.in. na opłaty za legitymację, powtarzanie zajęć lub semestru oraz za wydanie dyplomu. Przed podpisaniem umowy urząd zaleca także zapoznanie się z programem studiów i liczbą zajęć. Ma to znaczenie w przypadku ewentualnego niewywiązania się uczelni z obowiązków wynikających z umowy. Dolar kosztuje dziś 3,68 zł, a euro 4,29.
1: Wieluń 24 stopnie, Kłodzko 16. Klasyczny przegląd najcieplejszego i najchłodniejszego miejsca Polski. Tak to wygląda teraz. Najbliższa noc jeszcze, no właśnie, zimna, chłodna. Przeważnie od 8 do 11 stopni, tylko na południu przelotny deszcz. Tam jutro z kolei będzie najcieplej, nawet 26 powyżej zera oczywiście. Na północy o poranku uwaga też na mgły. Zaraz sprawdzimy, jaka pogoda była w Pogódkach, bo właśnie tam dziś pojawił się Paweł Turski. On idzie dalej przez Pomorze na piechotę.

0: Jet i Are You Gonna Be My Girl. No a teraz pytanie, czy nasz radiowy kolega kogoś pogodził w pogódkach? Będziemy to sprawdzać.
1: Teraz pieszo.
0: Kółka się kręcą, wózek jedzie, Paweł idzie. Paweł Turski, nasz radiowy kolega, człowiek, który sam to sobie robi, kocha się zmęczyć porządnie, przemierza Pomorze. Wyruszył z miejscowości Gać pod Grudziądzem i idzie w kierunku Helu. Paweł jest z nami chyba, słyszę ten oddech. Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Ile dzisiaj kilometrów tam zegarek ci wskazuje? Gdzie ty teraz jesteś w ogóle?
2: Wydaje mi się, że jestem nigdzie. Znaczy widzę pola, pan snopy trawy układa, takie kwadratowe, nieokrągłe. Naprawdę.
0: To piękne ta miejscowość.
2: Tak, to prawda. Bardzo ładny jest krajobraz. Tak na prawo patrzę, wysokie iglaste drzewa. Na niebo z jednej strony błękit i małe chmurki, z drugiej strony się zachmurzyło, więc dość chłodno się zrobiło, więc jestem w kurtce. Ale żeby podać państwu lokalizację bliższą, to sprawdziłem na mapie, bo rzeczywiście chyba tutaj jakiś adres jest, ale na razie go nie znam. Nade mną jest wieś Piekło, pode mną jest wieś Warszawa. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o lokalizację. A wyszedłem dzisiaj ze Starogardu Gdańskiego. I ja mówiłem o poranku, że Starogard to piękne miasto, oczywiście troszeczkę by się tam przydało remontów, ale okazało się, że Starogard nie jest taki kolorowy. Uświadomił mi to słuchacz, którego spotkałem wychodząc właśnie ze Starogardu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jak ma pan na imię?
3: Tomek.
2: Panie Tomku, tutaj jesteśmy przy, no już takiej wylotówce ze Starogardu, przy stacji benzynowej i tutaj mnie pan spotkał.
3: W ogóle się nie spodziewałem. Akurat były tory zamknięte, szlabany na torach i zahamowałem, patrzę, wózeczek i pan Paweł idzie. Wiele razy próbowałem się na 7 trójek dodzwonić, ale nigdy mi się nie udało. Także nie mogłem przepuścić okazji, jak widziałem flagę i pana, żeby się zatrzymać i chwilę chociaż porozmawiać.
2: Jak tutaj jest w tym Starogardzie?
3: Starogard to kiedyś było bardzo takie przemysłowe miasto, już teraz coraz mniej. Pewnie ze 2 zakłady zostały z 10. Ale jest w porządku, jest okej.
2: Czegoś brakuje może?
3: Na pewno obwodnicy brakuje. Jest już umowa podpisana na budowę, ale jeszcze 4 lata chyba. 16 km 4 lata. Katastrofa.
2: Katastrofalne czasami też były drogi, po których zmierzałem. Bardzo nie lubię płyt, które tutaj kładą bardzo często lasy państwowe. Takie płyty cementowe z dziurami. One nie są pod wymiar wózka i zawsze jedno koło się chybocze. Ale tak czy inaczej udało mi się dojść do wsi Jaroszewy. To bardzo ładna wioska. Muszę zaznaczyć. Mały staw, wokół niego stare domy, a później doszedłem do Pogódek. I tam miałem pogodzić 2 osoby. Co ciekawe, w Pogódkach są 2 sklepy, więc myślałem, że pójdzie łatwo, bo na ławce zawsze ktoś siedzi, kto tam się spiera. No nic bardziej mylnego, było bardzo trudno.
4: Wszyscy są zgodzeni. Tutaj jest brat, tutaj zaraz z boku tam będzie, no nie ten żółty, bo to jest tam dalej, tylko przy ulicy nie pierwszy, tylko drugi. Jakby pan przeszedł przez ulicę, to nie pierwszy dom, tylko drugi. To są tacy, co wszyscy wiedzą, że już nie rozmawiają.
5: Ten to mnie denerwuje.
2: Tak, denerwujecie?
5: Jeśli się śmieje z każdego. Że ktoś musi robić, a on nie musi. Chyba jest, jak to może być w Polsce.
2: A pana tamten pan denerwuje, czy nie?
6: Nie, to ci on tu żartuje. My nie jesteśmy skłóceni.
7: Tu się nikt nie kłóci. My tu jak rodzina wszyscy. I to właściwie tu w większości Pogódkach to są rodziny, nie? Ciężko panu będzie poszukać.
2: Na szczęście po godzinie udało mi się spotkać zwaśnione osoby, ale czy udało mi się pogodzić, czy jestem dobrym mediatorem, posłuchajmy.
8: Szymon?
9: Wanda.
2: O co trwa spór?
8: Poszliśmy z koleżanką do kina i na obiad. Zapłaciłem za koleżankę, a koleżanka mi nie oddała tych pieniędzy. Już czekam praktycznie 2 miesiące. No, widzi pan, jak to jest.
2: To było pierwsze spotkanie?
8: No już nie pierwsze, już przyjaźnimy się z 6 lat i tak praktycznie zawsze jest.
2: Jak ty na to patrzysz?
9: Też dużo razy za niego płaciłam i nigdy się nie ubiegałam o te pieniądze. Ale no, też uważam, że on jest mężczyzną i czasami powinien zapłacić.
2: Co by mogło rozwiązać w takim razie wasz spór? Ja domyślam się, że w twoim przypadku to po prostu pieniądze, które by wróciły.
8: W sumie fajnie by było odzyskać trochę tych pieniędzy. My się przyjaźnimy, nie jesteśmy w związku, więc moglibyśmy co jakiś czas podzielić się pieniędzmi.
2: Dlaczego nie chcesz oddać?
9: Tak się, kurczę, zastanawiam.
2: Może w takim razie rozwiązaniem jest to, żebyś zaprosiła tutaj przyjaciela i w ten sposób ten spór zniknie.
9: Chyba tak właśnie zrobię. Chyba go zaproszę gdzieś i ja teraz zapłacę.
2: Czy już możemy uznać, że jesteście pogodzeni?
8: Myślę, że na spokojnie. Koleżanka zapłaci.
2: Tak?
9: Tak, zapłacę tym razem.
2: To jesteście pogodzeni, super. Koszulki też trafiły do pogodzonych.

0: osób, także do rodziny. Niedługo wrzucę zdjęcie na Instagram. Warto zobaczyć, bo cała rodzina, chyba 5 osób w trójkowych koszulkach. Rzadko to się zdarza, szczególnie na wioskach. Koszulki dalej są w wózku, a wózek mknie wraz ze mną dalej przez Niedamowo, Dębo Góry do Wielkiego Klincza. Tam mam kolejne zadania od państwa. Gościerac i meta dzisiejszego etapu to Kościerzyna. I na koniec mam jedno pytanie, bo szedłem przez taką miejscowość Chrztowo. Bardzo ciekawie to wyglądało, bowiem wzdłuż leśnej drogi jest ze 100 albo 200 domów wypoczynkowych, a tam jest tylko jedno małe jeziorko. Jeżeli ktoś z państwa nas słucha z tych okolic i chciałby mi dać znać, czemu to miejsce jest tak popularne, bo teraz jestem dosłownie 2 kilometry od tej miejscowości, widzę tylko pola i tutaj nikt nie buduje domów wypoczynkowych, to z chęcią czekam na wiadomość. paweł.turski@polskieradio.pl, czy też można napisać do mnie na Instagramie, z chęcią się dowiem, bo bardzo mnie to zaintrygowało podczas dzisiejszej wędrówki.
1: I to był Paweł Turski, czyli wyzwanie zaliczone. Bardzo dziękujemy, Pawle, za relację.
0: Dziękuję. Drogi.
2: Teraz pieszo.
1: Jak słychać, nikt tam się nie kłóci na północy kraju, ale kłócą się przywódcy Stanów Zjednoczonych i Kanady. Prezydent Trump i premier Ontario. Ten ostatni nawet wskazał część ciała, w którą ten pierwszy może polityka pocałować. A prezydent USA ogłosił, że rozważa zmianę nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka. No i tak to wygląda. O tej polityczno-gospodarczej awanturze opowie Agnieszka Lichnerowicz.
2: Centrum świata.
3: Stany Zjednoczone i Kanada są na wojnie. Ogłosił to premier Mark Carney po tym, jak załamały się negocjacje celno-handlowe między tymi dwoma sąsiadującymi ze sobą państwami w Ameryce Północnej. Prezydent Donald Trump zagroził więc wprowadzeniem nawet 50% ceł na samochody i ich części sprowadzane z Kanady. Szef kanadyjskiego rządu jednak się nie ugiął. Ogłosił, że jego kraj został zaatakowany i na ten atak odpowie. Kanada dostosuje się do nowych wprowadzanych przez Waszyngton ceł. Dolar za dolara. Będziemy chronić kanadyjskich pracowników, rolników, rodziny i firmy. Rząd Carneya zapowiedział, że od 8 września wprowadzi 3 stawki ceł odwetowych, 15, 25 i 50%. Przedstawił też pakiet pomocowy dla kanadyjskich firm. Premiera wsparła opozycja i większość społeczeństwa, w tym niegryzący się w język i niegardzący populistycznymi metodami premier Ontario Doug Ford, który zagroził Amerykanom odcięciem prądu, a Trumpowi powiedział, że ten może go pocałować w pupę. Mogę się przerzucać tak z Trumpem, ale nie zamierzam. Po prostu nie dam się sprowokować. Ten facet to przegryw. My będziemy walczyć ze wszystkich sił. I wiecie co? Ja mam więcej odwagi, więcej rozumu w małym palcu u nogi niż on w całym swoim ciele. No i proszę. W centrum świata łączymy się teraz z profesorem Marcinem Gabrysiem z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry.
3: Czego się Kanadyjczycy boją?
4: Kanadyjczycy boją się, że cele amerykańskie nie dotyczą tylko i wyłącznie handlu, tylko administracja Donalda Trumpa próbuje osiągnąć to, co właściwie jest komunikowane publicznie od samego początku. Być może nie od razu, ale jakby długoterminowo te wszystkie oferty i wszystkie groźby, kary, które spadają na Kanadę, coraz bardziej Kanadyjczycy są przekonani, że właśnie dotyczą tego, żeby ich pozbawić suwerenności.
3: Na poważnie?
4: Ja myślę, że coraz bardziej na poważnie. I jak obserwuję to, co Kanadyjczycy piszą, o czym rozmawiają przez ostatnie kilka dni, to coraz bardziej to jest wyraźne, że strach, który budzi to, co robi Donald Trump, sięga głębiej. Niektórzy mówią, że to jest taki moment tworzenia narodu kanadyjskiego. Być może to jest przesadzone, być może tak się faktycznie nie dzieje, ale na pewno jesteśmy w jakimś momencie przełomowym, kiedy Kanadyjczycy rezygnują z tego myślenia, które dominowało przez na pewno przez ostatnie 4 dekady, że wolny handel, zasady demokracji zachodniej, rządy prawa to daje bezpieczną przyszłość dla Kanady i Kanadyjczycy zaczynają coraz bardziej myśleć, że jednak Amerykanie to jest ten imperialny naród, który w XIX wieku wymyślił doktrynę Monroe.
3: Doktrynę Monroe, czyli dającą prawa, jak to się mówi, w Rosji do bliskiej zagranicy.
4: W tych rozmowach handlowych pojawiło się to prawie wprost. No, mamy informację o tym, że Amerykanie chcieli w tym dealu zapewnić sobie możliwość kontrolowania tego, z kim i na jakich warunkach Kanadyjczycy podpisują umowy handlowe w przyszłości. No.
3: Plus wpływanie na naukę języka francuskiego.
4: Tak, chociaż Amerykanie tłumaczą, że tam nie było wprost mowy o samym języku, natomiast Kanadyjczycy mają bardzo rozwinięte zasady ochrony kultury kanadyjskiej, w tym oczywiście kultury frankofońskiej i tutaj te kwestie miały zostać ograniczone. To jest oczywiście najbardziej drażliwy z drażliwych punktów, jakie można nadepnąć w kanadyjskiej psychice.

0: premierem, który inaczej niż Europa podejmuje tę walkę, nie uchyla się, tylko mówi oko za oko, dolar za dolara, że na nim stoi duża część społeczeństwa i elita.
1: Możemy mówić naprawdę o ogromnej mobilizacji ponadpartyjnej. 76% Kanadyjczyków uważa, że to była dobra decyzja odejścia od stołu negocjacyjnego, więc mamy konsensus po różnych stronach, łącznie z Dougiem Fordem. Doug Ford jest osobiście atakowany i to w niewybredny sposób przez prezydenta Trumpa, zresztą też mu się odgryza w niewybredny sposób.
0: To jest taki
1: sposób,
0: kanadyjski ale... Trump, przepraszam, ale trochę tak jest.
1: Tak, tak, dokładnie. To jest populista z tej prawej części strony politycznej, ale ja oglądałem z dużym rozbawieniem tą konferencję prasową, gdzie on mówił, że Donald Trump może tam z nim zrobić, co chce i za nim stali robotnicy w kaskach, w butach i oni się uśmiechali na każde słowo, które było tym postawieniem się Donaldowi Trumpowi.
0: Ile to może Kanadę kosztować?
1: Ekonomiści mówią, że to może kosztować nawet 0,5% PKB, być może nawet więcej. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, no bo panie redaktor, wiemy doskonale, że Donald Trump zmienia zdanie bardzo często, tak. Więc czy te taryfy wejdą, w jaki i ile będą utrzymane, to jeszcze zobaczymy. Te cła, które są odpowiedzią na to, co Donald Trump zapowiedział i już wprowadził częściowo, one bardzo mocno są skoncentrowane na tych stanach, które w midterms będą kluczowe, czyli na przykład na Michigan, na Ohio. Ale oczywiście gospodarka kanadyjska jest dużo, dużo bardziej zagrożona niż gospodarka amerykańska. Chociaż jak mówią, dzisiaj czytałem analizy ekonomiczne mówiące o tym, że dla producentów samochodów w Stanach Zjednoczonych te cła, które już obowiązują, są ogromnym obciążeniem.
0: Cały świat patrzy, czym kończy się stawianie Donaldowi Trumpowi.
1: Garnier ryzykuje bardzo, bardzo, ale pokazuje, że to, co mówił w Davos, że no, skończył się ten świat, kiedy hegemon amerykański oznaczał dobrobyt też dla tych, którzy byli w tym obozie i że w pewnym momencie trzeba przestać myśleć nostalgicznie i trzeba myśleć o tym, że świat się zmienił i łączyć siły. I Kanadyjczycy pokazują, no, że są odważni. Ja to traktuję w takich kategoriach też tego, że no, mamy sytuację bez precedensu. Dotychczas nikt mu się tak nie postawił.
0: Profesor Marcin Gabryś z Uniwersytetu Jagiellońskiego był Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
2: Centrum Świata.
3: W sprawie konfliktu między prezydentem USA i premierem Ontario, jak to mówią, boys will be boys. A Państwo dzwonią w sprawie reportażu, który dzisiaj po 18.40. Jego tytuł to Zawód na P.
4: Pytania redaktora, jaki to może być zawód na literę P. Może nie być oryginalny, najstarszy zawód świata, prostytutka.
3: Panie Rafale, to nie jest ten zawód. Zupełnie nie ten. 2-2 i 7-3. 16.53.

0: Na czarno, jak na pogrzeb. I po raz pierwszy w życiu weszłam do Brixton Academy w Londynie. W holu na publiczność czekał katafalk, a na nim wśród kwiatów okładka płyty Funeral. Tak właśnie, serią koncertów zespół Arcade Fire świętował 20 urodziny swojego fenomenalnego debiutu. To właśnie ta płyta będzie bohaterką naszego dzisiejszego spotkania. Na półperfekcyjnej płyty zapraszam po 19:00. Agnieszka Szydłowska. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
8: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
9: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Gołdap. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Interreg 6A. Litwa-Polska 2021-2027.
13: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
14: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
13: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
15: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media
2: Expert tanie masz. Żegnamy reklamy.
16: Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, 26 sierpnia, środa. Michał Gardia, skłaniam się ponownie. A serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski.
1: Prawną krucjatę przeciwko piratom drogowym zapowiada minister sprawiedliwości i śledczy będą w

0: Wnioskowali o aresztę dla wszystkich podejrzanych, którzy wcześniej stracili prawo jazdy. Co najmniej 95 ofiar lawiny błotnej i powodzi w Nepalu. MSZ nie ma na razie informacji o poszkodowanych Polakach. Lekarze przypominają o szczepieniach. To dobry moment, żeby to zrobić, zanim zacznie się sezon infekcyjny. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiada prawną krucjatę przeciwko piratom drogowym. To reakcja na sobotnią tragedię na krakowskim Zabłociu. Na ulicy Solnej kierowca samochodu wjechał na chodnik i potrącił 32-letnich rodziców z 8-miesięcznym synem. Dorośli zmarli, a dziecko trafiło do szpitala. Waldemar Żurek powiedział, że wydał prokuratorom wytyczne, aby domagali się tymczasowych aresztowań dla zatrzymanych kierowców, którzy otrzymali wcześniej zakaz prowadzenia.
1: Bo jeżeli ktoś ma wiele zakazów i kolejny raz znajduje samochód, siada za kółko i powoduje śmierć na drodze, to on jest niebezpieczny i należy zrobić wszystko, żeby znalazł się w więzieniu, żeby te zakazy były skuteczne. Rekordzista ma ponad 20 zakazów. Do tej pory ignorowano to. Teraz prokuratorzy wiedzą, że mają chodzić na salę rozpraw, domagać się bezwzględnego pozbawienia wolności. Będziemy też konfiskować samochody.
0: Sprawca wypadku w Krakowie to 26-letni Hubert B. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i został tymczasowo aresztowany. Miał jechać dwukrotnie szybciej niż pozwalało na to ograniczenie. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy. Twierdził, że droga miała złą nawierzchnię. Do 95 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zejścia lawiny błotnej i powodzi w Nepalu. Zaginionych jest co najmniej 400 turystów, w tym 340 cudzoziemców. Nagrania z miejsca katastrofy pokazują potężną skalę zniszczeń. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
2: Na nagraniach z kamer przemysłowych widać, jak po nepalskiej stronie lawina skał i błota niszczy znajdujące się na jej drodze budynki, mosty i elektrownie. Część miejscowości została odcięta od świata. Za zaginionych uznaje się około 400 turystów, którzy mogli przebywać w rejonie kataklizmu. Według danych nepalskiego Ministerstwa Turystyki 340 osób to cudzoziemcy z takich państw jak USA, Indie, Wielka Brytania i Korea Południowa. Akcja ratownicza trwa także po chińskiej stronie granicy. Według wstępnych ustaleń lawinę mogło wywołać trzęsienie ziemi, które nawiedziło ten region. Nie było ono silne, mogło wystarczyć jednak do naruszenia mas skalnych. To największa katastrofa naturalna w Nepalu od trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten kraj w 2015 roku. Jego skutki Nepal odczuwa do dziś. Zginęło wówczas około 9 tysięcy osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Polski MSZ podał, że na razie nie ma informacji o Polakach, którzy mogliby zostać poszkodowani w kataklizmie. Na progu sezonu infekcyjnego eksperci przypominają o szczepieniach. Wkrótce dostępne będą sezonowe szczepionki przeciwko grypie i COVID-owi. Szczepienia są zalecane szczególnie osobom starszym i z chorobami przewlekłymi. Zwraca uwagę Krzysztof Tomasiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.
3: Nigdy nie wiemy, jaka infekcja będzie dominowała i kiedy. My nie jesteśmy w stanie wskazać, czy to będzie grudzień, czy to będzie może kwiecień. Dlatego proponuję zaszczepić się we wrześniu lub w październiku przeciwko wszystkim trzem wirusom. Na pewno dla osoby starszej, z osoby ze współchorobowością, podstawą jest grypa i RSV.
0: Profesor zaznaczył, że nawet w sierpniu zdarzają się przypadki grypy, które kończą się hospitalizacją. Służby, samorządy i organizacje przygotowują na sobotę tysiące punktów edukacyjnych w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. 29 sierpnia w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania, podczas którego mieszkańcy będą mogli nauczyć się, jak zachować się po ogłoszeniu alarmu i gdzie szukać wiarygodnych informacji o zagrożeniu.
4: Ten trening reagowania jest na usystematyzowanie wiedzy, rozpoznanie sygnału dźwiękowego, który możemy usłyszeć, zweryfikowanie go i podjęcie odpowiednich działań. Będzie kwestia przypomnienia, a może niektórych nauczenia, jakie mamy sygnały alarmowe.
0: Zapowiadał Tomasz Grelak z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Podczas sobotnich pikników dużo uwagi ma być poświęcone zagrożeniu, jakie stanowi dezinformacja. Jedną z części treningów będzie też nauka weryfikowania informacji. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 17.04, Sport w Trójce i Adam Malecki.
7: Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa oficjalna próba toru przed sobotnim finałem drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Dzisiaj jeżdżą młodzieżowcy, później przekażą wskazówki swoim starszym kolegom. Selekcjoner Stanisław Chomski zdecydował, że biało-czerwoni pojadą w składzie Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Patryk Dudek i Dominik Kubera, jako rezerwowy Kacper Woryna. Liderem jest oczywiście Zmarzlik, który zawody reprezentacji w Pucharze Świata oglądał zawsze, nawet kiedy był mały.
8: To wiadomo, że to cały dom siedział kibicowo i oglądał Puchar Świata i Polskę górą. No i są to wyjątkowe imprezy, no bez dwóch zdań.
7: Polacy bronią tytułu mistrzowskiego, a w sobotę zmierzą się z Australią, Danią i Wielką Brytanią. A nasze siatkarki po zwycięstwach z Węgrami, Łotwą i

0: Słowenią zapewniły sobie udział w dalszej fazie Mistrzostw Europy, ale nie wiadomo jeszcze, z którego miejsca awansują. Dzisiaj dzień przerwy, ale od jutra decydujące mecze. Najpierw z Niemkami, jutro właśnie, a w piątek z Turczynkami, które są liderkami w tabeli. Polki zajmują drugie miejsce przed Niemkami. A jakiego meczu spodziewa się Sonia Stefanik?
1: Drużyna z Niemiec jest dotychczas najmocniejszą drużyną, z jaką dotychczas grałyśmy. Także musimy się przygotować na pewno na bardzo dobry mecz. Tak na tyle uważam, że jesteśmy pewnym siebie zespołem, że jednak to nie będzie dla nas duży problem. Mam taką nadzieję, że zagramy kolejne świetne spotkanie i wyjdziemy z niego z pełnym kompletem punktów.
0: To teraz coś dla miłośników zapasów. W Warszawie odbędą się aż trzy międzynarodowe turnieje. 69. Memoriał Władysława Pytlasińskiego w stylu klasycznym, 30. Poland Open kobiet oraz 35. Memoriał Wacława Ziółkowskiego w stylu wolnym. Będzie się więc działo. Do stolicy przyjadą czołowi zawodnicy, a do tego nasi będą chcieli się pokazać z jak najlepszej strony, mówi Andrzej Wroński, dwukrotny mistrz olimpijski z Seulu i Atlanty.
2: To już jeden z ostatnich turniejów przed Mistrzostwami Świata, gdzie mogą zawodnicy się sprawdzić. Taką wizytówką tego turnieju jest to, że tyle państw przyjechało, tylu zawodników, tylu medalistów wszystkich mistrzostw i tutaj będą rywalizowali. Także to nadaje jakiś poziom tych zawodów. W stylu klasycznym startuje 25 zawodników, jest cała czołówka krajowa seniorów i też młodzieżowców będzie startować tutaj i na pewno będą chcieli się pokazać jak najlepszy stan.
0: Impreza odbywa się w hali OSIR Włochy przy ulicy Gładkiej 18, a potrwa do 30 sierpnia.
3: Teraz od 19 na północnym wschodzie, przez 22 w centrum, do 24 na zachodzie. Ale jutro i pojutrze będzie cieplej. Czwartek to nawet 26 na południu, a w piątek 30 stopni na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku. I w Lubuskiem też. Deszcz tylko lokalnie, na przykład na wschodzie i przelotny.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Agnieszka Laskowska, Michał Daniluk, Jacek Frenzel, Michał Gardias. Zapraszamy.
5: Zapraszamy do Trójki.
3: Ten lot śledziły tysiące osób. Potem dowiedzieli się o nim również ci, którzy nie są pasjonatami lotnictwa. Szef CIA John Ratcliffe poleciał z Łotwy pod Moskwę na lotnisko Wnukowo. Po co? Z kim się spotkał i o czym dyskutował? Te pytania zaraz postawimy naszemu dziennikarzowi, który przez lata był korespondentem Polskiego Radia w Rosji. Będziemy też pytać o to, co bliższe nam, o to, gdzie mieszkamy.
6: Budownictwo z wielkiej płyty ma przed sobą dobrą przyszłość. Nie ma żadnego zagrożenia.
3: Tak w 2019 roku mówił wiceminister Artur Soboń, ale eksperci zwracali uwagę, że trzeba wzmocnić łączenia pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi. W Kielcach jednak do rozbiórki idzie, jak się okazuje, wysoki 10-piętrowy blok, powstanie nowy, komunalny. Czy kończy się era blokowisk z PRL-u? A może wcale nie? O tym dzisiaj w Pulsie Trójki o 17.30. Państwo dzwonią i komentują zmiany w pracach domowych, których będzie mniej od nowego roku.
7: Dzień dobry, ja chciałem coś powiedzieć na temat zadań domowych. Tak z własnego doświadczenia po wielu latach mogę powiedzieć, ile ja się tych zadań w toalecie naprzepisywałem i w podstawówce, i w średniej, i po co. Dziękuję, do widzenia.
3: Oj, chyba nie pan jeden. Czekamy na telefony, ale serwujemy też muzykę nieustannie. Wielka Dolly Parton.

0: Dolly Parton w Radiowej Trójce o 17.11. To nie była zapowiedziana wizyta w Moskwie. Pojawił się tam 24 godziny temu szef CIA John Ratcliffe. No, przyleciał na pokładzie amerykańskiego samolotu transportowego z Łotwy. Poprzednia wizyta ówczesnego szefa amerykańskiego wywiadu Williama Burnsa w Moskwie miała miejsce 5 lat temu i była próbą powstrzymania Kremla przed atakiem na Ukrainę. My łączymy się z Maciejem Jastrzębskim. Witam cię, Maćku, serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Co może stać za tym wczorajszym super tajnym, chociaż nie tak do końca tajnym, skoro o tym mówimy, spotkaniem?
1: No najważniejsze, że dowiedzieliśmy się, że na pewno był. Potwierdził nam to najpierw Dmitrij Pieskow, który powiedział, nagabywany zresztą kilkakrotnie przez dziennikarzy, o co chodzi z tą wizytą. Wreszcie stwierdził, że chodzi o kontakty rosyjskich i amerykańskich służb. Podobny komunikat niedawno popłynął z ust Donalda Trumpa, że to rutynowe kontakty i Trump dodał, że może wyniknie z tego coś dobrego. Ja się natomiast zastanawiałem nad tym jednym słowem, które jest bardzo często używane przez dziennikarzy, niezapowiedziana wizyta. No. Niezapowiedziana dla nas,
0: tak,
1: bo
0: nie
1: raczej
0: wiedzieliśmy,
1: samolot tak. amerykański w przestrzeń rosyjską od tak sobie nie wleciał, a poza tym proszę przypomnieć sobie, jakie było zamieszanie, ja nie pamiętam, czy to było w czerwcu, czy to było na początku lipca, kiedy pojawiła się taka krótka informacja, że być może jesienią szef CIA uda się do Moskwy i wszyscy zastanawiali się, a po co on tam w ogóle leci, tam nie powinna stanąć noga żadnego urzędnika kraju demokratycznego, bo przecież z Rosją nie trzeba utrzymywać kontaktów, dopóki trwa inwazja na Ukrainę. Dobrze, ale przejdźmy do tego, co się wydarzyło wczoraj. Niezależna telewizja Deszcz zwróciła uwagę na takie internetowe wpisy dziennikarzy pracujących na Kremlu, tego polu kremlowskiego, którzy poinformowali, że odwołano jedno z wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć. No i zastanawiali się dziennikarze ci niezależni z kolei, co to może oznaczać. Czy to w związku z wizytą szefa CIA Władimira Putina zmienił się jakiś plan, no, magazyn Moscow Times na przykład odnalazł w tych plikach dokumentów urzędowych, że przed przylotem Ratcliffe'a do Rosji prezydent Rosji podpisał 3 niejawne dekrety, takie numery 305, 306 i 307, jeśli dobrze pamiętam. Ich treść oczywiście jest nieznana. No i od razu pojawiły się rozważania. Redaktor naczelny portalu Nowa Gazeta Europa w rozmowie właśnie z telewizją Deszcz, Kirył Martynow, powiedział, że przypuszcza, iż może chodzić na przykład o ułaskawienie kogoś, kto jest przetrzymywany w rosyjskim łagrze, ma paszport amerykański i będzie mógł odlecieć do Stanów Zjednoczonych. No, jednak zdaniem dziennikarza najbardziej prawdopodobnym celem wizyty wysokiego rangą urzędnika Stanów Zjednoczonych w Rosji było podkreślenie pozycji Stanów Zjednoczonych na kontynencie europejskim. Zwraca uwagę wybrana trasa. Samolot dyrektora CIA przyleciał do Moskwy z Rygi. Taka trasa daje do myślenia, bowiem może być przesłanką do rozszyfrowania celu wizyty. Po pierwsze to świadectwo, że niezależnie od różnych zachowań w administracji Trumpa, Amerykanie nadal mają sojuszników na wschodniej flance NATO. Jest to, idąc tym tokiem rozumowania, także poważna próba administracji Trumpa pokazania, że Stany Zjednoczone mają interesy w tym regionie, mają też obowiązki wojskowe i że uważnie obserwują plan dalszej eskalacji.
2: Planem dalszej eskalacji.
1: No jest coś na rzeczy, dlatego że już wczoraj amerykańskie dzienniki zwracały na to uwagę, że taka wizyta to może być przekazana.

0: przekazanie informacji Władimirowi Putinowi, że Stany Zjednoczone wiedzą, widzą, słyszą wszystko, co on widzi i nawet więcej, bo wiedzą, co Putin planuje. Rosyjski politolog niezależny Grigory Amnuel, z którym rozmawiałem, zwrócił uwagę, że Rosja znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie może wygrać wojny i nie może też się z tej wojny wycofać. W jego ocenie możliwe zakończenie wojny to jest tylko jedyne. Kapitulacja jednej ze stron. I być może na ten temat też rozmawiali przedstawiciele administracji amerykańskiej, dyrektor CIA z przedstawicielami służb rosyjskich. Pokój w ogóle nie jest możliwy, ponieważ każda ze stron musiałaby wziąć na siebie odpowiedzialność za ofiary i straty. Ani jedna, ani druga władza nie powtórzy zdania z Pisma Świętego. Moja wina. Dlatego nie ma mowy o pokoju. Może być tylko kapitulacja. Wyobrazić sobie, że to będzie Ukraina, ani ty, ani ja na pewno nawet w strasznym śnie nie chcemy.
1: Nawet w samym strasznym śnie nie chcielibyśmy.
0: No oczywiście, że nie chcemy, a kapitulacja Rosji, no tego ja sobie też nie jestem w stanie wyobrazić, ale może na przykład ktoś z doradców Donalda Trumpa jest w stanie sobie to wyobrazić. Ukraińcy na pewno sobie to wyobrażają i bardzo sobie tego życzą, bo wtedy mieliby stuprocentową pewność, że nikt nie będzie ich z kolei zmuszał do kapitulacji. No i jeszcze jeden taki moment, na który ja sobie, że tak powiem, pozwolę zwrócić uwagę, że wczoraj dyrektor CIA w Moskwie, a dzisiaj Wołodymyr Zełenski przyznaje order wolności Elonowi Muskowi. Oczywiście w dekrecie Zełenskiego są wymienione zasługi dla ratowania życia ludzkiego, pomoc Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. I za te zasługi Musk otrzymuje takie wysokie wyróżnienie ukraińskie, ale chyba ważniejsze jest to, czego się w tym dekrecie doszukać nie można, a o czym informują od dawna już ukraińskie media. Kijów chce zgody Muska, bo tylko on podobno może wydać taką zgodę, na używanie systemów Starlink do niszczenia rosyjskich celów balistycznych 200 kilometrów od granicy. Chodzi o sterowanie różnymi pociskami i dronami ukraińskimi na terytorium agresora. Jeśli taka zgoda zostanie wydana, to jest to taki poważny cios moim zdaniem dla Moskwy i przy jakiejś okazji na przykład Donald Trump, rozmawiając telefonicznie z Władimirem Putinem, gdy ten będzie się skarżył, że Ukraińcy znowu zaatakowali ważne cele i trzeba coś z tym zrobić, powie: no przecież był mój dyrektor i uprzedzał.
2: No i to są bardzo ciekawe teorie. Maciej Jastrzębski, bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.

0: 17:19. Państwo dzwonią w sprawie reportażu, który dziś za godzinę i 20 minut mniej więcej. Reportaż o tytule Zawód na P. Jakie propozycje?
1: Dzień dobry. Czy chodzi o pielęgniarkę? Beata, pielęgniarka.
0: Nie, pani Beato, to nie jest ten zawód. Jakieś kolejne propozycje?
2: Czy pani, która wystąpi dzisiaj w reportażu, jest policjantką?
0: To pani Danuta, pani Danuto, nie, ta pani nie jest policjantką. To jeszcze może jeden strzał.
3: Może to będzie płatność.
0: Nie, ta pani też nie robi hełmów, więc absolutnie nie,

0: sprawa reportażu niedługo się wyjaśni. A teraz kolejny temat w Trójce o 17.21. Bardzo istotny. Sporu o granice korzystania ze sztucznej inteligencji no dziś pewnie nie rozstrzygniemy, ale jesteśmy pewni, że takie aplikacje jak ta naprawdę nie powinny w ogóle powstać. Chodzi o narzędzie, które umożliwia generowanie rozebranych wizerunków dowolnych osób. Gdy jedna aplikacja znika z internetowego sklepu, pojawiają się następne. Co więcej, Facebook nie usuwa reklam aplikacji. Kto i kiedy postawi wreszcie tamę takiemu groźnemu i krzywdzącemu stosowaniu sztucznej inteligencji? O tym Józef Niewiarowski.
1: To reklama aplikacji AI opublikowana na Facebooku. Is the only AI app that has absolutely zero generation restrictions. Reklama informuje, że aplikacja nie ma żadnych ograniczeń. You can make videos like this, or even this. Wyświetla też wygenerowane wideo z amerykańską aktorką Sydney Sweeney ściągającą koszulkę. Just choose a celeb and let the
2: app cook. No bo najważniejszy jednak jest zarobek, a nie dobro kobiet.
1: Przyznaje Joanna Gzyraj-Skandar z Feminoteki. Skala zjawiska jest liczona w milionach. Według analizy brytyjskiego Instytutu Dialogu Strategicznego między grudniem zeszłego roku a marcem tego roku media społecznościowe skierowały użytkowników na strony do rozbierania zdjęć prawie 6 milionów razy.
2: To jest absolutnie ich odpowiedzialność?
1: To odpowiedzialność takich firm jak Meta, która jeszcze w zeszłym roku zapowiadała, że udoskonala systemy weryfikacji reklam. Pozwała nawet twórcę aplikacji typu Nudify, który miał omijać zabezpieczenia. Mimo to reklamy takich aplikacji wciąż pojawiają się na platformach Mety.
3: Nie można tego raz zrobić i o tym zapomnieć, jak być może chciałaby czy życzyłaby sobie Meta.
1: Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl.
3: Skoro ktoś zarabia na tym i to niemałe pieniądze, no to mógłby poświęcić 1% zysku na to, aby tego typu reklamy nie zagrażały bezpieczeństwu społeczeństw w różnych krajach.
2: To nowa twarz starego problemu.
4: Prawie 70% kobiet widziało tę przemoc wobec innych kobiet.
1: Cytuję badania European Femin Institute, prezeska organizacji Sylwia Spurek.
4: Ponad 30% kobiet było ofiarami cyberprzemocy w różnych jej formach.
1: Problem w tym, że Polska nie ściga osób, które generują rozebrane zdjęcia dorosłych kobiet. Dopiero gdy zdjęcie zostanie upublicznione, pokrzywdzona może zawiadomić o tym organy ścigania.
2: Technologie i ich wykorzystanie są na kilka kroków przed regulacjami prawnymi.
1: Prawo narzuci nam jednak Unia Europejska. Dyrektywa, której polską sprawodawczynią na forum Unii była Sylwia Spurek, zakłada, że do połowy przyszłego roku wprowadzimy do kodeksu karnego zakaz rozpowszechniania, ale też tworzenia pornograficznych deepfake'ów.
5: Pracujemy właśnie nad ustawą wdrożeniową do tej dyrektywy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Departamencie do Spraw Równego Traktowania.
1: Pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania posłanka Katarzyna Kotula nie zdradza na tym etapie szczegółów dotyczących ustawy, ale mówi mi, że pierwszy wpis do wykazu prac, czyli pierwsze konkrety, pojawią się najpóźniej w październiku.
0: Tematem zajął się Józef Niewiarowski, a osoby, które podejrzewają, że ich zdjęć użyto w nieuczciwy sposób, mogą skorzystać m.in. z pomocy Fundacji Feminoteka. Telefon przeciwprzemocowy 888-883-388. On jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 19. A teraz Lady Punk i już za kilka minut Puls Trójki i dyskusja o wielkiej płycie. 17.25 na zegarach.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz? Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce
10: i to tylko na tych muzycznych,
9: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
10: Co weekend, gdzie indziej.
9: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
10: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
9: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
10: Przegląd wykonawców.

0: wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Gosia Jakubowska,
0: Ania Lalka.
3: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner

0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
2: To już 17.31, środa, 26 sierpnia. Monika Suszek w studiu. Zaczynamy.
1: Puls Trójki.
3: Dzień dobry. Kielce jako pierwsze miasto w Polsce postanowiły wyburzyć blok z tak zwanej wielkiej płyty i w to miejsce postawić osiedle komunalne. To pierwsza taka decyzja w Polsce, bo do tej pory właśnie bloki z wielkiej płyty cieszyły się i zainteresowaniem, i czasami takimi uczuciami negatywnymi. Jak to jest z blokami z wielkiej płyty? Jaki jest ich stan techniczny? Czy wyburzać, czy też nie wyburzać bloki z PRL-u? O tym dziś porozmawiamy z gośćmi. W studiu socjolog, profesor Mikołaj Lewicki, Uniwersytet Warszawski oraz Polska Sieć Ekonomii. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I łączymy się z doktorem Błażejem Ciarkowskim, architektem, historykiem sztuki z Uniwersytetu Łódzkiego, też autorem wielu książek, bo między innymi Słowo architekta, opowieść o architekturze Polski Ludowej. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry.
3: Burzyć czy nie burzyć? To chyba jest takie nasze pytanie, które się pojawia przy okazji tego przykładu, jeżeli chodzi o Kielce. Czy Kielce wyznaczają trend, jeżeli chodzi, co zrobić z blokami z PRL? Panie profesorze, od pana zacznijmy.
4: Oczywiście burzyć jak Pałac Kultury. Żartuję. Ale przypomina mi ta dyskusja trochę dyskusji o Pałacu Kultury, w której sobie uświadomiliśmy, że tak naprawdę nie chodzi o sam Pałac Kultury, tylko o dziedzictwo, które z nami przychodzi. I ono jest materialne i symboliczne. I to jest jeden wymiar tego, a drugi, myślę, że ta dyskusja wokół Pałacu Kultury uświadomiła nam, że w gruncie rzeczy chodzi o całe środowisko, całe otoczenie Pałacu Kultury, czyli centrum miasta w tym przypadku. I teraz jak to przeniesiemy na dyskusję o tym, czy burzyć, czy zostawiać bloki, tak zwane bloki, czy blokowce, no to w gruncie rzeczy musimy się zastanowić, co chcemy zrobić z tym dziedzictwem, które razem z nimi idzie. To jest szczególnie pewnie odpowiada wielu słuchaczom radia, którzy pamiętają czasy, w których się wychowywali w tych blokach i one się im wcale tak świetnie nie kojarzą. Ale też właśnie chodzi tutaj o to, żeby sobie zadawać pytanie o to, jak chcemy przekształcić to dziedzictwo i co chcemy z nim zrobić. Ono ma swoje dobre strony. Jednym z podstawowych jest to, że relacje między budynkami z wielkiej płyty są zupełnie inne niż te, które są we współczesnych osiedlach mieszkaniowych budowanych przez deweloperów, gdzie króluje tak zwany PUM, czyli powierzchnia użytkowa mieszkań, i gdzie tej powierzchni użytkowej mieszkań, za które płacą klienci, wyciska się jak najwięcej, w związku z tym zostawia się na przykład bardzo mało przestrzeni zielonej. Nie planuje się budynków użyteczności publicznej, a jeśli to tylko w parterach. Więc mamy cały szereg środowiska, w którym te bloki funkcjonują. Jak tak pomyślimy o nich, no to pytanie zaczyna być ciekawe, bo to nie jest tylko pytanie o to, co z materiałami i czy pieniądze na przykład na termomodernizację wystarczą do tego, żeby coś z tymi blokami zrobić, tylko możemy sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście te bloki urbanistycznie są takim złym rozwiązaniem.
3: No, dużo tutaj wątków się pojawiło, również te sentymentalne, związane z co tu zrobić z tym dziedzictwem minionych czasów. Panie doktorze, te bloki z lat 70., 80. miały taką datę przydatności na 50 lat, stoją do dziś i zdaje się, że no, nie jest aż tak źle, jeżeli chodzi o mieszkania i ich stan, a może się mylę. Jaki jest ich ten stan techniczny? Czy rzeczywiście te bloki jeszcze postoją kolejne 50 lat?
5: Z tą opinią, że te bloki lada chwilę nam się zaczną składać jak domki z kart, to spotykam się od początku, od kiedy zajmuję się tematyką architektury PRL-u, czyli to będzie 20 lat w tym momencie. I co pewien czas ta narracja się powtarza, jak dotąd żaden blok sam siebie się nam nie zawalił, więc tutaj, a one zaczęły pod koniec lat 60. być produkowane, to trochę jest taka jedna z, nazwijmy to urban legends, takich miejskich legend o architekturze czasów PRL-u. Ja tu absolutnie, każda architektura się starzeje, każde budownictwo się starzeje, każdej epoki, o to trzeba dbać, trzeba dostosowywać do zmieniających się wymagań, chociażby jeśli chodzi o izolacyjność cieplną, etc.

0: Więc bloki nie są inne niż budownictwo przedwojenne, nie są pod tym względem czymś innym niż to, co się buduje obecnie, bo za 10, 20, 30 lat współczesne deweloperskie budynki też będą musiały przejść jakieś prace adaptacyjne, modernizacyjne. Więc ja bym w ogóle nie traktował tego jako jakiegoś błędu na linii rozwoju budownictwa i w pełni się z tym, co pan profesor powiedział, zgadzam, że ta jakość urbanistyczna, jakość przestrzeni, myślenie o osiedlu jako o całym systemie, o całym kompleksie, to jest wartość bardzo duża i no, szkoda byłoby to utraść.
1: Ale co sprawia, że właśnie takie bloki z tak zwanej wielkiej płyty, one no, trochę jawią się w naszej perspektywie mieszkańców jako takie solidne bloki, jak sobie porównamy powiedzmy z budownictwem lat 90., początku lat 2000, to wydaje nam się, że ta wielka płyta to jest solidniejsza. Dlaczego tak jest, panie profesorze?
2: To przypuszczam, że pytanie bardziej do specjalisty inżyniera, on by pewnie to rozwinął dokładniej, ale tak po mojemu. Wielka płyta była z betonu, z materiału, który miał być trwały, zestandaryzowany, zapewniający dostępność i funkcjonalność. I ona raczej była wyznaczana przez inżynierów, którzy nie musieli się tak bardzo martwić, czy ekonomicznie to się wszystko zepnie. Tak jak dzisiaj przy każdej inwestycji myślą o tym deweloperzy. W związku z tym te materiały były siermiężne, tak jak cały PRL, ale były relatywnie trwałe. Analizy Instytutu Technologii Budowlanej pokazują, że one mogą spokojnie, jeszcze większość z nich, 50 lat sobie z nami postać, właściwie bez jakiejś specjalnej zmiany. Natomiast wiadomo, że ta zmiana jest konieczna, no bo te budynki są bardzo energochłonne. Mają bardzo słabą izolację i właściwie jeden z największych programów, jak rozumiem, czy jednym z większych programów w ramach pieniędzy unijnych dotyczy, związanych z transformacją energetyczną, dotyczy właśnie izolowania. I to jest taki aspekt, który wydaje się być techniczny, czyli trzeba te budynki czymś obłożyć, ale oczywiście, że za nim idą tak dwa kluczowe pytania. Czy to nie jest czas, żeby sprawdzić budynek po budynku, stan ich, no bo one są w różnym miejscu, w różnych warunkach. Inaczej starzeją się budynki na Śląsku, a inaczej w mieście, które nie ma takich zanieczyszczeń i czym nie miał przez lata dużych, nie miał zbyt dużych zanieczyszczeń. To jest jeden aspekt tego, a drugi, no czy przy okazji to nie jest powód do tego, żeby na modernizację tych budynków nie mieli wpływ mieszkańcy?
1: No właśnie, bo to są takie pytania otwarte, może czas je zadać. Czy to jest tak, że jeżeli chodzi o termomodernizację, to mamy i środki, i budżet, i czas na to, aby te wszystkie budynki, wszystkie blokowiska sprawdzić, panie doktorze?
0: To pytanie, powiedziałbym, że nie do mnie. Nie sądzę, żeby ktokolwiek był w stanie tak w skali kraju na to odpowiedzieć, patrząc chociażby przez pryzmat, jak wygląda struktura własnościowa.
1: Bo chyba nawet nie ma takiej polityki mieszkaniowej, jeżeli chodzi właśnie o blokowiska PRL-u. Nie ma na to planu.
0: Nie ma i każdy w zasadzie to rozwija, powiedzmy każda spółdzielnia czy wspólnota rozwija to indywidualnie, więc byłoby to właściwym, żeby sprawdzić, bo tak jak tutaj znowu pan profesor powiedział, inaczej w różnych warunkach, chociażby też klimatycznych, bo to czymś innym będą bloki nad morzem, czymś innym będą w Polsce Środkowej, więc to wszystko wpływa chociażby na starzenie się betonu, zbrojeń, etc. Ja bym tylko do tych Kielc chciał nawiązać, że my mówimy o bardzo szczególnym przypadku. Bo to nie był, z tego co mi wiadomo, to nie był blok jak każdy inny. I tam z tego co przeczytałem, być może sprawa jest jeszcze bardziej złożona, tam był większy problem społeczny niż de facto techniczny. Bo ten budynek był zaniedbany i on nie był typowym blokiem, tylko chyba był przekształconym

0: hotelem wybudować. Trochę inaczej te kwestie wyglądały, więc nie wiem, czy przez pryzmat sytuacji w Kielcach możemy obwiniać, czy patrzeć na całe budownictwo wielkopłytowe, czy obwiniać całe budownictwo wielkopłytowe.
1: Może nie obwiniać, ale chyba zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście nie jest to pora na to, aby pomyśleć nad całym planem, co tu zrobić i w jaki sposób sprawdzić ich i jakość wewnętrzną i te wszystkie bolączki, które trochę się pojawiły jednak na przestrzeni lat. Trochę tutaj pan profesor o tym powiedział. Mi jeszcze to, co się kojarzy z wielkimi blokowiskami i z mieszkaniami z wielkiej płyty, no to jest akustyka. Każdy, kto mieszkał, to wie, że wszystko wiedzą, co się dzieje u sąsiadów. Te ściany są tak cieniutkie, że chyba rzeczywiście to jest taki duży minus. Jakie są jeszcze takie bolączki, czy też wady tych blokowisk z wielkiej płyty, ale też przejdziemy za chwilkę do tych zalet. Panie profesorze.
2: Z punktu widzenia technicznego, ja też znowu nie jestem tu specjalistą, ale z punktu widzenia organizacji życia bardzo ciekawym wyzwaniem jest to, że blokowiska w dużej mierze, nie mówię, że wszystkie, ale wiele z nich są w centrach miast. Te centra miast, szczególnie w tak zwanych metropoliach, czyli tych miastach, a właściwie czasami aglomeracjach, które skupiają młodych pracujących, stają się bardzo drogie w centrum. Te mieszkania w centrum stają się bardzo drogie. I oto niegdyś mało atrakcyjne bloki PRL-owskie, tu podam przykłady warszawskiej Chomiczówki, osiedli we Wrocławiu, Krakowie, ale i Kielcach, stają się atrakcyjne, bo są dużo tańsze. I nagle okazuje się, że w ich parterach i w ich okolicy jest właściwie pełen przegląd pawilonów usługowych, które znacznie obniżają życie. I w związku z tym do tych budynków wprowadzają się ludzie, których nie stać na deweloperkę nową, piękną może i bardzo nowoczesną i atrakcyjną wizualnie na dziś. Więc dochodzi tam do takich ciekawych miksów społecznych między osiadłymi, tymi, którzy mieszkają w blokach od zawsze i mają swoje zwyczaje, swoje przekonania o tym, jak wszystko powinno być urządzone, a tymi, którzy się wprowadzają i na przykład niechętnie patrzą na parkingi, które są na miejscu niegdysiejszych trawników wokół bloków. Dla mieszkańców bloków z kolei jest to oczywiste, że trzeba gdzieś samochód parkować. Przecież te budynki nie miały podziemnych parkingów. Więc dochodzi do takich, jest tam dużo takich zarzewi potencjalnych konfliktów, ale jednocześnie szans na to, żeby te społeczności lokalne tak naprawdę wreszcie zajęły się na poważnie swoim otoczeniem i swoją własnością. Bo to, co wiemy z badań socjologicznych, to, że sprywatyzowany zasób mieszkaniowy w Polsce, przekształcony i zarządzany przez wspólnoty mieszkaniowe, no nie funkcjonuje wedle tego mitycznego paradygmatu, że oto jak ludzie dostaną własność, to będą o nią dbali. Owszem, o mieszkanie tak, natomiast o blok i o jego otoczenie już niekoniecznie. Więc wszelkie pomysły i mechanizmy, które by mobilizowały te wspólnoty mieszkaniowe do zajęcia się tą de facto wspólną własnością, tak? Bo to jest w końcu klatka schodowa, jest tylko w pewnym udziale mieszkańca jednego mieszkania. Żeby się tym zająć i zastanowić się, jak na przykład termomodernizacja może być też taką szansą na to, żeby wyregulować parę innych rzeczy, prawda? Zająć się też tym otoczeniem, począwszy od klatki schodowej, a skończywszy na otoczeniu bloku.
1: No i czasami jeszcze tych wind brakuje, prawda? Więc to też tak. Jest kolejne aspekty, które gdzieś tam się pojawiają, bo rzeczywiście w tych do 4 pięter tych wind raczej nie było. Myślę, że te tematy jeszcze będą nieraz powracały na naszej antenie. Bardzo panom dzisiaj dziękuję za zarysowanie problemu. Doktor Błażej Ciarkowski, architekt, historyk sztuki z Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Oraz w studiu gościł socjolog profesor Mikołaj Lewicki z Uniwersytetu Warszawskiego i z Polskiej Sieci Ekonomii. Również dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia.
3: Puls Trójki.
4: Monika Suszek, bardzo dziękujemy. Sam jestem ciekaw, jaki

będzie dalszy los blokowisk PRL-u. Zapraszamy do Trójki Trwa. Przed nami dużo tematów, mam nadzieję, dla Państwa interesujących. Powiemy m.in. o przeszczepie wątroby, ale nie takim zwykłym, naprawdę przełomowym. Po 18.00.

0: Trochę mniej będą miały, mówiąc wprost, do roboty dzieci. Nie będzie zadawanych im prac plastycznych, tak, od nowego roku. No i są w tej sprawie komentarze.
1: Skąd ta niechęć do zajęć plastycznych, a chęć do graffiti na świeżo malowanych budynkach, przejściach podziemnych?
0: No właśnie, nawet w poniedziałek, tak, dzisiaj jest środa, no właśnie. W poniedziałek mówiliśmy o tym problemie, o graffiti, o zrywaniu, naklejaniu przeróżnych naklejek w różnych miejscach. To tutaj nawet rozmawialiśmy z Mateuszem z grupy upiększania miasta. A ja państwa pytałem o zawód na P, bo tak nazywa się reportaż, który po 18:40 pojawi się na antenie Trójki i są propozycje.
2: Może to będzie płatnerz.
3: Pielęgniarka.
4: Piosenkarz. Piosenkarka.
5: Piekarz. Podolog.
6: Psycholog. Psychiatra.
7: Prokurator.
8: Moim zdaniem ta pani jest pośrednikiem nieruchomości.
0: Powiem tak, nikt z państwa jeszcze nie zgadł, ale ktoś był tutaj blisko. Teraz Taco Hemingway, Deszcz na betonie o 17:50, a niedługo już serwis Trójki i sport w Trójce.

liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy, z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: Melodia się urywa, nie...
1: Ostatnie dni wakacji, prawda, prawda, dla dorosłych to może bardziej obojętna sprawa, ale uczniowie do szkoły wracają tak naprawdę za chwilę. No i ci młodsi będą mieli nieco lżej, bo w klasach 4-8 nauczyciele nie będą już zadawać prac praktyczno-technicznych. My mówiliśmy o tym dzisiaj. No i są kolejne Państwa opinie, my ich chętnie słuchamy.
2: W nawiązaniu do tych prac domowych, to chciałem zacytować wypowiedź Adama Małysza, który lata temu, jak córka jego chodziła do szkoły, powiedział, że to nienormalne, żeby córka codziennie kładła się po 23:00, a odnośnie prac domowych, bo to słyszałem wypowiedź pana dyrektora, to powiem tak, to tak jakby człowiek skończył pracę i po pracy, przychodząc do domu, znowu zajmował się pracą. Także jak najbardziej jestem za tym, żeby dać wolną rękę. Są państwa Niemcy, Szwecja, Norwegia, gdzie nie są zadawane prace domowe.
1: Ilu słuchaczy? Tyle opinii. 227 trójek, proszę dzwonić. A teraz The Black Keys, The Night Before.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowe. Elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Żegnamy reklamy.
10: To już 18. Słuchają Państwo Radiowej Trójki. Jest środa, 26 sierpnia. Michał Gardia, skłaniam się. Serwis przedstawi Artur Ewertowski.
11: Obowiązkowa homologacja i blokowanie sprzedaży pojazdów, które są za szybkie. Resort infrastruktury bierze się za elektryczne hulajnogi i rowery o zbyt dużej mocy. Do nowej opłaty od sprzedaży alkoholu i papierosów przymierza się Ministerstwo Zdrowia. Wyniosłaby 0,25% od wartości sprzedaży. To było półrutynowe spotkanie, oświadczył amerykański prezydent, komentując przyjazd szefa CIA do Moskwy. Zdjęte blokady prędkości, zawrotne tempo na chodnikach albo ścieżkach i maszyny, które z hulajnogami mają wspólną tylko nazwę. Policja coraz częściej zabezpiecza nielegalne jednoślady i kieruje je do badań biegłych, a rząd zapowiada zmiany w prawie. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad ustawą wprowadzającą obowiązkową homologację, która ma zablokować sprzedaż zbyt szybkich i niebezpiecznych pojazdów.

0: pojazdów.
1: Spotykaliśmy się z tym, że była ingerencja w tą tak zwaną blokadę prędkości. Wówczas zatrzymywaliśmy takie pojazdy do kontroli i zatrzymywaliśmy je również fizycznie do tego, by wypowiedział się biegły. Tak naprawdę, co to jest za pojazd? Czy to nadal jest hulajnoga? Czy mówimy tutaj już o motorowerze, czy o rowerze elektrycznym?
0: Mówił Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej. Problemem są nie tylko hulajnogi, zwraca uwagę ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski. Jak dodaje, zwracano już uwagę na przykład na rowery, którymi poruszają się dostawcy jedzenia.
2: Wcale nie są rowery elektryczne, tylko motorowery, albo wręcz motocykle jeżdżą tymi po drogach dla rowerów czy chodnikach.
0: Rządowy projekt ustawy ma zostać uchwalony jeszcze w tym roku. Przewiduje on zakaz importu i sprzedaży pojazdów niespełniających ścisłych parametrów oraz wyposażenie straży miejskich w mobilne hamownie do sprawdzania ich mocy na ulicy. Resort Zdrowia chce wprowadzić nową opłatę od sprzedaży alkoholu i papierosów. Według doniesień medialnych danina miałaby wynosić 0,25% od wartości sprzedaży. To, że takie rozwiązanie jest analizowane, potwierdził nam Kuba Sękowski z resortu.
3: Podmioty osiągające znaczne dochody ze sprzedaży produktów związanych z wysokim ryzykiem zdrowotnym powinny współuczestniczyć w finansowaniu działań ograniczających te szkody zdrowotne.
0: Pieniądze pochodzące z opłaty miałyby być więc wydawane na profilaktykę uzależnień. Obecnie akcyza m.in. ze sprzedaży alkoholu trafia do budżetu państwa bez określonego przeznaczenia. Nowa danina miałaby rocznie przynieść 225 milionów złotych. Wydatki publiczne na ochronę zdrowia na ten rok zaplanowano na poziomie 250 miliardów złotych. Donald Trump nazwał półrutynowym spotkaniem wczorajszą wizytę szefa CIA w Moskwie. Zaprzeczył, aby chodziło o ostrzeżenie Rosji przed atakiem na NATO albo o prośbę o pomoc w otwarciu cieśniny Ormus. Jak tłumaczył to amerykański prezydent, wie nasz korespondent za oceanem Marek Wałkuski.
4: O wizytę szefa CIA w Moskwie Trump był pytany w wywiadzie dla konserwatywnego publicysty Glenna Becka. Zapytany o krążące teorie na temat celu podróży odparł, że żadna z nich nie jest prawdziwa. Dodał, że przykro mu, iż rozczarowuje ludzi. Jednocześnie powiązał wizytę z Ukrainą. Powiedział, że coś może z niej wyniknąć i że administracja ciężko pracuje nad zakończeniem tej wojny. John Ratcliffe wyleciał z Waszyngtonu w niedzielę i przez Łotwę dotarł we wtorek do Moskwy. Spędził tam 4 godziny. Kreml twierdzi, że szef CIA nie spotkał się z Władimirem Putinem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow uznał za przedwczesne mówienie, czy wizyta wpłynie na relacje z Waszyngtonem. Amerykanie uprzedzili o podróży stronę ukraińską i poprosili o wstrzymanie uderzeń na Moskwę na czas jej trwania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Już w najbliższą sobotę rozpoczyna się Krajowy Trening Reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Najważniejszym celem jest przybliżenie mieszkańcom tego, co znajduje się w poradniku bezpieczeństwa i przećwiczenie odpowiednich zachowań.
5: Kwestie dotyczące sygnału alarmowego, kwestie dotyczące zagrożeń związanych z dezinformacją, komunikatów ostrzegawczych, gdzie się kierować i które komunikaty są wiarygodne, tak żeby rzeczywiście nie podlegać jakiejś dezinformacji. Kolejny element to prezentacja plecaka ewakuacyjnego.
0: Zapowiadał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Ćwiczenia odbędą się w tysiącach miejsc w całym kraju, w centrach miast, przy remizach strażackich i w bibliotekach.
6: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sport w Trójce. 18.04, Adam Malecki.
9: W tenisowym US Open trwają trzy etapowe kwalifikacje, których stawką jest awans do głównej drabinki turnieju. Mecz drugiej rundy rozpoczęła Linda Klimowicowa. Gra za nóg Kevermans. Pierwszy set wygrała Holenderka 6-3, w drugim prowadzi 2-1 Polka z czeskim paszportem. Później około 21.30 czasu polskiego zagra Martyna Kubka. Jej rywalką też w drugiej rundzie będzie Hiszpanka Marina Bassols. Udział w turnieju głównym US Open ma zapewniony Maja Chwalińska. Polka, zanim wybierze się do Nowego Jorku, zagra w Monterey, a rywalizację rozpocznie od drugiej rundy. W nocy zmierzy się z Amerykanką Alicia Parks. Maja w Meksyku gra także w grze deblowej. A w mikście za to rywalizują w US Open. Dzisiaj zostaną rozegrane mecze półfinałowe. Wystąpią Gael Monfils z Eliną Svitoliną. Francuz i Ukrainka dzielą kort, a poza nim są małżeństwem. Zagrają ze Szwajcarką Bencic i Włochem Kobollim. W drugiej parze o finał powalczą czeski duet Muchowa-Męsik z parą rosyjską Andrzejewa Rubliow. Kończąc wątek tenisowej US Open, dodam, że dziką kartę na grę w turnieju deblowym otrzymały siostry Williams, Serena i Venus, które jako deblistki triumfowały w karierze w 14 turniejach wielkoszlemowych. W piłce nożnej to ważny dzień dla KKS-u Czarnych Sosnowiec. Mistrzynie Polski zagrają w decydującej rundzie kwalifikacji o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzyń. Byłby to największy sukces polskiego klubu w historii naszej piłki kobiecej. Polki zagrają z Belgikami z Leuven. Pierwszy

0: Mecz dzisiaj o 19 w Sosnowcu, rewanż w Belgii 2 września, a w rozgrywkach ligowych Champions League czekają już takie potęgi jak Barcelona, PSG czy Arsenal, więc jest o co grać. Pozostajemy przy paniach, ale teraz o siatkarkach. Nasza reprezentacja po 3 zwycięstwach na Mistrzostwach Europy dzisiaj ma dzień przerwy. Jak taki wolny dzień wygląda? Opowie środkowa Sonia Stefanik.
1: Mamy 2 wideo i siłownię, także do południa na szczęście mogłyśmy trochę pospać, zregenerować się. Ten turniej jest na tyle długi, że też potrzebujemy takiego dnia wytchnienia od meczu. Na pewno największe obciążenie mają dziewczyny, które najwięcej grają praktycznie na stop na tym boisku. Nie wiem, czy dałyby radę pociągnąć codziennie granie meczu. Także uważam, że o tyle dobrze to jest tak rozłożone, że mamy taki dzień, tak jak dzisiaj, żebyśmy mogły trochę odpocząć, zrobić też siłownię, która jest bardzo ważna dla nas i troszeczkę zresetować głowę.
0: Bo jutro Polki, które zapewniły sobie udział w kolejnej fazie rozgrywek, zagrają z Niemkami. Początek meczu o 15, a w piątek starcie z Turczynkami. Jeszcze szybciutko na koniec kolarstwo i Vuelta Espania. Piąty etap wygrał Brytyjczyk Matthew Brennan. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Słoweniec Tadej Pogacar, a Vuelta Espania potrwa do 13 września.
2: Adam, a propos sportu, zgadniesz, co to jest za dźwięk? To nie jest kombajn? Jakie skupienie u Adama. Co to może być?
0: Przed oczami stanęła mi przerzut karwerowa i łańcuch, ale długi.
2: Rozciągnięty bardzo musi być.
0: Taśmociąg.
2: To proszę pana są roboty, które biegną. Na pewno widziałeś te igrzyska robotów w Pekinie. Tak, i o tym na pewno opowiemy. W pogodzie ładnie, ciepło, szczególnie w Częstochowie i Szczecinie. Ponad 23 stopnie. Południe i zachód teraz z najwyższą temperaturą. Na wschodzie 21, na północy 19, w centrum około 21 też. Do wieczora padać może w pasie od Zielonej Góry przez Wałbrzych po Bielsko-Białą.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
2: Jest 18:08. Agnieszka Laskowska, Michał Daniluk, Jacek Frenzel, Michał Gardias. Dzień dobry raz jeszcze.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: To był pierwszy na świecie taki przeszczep wątroby. Udało się. W Warszawie.
5: Chimeryczne przeszczepienie wątroby, czyli przeszczepienie narządu, który składa się jak chimera z dwóch różnych części pochodzących od różnych ludzi.
2: I to może być rewolucja w leczeniu nowotworów tego właśnie organu. A wśród innych rewolucji, jak słyszeliśmy, maszyny, które wyglądają jak ludzie, biegały, ścigały się, a nawet biły w ringu w Pekinie.
6: Tu jest dużo rozrywki. No też trochę, nie ukrywajmy, propagandy, żeby się pochwalić tymi osiągnięciami, ale też, żeby w warunkach konkurencyjności sprawdzić te roboty i też porównać, jak te roboty się prezentują, co jest ciekawego w branży.
2: O zakończonych w państwie środka specyficznych igrzyskach powiemy po 18:20. A teraz Nature Boy, Nick Cave o 18:09.

0: No i wszystko się wyjaśniło. Pan Bogusław odgadł, o jakim zawodzie na P będzie mowa w reportażu po 18.40.
1: Dzień dobry. Ja w sprawie odpowiedzi. Zawód na literę P to jest położna.
0: Zgadza się, ale pani, która jest położną, nie tylko wykonuje taki zawód, też kolejny na P, no dobrze, zdradzę, że to jest przewodnik, było już wcześniej w zapowiedzi. A my teraz też w temacie tym medycznym będziemy się poruszać, bo to, co wydarzyło się w stolicy, można nazwać absolutną rewolucją. Udał się pierwszy taki na świecie przeszczep wątroby. Przeprowadził go zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Chirurdzy nazwali przeszczep chimerycznym. Polega on na tymczasowym połączeniu wątroby chorej na nowotwór pacjentki z wątrobą zmarłego dawcy i wszczepieniu całości. Po regeneracji wątroby pacjentki fragment od dawcy został usunięty. Zespołowi medyków przewodniczył profesor Michał Grunt, z którym rozmawiała Monika Gosławska.
2: Na czym polegała wyjątkowość tej operacji?
3: Do tej pory z przeszczepień dostępne było przeszczepienie całej wątroby, fragmentu wątroby, fragmentu własnej wątroby. Pomimo takiego przesunięcia tych granic możliwości leczenia chirurgicznego, część chorych nadal nie mogła zostać zakwalifikowana do żadnego z tych zabiegów. Tutaj z pomocą przychodzi to, co wymyśliliśmy w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, czyli chimeryczne przeszczepienie wątroby. Czyli przeszczepienie narządu, który składa się jak chimera z dwóch różnych części pochodzących od różnych ludzi, czyli genetycznie dwa różne fragmenty wątroby połączone chirurgicznie poza organizmem biorcy na zimnym stoliku i potem temu biorcy przeszczepione.
2: Czyli z tego, co rozumiem, chory przez jakiś czas jest bez wątroby, bo jego wątroba jest łączona z fragmentem wątroby dawcy.
3: Operujemy, usuwamy wszystko, co mamy usunąć, naprawiamy ją i przeszczepiamy. Ale warunkiem powodzenia tego typu postępowania jest to, żeby ten fragment wątroby, który pozostanie po tych wszystkich naszych działaniach, był wystarczająco duży. Ten fragment wątroby, który stanowi część tego przeszczepionego narządu, który jest pobrany od zmarłego dawcy, ma zostać w drugim etapie operacji usunięty. I dalej chory zostaje, czy chora, z własną wątrobą.
2: Chciałam jeszcze zapytać o ten proces łączenia tych dwóch kawałków wątroby, bo myślę, że potrzeba ogromnej precyzji, zresztą jak przy całej takiej operacji.
3: To jest niezwykle długa i skrupulatna praca po tej naprawie własnej wątroby. Połączenie i wykonanie zespoleń często bardzo drobnych naczyń jednej i drugiej wątroby. To można powiedzieć, że jest taka praca zegarmistrzowska. Już kiedy zakładamy lupy powiększające, siadamy na stołku przy stoliku i wykonujemy te czasami nawet kilkanaście różnych zespoleń, tak żeby oba fragmenty wątroby mogły funkcjonować.
2: Tak sobie pomyślałam o tym końcowym etapie tej operacji po kilkunastu godzinach, kiedy łączycie ten organ, który powinien zacząć pracować z resztą organizmu. Co czujecie wtedy, kiedy to wszystko działa? Myślę, że te ostatnie ruchy są prowadzone na wstrzymanym oddechu.
3: Czujemy na pewno ogromną satysfakcję, ale przed tym, jak ta ogromna satysfakcja przyjdzie, często jest strach i obawa o to, co będzie po odtworzeniu przepływu krwi przez taki przeszczepiony narząd. Dlatego, że ten okres bezpośrednio po tym, jak odtwarzamy przepływ krwi w takim narządzie, jest okupiony praktycznie zawsze bardzo intensywnym krwawieniem. W związku z tym to jest bardzo, można powiedzieć, okres, który stanowi ogromne wyzwanie i dla chirurga, i dla anestezjologa.
2: To jeszcze zapytam, jak czuje się pacjentka?
3: Pacjentka czuje się dobrze. To jest długi okres powrotu do zdrowia, nie tylko po samej operacji, ale po długim leczeniu samej choroby nowotworowej. To

0: że możemy mówić w tym przypadku nie o tym, ile komuś zostało życia, a kiedy wróci do pełnej sprawności, to pokazuje, jak taka operacja potrafi zmienić perspektywę, zmienić przyszłość człowieka.
1: Wczoraj ten sam zespół z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem profesora Michała Gronta przeprowadził kolejny przeszczep chimeryczny wątroby. A my, zanim przejdziemy do robotów humanoidalnych, które takich przeszczepów nie potrzebują, teraz James Blunt z Krwi i Kości. Tastes Like Summer w Trójce. Hey.

0: Przyznam, że oglądałem to ze zdumieniem. Biegające roboty na bieżni albo wyprowadzające ciosy w ringu. W Pekinie zakończyły się drugie światowe igrzyska humanoidów. Czy zmagania rywalizujących za sobą maszyn to jedynie taka rozrywka? Czy może jednak jakaś chińska propaganda i budowanie wizerunku potęgi technologicznej? Sprawdźmy to.
1: Rekord świata ustanowiony przez Usaina Bolta na 100 metrów, 9 sekund, 58 setnych. A w jakim czasie robot Humanoid X przebiegł ten dystans? 9.39. Co stanowi nie lada wyczyn, bo jeszcze rok temu na pierwszych światowych zmaganiach humanoidów w Pekinie najlepszy czas robota na 100 metrów wynosił 21,5 sekundy.
2: To jest tak jak w przypadku konkursu chopinowskiego, wewnętrzna sprawa Azji, czy też konkretnie mówiąc wewnętrzna sprawa Chin, bo dzisiaj Chiny produkują praktycznie ponad połowę, a niektórzy nawet twierdzą, że 3/4 światowych robotów.
1: Radosław Pyfel, ekspert do spraw Azji, Chin i geopolityki.

0: Tu jest dużo rozrywki, no też trochę, nie ukrywajmy, propagandy, żeby się pochwalić tymi osiągnięciami, ale też, żeby w warunkach konkurencyjności sprawdzić te roboty i też porównać, jak te roboty się prezentują, co jest ciekawego w branży.
1: Nowości jest sporo, między innymi roboty do pracy precyzyjnej, które zmagają się w takich konkurencjach jak wbijanie gwoździ w deskę czy podnoszenie pensetą fasolek.
2: Za pomocą sprzętu noszonego na ciele mogę rejestrować swoje ruchy i przesyłać odpowiednie sygnały do robota. Po prostu wykonuję zadanie, a robot je powtarza. Osiąga on 80-90% mojego poziomu precyzji.
1: Opowiada jeden z operatorów robotów biorących udział w konkurencji. Rzecz jasna, dominującą siłą są Chińczycy, ale w zawodach bierze też udział 19 innych reprezentacji.
2: Branża robotyki w Australii dynamicznie się rozwija.
1: Dr Timothy Wheeley, RMIT University w Melbourne.
2: Oczywiście, chiński przemysł jest dość dojrzały, więc ciekawie się obserwuje jego szybki rozwój oraz co przyniesie przyszłość w ciągu najbliższych kilku lat.
0: W ramach 15. pięciolatki Chiny przechodzą na automatyzację i tutaj do 2030 roku 12% chińskiego PKB ma być generowane przez automaty i sztuczną inteligencję. Nie chodzi tylko o pracę automatyczną, przecież już są fabryki w Chinach, które produkują samochody bez udziału siły ludzkiej. To, co tutaj jest nowego, to to, że to nie będą tylko automaty czy roboty, które będą wbijać gwoździe młotkiem, będą się jeszcze uczyć dodatkowo tych procesów, czyli będą wyciągać wnioski i wbijać te gwoździe jeszcze efektywniej, będą się poprawiać.
3: Igrzyskami robotów zainteresował się nasz reporter Michał Kowarski. A zapytani o los bloków z wielkiej płyty państwo dzwonią.
4: Chciałem powiedzieć, że różnica między starymi blokami z PRL-u, a nowymi teraz budowanymi przez deweloperów jest taka, że kiedyś fakt, ściany były bardzo cienkie, bo słychać i człowiek wiedział, co sąsiad ma na obiad, a teraz w nowych blokach deweloperskich może nie słychać, ale widać, bo jest często okno w okno i widać, co sąsiad ma na obiad.
3: No tak, i można temu sąsiadowi dać na przykład trochę soli do tego obiadu, jak mu brakuje, tak nawet nie wychylając się bardzo zza okna. A państwo jeszcze dzwonią w sprawie tej zagadki, która została już rozwiązana, co prawda, bo za kilkanaście minut u nas reportaż w Trójce. Reportaż pod tytułem Zawód na P. Kolejna propozycja.
5: Chodzi o pasterza, bo osoba na P, najstarszy zawód, no to siłą rzeczy uważam, że pasterz jest tą osobą.
3: Pasterz. No ta pani może jest pasterzem dla swojego męża, ale to była akurat położna i przewodnik. A ten właśnie reportaż o 18.40.

0: Autopromocja.
1: 5 lipca 2024 roku ubrałam się bardzo elegancko, na czarno, jak na pogrzeb. I po raz pierwszy w życiu weszłam do Brixton Academy w Londynie. W holu na publiczność czekał katafalk, a na nim wśród kwiatów okładka płyty Funeral. Tak właśnie, serią koncertów zespół Arcade Fire świętował 20 urodziny swojego fenomenalnego debiutu. To właśnie ta płyta będzie bohaterką naszego dzisiejszego spotkania. Na półperfekcyjnej płyty zapraszam po 19. Agnieszka Szydłowska. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Żegnamy reklamy.
12: Na zegarach 18:30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
13: Nieletni jest w gronie osób podejrzanych o śmiertelne pobicie kibica Hutnika Kraków. 16-latek przebywa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a w czasie pobicia na osiedlu willowym w Nowej Hucie był na przepustce. Sąd rodzinny nie zastosował dodatkowego środka wychowawczego. Uznał, że już orzeczony jest wystarczający. Mówi sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Zbigniew Zgód.
14: Sąd, który nadzoruje wykonanie tego orzeczenia o umieszczeniu w ośrodku wychowawczym, zadecydował o tym, że młody człowiek ma natychmiast powrócić z urlopu, który był mu udzielony i stawić się w ośrodku wychowawczym.
13: Do śmiertelnego pobicia kibica Hutnika Kraków doszło w nocy z czwartku na piątek. Monitoring zarejestrował, jak pięciu mężczyzn bije i kopie 36-latka. Napastnicy mieli też używać ostrych narzędzi. Dochodzi tu do pomieszania ról. W ten sposób poseł KO Sławomir Nitras skomentował zaangażowanie Romana Giertycha w obronę

szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Mecenas Giertych, który jest również posłem i wiceszefem klubu KO, poinformował, że od maja jest obrońcą Krala. Nitras został zapytany przez dziennikarzy, czy to nie odbiera tej sprawie wiarygodności. Ja się z tym czuję źle, ja tego do końca nie rozumiem. Nie miałem okazji z posłem Giertychem o tym rozmawiać, odpowiedział. W wyniku upadku giełdy Zonda Krypto obywatele stracili co najmniej

0: Kolejne, a za kilka tygodni dołączą do nich kolejni, informują media w Brukseli. Resort Obrony Belgii liczy, że część ochotników po zakończeniu programu pozostanie w wojsku. Spośród pierwszych 500 uczestników, 50 rozpocznie służby w marynarce wojennej, 75 w siłach powietrznych, a 375 w wojskach lądowych. Zainteresowanie programem było znacznie większe i trzeba było wybierać ochotników spośród ponad 3000 zgłoszeń. To był serwis Trójki.
1: Pogodnie i słonecznie, jeszcze powyżej 23 stopni na zachodzie kraju. Deszcz widzę na radarach w południowych rejonach Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Śląska. Chyba że u Państwa nie pada, to proszę dzwonić i poprawiać te moje mapy. W nocy na ogół chłodno, od 8 do 11 stopni, więc szykuje się rześki poranek. Świat filmu w żałobie nie żyje aktor Tim Curry. Miał 80 lat, grał w wielu filmach. Pamiętamy go chociażby z Kevina samego w Nowym Jorku. Curry zmarł w swoim domu w Los Angeles.

0: Jak już mówiliśmy, nie żyje aktor Tim Curry, miał 80 lat. Nazwisko być może nie każdemu mówi wszystko od razu, więc powiedzmy więcej, kogo Curry grał. Chociażby tego podejrzliwego konsjerża hotelowego w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku. Na pewno państwo kojarzą te spojrzenia z tych scen. Grał też z tych nowszych produkcji tak dziwnie uśmiechniętego klauna Pennywise w filmie It, albo To, tej ekranizacji powieści Stephena Kinga. Czy doktora Frankenfurtera w The Rocky Horror Picture Show, tego szalonego naukowca. Miał 80 lat ten aktor. A już teraz ta godzina, prawie 18:40. Reportaż, w którym wiele się wyjaśni.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: To będzie opowieść o nieoczywistej zmianie. Pani Barbara chodziła po korytarzach szpitala, teraz chodzi po ulicach Warszawy. I co się takiego wydarzyło, że dyplomowana położna z wieloletnim stażem zmieniła pracę i po 30 latach odeszła ze szpitala? Praca Barbarze Pilucik przestała sprawiać radość. Ciężko wstawało się rano, a kolejne kryzysy i niezadowolenie wcale nie chciały minąć. Od 2 lat można ją spotkać na ulicach Warszawy, po której oprowadza wycieczki. I sama jest najlepszym dowodem, że to nieco wyświechtane hasło „Nigdy nie jest za późno, by coś w swoim życiu zmienić” po prostu działa. Zawód na P. To reportaż Alicji Głów ze studia reportażu Polskiego Radia. Posłuchajmy.
3: To nie jest tak, że można być tylko położną i nikim więcej w życiu, tak?
4: A ta pomysł zbiórki jest gdzieś tutaj
3: tak,
4: ustalony,
3: tu przy fontannie.
4: Mhm. A jak spacerowicze uczestnicy panią rozpoznają?
3: Przebieram się za przewodnika. To znaczy zakładam zestaw głośno mówiący, trzymam w ręku teczkę, tak, więc oni widzą. Proszę sobie na razie siedzieć. Witam serdecznie. Kto mnie nie zna, przedstawię się. Nazywam się Barbara Pilucik. Jestem licencjonowaną przewodniczką po Warszawie i będę miała dzisiaj przyjemność pokazać państwu ulicę Żelazną. Jest to ulica, którą bardzo często chodziłam kiedyś. Na tej ulicy pracowałam. Mieszkałam niedaleko przez wiele lat. Więc jest to ulica mi bardzo dobrze znana, aczkolwiek poznana.
5: Pani Basia ulicę Żelazną nazywa żartobliwie swoją ulicą. Dziś na miejskich spacerach opowiada o historii mijanych miejsc i ludziach, którzy je tworzyli. A jaka jest jej historia?
3: 30 lat pracowałam jako położna, głównie z pacjentkami, przez wiele lat na sali porodowej. I wydawało mi się, że to jest naprawdę ta praca, która... I była, tak było na pewno, że to była ta praca, która dawała mi ogromną satysfakcję.
4: Od zawsze pani wiedziała, że chce być położną?
3: Ja zdawałam na medycynę. Nie dostałam się na medycynę i kiedyś...

0: W dawnych, dawnych czasach to było tak, że można było sobie pracować, ucząc się jednocześnie do egzaminu w kolejnym roku, pracować w szpitalu na etacie salowej czy salowego w przypadku mężczyzn i zarabiać tak zwane punkty. No i tak się złożyło, że trafiłam na salę porodową i byłam tam salową. No to naprawdę było dla mnie fantastyczne doświadczenie. Także do szkoły położnych poszłam absolutnie z przekonaniem, że chcę być położną i wiedziałam, jaką chcę być położną. Także wybrałam ten zawód świadomie, chociaż pierwotnie miałam być lekarzem.
1: A studiowała Pani w Warszawie?
0: To była wtedy szkoła położnych w Warszawie na ulicy Wilczej. Fantastyczna szkoła. I powiem szczerze, że egzamin praktyczny na zakończenie tej 2,5-letniej szkoły to był chyba dla mnie najtrudniejszy egzamin w życiu. Tak to pamiętam. No i potem ten moment, kiedy szukałam pracy, bo nie było wtedy łatwo z pracą. I właściwie to nie miała być praca w Warszawie, bo ja nie pochodzę z Warszawy, tylko w moim rodzinnym mieście, ale okazało się, że tam pracy nie ma. No i znalazłam pracę w Warszawie i tak na rok. I tak już zostało. Przez 30 lat.
2: Zatrzymajmy się przy żelaznej 90.
0: Szpitala Świętej Zofii, który jest tak naprawdę pierwszym zakładem położniczym w Warszawie. Powstałym w 1912 roku staraniem jakiego doktora Zaborowskiego. Tutaj mamy jego podobiznę.
2: Pani Basia zostawiła tu kawał życia i serca.
0: Pomachałam do pana portiera, nie wiem, czy mnie poznał, czy nie, ale często się zdarza, że jak tutaj idę z grupami, to spotykam swoje koleżanki z pracy, które pracują tutaj. Witam się z nimi serdecznie.
2: Czego właściwie doświadcza położna podczas swojej codziennej pracy?
0: Poród jest, wydaje mi się, jednym z najważniejszych momentów w życiu kobiety. Zresztą potem, nawet po wielu latach, jak rozmawiałam też ze swoimi pacjentkami, to ostatnio spotkałam pacjentkę, po 25 latach poznałyśmy się, ten moment, no, ogromny trud, wysiłek, ból, tak, ale ten moment, kiedy pojawia się dziecko, to jest absolutnie magiczny moment. I ta satysfakcja, którą się ma, to jest coś absolutnie niesamowitego. To jest naprawdę fenomenalna rzecz. Do tego wszystkiego ja znam wiele dzieci, które przyjęłam na świat. I to jest też niesamowicie satysfakcjonujące. Ja wiem, że to tylko tak malusinki początek, tak? Moje bycie w tym porodzie, ale patrzeć potem na te dzieci, to one są takie troszkę moje. Zawsze używam takiego określenia, a to moje dziecko. Bo to takie jest emocjonalne. Dla położnych też. Być z tą kobietą, towarzyszyć jej, uczestniczyć w tym porodzie, potem patrzeć, jak to dziecko się do niej przytula, jak ona się cieszy. No, to są chyba najpiękniejsze chwile, w jakich można uczestniczyć. I to jest fantastyczna rzecz.
1: Tęskni Pani dzisiaj czasem za tym?
0: Teraz jak mówię o tym, to tak, na co dzień nie. Natomiast teraz jak o tym mówię, to tak mi się zatęskniło troszeczkę. Ale ja myślę, że też trzeba wspomnieć o tym, bo o tym się rzadko mówi, że ta praca jest fizycznie potwornie i psychicznie wyczerpująca. I to jest też tak, że w moim wypadku wiele lat pracy na noce, tego się nie da odespać w dzień. Stres, którego się często nie zostawia w pracy, bo coś się wydarzy, przychodzi się do domu. To są takie konsekwencje, które też się płaci, często zdrowotne. Często zdrowotne. To też jest bardzo trudne, bo nie zawsze dziecko, które się rodzi, jest śliczne, różowe, krzyczące. A my też po iluś latach pracy mamy tą swoją granicę takiej wyporności emocjonalnej i fizycznej i po prostu zaczyna nam to szwankować. A jeszcze dodatkowo ja pracowałam przez wiele lat tak, że miałam pacjentki, które prowadziłam w szkole rodzenia albo na indywidualnych spotkaniach i potem przyjeżdżałam do nich do porodu, więc ja żyłam na telefon, tak? I dostawałam telefony w nocy. I nagle z dwutygodniowego urlopu, gdzie się przespało wszystkie noce, po tygodniu człowiek był w stanie się zrelaksować i nie reagować, podrywając się na dzwonek telefonu. Nagle trzeba było wejść znowu w to wszystko. To były takie kryzysiki, ale mimo wszystko potem, jak się weszło w ten taki ciąg, no to już było fajnie.
2: Z upływem czasu pojawiały się kolejne kryzysy i nie mijały. Pani Basia z coraz większą niechęcią chodziła do pracy. Wyzwaniem okazały się też ciągłe decyzje, które musiała podejmować.

0: Miałam coraz mniejsze poczucie zasadności tego, tak? Czyli straciłam wiarę też w to, co robię. To takie też permanentne zmęczenie, bo wieczorami na przykład myślałam o tym, co będzie praca. Ta praca zaczynała mnie tak naprawdę bardzo w sposób negatywny, taką nicią mnie omotała i właściwie byłam w takim kokonie takiego smutku, takiego żalu, czasem pretensji do siebie, czasem do innych osób, ale tak w pewnym momencie zauważyłam, że po prostu jak wchodzę do tej pracy, uśmiecham się do wszystkich, rozmawiam z ludźmi, ale coraz częściej mnie to irytuje, różne sytuacje coraz częściej mnie drażnią i nie mam tego napędu, tak? Czyli taka trochę depresja zawodowa.
1: Coś trzeba było zmienić.
0: My się tak boimy tych zmian, prawda? Niech będzie jak jest, przyklepane, przytupane, nie ruszać, jak to się mówi, żeby nie śmierdziało, nie zostawić. Nie, to czasami trzeba rozgrzebać po prostu i coś wydaje mi się, że kończę, tak? A nie wiem, co będzie dalej, więc tak, na pewno był jakiś strach, ale miałam absolutnie takie poczucie, że ta decyzja o zakończeniu tej pracy była dobrą decyzją. Po prostu musiałam się przebudować. Mąż był dla mnie bardzo dużym wsparciem, naprawdę. Do tego stopnia, że w pewnym momencie nawet powiedział, że jest w stanie dźwignąć, mamy dwoje dzieci studiujących, tak, ale jeszcze w jakimś stopniu są na naszym utrzymaniu i były wtedy, powiedział, że jest szansa na to, że będzie w stanie dźwignąć po prostu utrzymanie nas, tak. No to sytuacja wyjątkowa, bo możemy mówić o emocjach, możemy mówić o niechęci do pracy, ale jednak ten czynnik materialny jest bardzo istotny. I myślę, że wiele osób nie może sobie niestety pozwolić na taką decyzję jak ja właśnie z tych powodów ekonomicznych. Natomiast tak, ja miałam wsparcie, ale też miałam takie psychiczne wsparcie męża, że on powiedział, no słuchaj, cokolwiek zrobisz, damy sobie radę, tak? Mogłam przez jakiś czas po prostu nie pracować, tylko się wyciszyć, pobyć w domu, zastanowić się, ochłonąć troszeczkę, no bo to nie jest takie po prostu po 30 latach wyjść, zostawić pracę i po prostu, że to się rozmywa. Nie, nie, to emocjonalnie jednak jest bardzo głęboko i było we mnie, więc to był proces, który trwał, ja myślę, że tak ponad pół roku. No i znowu mąż. Siedzieliśmy na placu teatralnym w Barze Mlecznym. Ja właśnie mężowi pokazywałam, gdzie zginął Baczyński, że tutaj jest odbudowany fatalnie Pałac Jabłonowskich, kwadrygę, która jest w sumie od niedawna, chociaż była w projekcie Corazziego. I właśnie mój mąż, wtedy pamiętam, pierogi jedliśmy i mówi, słuchaj, ty nie mogłabyś być taką przewodniczką. Pomyślałam sobie, dlaczego nie? No i kliknęło. Zapisałam się na kurs, skończyłam kurs. No i postanowiłam od razu po kursie, że muszę pójść w miasto. I tak to się stało w czerwcu, 2 lata temu. I od 2 lat jestem przewodniczką.
2: Tą część, która została, przetrwała po browarze Hermana Junga. Ale jeszcze kontynuując wątek Urlichów, tam kawałeczek dalej, po tej samej stronie, znajdował się adres Ceglana 11. I tam do II wojny światowej znajdowała się jeszcze kamienica Urlichów, ponieważ oni częściowo...
0: Od początku do końca tworzy ten spacer, punkty, o których chcę opowiadać, historie, o których chcę opowiadać. No i moim zadaniem jest też zrobić to tak, nie tylko historycznie wiarygodnie, ale też tak, żeby ludzi tym zainteresować. Uczono na kursie, że nie mówi się o tym, czego nie ma, ale w Warszawie to nie działa. Więc są na przykład kamienice, których już nie ma. Tu będziemy w tym miejscu zaczynać.
3: I jest naklejka.
0: Spacer żelazną ulicą Warszawy. Każdy spacer ma taką, mam taki folder, który sobie po prostu robię. I to są zdjęcia, ale to są też materiały, także... Mam jedno.
3: Każdy spacer ma swoją teczkę, tak?
0: Tak, każdy spacer ma swoją teczkę. Jest już ich prawie 50.
1: Co się jeszcze zmieniło oprócz wykonywanego zawodu?
0: Myślę, że ta moja zmiana też w znaczny sposób wpłynęła na moją rodzinę, na nasze relacje i bardzo się z tego cieszę.
3: W jaki sposób wpłynęła?

0: jest spokojniej w domu. Ja spędzam więcej czasu też w domu. Też po wielu latach byłam bardziej też dla rodziny, ale też nawet się śmiałam. Koleżanka powiedziała, że jestem cura domestika, ale ja to lubię. Lubię być w domu. Lubię się spotykać z ludźmi, ale lubię też być w domu, więc to też mi dawało takie poczucie spełnienia, że nie wiem, moje dzieci wracają z zajęć ze studiów i ja czekam na nich z obiadem, tak? Ale jeśli tego obiadu nie będzie, to też się nic nie stanie. Możemy dzisiaj zamówić. To, że się nigdzie nie spieszyłam. Na przykład miałam takie poczucie, że byłam w domu i myślałam sobie, kurczę, ale fajnie, siedzimy sobie w domu, jesteśmy wszyscy, możemy pogadać, możemy gdzieś pójść. To, że na przykład zaczęłam proponować, słuchajcie, chodźmy do muzeum, chodźmy gdzieś tam. To, że moje dzieci czasami przychodzą na moje spacery albo jeżdżą na wycieczki, które organizuje mąż też. No to też takie poczucie takiej wspólnoty i tak się wyciszyłam. Bardzo się życiowo wyciszyłam, bo tak jak mówię, to też jest trochę tak, że jestem sama sobie sterem żeglarzem, okrętem, jak to się mówi, i sama sobie w tej chwili tą pracę układam i znowu robię to, co lubię. I to jest też dla mnie bardzo takie sprawcze, takie poczucie, że pomimo tylu lat, ile mam 56 lat, że potrafiłam 2 lata temu zupełnie swoje życie na drugą stronę odwrócić i zrobiłam to absolutnie w zgodzie ze sobą i w ogóle nie przyjmuję tego do wiadomości, że na coś może być za późno.
1: To był reportaż Zawód na P. Tak zatytułowała go Alicja Głów ze studia reportażu Polskiego Radia.
2: I wszystko jasne. Agnieszka Laskowska, Michał Daniluk, Jacek Frenzel i Michał Gardias. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj. Od nas jeszcze Olivia Rodrigo i utwór The Cure. Dobrego wieczoru. Najlepiej z trójką.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
0: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek komentarze do kolejnych odsłon afery Zonda Krypto. Dzisiaj na jaw wyszło spotkanie szefa giełdy kryptowalut z posłem PiS na Ibizie. Rosja próbuje skłócić Polaków i Czechów, tak czescy eksperci mówią o dezinformacji wokół Zaolzia. Meta zapłaci 17 milionów dolarów w ramach ugody z kilkudziesięcioma amerykańskimi stanami. To finał sprawy o uzależniające działanie platform i niewłaściwe gromadzenie danych. Zegarek za 40 tysięcy euro dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, spotkanie szefa Zonda Krypto z posłem PiS w hotelu na Ibizie oraz negocjacje dotyczące sprzedaży części akcji Telewizji Republika. Takie wątki dotyczące afery upadłej giełdy kryptowalut wyszły na jaw w ciągu ostatnich kilku dni. Klienci Zonda Krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych, a prezes spółki Przemysław Kral rozpoczął współpracę z polską prokuraturą. Polityczne komentarze zebrał Michał Makowski.
8: Serial Zonda dopiero się rozkręca, napisał na platformie X premier Donald Tusk. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nie wierzy w tłumaczenia posła PiSu Michała Moskala w sprawie spotkania na Ibizie z Przemysławem Kralem.
9: Nie znam zbyt wielu przykładów takich, gdzie w pilnej potrzebie leci się na Ibizę na spotkanie, a później zaczyna się zajmować sprawą kryptowalut w Sejmie.
8: Kierownictwo partii nie wiedziało o wyjeździe posła Moskala na Ibizę, przekazał wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski.
10: Tego rodzaju spotkania z przedsiębiorcami

0: wpisują się w pewnego rodzaju pragmatykę polityczną. Nie mieliśmy wiedzy na temat przestępczej działalności pana Krala ze względu na indolencję służb specjalnych prokuratury Waldemara Żurka.
1: Myślę, że ślady na pewno pobiegną do kancelarii Karola Nawrockiego, no bo Karol Nawrocki trzykrotnie wetował ustawę, która była pod prąd zonda krypto.
2: Dodaje poseł KO Mariusz Witczak. Klienci zonda krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Ciała 12 ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech przetransportowano wojskowymi samolotami z Budapesztu do podkrakowskich Balic. Sekcje zwłok odbędą się w Krakowie jutro i w piątek.
4: W Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednocześnie mogę potwierdzić, że w dniu wczorajszym skierowany został przez prokuraturę okręgową w Krośnie do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego wniosek o przejęcie ścigania w tej sprawie od strony węgierskiej.
3: Mówiła rzeczniczka prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk. Do wypadku doszło w nocy 16 sierpnia. Autokar z polskimi pielgrzymami przewrócił się i wpadł do rowu. 12 osób zginęło, a wiele zostało ciężko rannych. Kierowca usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Został tymczasowo aresztowany. Czeski ekspert nie ma wątpliwości, że to Rosja stoi za internetową kampanią dezinformacyjną mającą wywołać antypolskie nastroje na Zaolziu. W rozmowie z naszym korespondentem Bohumil Kartous zwrócił uwagę na charakterystyczny dla rosyjskich operacji sposób działania.
5: Fikcyjny protest w obronie czeskości Śląska Cieszyńskiego, sfałszowane dokumenty dyplomatyczne oraz fałszywe informacje o mieszkańcach sprzedających domy w obawie przed zmianą granic. To elementy kampanii uderzającej w relacje polsko-czeskie. Publikowane w sieci informacje opierają się częściowo na prawdzie i historycznym sporze terytorialnym między Polską a Czechami. Wyolbrzymiają go, nadając kontekst strachu i obaw przed tym, że ktoś straci majątek lub komuś stanie się krzywda. Zauważa Bohumil Kartous z inicjatywy Czeskie Elfy, która walczy z dezinformacją w sieci. Schemat jest powtarzalny, a celem jest poróżnienie państw wspierających Ukrainę. W październiku odbędą się w Czechach wybory lokalne. Nie zdziwiłbym się, gdyby populiści wykorzystali tę sytuację i zaczęli straszyć podatnych na dezinformację wyborców roszczeniami terytorialnymi Polski wobec Czech. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: Koncern Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, zgodził się zapłacić blisko 17 milionów dolarów, aby zakończyć spór z 29 amerykańskimi stanami. Zarzuty dotyczyły tego, że firma zaprojektowała swoje platformy społecznościowe tak, aby uzależniały dzieci. Oprócz tego wprowadzała konsumentów w błąd co do kwestii bezpieczeństwa i w niewłaściwy sposób gromadziła dane osobowe najmłodszych użytkowników. Teraz Meta ma wprowadzić dzienne limity czasu korzystania z serwisów oraz ograniczy możliwość korzystania z nich w godzinach nocnych przez dzieci. Godząc się na zawarcie ugody, firma nie przyznała się do jakichkolwiek uchybień. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jutro zachmurzenie na ogół małe, na wschodzie i krańcach południowych Polski wzrastające do umiarkowanego i dużego. Na wschodzie kraju możliwe słabe przelotne opady deszczu. Rano lokalnie mgły. Na termometrach maksymalnie będzie od 21 stopni na północnym wschodzie, przez 23 w centrum, do 26 na południu.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
9: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
8: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
11: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertebau Orchestra, Orchestre Symphonique de Montréal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.niwc.

0: www.polskieradio.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: 6 minut po godzinie 19.
4: Pół perfekcyjnej płyty.
3: Właściwie nie wiem, jak mówić. Dzień dobry czy dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska, program realizuje Michał Daniluk. A spotykamy się dzisiaj, aby rozkoszować się wspaniałą muzyką, ale także opowieścią o zespole, który nazywa się Arcade Fire. Każda notka biograficzna tej grupy przynosi natychmiast dopisek, że jest to zespół kanadyjski. A wiemy doskonale, że dzisiejsze nasze spotkanie dotyczyć będzie płyty debiutanckiej, która ukazała się w roku 2004, płyty zatytułowanej Funeral. I rzeczywiście, jak mówiłam o tym, zapowiadając nasze dzisiejsze spotkanie, dokładnie w lipcu 2024 roku, bardzo elegancko ubrana, cała na czarno, zgodnie z prośbą zespołu, stawiłam się w Brixton Academy w Londynie, bo właśnie tam dwa dni z rzędu zespół świętował 20 urodziny swojej debiutanckiej płyty. Świętował oczywiście z publicznością, bo od zawsze powtarzali, że muzyka, że piosenki to jest coś, co rodzi się pomiędzy artystami a publicznością. Bez tych dwóch podmiotów nie powstaje muzyka i nie ma przeżycia, jakim nazywamy sztukę. I podczas tego spotkania londyńskiego, jak podczas innych spotkań na trasie świętowania 20-lecia debiutu, energia publiczności i energia zespołu była po prostu kosmiczna. Było tam wszystko to, o czym można sobie marzyć, kiedy wymyślamy, będziemy muzykami. I było tam wszystko to, o czym marzymy, kiedy idziemy na koncert naszego ulubionego zespołu. Ale ten zespół wyjątkowo pozwala na to, aby opowiadając jego debiutanckie kroki, sięgać śmiało w przeszłość, bo nie byłoby debiutu tego zespołu bez tych, którzy byli przed nimi, nie byłoby tej płyty bez kroniki śmierci i nie byłoby też tej płyty bez takiego przekonania, że muzyka jest czymś najbardziej naturalnym, albo mówiąc inaczej, nie można żyć bez muzyki. Więc teraz uwaga, uwaga. Zanim wejdziemy na płytę Funeral grupy Arcade Fire, musimy zrobić niezłą podróż w czasie i przeniesiemy się o kilkadziesiąt lat wstecz i zmienimy też bardzo oczekiwany na dzisiejszy wieczór klimat muzyczny.

Idealna ścieżka dźwiękowa pod sierpniowy wieczór. Ścieżka dźwiękowa pochodząca sprzed kilku dekad, ale mająca bezpośredni związek z debiutem zespołu Arcade Fire i z jednym z założycieli tej grupy. Posłuchaliśmy nagrania zatytułowanego On the Alamo. Za tym nagraniem, za tym wykonaniem stoi The Big Band Steel Guitar of Alvino Rey,

A Alvino Rey opisywany jest i słowa ekstrawaganckich porównań pojawiają się w jego biografii niezwykle często jako jeden z największych innowatorów, jeżeli chodzi o historię muzyki związanej z elektrycznością i gitarą, ponieważ swoje niespełnione wręcz i nienasycone potrzeby wymyślania nowych instrumentów, które wiązałyby się z tymi, które już znamy, jak na przykład gitara hawajska albo gitara, bo był jednym z prekursorów także gitary elektrycznej, łączył z eksperymentami wokalnymi i nieustannym poszukiwaniem tego, w jaki sposób połączenie pomiędzy człowiekiem, jego talentem i wrażliwością muzyczną, a właśnie instrumentami, które rozwijał i cieszył się tym niesłychanie, można wykorzystać. Alvino Rey miał na tej drodze fantastyczną towarzyszkę, swoją żonę, która nazywała się Louise King i także kochała muzykę. Grała w bardzo popularnym lata temu zespole The King Sisters. Kiedy śpiewające grupy kobiece czy męskie były niezwykle popularne. I Louise często towarzyszyła Alvino w różnego rodzaju eksperymentach, między innymi pomagała mu rozwijać te, które łączyły głos z gitarą. Łączyły go, doprowadzając ostatecznie do rozwoju takiego wynalazku, którym jest talkbox i o tym dzisiaj rozmawiać nie będziemy, ale to narzędzie, ten instrument wykorzystywany jest bardzo chętnie po dzisiejsze czasy i myślę, że nawet nieustannie w tym momencie ktoś gdzieś w jakimś studiu pracuje na instrumentach, które są pochodnymi tamtych wynalazków. W każdym razie mąż i żona nieustannie pracowali nad tym, aby dokonywać w przestrzeni muzyki różnych odkryć, które wiązały się z poszerzaniem możliwości ludzkich albo sprawianiem, że gitara, ta ukochana gitara hawajska Alvino Reya brzmiałaby tak, jakby rzeczywiście śpiewała, bo ona śpiewała. Alvino Rey i Louise King byli dziadkami Wina Butlera, który lata później założył wspólnie z Reginą Chassagne zespół Arcade Fire. Musiało oczywiście minąć bardzo wiele lat. Win Butler musiał przeprowadzić się ze Stanów Zjednoczonych, bo w tym kanadyjskim zespole liderem jest człowiek, który jest urodzony w Stanach i przesiąknięty amerykańską muzyką. Musiał się udać do Montrealu na studia, tam spotkać swoją ukochaną późniejszą żonę i zacząć wspólne życie z nią, które było wypełnione muzyką, bo muzyka jest czymś naturalnym i muzyka jest tym, bez czego nie można żyć. Od spotkania Wina i Regin rozpoczyna się historia zespołu, który przybrał nazwę Arcade Fire i każdy z nich wniosło swoją historię i swoich przodków do tego małego mieszkanka, w którym właściwie nieustannie na jaw wychodziły nowe pomysły muzyczne. Historia Reginy była skomplikowana dużo mocniej i naznaczona tragicznymi wydarzeniami, bo jej rodzina pochodząca z Haiti musiała opuścić swój kraj, uciekając przed krwawą dyktaturą. Liczne śmierci i tragiczne wydarzenia towarzyszyły tej wyprawie po ocalenie życia. I Regina nie miała dostępu do muzyki, tak jak Win, od najmłodszych lat. Nie otaczali ją muzycy z pokolenia na pokolenie, ale jednocześnie od najmłodszych lat wykazywała się absolutnym talentem do muzyki i ćwiczyła pamięć w zapamiętywaniu wszystkich melodii, które usłyszała. To zaowocowało, że kiedy Win i Regina spotkali się, tak naprawdę spotkało się dwoje ludzi, którzy potrafią zagrać na każdym instrumencie, którzy przynoszą ze sobą swoje historie. No i jak to bywa w takich opowieściach, bardzo szybko dołączyli do nich inni, którzy też uwierzyli w to, że muzyka może łączyć, że to nie chodzi o to, żeby mieć piękne piosenki, które będą emitowane w radiu, ale chodzi o to coś więcej, co dla jednych opisywane jest kategoriami duchowymi, a dla innych jest po prostu sposobem na życie, a na pewno łączy się z takim bardzo wyraźnym stosunkiem do rzeczywistości. Do tego jeszcze zestawienia, aby debiutancka płyta Arcade Fire mogła powstać, potrzebne jest miejsce, więc ten Montreal, jeżeli nie wybrzmiał wystarczająco mocno, to musi wyjść teraz na pierwszy plan. Montreal jako miasto wystarczająco daleko od wielkich ośrodków i w wystarczająco ciekawym miejscu świata, na przykład z bardzo mroźnymi zimami, które powodowało, że atmosfera spędzania czasu w domach, grania muzyki, ale przede wszystkim robienia rzeczy po swojemu, na własnych zasadach, była tam bardzo silna. I tak właśnie z tego spotkania Reginy i
Wina, z tego miejsca, w które stymulowało do tego, żeby robić rzeczy po swojemu i żeby robić je wbrew oczekiwaniom.

tych, którzy podobno znają się na branży muzycznej, zawiązała się grupa, która jak kilkanaście lat wcześniej zespół Nirvana swoim albumem otworzy drzwi do dużego muzycznego świata wielu innym niezależnym zespołom, ponieważ historia Arcade Fire, którą właśnie teraz otwieramy i otwieramy też ich debiutancką płytę, to jest także opowieść o grupie, która nigdy nie zaprzedała swoich ideałów, nigdy nie przestała myśleć niezależnie, ale odniosła gigantyczny sukces.

To, jak ważne było sąsiedztwo, jak ważne było miejsce, jak ważny był Montreal, jak ważni byli ludzie skupieni wokół małego mieszkanka Wina i Reginy, które zamieniło się w miejsce życia, spotkań, tworzenia muzyki i nagrywania pierwszych wersji piosenek. Najlepiej odzwierciedla ich debiutancka płyta, także w układzie tytułów, bo kiedy spojrzymy na okładkę płyty, widzimy 10 utworów, ich tytuły, ale sam początek to seria nagrań zatytułowanych Neighborhood, potem jest kolejny numer i podtytuły. Posłuchaliśmy dokładnie pierwszego, czyli Neighborhood Tunnels, nagrania, który otwiera debiut zespołu Arcade Fire, więc już wiadomo, że ta połówka perfekcyjna, która pojawi się dzisiaj podczas naszego spotkania, to nie będzie strona A, to będzie strona B tej płyty i już za chwilę wybrzmi w całej swojej okazałości od numerów 6 do 10, zgodnie z intencją zespołu, którego lider Win Butler wielokrotnie w wywiadach podkreśla, że słuchanie dla niego płyt jest przeżyciem, które właśnie dotyka nie tylko przyjemności obcowania z muzyką, ale wręcz przeżyciem transcendentnym w momencie, w którym spotyka się z artystami, których naprawdę lubi. Bo dla niego słuchanie singla nie może przynieść takiej sytuacji, jak wysłuchanie całej płyty Davida Bowiego, kiedy na 40 kilka minut wchodzimy dokładnie do głowy artysty i podążając za kolejnymi utworami, a także tym, w jaki sposób zostały koło siebie ustawione, jesteśmy przez te 40 kilka minut być w stanie wyobrazić sobie, że spotykamy się ze sposobem, w jaki artysta, w tym przypadku jako przykład podany został David Bowie, myślał. David Bowie, niezwykle ważna postać dla grupy Arcade Fire, ale o tym zdążę jeszcze opowiedzieć. Wróćmy do tego mieszkanka, które jest miejscem prób, życia studenckiego, ale też wypełnionego muzyką i oczywiście w momencie, w którym zespół nagrywający debiutancką płytę, ten pierwszy zespół Arcade Fire się formuje, należałoby też wymienić pozostałych członków pracujących nad płytą Funeral. O Winie Butlerze i Reginie Chassagne już powiedziałam. Brat Wina Butlera, Will Butler, czyli wsparcie amerykańskiej siły i rzeczywiście Kanadyjczycy Tim Kingsbury oraz Richard Reed Parr. Czy można tak wprost powiedzieć, że któremuś z tych członków zespołu przypisujemy konkretne instrumenty? Pewnie można, tylko po co? Każdy, kto kiedykolwiek spotka się z zespołem Arcade Fire na żywo, wie, że jest to ognista kula, mająca w sobie mnóstwo teatralnej, a może wręcz momentami cyrkowej energii, artystów, którzy mogą wszystko, w związku z tym także grają na wszystkich instrumentach, co też podczas koncertów bardzo często widać, wchodzą w swoje role, przejmują swoje zadania, używają instrumentów, które być może kiedyś, ale w ich świecie to w ogóle nie zachodzi, nie pasowałyby do zespołu niezależnego. Akordeon, skrzypce, wymyślane czy wymyślne eksperymenty z graniem na różnego rodzaju urządzeniach, butelkach. Oczywiście w muzyce było to wielokrotnie, ale być może nie na początku XXI wieku, w muzyce, do której przyklejano łatkę muzyki indie. Płyta rodziła się z wielkiej pasji i właściwie z takiej potrzeby, żeby jak najwięcej utworów, inspiracji i historii, w których ważną rolę odgrywa kronika śmierci, opisać, aby śmiało zmierzyć się z tym momentem życia, momentem dorastania, wchodzenia w dorosłość, momentem, w którym niektórzy w ogóle nie podejmują takiego namysłu, ale zespół Arcade Fire zdecydował przedstawić swoją drogę wyzwalania się spod wpływu rodziców i wyzwalania się spod tego, jak oni widzieliby naszą życiową drogę na rzecz brania wszystkiego, co najlepsze od naszych przodków. Ten moment, w którym też zespół się znalazł, był momentem pierwszych spotkań z publicznością, koncertów, które od razu w tym sąsiedztwie, a potem w całym Montrealu i w coraz szerszych kręgach przynosiły im sławę zespołu nieprzewidywalnego, który szybko łamał ścianę pomiędzy sceną a publicznością, chętnie kończył swoje występy korowodami i wspólnym śpiewaniem. 20 kilka lat później zachodzi to cały czas i sprawdza się świetnie. No i też potrafił naprawdę

spontanicznie reagować na to, co właśnie publiczność podczas tych koncertów robiła, jak reagowała i ewentualnie jak wpływała. Są takie wywiady, w których muzycy twierdzą, że właściwie w ostatnim momencie cały pomysł, cały materiał gotowy, już rejestrowany na własnych zasadach, bez kontraktu z wytwórnią płytową, mógł pójść do śmietnika, bo Win Butler nagle uznał, że zupełnie nie jest zadowolony z tego, co na debiutancką płytę przygotowali. Szczęśliwie nie jest jedyną osobą w zespole, która podejmuje decyzję i materiał nie trafił do kosza, tylko wtrafił w świat, a sukces tego debiutu zaskoczył sam zespół z pewnością, wielokrotnie o tym opowiadali, ale przede wszystkim dał wierzącym w taką nieskażoną siłę muzyki wiarę, że po pierwsze zawsze znienacka właściwie z perspektywy na przykład Polski może spaść zespół, o którego istnieniu nie wiedzieliśmy, i przynieść nam płytę, bez której potem nie będziemy mogli już żyć. A po drugie, o czym wspomniałam wcześniej, cała droga do dzisiaj grupy Arcade Fire to jest droga, która pokazuje, że można, idąc własną ścieżką i nie chodząc na kompromisy, naprawdę wyjść ze swojego małego mieszkania i przejechać cały świat wzdłuż i wszerz, zagrać właściwie w każdym miejscu, a przy okazji zrobić bardzo dużo dobrego. O tym, co dobrego i jak konsekwentnie to czynią, też jeszcze zdążę powiedzieć, ale bardzo niedobrze byłoby, gdybyśmy zaczęli słuchać połowy perfekcyjnej płyty bez wspomnienia o tym, że ta część, która pojawi się na antenie Trójki, rozpoczęta od utworu Crown of Love, to jest też ta część, w której mamy możliwość spotkać się z historią Reżiny i jej rodziny. W utworze Haiti, który pojawi się jako trzeci w prezentowanej części albumu Funeral, to właśnie po francusku Regina nawiązuje do historii swoich przodków, tych, którzy, którym nie udało się opuścić Haiti i zostali tam brutalnie zamordowani, ale także tych, którzy, jak jej dziadkowie i rodzice, szczęśliwie pokonali drogę do Kanady i w niej znaleźli swoje nowe życie. Dla Reginy bardzo ważną postacią była jej babcia. Zmarła w roku 2003, kiedy zespół przymierzał się do nagrywania swojego pierwszego albumu. Wspomniany przeze mnie Alvino Ray, dziadek Wina i Willa Butlerów, zmarł w roku 2004. Richard Perry, członek zespołu Arcade Fire od samego początku, także niezwykle szalona postać, stracił w tym samym okresie swoją ciocię. I to jest ta kronika śmierci i to jest ta kronika życia, które po tej śmierci następuje, także zapisana na albumie Funeral. Nie będę więcej mówić. To jest ten moment, w którym możemy po prostu wyobrazić sobie, jak w naszym radiowym studiu uruchamia się odtwarzacz płyt winylowych. Jesteśmy na stronie B i zaczynamy.

To nagranie In the Backseat zamyka stronę B debiutanckiej płyty grupy Arcade Fire zatytułowanej Funeral. Byliśmy przez połowę czasu zarejestrowanego na debiutanckiej płycie zgodnie z myślą Wina Butlera w głowach członków zespołu dwudziestolatków, którzy w małym mieszkanku w Montrealu, w bardzo twórczej, artystycznej dzielnicy obsesyjnie pisali piosenki, przeżywali swoje lata wchodzenia w dorosłość, pożegnania z tymi, którzy byli dla nich ważni, ale przede wszystkim radości, jaką przynosiło im spotykanie się ze stopniowo rosnącą w niewyobrażalnym tempie publicznością. Zaczęliśmy tę stronę B od nagrania Crown of Love, potem było Wake Up, Haiti. Utwór, który warto naprawdę przesłuchać uważnie, a także tłumacząc sobie obie, jeżeli chodzi o francuską i angielską części tekstu, Rebellion Lies i przed sekundą In the Backseat. To, co ważne, to recepcja tego albumu bardzo szybko stała się światowa. W Polsce w tamtym czasie, na początku XXI wieku, dwa dosyć złośliwe wobec artystów portale internetowe najczęściej prześcigały się w złośliwościach, ale i Porcys, i Screenagers przyjęli debiut Arcade Fire z otwartymi rękoma. Zacytuję tylko fragment jednej z recenzji. Brzmiała ona, wydaje mi się, niezwykle trafnie. Funeral jest niespotykanie różnorodne i jak każde wielkie dzieło muzyczne, przy tym spójne. O tej wielokolorowości, o tych atakowanych instrumentach, o tym szaleństwie, napędzaniu się, a potem pasmach liryzmu przekonaliśmy się przed chwilą na własne uszy. To, co warto dodać jeszcze do tej historii, to w 2004 roku zespół wystąpił po raz pierwszy w Nowym Jorku, a podczas koncertu Win Butler zorientował się, że na balkonie wśród widzów ewidentnie widzi Davida Bowiego oraz Davida Byrna. David Bowie związał się z grupą jako jej wielki fan i artysta wspierający od tamtego momentu do końca swojego życia, a także uczynił dla nich wyjątek. W 2013 roku usłyszeliśmy go w nagraniu z płyty, o której dzisiaj opowiadać nie będziemy. Ale żeby nie było tak różowo, bo świat nie składa się z samych pięknych rzeczy, to zespół konsekwentnie przez cały ten czas rozwijał także stronę zaangażowaną, wspierając organizację niosącą pomoc. Po tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi na Haiti ta pomoc była też skierowana wobec tego tak drogiego reżimie miejsca na świecie. I od tamtej pory konsekwentnie tę działalność wspierającą

0: prowadzi, przekazując zawsze część wpływu ze swoich biletów właśnie na wspieranie takiej pomocy. Ale świat nie jest też różowy w kontekście prywatnym. Bez miłości i tego domu Reżiny i Wina nie byłoby grupy Arcade Fire. Ale w roku 2022 z ogromnym smutkiem przeczytałam reportaż przygotowany przez dziennikarzy serwisu Pitchfork, w którym okazało się, że Win Butler oskarżany jest przez 4, a potem 5 kobiet o zachowania wykraczające poza przyjęte w jakimkolwiek świecie. Ta sprawa nie skończyła się w sądzie, ta sprawa nie ma rozstrzygnięcia legalnego i chociaż wtedy, w tym 2022 roku, Reżina stała u boku swojego męża, w 2025 okazało się, że chociaż współpracę artystyczną będą kontynuować, to ich małżeństwo właśnie przechodzi do historii. Być może zasili to kolejne pokolenia i także te ciemniejsze strony historii rodziny muzycznej i rodziny z krwi stanie się napędem dla tych, którzy przyjdą po nich. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie z płytą Funeral. Od właśnie tego albumu rozpoczęła się z mojej perspektywy wspaniała historia zespołu Arcade Fire i każda możliwość obejrzenia ich na żywo jest tego warta. Do usłyszenia.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Enea Ironman 70.3 Poznań. Wyzwanie dla najodważniejszych. 30 sierpnia spotkajmy się na Enea Stadionie, by dopingować ludzi z żelaza. W programie także bieg na 5 km oraz Phoenix Iron Kids Poznań. Szczegóły i zapisy na ironmanpoznan.com.pl. Poleca Radiowa Trójka.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 sierpnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W piątek w Polsce ląduje kolejnych 5 myśliwców F-35. Będzie ich już w kraju 8. Prawie 100 osób nie żyje po zejściu lawiny błotnej w Nepalu. Akcja ratownicza trwa. W przyszłym roku powróci Wiedźmin Geralt z Rivi. Będzie nowy dodatek do gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Kolejnych 5 F-35 wyląduje w piątek w Polsce. O transformacji polskiego lotnictwa z szefem sztabu lotnictwa US Air Force, generałem Janetem Wilsbachem, rozmawiał szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuł.
10: W piątek wylądują kolejne 5 samolotów. Będziemy już mieli 8 na polskiej ziemi, ale dzisiaj nasze najważniejsze zadanie to niesamowite narzędzie wojskowe zintegrować z systemem walki sił zbrojnych. Między innymi o to prosiłem amerykańskiego dowódcę wojskowego, aby udzielono nas tu wsparcia, abyśmy radykalnie skrócili czas przygotowania tego samolotu do działań.
9: W Witkowie koło Gniezna szef sztabu wziął udział w obchodach 40. rocznicy śmierci Adama Borysa Cichociemnego, pierwszego dowódcy legendarnego batalionu Parasol. Rozpoczął się nabór do Akademii PKDP prowadzonej przez Państwową Komisję do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej lat 15. W ogólnopolskim projekcie szkoleniowym dla specjalistów zaangażowanych w ochronę dzieci mogą wziąć udział przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania oraz placówek edukacyjnych, zdrowotnych i organizacji sportowych.
11: Program będzie realizowany w każdym województwie. Jego głównym celem jest wzmacnianie kompetencji specjalistów oraz wymiana doświadczeń, mówi przewodnicząca Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii Joanna Napierała.
12: Program też na pewno będzie obejmował wiedzę, czy też w zasadzie praktyczne informacje, które mają pomóc też rozmawiać z osobami, które doświadczają tej krzywdy, także z opiekunami.
11: O tym, jak ważna jest umiejętność rozmowy z dzieckiem dotkniętym przemocą seksualną, mówi prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Marta Skierkowska.
13: Jeżeli nawet dzieci mają taką gotowość, to czasami nie spotykają się ze zrozumieniem, akceptacją i jakimś przyjęcia.

0: potencjałem tego, o czym mówią z drugiej strony. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy my dorośli reagowali w sposób wspierający, żebyśmy przede wszystkim wierzyli dzieciom.
1: Rekrutację do udziału w Akademii PKDP prowadzi Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii. Jolanta Truchowska, Polskie Radio.
2: Lawina i powódź w Nepalu była prawdopodobnie spowodowana przez odłamanie i upadek części górskiego lodowca. Wskutek kataklizmu w Nepalu zginęło co najmniej 95 osób, a w sąsiednim rejonie Chin co najmniej 3. Kilkaset osób, w tym 340 cudzoziemców, uważa się za zaginionych. Naruszenie lodowca zostało prawdopodobnie spowodowane trzęsieniem ziemi w regionie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma informacji o zaginionych Polakach. Akcja ratownicza trwa także po chińskiej stronie granicy. Wiedźmin Geralt z Rivii powróci w dodatku do gry Wiedźmin 3 Dziki Gon zatytułowanym Pieśni Przeszłości. Polskie studio CD Projekt Red ogłosiło na targach Gamescom w Kolonii, że w 2027 roku na konsolach i komputerach stacjonarnych będzie można zagrać w kolejną odsłonę przygód bohatera stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego. We wrześniu gracze otrzymają za darmo odświeżoną wersję gry Wiedźmin 3, która okazała się światowym bestsellerem i po 11 latach sprzedała się w łącznej liczbie ponad 65 milionów egzemplarzy.
3: Nie bój się.
4: Nie powiedziałem, że się boję.
5: Fabuła Pieśni Przeszłości zabierze graczy do krainy Leten, ojczyzny przyjaciela Geralta, Jaskra, która pod przykrywką spokoju i harmonii skrywa mroczne tajemnice. Oprócz żelaznych i srebrnych mieczy, Wiedźmin dostanie łańcuch z hakiem i nowe mutageny, aby zmierzyć się z nieznanymi wcześniej potworami.
4: Ogród domaga się krwi.
5: Za miesiąc gra Wiedźmin 3 doczeka się tak zwanego remasteru, czyli poprawionej grafiki, systemu walki i poruszania postaci. Prezes CD Projekt Red, Michał Nowakowski, uchylił rąbka tajemnicy w sprawie premiery Wiedźmina 4. Główną bohaterką gry stanie się Wiedźminka Ciri. Wiedźmin 4 zadebiutuje w 2028 roku. Wiem, że to długo, ale pozwólcie nam gotować. Niecierpliwość dało się wyczuć na polskiej giełdzie, która zareagowała na te doniesienia kilkuprocentowym spadkiem wartości akcji grupy CD Projekt. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: W wieku 80 lat zmarł aktor Tim Curry, znany m.in. z roli w musicalu Rocky Horror Picture Show i w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku. Nie jest znana przyczyna śmierci urodzonego w Wielkiej Brytanii aktora. Curry, który w 2012 roku doznał udaru i od tego czasu poruszał się na wózku inwalidzkim, został znaleziony w swoim domu w Los Angeles. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Czwartek słoneczny prawie wszędzie, na wschodzie w ciągu dnia chmur będzie przybywać i są możliwe przelotne opady deszczu od 21 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum do 26 na południu.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 6.
9: Na program zaprasza sponsor PKO Bank Polski.
10: Fest Program. Audycja festiwalowa w Trójce.
8: Dzień dobry, a raczej już dobry wieczór. Za oknem coraz ciemniej, ale to nie oznacza, że festiwali brak. Wręcz przeciwnie, festiwale cały czas się odbywają i my dzisiaj będziemy towarzyszyć do godziny 21. Gosia Jakubowska.
11: Ania Lalka, a audycję realizuje dzisiaj Michał Daniluk. Zostańcie z nami do 21.00.

0: Co za charakterystyczny riff. No, zapomniałam trochę, jak wielkim hitem było Loser od Tame Impala, ale przypomniałam sobie akurat, oglądając ostatni film Spider-Man Brand New Day, tam pojawił się ten hicior w trakcie filmu, z zaskoczenia wziął i przypomniał mi, jak dobry jest to utwór.
1: A ja myślałam, że to zasługa już ogłoszeń przyszłorocznych, jeżeli chodzi o openera, no bo Tame Impala został ogłoszony w tym tygodniu pierwszym headlinerem 2027 roku. No właśnie, ciekawy wątek się pojawił w internecie, ponieważ wielu uczestników, ale także i niezależnych dziennikarzy zauważyło, że festiwali tych nieco większych przybywa u nas w Polsce. A co za tym idzie, pytanie o headlinerów. Kim będą ci headlinerzy w przyszłym roku? Tutaj pojawia się też wątek tego, że w trasę ruszą m.in. Pearl Jam, Fontaine's DC z nową płytą, Sabrina Carpenter, The National, Muse i The Strokes z nieco gorszymi już albumami, ale zakładam, że jeżeli będą ruszać w trasy koncertowe, no to przynajmniej również szansa na wysłuchanie tych kultowych utworów. No i tutaj się pojawia pytanie, czy ci duzi gracze przyjadą do Polski jako właśnie ogłoszeni headlinerzy na 2027 rok, czy raczej na stadiony, a tym samym headlinerami staną się ci nieco, nie chcę powiedzieć mniejsi, ale bardziej niezależni albo bardziej alternatywni wykonawcy. No to jest bardzo ciekawe zagadnienie.
0: Trudno powiedzieć, ale jak pokazuje przykład, na przykład Tame Impali, który wystąpił przecież na dwóch koncertach większych, stadionowych, a później, jak widać, wraca na festiwale, no to można spełnić te dwie obietnice.
1: Ja też myślę, że te prognozy będą nieco jaśniejsze w momencie, kiedy już we wrześniu poznamy headlinerów i też tych pierwszych wykonawców zasilających line-upy tych zagranicznych festiwali, nie tylko Primavera czy Coachella, które już nas trochę przyzwyczaiły do tego ogłaszania wrześniowego, ale też i Glastonbury, które powraca
0: po dwóch latach,
1: więc tak. No, jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało.
0: Powolutku kończą się te letnie festiwale, ale przed nami te też wczesnojesienne. Dzisiaj będziemy w tym stanie pomiędzy, tak bym powiedziała. W ostatni weekend wiele osób bawiło się jeszcze na przykład na finale Męskiego Grania 2026. Wystąpił tam na przykład Krzysztof Zalewski.

Ciekawe, jak tam męskie granie śpiewało. Proszę się dzielić wszystkimi refleksjami, może ktoś był. festmałpapolskieradio.pl. Ten mail też się przyda jeszcze dzisiaj w audycji. No ale jestem ciekawa, kto śpiewał z Krzysztofem Zalewskim. Ja się bardzo cieszę, że tacy artyści są u nas w Polsce.

0: wszyscy, czyli tacy, którzy nie unikają tematów społecznych i politycznych i to swoje zaangażowanie wyrażają nie tylko w piosenkach, ale i na scenie, czego też nie brakowało na męskim graniu, bo te hasła i o gazie, i o Ukrainie no, pojawiały się na koncercie, ale Krzysztof Zalewski imponuje mi tym, że potrafi połączyć zarówno to, jak i to, że po prostu jest bardzo charyzmatycznym muzykiem, który zawsze ciągnie tę rockowość na scenie i nie daje się wytrącić się z równowagi.
1: No tak, to jest zupełnie osobna dyskusja na temat zaangażowania politycznego i społecznego w polskich tekstach i wśród polskich artystów. Ja pamiętam, jak jechałyśmy w tamtym roku na festiwal Inne Brzmienia i właśnie dyskutowałyśmy bardzo długo na ten temat. Mam nadzieję, że kiedyś owoce właśnie naszych rozmów będziemy mogły również przedstawić nieco szerzej na antenie Trójki. Natomiast my teraz wracamy właśnie do tych festiwali. No właśnie, no bo też nie tylko na męskim graniu, ale już od jakiegoś czasu możemy zaobserwować właśnie taki powrót do lat 80. i tą rockową energię i nawet takim zacięciem punkowym. Jestem ciekawa, skąd to się bierze. Oczywiście raz pewnie z jakiegoś sentymentu, a dwa z rocznic, które przypadają. I tak też właśnie Meres Polski również powraca do repertuaru z lat 80.
0: Tak, zanim pewnie powiesz o tym, co zaraz zagramy, to powiem tylko, że na festiwalu Męskie Granie też nie brakuje tej reinterpretacji. W tym roku mogliśmy usłyszeć między innymi warszawskie kombo taneczne. Tam też Meres Polski właśnie sięgnęła po Warszawę zespołu T-Love i nadała jej zupełnie inne brzmienie, też kawałki tego w jej mediach społecznościowych. No ale z coverami właśnie chyba jest jej po drodze, bo obecnie można usłyszeć również jej projekt Meres Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. I jeden utwór właśnie Manekiny wykonała jakiś czas temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.

Ciekawe, czy tak też Mróz Polski zaśpiewa już w najbliższy piątek podczas koncertu na Multi Art Festiwalu w Kaliszu. Jest to już kolejna odsłona festiwalu interdyscyplinarnego, który łączy

0: sobie dyskusje, slamy poetyckie, wystawy, spotkania krążące właśnie wokół pojęcia sztuki, czym owa sztuka jest i jak możemy ją interpretować. A zatem co roku pojawiają się różne tematy i jest to też festiwal, który jest całkowicie dofinansowany z miasta Kalisz, ale także i z Urzędu Marszałkowskiego, więc bez tych większych sponsorów, ale też i właśnie jest to przykład festiwalu darmowego właśnie dzięki tym dofinansowaniom. My zachęcamy oczywiście jako patroni medialni tego wydarzenia, by zaglądać na stronę internetową MultiArt. Od dzisiaj do 30 sierpnia w Kaliszu ten festiwal trwa. Też niektóre wydarzenia są rozdzielane na poszczególne dni. Można na przykład w ramach jednego wydarzenia uczestniczyć kilka razy, czyli na przykład w ramach wystawy Małgorzaty Halber Po co nam sztuka? Dzisiaj się takie spotkanie odbyło, ale też i z tego co widziałam w programie jeszcze jutro taka szansa jest. Te wszystkie wydarzenia odbywają się po południu, więc jeżeli ktoś już wrócił z wakacji, to wie co robić wieczorami. Właśnie można w Kaliszu spędzać w ten sposób czas.
1: Ciekawa jestem, czy właśnie Mary z Polski zagra trochę tej kontroli W, czy wspomnianych reinterpretacji. Ja też takie brzmienia trochę kojarzę z zespołem Supergirl and Romantic Boys, który też pokazywał ten elektro czy elektropunk, kawałki rocka w taki bardzo współczesny sposób. I choć ten zespół nie wystąpi w najbliższym czasie na żadnym polskim festiwalu, to jego skrawek trochę tak. Przykładem tego są Neuroby, czyli zespół Konstantego Usenka, znanego właśnie z zespołu Supergirl and Romantic Boys oraz Roberta Matery z grupy Deserter, którzy właśnie stworzyli te Neuroby. To jest zespół, który da nowe życie piosenkom Roberta Brylewskiego i Pawła Kelnera z różnego okresu ich twórczości. Kolejne reinterpretacje, ale w bardzo ciekawym wydaniu, to akurat na festiwalu, o którym zaraz powiemy więcej, Rób Reggae, Rób Czad 26 września w Warszawie. Na tym festiwalu również wspomniane reggae czy duby, między innymi Dehempolix.

0: Dehempolix, dub, soul, różne gatunki wymieszane w zespole z Wielkiej Brytanii. Jeden z zespołów, który zagra na festiwalu Rób Reggae, Rób Chat tego 26 września w warszawskim Palladium.
1: Jeżeli ktoś chciałby dołączyć, oczywiście, to mamy podwójne zaproszenie. Wystarczy do nas napisać na adres fest@polskieradio.pl. Zapraszamy serdecznie, no bo to jest okazja do obcowania nie tylko z gatunkiem reggae, ale z wieloma innymi. Dub, punk także się tam pojawią. I z tego, co słyszałam, jest to jeden z najstarszych takich polskich alternatywnych, mieszających te gatunki festiwali, odbywających się po raz pierwszy w latach 80., więc tutaj nawiązanie również się pojawia do tego wątku, który pojawił się tydzień temu pod koniec naszej audycji, a jak widać w ciągu tych kilkudziesięciu minut już kilka razy się przewinął.
0: Myślę, że też mówiąc o tych alternatywnych festiwalach, troszeczkę zajawiłaś już kolejny temat naszej dzisiejszej audycji i Warszawa zresztą też. Za chwilę będziemy mówić więcej o festiwalu Lado w Mieście. Już w najbliższy czwartek wystąpi na tym festiwalu, czy też nie festiwalu, o tym za chwilę podyskutujemy, zespół G-Wisdom.

0: studiu Trójki Ania Chojnacka, współorganizatorka festiwalu Lado. Dzień dobry.
1: Lado w mieście, dzień dobry, kłaniam się.
0: Lado w mieście, dokładnie, bo to taka jest pełna nazwa tego wydarzenia. Wydarzenia, które odbywa się cyklicznie już od kilku... nastu lat, ale od kilku chyba, nie skłamię, jeżeli chodzi o miejsce nad Wisłą, Przycenka.
1: Nie wiem, czy tak naprawdę nie liczymy tego już też w nastu latach, ponieważ ta scena nadwiślańska też była mobilna. Plac zabaw wcześniej znajdował się w trochę innym miejscu. Na samym początku w ogóle przy Agrykoli, potem w nieco innej lokalizacji nad Wisłą. Znowu teraz jest lokalizacja rzeczywiście bliżej pomnika Syrenki. No więc już od... Ja po prostu już też nie jestem w stanie zliczyć tak naprawdę.
0: Może też powiedzmy, nie wszyscy mieszkają w Warszawie, więc trochę przeprowadźmy ich, czym jest Lado w mieście. Myślę, że takie wydarzenia odbywają się w różnych polskich dużych miastach, ale nie tego typu. Myślę, że jesteście unikalni na mapie Polski. Co czwartek spotykamy się właśnie w tym miejscu, żeby...
1: Żeby posłuchać muzyczki. Sprawa wydaje się prosta. Natomiast co nas wyróżnia, jak już powiedziałaś, wydarzenie odbywa się co czwartki. I myślę, że to ta nasza cykliczność, ale w takim dniu tygodnia, który jest może trochę, jeżeli chodzi o wakacje na początku weekendu, ale jeszcze trochę nie. Jakoś tak po prostu się stało, że od zarania dziejów Lado w mieście odbywa się właśnie w czwartki i na samym początku była to impreza, która trwała przez tydzień, a potem stała się właśnie cyklicznym wydarzeniem co czwartkowym, wakacyjnym w tym roku od 1 czwartku lipca do 1 czwartku września, więc w sumie 10 spotkań, całkiem sporo. Dlatego też czasem mówimy bardziej jako o cyklu koncertów niż festiwalu. Lubimy się określać jako antyfestyn, bo chyba tak naprawdę najbardziej to gdzieś do nas pasuje takie śmieszne określenie, bo nie chcemy też kojarzyć się z darmowym, ponieważ Lado w mieście jest od zawsze i zawsze będzie wydarzeniem darmowym, festynem nieco przaśnym, tylko właśnie czymś bardziej ambitnym, ale nadal właśnie w tej otwartej formule, otwartej na wszystkich dla wszystkich.
0: Coś, co charakteryzuje Lado w mieście, to propozycja muzyki nie szablonowej, niestandardowej, nie takiej, którą możemy zobaczyć w każdym line-upie, a przy okazji zobaczenia artystów też z zagranicy. W tym roku z wielu powodów, o których już za chwilę powiemy, tych artystów z zagranicy nieco mniej, natomiast jednak zawsze ten festiwal, nie festiwal, Lado w mieście było uważane za taką dobrą rozbiegówkę i rozgrzewkę przed off-festiwalem i po zakończeniu też, jednak takie porównania też krążą wokół waszej publiczności.
1: Myślę, że to, co może w jakimś stopniu łączy nas z off-festiwalem, no to sam ten off, jakby to nie brzmiało, rzeczywiście staramy się zwracać uwagę na brzmienia, na artystów, na projekty dalekie od komercyjnego grania, od głównego nurtu, mimo że jesteśmy nad Wisłą. Chodzi nam o to, żeby nawet przypadkowe osoby, które akurat sobie spacerują nad Wisłą, bo wiemy, że takich też bywa sporo, usłyszą coś, o czym nie mają pojęcia, a ich to zaintryguje i właśnie spowoduje, że zatrzymają się na chwilę i może będą chciały się dowiedzieć, kto to jest, kto gra takie fajne dźwięki. I chodzi nam o to, żeby było otwarte na poszukiwania i na coś, co właśnie nie jest oczywiste, coś, czego sobie nie znajdą w pierwszym lepszym ratyjku. Nie mam tu na myśli Trójki oczywiście.
0: W ciągu dnia też nie tak łatwo znaleźć niektóre brzmienia, które u was można usłyszeć, no bo jednak są one często dość awangardowe, właśnie poszukujące, także nie jest to muzyka taka codzienna.
1: Tak. Nie jest może codzienna, ale też nie chodzi nam o to, żeby to była muzyka trudna, żeby to było coś, co ma kogoś na przykład zmęczyć. Nie. Chodzi nam o to, że są różne brzmienia, które są na przykład trudne do zaszufladkowania i właśnie nim chcemy się dzielić.
0: Czym się kierujecie podczas doboru line-upu albo kierowaliście w tym roku?
1: Zdecydowanie nie ma czegoś takiego jak jedna wytyczna. W przypadku Lado w mieście jesteśmy grupą osób... Małą grupą osób. Nad programem pracuje tak naprawdę osób 5, które też mają różne swoje inne funkcje przy okazji organizacji Lado. Są to różne nasze inspiracje, na przykład projekty, o których marzymy już od dawna, chcieliśmy kogoś ściągnąć. No i zależnie od naszej sytuacji budżetowej, o której może jeszcze też opowiemy właśnie, czasami kogoś nam się zdarza zobaczyć właśnie podczas jakiegoś innego wydarzenia muzycznego, innego festiwalu, czy małego koncertu w Młodszej Siostrze i jest to ktoś, kto nas po prostu zachwyci i chcemy właśnie przed nieco szerszą

0: publicznością taki projekt bądź twórczość takiej osoby zaprezentować. Zawsze pod koniec danej edycji robimy taką, no jak ktoś przy okazji takich wydarzeń, otwartą ankietkę, kogo chcielibyście zobaczyć. Czasami są dyskusje bardzo krótkie, czasami są dłuższe, owszem, ale wydaje mi się, że już no, przez tyle lat ze sobą współpracujemy i też po prostu się lubimy i szanujemy, że zawsze udaje nam się znaleźć jakieś wyjście, które zadowoli wszystkich.
1: Myślę, że już trochę zajawiłaś to, o czym też chciałyśmy porozmawiać, czyli nie otrzymaliście dofinansowania w tym roku i to też pewnie mocno wpłynęło na to zaangażowanie mm-hmm. na pewno było jeszcze większe, ale po prostu na system pracy w tym roku.
0: Tak, no znaczy dotyczy to nie tylko festiwali DIY, bo tak naprawdę myślę, że ta walka o fundusze, o finanse, ona się toczy przy okazji wielu też dużo większych przedsięwzięć, ale takich, które przy okazji mają też od lat swoich sponsorów, ponieważ też od zawsze i na zawsze będzie to wydarzenie darmowe. No więc ta kwestia finansów oczywiście jest tutaj w jakiś sposób kluczowa. No i rzeczywiście tak się stało, że w tym roku pierwszy raz z przyczyn nie nieformalnych, tylko gustów i guścików Lado w mieście nie otrzymało dofinansowania od miasta stołecznego Warszawa, co no rzeczywiście ograniczyło nasze działania i spełnianie marzeń, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. I rzeczywiście no, musieliśmy w dosyć szybkim tempie przeformatować różne nasze decyzje, na które mieliśmy nadzieję, a których niestety nie udało się podjąć, ziścić w tym roku.
2: Korzystając z tego, że przed nami jeszcze dwa ostatnie cykle Festiwalu Lado w mieście, to powiedzmy o tych koncertach nadchodzących.
0: Przed nami Jim Wisdom, czyli ja to mówię, granie testosterońskie, ale oni tak naprawdę sami na przekór tak naprawdę traktują ten temat, mówiąc o właśnie o hipermęskości i o tym, że to jest muzyka na siłownię i tak dalej. No to jest bardzo fajne granie gitarowe.
1: Trochę jak ktoś może lubi Viagra Boys i takie klimaty pewnie z zagranicy.
0: Tak, albo Idols.
2: To jest mocno brytyjskie granie.
0: Tak. Fajne jest to, że mamy tutaj czterech facetów, którzy na co dzień są związani trochę bardziej z jazzem tak naprawdę. I z innymi brzmieniami i to jest też super, jak właśnie widać, że się jarają czymś zupełnie innym i robią coś takiego, zabierają się coś tak spontanicznie, organicznie i to jest ekstra, więc na otwarcie już będzie, może będzie jakiś trening interwałowy, zobaczymy. Nie wiadomo.
2: A później karuzelka.
1: Później już w ogóle właśnie.
0: A później już w ogóle. Później też powiedziałabym, no bo będzie karuzelka, czyli Karol, połowa tonfy, która już też szykuje nowe wydawnictwo, z tego co widziałam, więc tam się chyba dużo dzieje generalnie w tym środowisku, towarzystwie. Wystąpi z nim Cichoń, też jego współpracownik już od dawna, więc będzie trochę nowej muzyczki. No zawsze fajnie, bo Tonfa już też kilka razy występowała na Lado, niestety z tą premierą nowego materiału w tym roku się nie udało, no ale wiadomo, że to różnie bywa. No ale myślę, że Karuzelka sam tutaj porwie jak najbardziej publiczność, bo ten fanbase całego tego środowiska wokół Tonfy to jest myślę coś dosyć specjalnego też, jeżeli chodzi o polską scenę rapową.
2: A za tydzień
0: już grande finale. No tak zleciało, ale już też my też musimy kiedyś odpocząć trochę. Więc trochę smuteczek, a trochę już będziemy kminić co za rok. Jeżeli chodzi o zamknięcie, to takie powiedziałabym nietypowe, bo nie będzie jakiejś wielkiej fety, imprezy, a może trochę wręcz przeciwnie. Pojawi się projekt Oberka Travel, o którym troszkę w tej chwili jest mniej ze względu na to, że mam wrażenie, że Tercet Imperial, który też wokół bardzo podobnych brzmień i tak naprawdę korów w postaci dwóch osób, Janka Młynarskiego i Piotrka Zabrockiego, mocniej teraz zaistniał, bo i na Ofie, i ledwo co wylądowali w ogóle na, nie wiem czy to była okładka, ale gdzieś na
1: Guardianie wisiałam też artykuł.
0: Tak, artykuł właśnie w The Guardian odnośnie Oberków. Był tam też Gary Gwadera, który u nas grał w zeszłym roku, więc jesteśmy trendseterami. Oberka Travel na szczęście z obecnością pani Marsiwiec, która jest postacią wspaniałą i bez której myślę, że Tercetu Imperial by też nie było tak naprawdę. A poza tym coś zupełnie nieimprezowego, bardziej raczej kontemplacyjnego i no, mrocznego w pewnym sensie, czyli projekt Eicher Schwedt, Daniel Szwed, znany z duetu BNNT,

0: perkusista świetny, jeden z moich ulubionych w ogóle. Razem z nim Liam Andrews, znany między innymi z My Disco. Po prostu przyjdźcie i zobaczcie, bo myślę, że to jest coś, co was zaskoczy, co rzeczywiście może nie jest w odbiorze najłatwiejsze, ale co jest momentami tak intensywne i tak transowe, wciągające, że warto po prostu się dać temu jakoś wciągnąć.
1: Tak, niezależne, darmowe wydarzenia są dzisiaj możliwe. Po prostu przychodźmy, wspierajmy. Bardzo dziękujemy. Ania Chojnacka była razem z nami w Fest programie. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Ja również bardzo dziękuję. Zapraszam jeszcze w te dwa następne czwartki. No i trzymajcie za nas kciuki.

To nie oberki, ani nie karuzelka, a zespół ARM, który to pojawi się w ramach kolejnego festiwalu, o którym chcemy dzisiaj powiedzieć, czyli Avant Art Festival. Już 2 września rozpocznie się edycja, która będzie

0: trwała przez cały kolejny miesiąc, ale będzie rozłożona na kilka miast. Dolny Śląsk, Wrocław, Warszawa, Lublin, a raczej Lublin, Warszawa, bo to właśnie 11 października wybrzmią ostatnie takty koncertu w edycji warszawskiej. Avantgarde Festival już od lat jest organizowany w różnych miastach Polski i co roku zaskakuje czymś innym i myślę, że w tym roku również tak będzie. No, chociażby właśnie doborem zespołu ARM do swojego line-upu.
1: Bardzo cieszy mnie to też, że festiwal trafił do Lublina już w zeszłym roku i kontynuuje tam też swoje koncerty. ARM również zasila line-up lubelskiego festiwalu 24 września. Usłyszymy tam ten gitarowy, psychodeliczny zespół.
0: Tak, o tym festiwalu będziemy opowiadać w programie nieco więcej już za tydzień. Też możemy się spodziewać różnych opowieści i relacji z tej wrocławskiej edycji, między innymi w Terra Cultura, nie tylko w festprogramie, który również we wrześniu będzie kontynuowany. To jest dla nas ogromna przyjemność i radość z Anią Lalką właśnie opowiadać o tym, co dzieje się na festiwalowej mapie, która jak widzimy nie ma końca wraz z latem. I tak też właśnie zwinnie przechodzimy do tego, jak dzisiaj festiwale są układane również na jesieni, bo ta wczesna jesień jest w sumie przynależy do tych nieco bardziej eksperymentalnych wydarzeń i tutaj wielkimi krokami zmierzam do Krakowa, gdzie już właśnie na początku października będziemy mogli wziąć udział w jedynym takim wydarzeniu, które będzie odbywało się między Warszawą a Krakowem, a wśród nich pociąg, który wyruszy. W tym pociągu performance, w tym pociągu mam nadzieję też koncerty na stacjach pośrednich także. A mowa tu o festiwalu Unsound, który mam wrażenie, że jak żaden inny idzie tak odważnie na rynku festiwali muzycznych i tak też dzisiaj kolejne ogłoszenia.
1: Kolejne ogłoszenia, dużo artystów w tym bogatym już line-upie. Myślę, że można się z nimi, będziemy się z nimi jeszcze zapoznawać w najbliższym czasie, ale myślę, że tam gorące nazwisko Polki, która gra na całym świecie, a trudno ją złapać zazwyczaj.
0: Tak, w zasadzie VTSS już nie gra koncertów w Polsce, ale zrobi ten jeden wyjątek i w październiku wystąpi w ramach tegorocznej edycji Unsound Festival, którą to informacją dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Gosia Jakubowska,
1: Ania Lalka,
0: Michał Daniluk, do usłyszenia.

0: make you scream, make your head disappear. Na program zaprosił sponsor PKO Bank Polski.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

0: To już powakacyjna lektura w trójce.
1: Agnieszka Dałksza, Niedaleko pada granat od jabłoni.
0: Czyta
1: Jowita Budnik.
0: Tomasz Wachnowski, muzyka.
1: Fragment trzeci. Na co dzień Lina była pewniejsza swego, ale we Lwowie okazało się, że nawet 700 lat historii żydowskiej w tym mieście nie wystarczy, by jedna z Żydówek mogła się czuć jak u siebie. Lina wciąż była sobą, przestraszoną żydowską dziewczyną z prowincjonalnego miasteczka. I tak też wyglądała dla postronnych na lwowskich ulicach. W Samborze mogła uczyć innych Żydów polskiego, ale we Lwowie to było zdecydowanie za mało, by czuć się swobodnie jak Polka. Lwów przekreślił złudzenia. Lina nie mogła uchodzić za Polkę, a jako Żydówka nie była bezpieczna. Nie umiała Żydówką nie być, jednak za wszelką cenę chciała dalej kimś być. Nie inaczej na uniwersytecie. Pytała Sandauera, jak sobie z tym radzić. Dni były podobne, ale codziennie szukali innej taktyki. Wiedziała, że on, choć zdolny, musi znosić upokorzenia, by dalej się uczyć. Jemu przecież było o wiele bliżej do polskości niż Linie. Język polski nie znał granic, a on tak dobrze nim władał. Więcej wiedział o literaturze niż większość Polaków. Niektórzy Żydzi nie podawali mu z tego powodu ręki. Obrywał od Polaków. Zasymilowany po zęby, jak sądziła Lina, nadal zadawał się niemal wyłącznie z Żydami. Dla wielu swoich stał się dobrym Żydem dopiero gdy przystąpił do Gordonii, żydowskiego związku młodzieżowego o profilu socjalistycznym. Polakom i Ukraińcom i tak było wszystko jedno, byle zniknął. Lina nie chciała znikać, wyjechała ze Lwowa. W Samborze mogła zawalczyć o bezpieczeństwo awansem i wrócić na studia, jeśli uzbiera tyle, by wkupić się we Lwów. Asymilację zawiesiła na kołku. Pracować zamierzała pośród swoich, dogadując się jak zwykle w trójjęzyku lokalnym. Był 1936 rok i wydawało się, że warto mieć racjonalny plan. Że można mieć jakiekolwiek plany. W Samborze wróciła do sklepu papierniczego, tego, w którym jeszcze do niedawna sprzątała. Wujek umarł, ciotka nie umiała prowadzić interesu, zatrudniła Linę. Dzięki niej sklep stopniowo zyskiwał. W elastyczności ujawniała się jej praktyczna asymilacja. Nie była żadną konkretną umiejętnością czy mimikrą. Lina otwarcie przyjmowała nowych ludzi i sytuacje, wychodziła z inicjatywą, wywiązywała się, sprzedawała na kredyt, gdy ktoś tego potrzebował. Klienci mogli na niej polegać, niezależnie od pochodzenia. Zmieniła nazwę firmy. Odtąd działała pod szyldem Lunia Fishman. Szybko zarobiła 2000 zł, a to były wielkie pieniądze. Podratowała nie tylko sklep, ale i rodzinę. Postarała się o lepsze mieszkanie, ubrania, buty. Zadbała o siebie i przede wszystkim o mamę. Jak gdybym to ja ją urodziła, nie ona mnie. I nadal wszystkiego się bała. Tym razem miała słuszność. Passa nie trwała długo. W każdej biografii jest moment zwrotny, zwykle niepozorny, drobne niepowodzenie, wyłom w rutynie, odstępstwo od obranej ścieżki, które naprowadza na inny szlak, ściąga chmury, prowokuje opady. Kłopoty Liny zmaterializowały się w postaci jej kuzyna. Syna Altera Liebermana, który po 2 latach, w 1938 roku, wrócił do Sambora z wojska. Bardzo pobożny, ale wychrzczony, kapitan, który za zasługi wojenne otrzymał order Virtuti Militari. Najwyraźniej jednak zachował sentyment do świąt, bo właśnie w Pesach wyrzucił Linę z jej sklepu. Twierdził, że kuzynka nie ma do tego interesu żadnych praw. A on daje oficerskie słowo, że spłaci towar, który ona zostawi w sklepie. Gdy dała się wyprowadzić, rzucił na pożegnanie, że przecież nie powiedział, kiedy ją spłaci.

0: była bez grosza. Zadziałała sieć wsparcia. Sąsiadka, właścicielka tartaku braci Lagier, wyłożyła 1000 złotych, za które można było wynająć pusty lokal i wznowić działalność. Akurat naprzeciw zakładu przejętego przez kuzyna. Może i był kapitanem, ale to Lina dała się poznać jako uczciwa osoba, do tego młoda i sympatyczna, płaciła rachunki regularnie, więc klienci poszli za nią. Dostała na nowo książki i artykuły papiernicze. Przywrócono jej też prawo do obsługi dostaw sądowych. Musiała jednak jechać do Lwowa, żeby zalegalizować prawo do lokalu. I właśnie z tego zrobiły się kłopoty.
1: Jowita Budnik czyta nową książkę w Trójce.
0: Agnieszka Dałksza, Niedaleko pada granat od jabłoni. Fragmenty. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Polecam.
1: Tomasz Wachnowski, muzyka. Barbara Marcinik, zapraszam.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
2: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 sierpnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polski Kościół Katolicki potępia narastającą agresję na tle narodowościowym. Nowy sprzęt dla polskich żołnierzy już tuż, zapowiada szef MON-u. Właściciel Facebooka i Instagrama zapłaci 17 miliardów dolarów w ramach ugody z 29 amerykańskimi stanami. Episkopat apeluje o pojednanie polsko-ukraińskie. Rada Stała Biskupów wydała komunikat potępiający narastającą agresję na tle narodowościowym. Apelujemy do wierzących i niewierzących, do ludzi dobrej woli w Polsce o szukanie w relacjach polsko-ukraińskich przede wszystkim ducha pojednania i chrześcijańskiej miłości. Napisano w komunikacie. Dodano, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainie Kościół jednoznacznie wspiera ofiary wojny. Za apel Konfederacji Episkopatu Polski podziękował kończący swoją misję ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Minister obrony zapowiada dostawy nowego sprzętu dla Wojska Polskiego. Do Polski dotarły kolejne czołgi K2 z Korei Południowej, a wkrótce do bazy w Łasku przelecą ze Stanów Zjednoczonych nowe myśliwce F-35.
4: 28 czarnych panter dotarło do 16 Dywizji Zmechanizowanej. To pierwsza dostawa koreańskich czołgów z nowej umowy podpisanej w zeszłym roku, powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Przychodzą te jeszcze niespolonizowane, ale już następne partie będą polonizowane i produkowane w Gliwicach.
4: Minister Obrony Narodowej przekazał, że w najbliższym czasie w bazie w Łasku wyląduje kolejnych 5 myśliwców F-35 Husarz. Do ich tankowania w powietrzu mają być wykorzystywane samoloty MRTT Airbus A330, na których wspólny zakup zgodził się hiszpański rząd.
5: To wszystko jest po to, żeby operacyjne zdolności najlepszych polskich pilotów nie były przerywane przez brak dostępnego paliwa.
4: Pierwszy z 4 samolotów może trafić do armii za 2 lata. Polska i Hiszpania wydadzą na ten cel 5,5 miliarda euro z programu SAFE. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
3: W Olsztynie po raz 5 odbywa się kampus Polska Przyszłości. Wydarzenie ma integrować młodych ludzi, którzy są aktywni, zaangażowani i gotowi działać na rzecz demokratycznej, otwartej i solidarnej Polski. Rafał Trzaskowski mówił, że kampus Polska Przyszłości to największe wydarzenie polityczno-społeczne we wschodniej części Europy.
6: 120 wydarzeń, 240 prelegentów. Naprawdę będzie się działo.
3: Kampus Polska Przyszłości potrwa do 30 sierpnia. Koncern Meta, właściciel platform Facebook i Instagram, zgodził się zapłacić 17 miliardów dolarów, żeby zakończyć spór z 29 amerykańskimi stanami. Sprawa trafiła przed wymiar sprawiedliwości. Zarzuty dotyczyły tego, że firma zaprojektowała tę platformę

0: tak, by uzależniały dzieci, wprowadzały konsumentów w błąd co do kwestii bezpieczeństwa i w niewłaściwy sposób gromadziły dane osobowe najmłodszych użytkowników.
1: Meta ma wprowadzić dzienne limity czasu korzystania z serwisów oraz ograniczy możliwość korzystania z nich w godzinach nocnych przez dzieci, a także wzmocni środki zapobiegające dostępowi dzieci do treści przeznaczonych dla starszych odbiorców. Firma z siedzibą w Kalifornii nie przyznała się do jakichkolwiek uchybień, godząc się na zawarcie ugody. Porozumienie kończy postępowanie wszczęte przez 29 stanów i zamyka proces federalny. Było to jedno z najważniejszych do tej pory postępowań dotyczących zarzutów, że firmy z branży mediów społecznościowych działają na szkodę młodych użytkowników. Uzgodnione porozumienie kończy również sprawy wytyczone przez stany Kalifornia, Illinois i Nowy Meksyk oraz Dystrykt Kolumbii dotyczące naruszeń prywatności w związku ze skandalem wokół firmy Cambridge Analytica, która gromadziła dane osobowe milionów użytkowników Facebooka. W ramach ugody wspomniane stany i dystrykt otrzymają łącznie 460 milionów dolarów. Meta od dawna utrzymuje, że nie mogła wprowadzić konsumentów w błąd co do uzależniającego charakteru swoich usług, ponieważ uzależnienie od mediów społecznościowych nie jest uznanym schorzeniem psychiatrycznym. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: Dolina Rzeki Małej, tak nazywa się otwarty dziś nowy rezerwat przyrody. Od 2024 roku powstało ich już 200. Rezerwat obejmuje ponad kilkaset hektarów otuliny na terenie gmin Piaseczno i Góra Kalwaria. Urbanizacja i zmiany klimatyczne powodują, że cennych obszarów jest coraz mniej, dlatego trzeba je silniej chronić, mówi generalny dyrektor ochrony środowiska Piotr Otawski.
2: Dochodzimy w tej chwili do 0,7% powierzchni kraju, czyli tak na dobrą sprawę mówimy o ciągle bardzo niewielkim, wręcz ułamkowym fragmencie powierzchni, tej, która faktycznie jest najbardziej cenna.
0: Liderem pod względem liczby nowych rezerwatów jest województwo pomorskie, gdzie powstało ich 23.
3: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra. 16% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Mateusz Foremniak.
5: Dobry wieczór. Za kilkadziesiąt minut poznamy komplet uczestników piłkarskiej Ligi Mistrzów. W ostatniej odsłonie eliminacji od kilku minut AEK Ateny gra z Lewskim Sofia, Lyon z Fenerbahce, Viking z Dynamem Zagrzeb, a NK Celje ze Slovanem Bratysława. Dzisiaj bramki jeszcze nie padły, a do wyników tych spotkań wrócę w serwisie po 23. Kto wzdycha do europejskich emocji z udziałem naszych klubów, musi poczekać do jutra. O jesienne być albo nie być zagrają Lech i Jagiellonia w Lidze Europy, a także Raków i Górnik w Lidze Konferencji. Ekipa z Zabrza jest już jedną nogą poza pucharami po domowej porażce 2-3 z AS Monaco. Trener Michał Gaszparik nie zamierza jednak składać broni.
6: Potrzebujemy odrobić wynik, ale ta wiara na pewno jest. Prawdopodobnie decydująca w tym meczu będzie ta pierwsza bramka, bo jakbyśmy stracili tam, już będzie bardzo trudne dla chłopaków potem to zadanie, ale wszystko jest możliwe.
5: Kciuki za niespodziankę w wykonaniu wicemistrzów Polski będzie można ściskać od 18.45. Piłkarze jeszcze ładują akumulatory, podobnie jak nasze siatkarki, które jutro zaczną poważne granie w Mistrzostwach Europy. Co prawda wciąż w fazie grupowej, z której mają zapewniony już awans, ale przed nimi poważna weryfikacja w spotkaniach z Niemkami i potężnymi Turczynkami. Dzisiaj w bezpośrednim meczu tych drużyn górą Turczynki 3-1. Nie zmienia to faktu, że reprezentacja naszych zachodnich sąsiadów to mocna drużyna, przyznaje drugi trener kadry Nicola Vettori.
7: Niemki to bardzo wymagający zespół. Jest kilka bardzo doświadczonych zawodników. Jest to zespół, który gra taktycznie i tutaj też zasługa bardzo dobrego trenera.
5: Oby jutro górą była klasa naszych zawodniczek i taktyka naszego sztabu. Początek meczu z Niemkami o 15:00. Dodam jeszcze, że w drugim dzisiejszym spotkaniu grupy A Słowenia wyszarpała wygraną 3-2 z Łotwą. W Poznaniu ruszyły dzisiaj kajakarskie Mistrzostwa Świata w sprincie. Rozegrano aż 69 wyścigów eliminacyjnych, przez które suchą stopą przeszedł komplet naszych reprezentantów. Jutro czas półfinałów, pierwsze wyścigi medalowe w piątek. Tak dobrych informacji nie mamy niestety z kwalifikacji do US Open. Szansę na występ w turnieju głównym zachowała już tylko Martyna Kubka, która za kilkadziesiąt minut powinna rozpocząć swój mecz z wyżej notowaną Hiszpanką Riberą. Z marzeniami o występie na głównej scenie w Nowym Jorku pożegnała się Linda Klimowiczowa po porażce w dwóch setach z Holenderką Covermans. Na koniec serwisu zaglądamy jeszcze na trasę hiszpańskiej Vuelty. Piąty etap padł łupem Matthew Brennana. Liderem wyścigu pozostał Słoweniec Tadej Pogacar.
0: Czwartek słoneczny prawie wszędzie, na wschodzie w ciągu dnia chmur będzie przybywać i są możliwe przelotne opady deszczu. Od 21 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum, do 26 na południu.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. salvatti.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Minęła 21:08.
4: Klub Trójki.
3: Przy mikrofonie Anna Kowalczyk. Audycję wydaje i czeka na Państwa telefony Wojciech Dorosz, a realizuje Michał Daniluk. Ja też bardzo liczę dzisiaj na te telefony, bo poniekąd będziemy kontynuować rozmowę, która Państwa przed tygodniem zachęciła do dzwonienia intensywnie i opowiadania o tarciach w Państwa życiu, najrozmaitszych, o tych trochę utrudniających, o tym utrudnianiu sobie codzienności, ale też o nieuciekaniu od niełatwych emocji czy słów w relacjach międzyludzkich. Krótko mówiąc, porozmawiamy dziś o konflikcie. Bo konflikt ma złą prasę i kojarzy się z awanturą, zrywaniem relacji i ogólnie porażką komunikacji. W pracy próbujemy go błyskawicznie wygaszać, w związku często przeczekać, a w rodzinie jeszcze częściej przemilczeć. No ale przecież tam, gdzie spotykają się ludzie, muszą się spotykać różne potrzeby i interesy, i wartości, i granice. Może więc problemem nie jest to, że się spieramy, tylko jak się spieramy. I nie ukrywam, że do tej rozmowy, do podjęcia tego tematu zachęcił mnie pewien wywiad z Priją Parker, autorką książki, która dosłownie za chwilę ukaże się na całym świecie, ale głównie za oceanem i głównie po angielsku. Książka jest zatytułowana The Art of Fighting, czyli po polsku pewnie można by to było całkiem wiernie przetłumaczyć jako sztuka kłócenia się, choć angielskie fighting ma znacznie szersze znaczenie. I Priya Parker upiera się, że dobrze przeżyty konflikt nie jest przeszkodą w relacji, tylko ujawnia to, co zostało niewypowiedziane, pozwala zobaczyć różnice i paradoksalnie zbliża ludzi. I dzisiaj z moimi gośćmi i z Państwem, mam nadzieję, będziemy się przyglądać tej tezie i ją rozbierzemy trochę na czynniki pierwsze, a z nami przy w telefonie trójkowym jest pani Magdalena Sendor, trenerka NVC. Rozwiniemy ten skrót, Porozumienie bez przemocy, w polskim pięknym i prawie wiernym tłumaczeniu oraz uzgodnień systemowych. Dobry wieczór, pani Magdaleno.
5: Dobry wieczór państwu.
3: A w studiu przy Myśliwieckiej Przemek Pazera, trener i ekspert bezpieczeństwa, specjalizujący się w psychologii konfliktu poniekąd. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór państwu.
3: Oraz Robert Boch ze środka mediatorzy.pl, który też konfliktami żyje na co dzień poniekąd. Ale do wszystkich państwa na początek pytanie zasadnicze. Czy Priya Parker ma rację i my trochę przestaliśmy się umieć kłócić i spierać? Staliśmy się niechętni konfliktowi, uciekamy od konfliktu i od konfrontacji. Czy to jest po prostu niemożliwe i to jakieś złudne wrażenie? Przemek Pazera?
6: Myślę, że to zbyt duże uogólnienie, aby zgodzić się z takim zdaniem, że generalnie unikamy konfliktów. Wydaje mi się, że pewna wygoda, w którą wprowadziło nas życie w ostatnich 30 kilku latach w Polsce, być może trochę osłabiło nasze naturalne instynkty, bo przecież musimy pamiętać, że konflikty były w nas jako w ludzkości od zawsze. Pewnie większość z tego, co dzisiaj osiągnęliśmy jako ludzkość, osiągnęliśmy

0: pewnie dzięki jakiegoś rodzaju konfliktom. Pytanie tylko, jak te konflikty przeżywamy, jakimi argumentami się wymieniamy i tak naprawdę co leży u podstawy tego konfliktu, bo z mojej pracy oczywiście, biorąc przykład, możemy mówić o bardzo strategicznym poziomie, czyli na przykład konflikcie między państwami, ale jak się przyjrzymy pewnym uniwersalnym mechanizmom, to konflikt na poziomie strategicznym między państwami, a konflikt interpersonalny pomiędzy mną a tobą, Janem i Marią, tak naprawdę u zarania rządzi się bardzo podobnymi prawami.
1: A to jest bardzo ciekawa konkluzja. Może jeszcze do tego wrócimy, choć dziś mniej tymi konfliktami międzynarodowymi, a bardziej międzyludzkimi będziemy się zajmować. Pani Magdaleno, czy pani ma takie poczucie, że ten pierwiastek awersji wobec konfliktu, conflict aversion to się z angielska nazywa, jakoś w nas wzrósł, zaczął dominować w społeczeństwach Zachodu, czy jednak po prostu no, przenieśliśmy go do konfliktów wewnętrznych i rozgrywamy je w sobie zamiast między sobą?
2: Nasza kultura jest jakoś nastawiona na taki perfekcjonizm, więc ten konflikt jest taki naznaczony, że on jest porażką. My coś czegoś nie dopatrzyliśmy i w tym pierwszym zdaniu, co pani mówiła z książki Parker, dobrze przeżyty konflikt. Myślę, że my mamy bardzo mało doświadczeń takich, gdzie możemy powiedzieć, byłem w konflikcie i to było dobre przeżycie, niekoniecznie łatwe, ale dzięki temu wzmocniła się nasza relacja, albo dzięki temu więcej coś zrozumiałam na temat siebie, swojej organizacji, czy swojej relacji, że jakoś wydaje mi się to naturalne, że się boimy tych konfliktów, bo mamy mało takich doświadczeń, że możemy powiedzieć, wow, to świetnie. To świetnie, że byliśmy w konflikcie.
1: I jednocześnie ja mam wrażenie, że ta być może mitologia, w której ja na przykład wyrastałam, że czasem po prostu trzeba sobie wygarnąć, trzeba sobie dać po razie, tak metaforycznie oczywiście, że ona w ostatnich latach jakaś się wydaje już ryzykowna, nawet żeby to wyrazić, a nie mówiąc o tym, żeby to uprawiać. Robert Boch.
3: Unikanie konfliktów jest jednym z podejść do sytuacji konfliktowej, czyli można unikać, ulegać, rywalizować, szukać kompromisu albo konsensusu. Czasami unikanie jest dobre. Jeżeli nie widzimy szansy na to, że ten konflikt będzie rozwiązany, będzie nas to zbyt dużo kosztowało, to unikanie jest okej. Natomiast nie zawsze jest okej, bo można czasami, bojąc się, nie zaangażować w sytuację, która mogłaby być rozwiązana i wtedy to doświadczenie, które mamy, będzie dobre dla nas i dla drugiej strony. Z trzeciej strony. Jesteśmy w sytuacji, gdzie są tak naprawdę trzy podejścia do konfliktu. Jedno jest z poziomu siły i władzy. Mm-hmm. Od urodzenia rodzice mają siłę władzy, pan w szkole mają siłę władzy, szefowie w organizacji mają siłę władzy i mówią, jak ma być sytuacja rozwiązana. I tego jest najwięcej. I czasami ludzie się boją, bo boją się, że ktoś będzie miał więcej siły i ta sytuacja będzie dla mnie trudnym doświadczeniem. Podejście jest też drugie, które jest oparte na normach i takich wspólnych prawach ustaleniu tego, czyli kodeks drogowy, na przykład prawo polskie, albo regulamin współpracy w organizacji, albo jest też trzecie podejście oparte na potrzebach, gdzie rozmawiamy o tym, co jest ważne dla każdej osoby, która jest tutaj przy stole i ustalamy na tej podstawie jakieś rozwiązanie. I teraz jak ktoś mówi, że warto korzystać z konfliktów, które dobrze przeżyte będą dobrym doświadczeniem, no super, ponieważ konflikt z definicji jest taką sytuacją, gdzie dwie strony, albo więcej, mają różne interesy, albo postrzegają te interesy jako sprzeczne, dzięki czemu podejmują decyzje, znaczy działania, żeby rozwiązać tę sytuację i dzięki temu konflikt ulega rozwiązaniu, załagodzeniu bądź eskalacji. I jeżeli uda nam się dobrze to rozwiązać, czyli wiemy, jak w tych sytuacjach się poruszać, wiemy, o czym rozmawiać, czyli ja bym nie dawał sobie po razie, a raczej opowiadał, zastanawiał się, co ta druga strona ma na myśli, co jest takiego ważnego, że tak się zachowuje i też, żebyśmy mogli opowiedzieć o sobie, co jest dla nas ważne, to te sytuacje będą nas budować, ale też budować taką kulturę rozwiązywania konfliktów. I teraz, jeżeli mogę, jeszcze momencik. Ja się pojawiłem w Polsce w 2004 roku, kształciłem się w Szwecji, tam też

0: był początek mojej kariery zawodowej. Przyjechałem tutaj, dzwoniły do ośrodka, w którym pracowałem w tym czasie, firmy, które chciały zamówić szkolenie. A z jakiego tematu? No, z unikania konfliktów. A my to nie potrafimy. Możemy państwa wprowadzić, jak te konflikty, jak z nimi pracować, ale unikania konfliktów, no, nie będziemy uczyć, bo to jest wręcz utrudnienie sobie życia. Te konflikty są, będą i zależy, jak nimi zarządzimy, to będziemy mieli dobre, czasami trudne doświadczenia, ale wszystko nas rozwija, także ja bym się nie bał. To jest wręcz możliwość, a nie zagrożenie.
1: Tylko ta różnica, o której Priya Barker mówi, a jak sądzę też napisze w swojej książce, polega na tym, że przeszliśmy od woli unikania konfliktu do jakiejś zupełnej braku zgody, czy wręcz nieumiejętności odnalezienia się w sytuacjach konfliktowych. Ona, będąc też trenerką biznesową, mówi, że najczęściej jest ostatnio zapraszana przez firmy nie do tego, żeby facylitować, pomagać w rozwiązywaniu jakiegoś konfliktu, który jest, tylko żeby nauczyć zespoły się ze sobą kłócić. I dosłownie opowiadała o tym, że czasem trzeba zacząć od tego, żeby rzucić jakiś niewinny temat i pozwolić się ludziom pospierać o to, czy pizza z ananasem to zbrodnia, czy jednak jest pycha. Bo to otwiera ich w ogóle na taką możliwość przekroczenia tego, co ona nazywa toksyczną uprzejmością i niezdrowym pokojem. Więc jeszcze raz zapytam o to, czy państwo to widzą, że być może to poszukiwanie z jednej strony wygody, unikanie konfrontacji, dążenie do perfekcjonizm, o którym wspominała Magdalena Sendor, zaszły już tak daleko, że my tak naprawdę musimy się nauczyć tej, jak pan Przemek wspomniał, dosyć jakby naturalnej ludzkiej skłonności do tego, żeby walczyć. Tak na słowa chociażby, choć czasem wręcz fizyczna walka była u prapoczątków tego wszystkiego. Czy jednak to jest amerykański problem i Amerykanie muszą się tego uczyć na kursach, my Polacy nie?
2: Wydaje mi się, że nie tylko Amerykanie muszą się uczyć tego na kursach. Ja oczywiście od razu rozwieję pani wątpliwości, pizza z ananasem jest okej. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to często my, może rozwinę tą myśl, którą spróbowałem podać w pierwszym wejściu, mianowicie my dzisiaj przez komfort życia, w którym funkcjonujemy, też bardzo komfortowym wyjściem z konfliktu jest to, co pan Robert nazwał strategią unikania, bo wtedy jest najłatwiej. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę też na aspekt tego typu, że nawet jeśli uniknę tego konfliktu lub, mówiąc wprost, ucieknę z tej konfrontacji, to warto też pamiętać, że w moim psychice, w mojej głowie, w moim umyśle, jednak ja ponoszę też koszty tego, że uciekłem. Oczywiście to nie jest uniwersalny mechanizm i być może nie w pełnej, jakby nie w pełnej postaci występuje u każdej osoby, ale uniknięty konflikt też dla niektórych może być kosztem wewnętrznym jakiegoś rodzaju rozpamiętywania, a wręcz może być traktowany wewnętrznie jako porażka. Ja chciałbym też zwrócić uwagę, że dzisiaj w organizacjach wszelkiego rodzaju departamenty czy całe biura, które dbają o work-life balance, o dobrostan pracowników, czasami wylewają dziecko z kąpielą. I tutaj wrócę do jednego prostego przykładu, płynącego tak naprawdę prosto z wojska, ale z takiego poziomu taktycznego, czyli powiedzmy pododdziału, plutonu, grupy kilku, maksymalnie kilkunastu osób, więc możemy to śmiało wprost przełożyć na zespół w korporacji, w firmie MŚP i tak dalej. I tam jednym ze sposobów nawet nie unikania konfliktu, tylko wypracowania pewnego celu, który wręcz musimy osiągnąć, no bo to są często tego typu sytuacje, jest to, że każdy może się wypowiedzieć. No i tutaj pewnie za chwilę pan Robert mnie dużo precyzyjniej poprawi, ale skupiamy się na problemie, a nie na osobie i jej cechach. I wtedy trochę język, który używamy, schodzi na drugi plan, ponieważ my mówimy o czymś, do czego razem próbujemy dojść. I nawet jeśli nasza perspektywa

0: A różni się, bo każdy z nas ma swoje heurystyki, ma swój styl myślenia, sposób działania, doświadczenie i otoczenie, w którym wyrastał, a to determinuje jego perspektywę na życie. Natomiast niezmiennie od tego, nieważne od tego, jaką mamy perspektywę ukształtowaną we wcześniejszych latach, pewne rzeczy możemy z innej strony sobie podświetlać, ale na koniec dnia ona jest tym samym. I często to, co pani powiedziała, może być ciekawe i rozwijające dla nas. Ostatnio widziałem w internecie taki prosty filmik, gdzie profesor na uniwersytecie zbiera dwóch mężczyzn naprzeciwko siebie i pośrodku tych mężczyzn na stole leży kula. Profesor zadaje pytanie jednemu, jaki kolor ma kula. Ten mężczyzna zgodnie z prawdą odpowiada czarny. Zadaje to samo pytanie drugiemu mężczyźnie, drugi mężczyzna zgodnie z prawdą odpowiada biały. Finał tej historii jest taki, że kula jest czarno-biała i potem jakby kula jest odwracana i obaj mężczyźni widzą, że partner czy przeciwnik, jak im się wydawało, obaj mieli rację. Puenta jest taka, że to, że z naszej perspektywy coś się wydaje jako poprawne, wcale jeszcze nie oznacza, że druga strona widzi to błędnie.
1: Bez wątpienia przykład z kulą jest rzeczywiście bardzo przekonujący i ja też nie do końca chciałabym się dzisiaj skupiać z Państwem na metodach rozwiązywania konfliktów, tylko jednak posiedzieć dłużej w tym, co mnie tak zaintrygowało w tych tezach Pri i Parker i też w mojej takiej codziennej obserwacji, że my się często tak bardzo źle czujemy z tym, że musimy wyrazić nasze niezadowolenie, zaznaczyć nasze granice, powiedzieć o rzeczach trudnych i przykrych, że wybieramy to zmilczeć albo czasem wręcz zakończyć relacje, ale to są tylko takie wybrane i być może ekstremalne koszta unikania konfliktu. Są inne? Magdalena Sendor?
2: Chciałabym się cofnąć do tego, co pani pytała o to wylewanie, wygarnianie innym i żeby przestaliśmy to robić, tak jak to zrozumiałam. I w podejściu, w którym ja pracuję, non-violent communication, skrótem NBC, porozumienie bez przemocy, używamy takich dwóch symboli, których ja nie do końca lubię, ale teraz je użyję, bo będą łatwiejsze, szakal i żyrafa. I mamy takie rozróżnienie, szczerość szakala, a szczerość żyrafy. I mam takie poczucie, że my już czujemy, że ta szczerość szakala, czyli takie właśnie oskarżenia, ocenianie, oskarżanie, że to nie działa, że widzimy, że to nie działa, ale nie do końca się nauczyliśmy jeszcze tej autentycznej, szczerej rozmowy, gdzie ja naprawdę mówię o sobie ze szczerością, z tym, co mnie boli, z tym, co mi przeszkadza. Zapraszam tą drugą też rozmowę, osobę do tego, żeby to zrozumiała.
1: A może sami się uważamy za żyrafy, a innych za szakali.
2: Ja dlatego też nie lubię tych dwóch, jak ja uczę porozumienia bez przemocy, zaczęłam używać, inspirując się innymi trenerkami z Francji i z Niemiec, używać metafory jeża. I my mamy w ogóle, to jest jedno zwierzę, jeż, nie? I mamy to nawet w języku, że najeżamy się, nie? Zjeżył się. I, no, i taki najeżony jeż może nawet być pomylony, że chce zaatakować, ale on chce się ochronić, więc my bardzo często w konflikcie po prostu chcemy się ochronić. I tak, ma pani rację, że jak używamy tych dwóch metafor szakala i żyrafy, to czasami sobie myślimy, a ja jestem lepszy, nie? Ja mam lepszą wiedzę na ten temat. I chyba odbiegłam od pani pytania ostatniego. Nie wiem, czy pani chce powtórzyć to pytanie ostatnie.
1: Ja już też chyba odbiegłam myślami, bo też przypomina mi się jeszcze jeden ciekawy wyimek z tej rozmowy z Prią Parker, kiedy ona opowiadała o tym, jak uspokaja czasem swoje dzieci, które słyszą, bo akurat ona z mężem się kłóci śmiało i w rodzinie. To czasem widać i widzą to dzieci i ona mówi im wtedy spokojnie, to jest normalne, kłócimy się, bo się kochamy, bo nam na sobie zależy. I do tego chyba trochę zmierzało moje pytanie, czy to nie jest trochę tak, że to właśnie odpuszczanie, unikanie konfrontacji po pierwsze pozostawia to wrażenie, po drugie

0: stronie w sumie całkiem chyba logiczne, że komuś nie zależy, tak? Że coś nas poróżniło, czasem nie wiadomo co w ogóle. I poszliśmy w swoje strony i się już nigdy nie dowiemy, a jednocześnie, żeby to odwrócenie sposobu patrzenia na kłótnie właśnie w ten sposób, że mówimy sobie również trudne rzeczy, dlatego że nam na sobie zależy, może jest nam potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, Robert Boch.
1: To często rozpoczyna się w domu. Są domy, w których rzeczywiście ludzie się kłócą, rozmawiają, dochodzą do rozwiązań, jest dużo energii. Są domy, w których nie ma konfliktów.
0: Ja mam takie wrażenie. Takie
1: to jest brzydkie,
0: wrażenie,
1: nie warto, nie wolno.
0: Takie wrażenie też patrząc na moje otoczenie, że na przykład rozpadają się małżeństwa, które nigdy się nie kłóciły.
1: A oczywiście.
0: Nikt ich nie widział w sytuacji sporu, zawsze byli jak jedna pięść. Tymczasem okazuje się, że nie ma co zbierać.
1: Bo pod dywanik było zamiatane i w końcu pod dywanem wyrosła dżungla i coś eksplodowało. Dlatego warto rzeczywiście wchodzić w te sytuacje konfliktowe. Ale też jak pani wspomniała o tym, bardziej żeby rozmawiać nie o rozwiązaniach, a o tym, o samym konflikcie, to wydaje mi się, że mamy problem, jeżeli ktoś konfliktu używa jako formy relacji albo dla sportu, żeby coś się działo. No są tacy ludzie, którzy
0: są
1: nawiązują
0: relacje
1: przez konflikt.
0: Czy to jest też relikt poprzedniego języka?
1: To jest zadbanie o siebie, ale nie znamy też innej formy i znamy taką formę, że musimy atakować, bo jak nie, to nasze małe ja tam w środku zostanie jakoś...
0: A może to są właśnie te osoby, które dbają o to, żeby na bieżąco komunikować swoje trudności,
1: tak,
0: potrzeby i granice.
1: Oczywiście.
0: A my właśnie w naszych coraz szerszych i rozleglejszych strefach komfortu już tego nie dźwigamy.
1: Tak. W niektórych organizacjach jest tak, że konflikty są jakoś niemile widziane, a w niektórych organizacjach konflikty są wręcz mile widziane. Zapraszamy do tego, żebyście mieli różnice, bo to powoduje, że będzie rozwój.
0: W jakich teraz są mile widziane?
1: W takich, gdzie na przykład coś ustalamy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, jest zespół. No, sprzeczajmy się, wyznaczmy nawet osobę, która będzie adwokatem diabła, będzie podważała wszystko, co było powiedziane do tej pory, bo taka osoba jest potrzebna, nie żeby utrudniać, ale żeby nam ułatwić pracę w przyszłości. Ja bym wrócił do tych konfliktów w organizacji, ponieważ są organizacje, w których występują tak zwane konflikty zimne. Zimny konflikt to jest taki, gdzie wszyscy o nim wiedzą, ale nikt o nim nie rozmawia. Pani Anna i pan Zbyszek nie mówią sobie dzień dobry, nie przekazują sobie żadnych informacji, bo się nienawidzą od 15 lat, już tak naprawdę nie wiedzą, skąd się to wzięło. I teraz przychodzi na przykład nowy zarząd i widzi te konflikty. I widzi, że to się dzieje. I teraz pytanie, można to zostawić bez ruszenia i zostawić to jako integralną część organizacji. A można zrobić coś odwrotnego. Powiedzieć, widzę, to jest, rozgrzewamy materię, powiedzenie, którego ja nienawidzę, ale kij w mrowisko i zaczyna się dziać, jest ciepło, czy nawet gorąco, wtedy z tą materią można pracować, bo ona jest plastyczna. Zimna nie bardzo, ciepła, plastyczna i trzeba wtedy ten proces tak poprowadzić, żeby zadbać o potrzeby wszystkich i żeby to wszyscy mieli przestrzeń do wypowiedzenia się. No to...
0: A skąd wiedzieć, że to nie jest właśnie ten konflikt nierozwiązywalny, który należy ominąć i zmilczeć dla zdrowia i spokoju wszystkich? Magdalena Sendor może wie? Jak to rozróżnić? Bo też nie będziemy Państwa dzisiaj zachęcać do konfliktów za wszelką cenę. Ja też wierzę, że nie w każdy warto się angażować, ale no właśnie, gdzie jest granica?
2: Z perspektywy porozumienia bez przemocy powiedzielibyśmy, że to jest taka sytuacja, że w danym momencie nam brakuje zasobów, nie bardzo szeroko pojętych zasobów, czasu, cierpliwości, może wiedzę, może inteligencji emocjonalnych, różnych zasobów, żeby naprawdę zobaczyć w sobie człowieka w tym konflikcie, w drugiej osobie tego człowieka i znaleźć kreatywne rozwiązanie. I być może są takie konflikty, które są nierozwiązywalne, bo no właśnie te koszty, o których wcześniej panowie mówili, no po prostu są zbyt duże, nie? Że ja być może mogłabym dalej starać się zrozumieć mojego współpracownika czy partnerkę, partnera, natomiast czy to nie będzie zbyt dużym kosztem dla mnie, więc nie wiem, czy to jest, bo ja jakoś wierzę w taką kreatywność, że to my, nam nie brakuje rozwiązań, tylko brakuje nam czasami faktycznie takich zasobów, żeby siebie zobaczyć i spotkać. Ale też myślę, że taki wiary, że ten konflikt, od czego pani zaczęła, że ten konflikt może nam coś dobrego przyjąć. Ja bardzo lubię zdanie, które znalazłam w książce Kazu Haga, takiego trenera, właśnie non-violence, podejście non-violence i sprawiedliwości naprawczej, który mówi, że konflikt to jest duch relacji, który prosi o jej pogłębienie. I Myślę, że jakbyśmy mogli

codziennie spojrzeć na to, że okej, przydarza mi się konflikt, one się same zapraszają, jestem w konflikcie, być może z moją najbliższą osobą, a być może właśnie kompletnie z osobą, która jest mi obca, to jest to jakaś szansa, okazja, żeby tą relację pogłębić, jeśli mi na niej zależy. Jeśli ja dalej wierzę, że ja mogę coś z niej dostać, ta druga osoba może coś dostać, organizacja.

0: my się różnić, usiąść i rozmawiać i się dowiedzieć tak dużo o sobie, nawet nie o drugiej osobie, nawet nie o konflikcie, ale o sobie. I to jest takie cenne, że w tym konflikcie tam jest jakieś złoto, jakiś dar, gdzie mogę wyciągnąć informacje o sobie, o cenną, tak, no informacje o sobie, organizacji, to chyba jest takie najprostsze. Co
1: albo czasem, jeśli nawet to nie prowadzi wprost do rozwiązania albo mniej lub bardziej wymęczonego kompromisu, to po prostu powiedzieć, tak, to, co mnie męczy i dręczy i co mi nie pozwala pójść dalej w tej relacji. Państwo już zaczynają dzwonić. 22 i 7 trójek, to jest nasz numer. Pan Łukasz dodzwonił się właśnie. Panie Łukaszu, czy pan się umie dobrze kłócić? I w ogóle, czy pan się kłóci chętnie, czy pan unika jednak sporów?
2: No, ja jestem spod znaku wagi. I lubię takie jakby kłótnie, które zna się lepiej, jakby nie było, czyli unikam kłótni. I po prostu i chciałbym powiedzieć o takim mądrym, kiedyś miałem kolegę, który no tam chcieliśmy trochę zrobić coś w jego ogrodzie artystycznego, ale on mówił, że ma problemy i tak dalej, i jakieś tam różne domowe i z pracą, konflikty. I on w młodości ćwiczył sztuki walki. I zostało mu tylko chodzenie. Mówił, że jak się przejdzie tak 10 kilometrów, to mu wszystko przechodzi. Wszystkie złe myśli odchodzą, konfliktowe, problematyczne. Ja myślę, że takie u nas się mówi, idę się przejść, może mi przejdzie. To jest takie, jakbyśmy bardziej chodzili, niż ze sobą się kłócili. Myśmy chodzili razem na przykład w tym samym kierunku i wtedy rozmawiali, powiedzmy te 5 kilometrów albo do 10 kilometrów. To może by te konflikty były łagodniejsze i łatwiej było je by może w spokoju rozwiązać. Dziękuję, to tyle. Pozdrawiam.
1: Bardzo dziękujemy, panie Łukaszu. Tutaj moi goście w studiu uśmiechają się szeroko. Czy rozchodzić konflikt, ale no właśnie, czy rozchodzić w sobie, czy rozchodzić wespół z tą osobą, z którą mamy do pogadania?
3: I tak, i tak. Przede wszystkim to, co nasz słuchacz powiedział, ma swoje głębokie zakorzenienie w naszej fizjologii jako organizmu ludzkiego. Pewnie gdzieś tam różnego rodzaju hormony stresu, które wydzielają się w naszym organizmie, roboczo zbierzmy je do grupy pod tytułem kortyzol, no często towarzyszą naszym konfliktom. Jak najłatwiej pozbyć się kortyzolu z organizmu? No jedną z prostszych ścieżek jest wysiłek fizyczny. Oczywiście na miarę wydolności naszego organizmu. Dodatkowo, więc jakby kończąc ten wątek, więc rozchodzenie tego w sobie jest jak najbardziej dobrym pomysłem. Często muszę iść się przewietrzyć. Ja tutaj jeszcze w to wplączę ten wątek, który gdzieś mi jeszcze cały czas dźwięczy w głowie z poprzedniej kwestii pana Roberta. To znaczy cisza, jako gdzieś tam często możemy obecnie w prasie i w internecie znajdować taki zlepek słów karanie ciszą, jako jakiś sposób no powiedzmy zarządzania konfliktem, bo ciężko to nazwać rozwiązywaniem konfliktu, pewnie nie jest zbyt dobrym pomysłem, o tyle cisza może być chwilowym narzędziem, bo wyobrażam sobie sytuację, zwłaszcza wśród osób tych bliżej introwertyczności, bliżej takiego stonowania i wyciszenia, że dla nich cisza jest momentem, kiedy muszą sobie poukładać właśnie, czy to przejść się, czy przewietrzyć, pobyć chwilę ze sobą, ustalić najpierw samemu ze sobą, jaką mamy wersję wydarzeń, a dopiero potem przejść do partnera, czy do naszego przeciwnika, aby trochę spokojniej i bardziej rzeczowo też przedstawić jakieś swoje argumenty, czy
1: ale
3: swoje stanowisko.
1: Ale kortyzol wsiąkł w trawę w lesie, już nie pamiętamy, na czym problem polegał, aż nam się przypomni w kolejnej trudnej sytuacji, więc być może...
3: No i tutaj właśnie musimy być uważni na tyle, aby nie rozchodzić tego na tyle, aby zniknęło i już mi nie przeszkadza, tylko żeby to, idąc dalej tym trybem, aby rozchodzić to do tego momentu, gdzie będę mógł spokojnie, przy czym to spokojnie bierzemy w duży cudzysłów, porozmawiać o tym, co mnie ukuło w danej sytuacji. Ja tylko w ostatnim zdaniu dodam jeszcze, oczywiście nie pamiętam autora, ale to, co słuchacz przywołał, jest też w gdzieś tam różnego rodzaju, nazwijmy to, wiedzy związanej z negocjacjami, jako walking negotiations, czyli takie chodzone negocjacje, tak? To ma wiele warstw gdzieś tam takich bardzo pozytywnych, od takich dość dyskusyjnych, że obaj partnerzy negocjujący patrzą w tym samym kierunku, idąc

0: gdzieś tam, aż po właśnie to, tą gospodarkę hormonalną, która zupełnie inaczej wydziela się w naszym organizmie w ruchu, a inaczej wydzielają się te hormony siedząc w sali
1: biura. To te techniki negocjacyjne, to jest w ogóle na oddzielną opowieść, jest też te mnóstwo technik manipulacji. Ja pamiętam świetnie o tym, jak mnie uczono, że nic tak nie wpływa na dojście do brzegu i rozwiązanie konfliktu, jak przegłodzenie drugiej strony, i wszyscy przed lunchem są bardziej skorzy, żeby chodzić na kompromisy. Pan Piotr się dodzwonił do nas. Dobry wieczór, panie Piotrze. Jak pan się kłóci?
2: Pozdrawiam wszystkich. Czy ja się kłócę? Staram się nie kłócić. Staram się jakoś racjonalnie rozwiązywać problemy, aczkolwiek chciałbym powiedzieć o tym, co ja zauważyłem z perspektywy mojego życia zawodowego, z racji tego, że przepracowałem wiele lat w krajach anglosaskich i porównuję nas, Polaków, do tych nacji zachodnich, bo my tak naprawdę chyba jeszcze nie jesteśmy tą nacją zachodnią.
1: Co nas różni z pana doświadczenia?
2: Tak. W krajach anglosaskich uwielbiają rozmawiać o problemie, a po problemie idą na piwo. Po omówieniu problemu idą na piwo i często, gęsto omawianie tego problemu jest bardzo, umówmy się, ogniste. Natomiast my przyjmujemy wszystko bardzo personalnie. Jeżeli gdzieś coś się stało w zakładzie pracy, szukamy winnego, i jest to osoba, która jest oskarżona, obarczona, wyznaczona do poniesienia winy i nigdy, przynajmniej nigdy, przepraszam, to zbyt wiele. Rzadko kiedy oceniamy problem, zawsze wystarcza nam kozioł ofiarny. I na to naturalna chęć, taka zapalczywość i niechęć do popuszczenia. O, w ten sposób bym powiedział.
1: To jest bardzo ciekawy, międzykulturowy wątek. Piotr Boch opowiedział już o swoim wieloletnim szwedzkim doświadczeniu. Czy też pan widzi te różnice między Polakami a innymi nacjami, Szwedami na przykład, w podejściu do problemu czy sytuacji konfliktowych?
3: Oczywiście, że je widać. No, są różne kultury, w których różnie podchodzi się do tych sytuacji i różnie się je rozwiązuje. To żeby nie wchodzić już bardzo głęboko w tę tematykę. Tak, rzeczywiście w Polsce wchodzimy personalnie, zamiast rozwiązywać problemy, nie damy sobie w kaszę dmuchać, szukamy winnych. Nie umiemy się pięknie różnić. To się pojawia, to się rozwija w różnych obszarach.
1: Uczymy ja na przykład się
3: widzę,
1: tego ciągle.
3: Uczymy się tego. Ja widzę w obszarze na przykład ochrony przyrody, że ludzie kiedyś po prostu nie mogli się pięknie różnić, a teraz widziałem rozmowy, gdzie mają naprawdę poważne różnice, siedzą przy jednym stole i rozmawiają w zasadzie może nie przyjacielsko, ale twardo, zarazem nie obrażając siebie i nawet mogą pójść na to przysłowiowe piwo potem. To się dzieje małymi krokami. Uważam, że się rozwijamy.
1: To jest bardzo krzepiący wniosek. Czy Magda Elena Sendor ma podobny, że uczymy się pięknie różnić w Polsce coraz lepiej i coraz szybciej?
4: Ja żyję pewnie w jakiejś bańce, jestem z Warszawy i głównie pracuję właśnie na przykład ze szkołami tutaj warszawskimi. Jeszcze z nurtu bardziej alternatywnego i demokratycznego. I widzę, że no to, co rodzice chcą dać dzieciakom, też zaczyna wpływać na nich, nie, że ci rodzice chcą właśnie, żeby te dzieciaki się rozwijały w bardziej harmonijnym środowisku, umiejącym mówić asertywnie o tym, czego chcą, czego nie chcą, i no, to też na nich wpływa. I mimo wszystko, ja jak właśnie zaczynam kręgi rozwiązywania konfliktów, czy to z nauczycielami, czy z rodzicami, czy z dzieciakami, To zaczynam właśnie od tych słów, że w ogóle nie szukamy tu winnego, tylko szukamy zrozumienia i rozwiązania. I powtarzam to jak mantrę, bo to powoli się wchłania. Jest jakieś takie niedowierzanie, część osób odezwie się dopiero po parunastu minutach, kiedy naprawdę uwierzy, że tutaj chodzi o zrozumienie tego, co się wydarzyło i nazwanie tego dobrze, to jak my możemy zadziałać profilaktycznie na przyszłość, albo jak my możemy właśnie znaleźć teraz rozwiązanie, które jakoś naprawi to, co się wydarzyło, wspólnymi siłami, bo każdy jakoś włożył w to swoją odpowiedzialność. Ja w konflikcie uwielbiam takie zdanie, które myślę, że dla wielu osób, i ja nie umiem tego podzielić, czy to według nacji będzie łatwiejsze, czy nie łatwiejsze, ale takie zdanie chyba z Petera Blocka, jak ty się przykładasz do tego, na co narzekasz. I takie pytanie, zadanie w konflikcie jest w jakiś sposób dla wielu osób szokujące, żeby w ogóle uznać, że ten konflikt, że zaistniał, ja się jakoś do tego przyłożyłam.

0: na przykład nie rozmawiając, nie? Albo będąc zbyt dyplomatycznym, albo będąc zbyt grzecznym, już tak trochę po etykietach, ale tak, żeby to na krótko opisać. Bo jak jesteśmy w konflikcie, to prawdopodobnie dwie strony coś zrobiły. Nie jestem daleka od tego, że są winne właśnie, albo zrobiły coś złego. Zrobiły coś, co miało wpływ na tą drugą osobę. I jesteśmy współodpowiedzialni, że ten konflikt zaistniał, ale nie jesteśmy winni, on po prostu zaistniał, bo ja jestem żywa, druga osoba jest żywa, coś się między nami wydarzyło.
1: To pozostając trochę przy różnicach kulturowych, a jednocześnie przy sposobach zarządzania konfliktem, użyjmy tego brzydkiego słowa, który to sposób jest zagwozdką ludzkości od zarania i też właśnie w różnych kulturach ludzie sobie radzą z tym inaczej. W innym z kolei artykule ostatnio czytałam o małżeństwach, które się umawiają na kłótnie. To znaczy wpisują sobie w kalendarz regularne, oczyszczające rozmowy i zatrzymują swoje codzienne frustracje na te okazje. I pierwszy mój odruch był taki jak panów tutaj w studiu, że się natychmiast wyprostowałam i sobie pomyślałam, robi się dziwnie. Po czym poczytałam trochę o kulturach rdzennych, które właśnie bardzo często konfliktem w grupie zarządzały w ten sposób, że doprowadzały do tej konfrontacji w pewnych ściśle określonych ramach, w danym momencie, w danym czasie, ale też regularnie, wręcz rytualnie, po to, żeby nie zaparkować tego, jak dziś mówimy, na święty nigdy. Czy w tym szaleństwie jest metoda? Czy warto się umawiać na kłótnię albo wpisywać ją do kalendarza małżeńskiego, rodzinnego, firmowego? I pytam zupełnie poważnie. Robert Boch? Przepraszam, czy Przemek Pazera pierwszy się wyrwał do odpowiedzi? Bardzo proszę.
2: Wydaje mi się, że każdy, nazwijmy to model rozwiązywania konfliktu, który działa dla obu stron konfliktu, tudzież więcej niż obu stron konfliktu, jest okej. Wydaje mi się, że w jakimś sensie tworzenie takiego wyłożonego psychologicznymi czy mentalnymi materacami forum, gdzie możemy się trochę poobijać, ale nie wyjdziemy z siniakami, bo jednak chronią nas te materace. I tam
1: ale też musimy się zatrzymać i jakby na spokojnie, tak jak mówiliśmy o tym chodzeniu czy rozchodzeniu w sobie tego, co nas boli. No właśnie, może to służy konstruktywnym kłótniom.
2: Wrócę do tego wątku, że jeśli to wygląda tak, jak zostało przywołane, abstrahując, czy ma to wymiar rytualny, czy czysto funkcjonalny, jeśli obie strony uważają, że to działa, to uważam, że jest to dobry pomysł.
1: Czy to może działać? Pytam zawodowego mediatora.
3: Oczywiście, że może zadziałać, tylko jak się umówimy na to, że wylewamy żale i bez szukania jakiegoś rozwiązania, to może być problematyczne, bo te starcia czy spotkania będą jakimś trudnym doświadczeniem. Zarazem, jeżeli to jest przedstawienie tego, co nam nie odpowiadało tutaj do tego, do NVC bym mógł też nawiązać, co nam to robiło i zastanowienie się, co mogę zrobić, żeby pomóc tobie. Super, ta metoda jest świetna, jakby, no, przejdźmy do organizacji. Każda organizacja powinna mieć, nie wiem, co miesięczne, co tygodniowe, dwutygodniowe spotkania i oczyszczamy atmosferę, czy co działa dobrze, co nie działa dobrze, to co nie działa dobrze poprawiamy, to co działa dobrze wzmacniamy i dajemy sobie wręcz nagrodę i możemy na to przysłowiowe piwko nawet sobie pójść.
1: Magdalena Sendor się zgadza, że wcisnąć przycisk pauzy i zatrzymać w sobie tą gorącą emocję na czasem godziny, czasem dni, czasem tygodnie, to jest dobry pomysł?
0: Dla mnie to jest to samo, co robimy w tym chodzeniu, rozchodzeniu konfliktu, co robimy w tej pauzie, co robimy w tej ciszy. Jeżeli w tej ciszy ja spędzę czas, żeby się trochę do tego przygotować, nie po to, żeby znaleźć lepsze argumenty, jak mocniej jeszcze uderzyć, tylko właśnie o co mi chodziło.
1: Zapytać sztuczną inteligencję, jak wygrać tę walkę, co ponoć się już zdarza coraz częściej.
0: Tak. No, ona to nawet dobrze robi, no bo sobie to sprawdzałam też. Natomiast te praktyki już istnieją, ja znowu się odniosę do szkół demokratycznych, że jest wiele szkół demokratycznych na świecie, które jest jasne, że na przykład tutaj w tej szkole w czwartek od tam do 12 do 14 jest zarezerwowany czas na rozwiązywanie konfliktów, na troskę o konflikt i wiadomo, że możesz tam przyjść.

0: przynieść właśnie swoje troski, swój niepokój i będzie miejsce na to, nie? Dla mnie chyba to jest jakoś takie istotne, żebyśmy my jakoś wyszli z tego myślenia, że ja muszę sama załatwić ten konflikt. Właśnie, że ja mogę pójść do mediatora, ale nie tylko. Ja mam właśnie często pary, które chcą się już rozwieść, a nie przyszły wcześniej, kiedy być może to były kłótnie o to, gdzie są kluczyki, znowu kluczyki zostawiłaś w torebce, nie? Tylko przychodzą, jak to już jest naprawdę duża sprawa, a wcześniej siedzą sami w tym konfliktach, nie? I więc
1: samemu myślę, że to rzeczywiście się nie da. Pan Jakub dodzwonił się do nas. Panie Jakubie, czy jest pan z nami jeszcze?
2: Jestem. Dobry wieczór. Witam wszystkich państwa i słuchaczy również. Ja chciałem taki wątek wrzucić dotyczący życzliwości, bo w NVC, w tym porozumieniu bez przemocy, o tym też mówi się i też powinno się głośno mówić, że jeżeli dwie strony siadają do stołu, próbują, bo tak jak Państwo mówicie, rozpoczynają kłótnię czy jakąś mocną przepychankę słowną, szczególnie w warunkach zawodowych. Ja pracuję w korporacji od wielu lat, więc jestem praktykiem i wiem, jakie to jest trudne.
1: I widzi pan jakąś zmianę w dynamikach sporów na przestrzeni lat? Czy to, o czym pisze Priya Parker, że się oduczyliśmy konstruktywnego czy w ogóle śmiałego wchodzenia w spory, to jest prawda u pana?
2: Niektórzy ludzie po prostu boją się wypowiadać, o może tak powiem. Myślą inaczej, przytakują, natomiast ja akurat nie jestem taką osobą, tylko zawsze ważny jest styl i intencja. Z jaką intencją ja to robię i czy robię to właśnie w takim duchu życzliwości.
1: Żyrafą, czy jestem?
2: Tak, może tak być.
1: Czy dokładnie.
2: I tak, ja się nie boję tego, ja się nie boję wypowiadać nawet trudnych słów, ale to może wynika z tego, że mam już duży staż pracy w korporacji, no i też jakieś stanowisko, ale ludzie mają poważne obawy. I faktycznie szukamy ofiar, a nie rozwiązań. Ja zawsze mówię, winnego zawsze znajdziemy i osądzimy. Teraz ratujmy to, co się wydarzyło i gaśmy pożar. Nie? To są takie rzeczy, tylko cały czas wracamy do jednego punktu wyjścia, ta życzliwość. Jeżeli ludzie nie będą ze sobą funkcjonować w takim duchu zwykłej życzliwości, wzajemności i to, że będą na siebie patrzeć życzliwie różniąc się, no to daleko nie pójdziemy. A niestety, muszę wtrącić wątek polityczny, tutaj są po prostu geniusze braku życzliwości. To są geniusze. Dziękujemy
1: panie Jakubie i rzeczywiście wszyscy się uczymy życzliwości każdego dnia. Czy to jest panaceum? Robert Boch.
3: Życzliwości i ciekawości. Tego bym się nauczył.
1: Ciekawości, jest drugim czyli składnikiem magicznym.
3: Ciekawości siebie, czego chcę i też co mi to da, ale też ciekawości drugiej strony. A jakbym nawiązał do tej wypowiedzi, to znaczy, że pan pracuje w zdrowej organizacji, w której można wypowiadać swoje zdania. Organizacje, w których ludzie się boją i nie wypowiadają tego, to są organizacje raczej niezdrowe. I ja w życiu zawodowym jestem zapraszany do takich sytuacji, gdzie ludzie się bali, nikt nic nie mówił i nagle coś eksplodowało i wtedy trzeba szybko dzwonić po strażaków i tak jakbyśmy mieli magiczne różdżki, mediatorów oczywiście, żebyśmy pomogli to rozwiązać. Ludzie mówią, kurczę, jakbyśmy nie wiem, pół roku temu się tym zajęli, to nie byłoby takiej trudnej, gęstej atmosfery, czyli ja bym się nie bał konfliktów, rozmawiał z życzliwością i z ciekawością.
1: Też jedno magiczne słowo Priya Parker podaje jako takie koło ratunkowe, po które my moglibyśmy chyba sięgać częściej, nawet tak czysto instrumentalnie, bo ono zawsze pasuje i jest to słowo przepraszam. Ono się upiera, że my mamy problem z przepraszaniem, że traktujemy użycie tego słowa jako przyznanie się do winy, wzięcie na siebie odpowiedzialności, ale też brak jest w nas ufności, w cudze przepraszam. Czy to jest też magiczna różdżka, która coś wnosi i zmienia zawsze, czy znów wszystko zależy? Magdalena Sendor.
0: Cieszę się, że to pytanie do mnie trafia, bo

0: lubię takie ćwiczenie robić, jak mam na przykład studentów na Uniwersytecie Civitas, przepraszanie bez przepraszania, z takim podkreśleniem, że to nie chodzi właśnie o wypowiedzenie magicznej formułki, ale co za tym niesie, czy tam ja faktycznie, jak mówię przepraszam, to mówię, posłuchaj, widzę, jaki miałem wpływ, jak się przyczyniłem do tego, że ty się tak czujesz, że jakaś twoja potrzeba nie została zaspokojona, już mówiąc naszym językiem. To nie znaczy, że właśnie wchodzę w poczucie winy i kajanie się, tylko tak widzę, że ja, to jest takie nawet dla mnie po prostu, no to jest jakoś magiczne. Chcę uznać, że ja mam wpływ.
1: Choć my na przykład w dyskursie publicznym bardzo często nie poważamy takiego przepraszam, za którym idzie, przepraszam, że pani poczuła się, bo uważamy, że ono jest nieszczere, że jest jakimś wybiegiem. Tymczasem często... w jakimś sensie o to właśnie chodzi, że uznajemy czyjeś poczucie się źle i własny udział w nim, nawet jeśli nie było naszą intencją zrobić komuś krzywdę.
0: I jednocześnie pytanie, tak, czy to jest szczere i czy ja jestem gotowy usłyszeć, jaki tak naprawdę był wpływ, bo my czasami chcemy tylko powiedzieć przepraszam, ale już idźmy dalej, ale czy jestem gotowy powiedzieć, posłuchaj, widzę, że to, co zrobiłem, coś ci tam spowodowało, że się czujesz wkurzony albo zirytowany, powiedz mi więcej, jestem naprawdę ciekawa, jak to mogę zrobić inaczej następnym razem, czy jest, i to słowo ciekawość, ja również tam się dołączę. No właśnie, czy to nie jest formułka, no czasami no faktycznie mówimy tak automatycznie, przepraszam, bo komuś na stopę nadepnęliśmy, ale jeżeli to jest większa rzecz, ja jestem ciekawą, jak to się wydarzyło i wziąć jakąś odpowiedzialność za to, nie z miejsca właśnie kajania się, ale z takiego z miejsca, no mamy na siebie wpływ i to jest cudowne, że mamy wpływ, tylko jednocześnie chcemy się uczyć siebie, więc myślę, że to słowo przepraszam jest ważne i oby ono było wypełnione tak samo jak i dziękuję, jak mówimy komuś o dzięki, jesteś fantastyczny, ale jak powiemy coś więcej, to dziękuję jest naprawdę,
1: waży więcej.
0: Tak, dzięki tobie coś się dla mnie zadziało. Znowu uznanie takiego więzio, tego więziotwórstwa, które może między nami się zadziać właśnie dzięki temu.
1: I chciałam uniknąć wątków politycznych i globalnych, ale nawet to, uśmiecham się do Przemka Pazery, to wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Ma też moc nawet na poziomie międzynarodowym. Miało, miewało i miewa. Pytanie, czy tutaj ta analogia jest uprawniona, czy może jednak trzymajmy się tych... rodzinnych i firmowych kontekstów.
2: Wydaje mi się jednak, że na poziomie strategicznym to przepraszam często nie musi być słowem przepraszam i myślałem, że już przebrnęliśmy przez wątki kulturowe, ale jednak muszę jeszcze do nich wrócić, ponieważ no, nie możemy tego zmienić, nie możemy tego wybrać. Polska leży w takim miejscu na mapie, w którym leży, co wpływa na nas bezpośrednio, że jesteśmy na pograniczu tej kultury czy cywilizacji wręcz turańskiej i tej szeroko pojętej zachodniej. No i niestety ja bym tutaj nawet powiedział jeszcze odrobinę ostrzej, że u niektórych osób, gdzie ta cywilizacja turańska przejawia się w jakiś szerszy sposób, słowo przepraszam jest odbierane wewnętrznie nie tylko nawet jako coś, co może źle wpływać, ale jest odbierane jako słabość. I to jest moim zdaniem duża rzecz do przepracowania. Natomiast kończąc jakby ten wątek poziomu strategicznego, to słowo, to coś, co w relacjach interpersonalnych jest tym słowem przepraszam, najczęściej w warstwie strategicznej pomiędzy państwami jest już konkretną, wymiernym zachowaniem, działaniem.
1: I tak naprawdę przypieczętowaniem tego, że konflikt został zażegnany, rozwiązany.
2: Ja tutaj w ostatnim zdaniu nie byłbym sobą, gdybym jednak nie zwrócił uwagi, że to, co my dzisiaj, w odniesieniu do jednego słuchacza, co my dzisiaj widzimy jako konflikt polsko-polski, i jest też wielokrotnie dosyć dobrze podlewane benzyną z zewnątrz.
1: To jest bardzo ważny wątek na inną rozmowę i niestety nie wystarczy nam dziś czasu. Na koniec chciałabym Państwa, naszych słuchaczy, zostawić z konkretem od naszych dzisiejszych gości. Jedna rzecz, którą możemy robić lepiej w naszych sporach i w naszych kłótniach, żeby się kłócić mądrzej. Robert Boch.
3: Konflikt może być zagrożeniem albo możliwością. Korzystałbym raczej z możliwości. Życzliwość i ciekawość w konflikcie pomaga. Opowiadajmy.

0: o tym, co jest dla nas ważne, ale nie jakieś konkretne rozwiązanie, tylko co to rozwiązanie ma mi dać. Czyli to jest rozmowa o potrzebach. Jeżeli ktoś z drugiej strony też widzi jakieś rozwiązanie, to domyślmy się albo zapytajmy, jakie ma potrzeby ta druga strona. I w ten sposób można rozwiązać naprawdę bardzo dużo konfliktów.
1: Więcej niż jedno zdanie. Magdalena Sendor, poproszę o naprawdę góra dwa.
2: Po pierwsze, nie zostawaj sama. Naprawdę odważ się poszukać wsparcia w tych małych konfliktach i z takim uznaniem, to jest normalne, tak się dzieje, to jest życie.
1: I ostatnie i dosłownie jedno zdanie od Przemka Pazery.
3: W kontekście relacji interpersonalnych, głównie mam tu na myśli partnerów, stwórzmy sobie tą przestrzeń, jakkolwiek ją nazwiemy, jakkolwiek ona będzie funkcjonowała, gdzie możemy mówić o sobie i będzie to często trudne i wstydliwe, ale efekty, które to przyniesie, mogą być oszałamiające.
1: Kłóćmy się dobrze, kłóćmy się mądrze i z życzliwością. Anna Kowalczyk, Wojciech Dorosz, Michał Daniluk. Dziękujemy, to był Klub Trójki.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Szukasz wsparcia dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi? Poznaj dostępne formy pomocy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 201 801. Razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 sierpnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nowa opłata od sprzedaży alkoholu i papierosów na horyzoncie to pomysł resortu zdrowia. W sobotę w całym kraju odbędzie się Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Nie będzie przedterminowego zwolnienia skazanego za zabójstwo w aferze Łowców Skór w Łodzi. Resort Zdrowia chce wprowadzić nową opłatę od sprzedaży alkoholu i papierosów. Według doniesień medialnych danina miałaby wynosić 0,25% od wartości sprzedaży. Wicedyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia Kuba Sękowski potwierdził Polskiemu Radiu, że resort analizuje takie rozwiązanie.
7: Analizowane rozwiązania byłyby oparte na współodpowiedzialności. Podmioty osiągające znaczne dochody ze sprzedaży produktów związanych z wysokim ryzykiem zdrowotnym powinny współuczestniczyć w finansowaniu działań ograniczających te szkody zdrowotne.
6: Pieniądze pochodzące z opłaty miałyby być wydane na profilaktykę uzależnień. Nowa danina miałaby rocznie przynieść 225 milionów złotych. Dla porównania wydatki publiczne na ochronę zdrowia na ten rok zaplanowano na poziomie 250 miliardów złotych. Służby, samorządy i organizacje przygotowują się na sobotę. Przygotowują tysiące punktów edukacyjnych w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. 29 sierpnia w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania, podczas którego mieszkańcy będą mogli bezpłatnie nauczyć się, jak zachować się po ogłoszeniu alarmu i gdzie szukać wiarygodnych informacji o zagrożeniu. O znaczeniu tego wydarzenia mówi starszy brygadier Tomasz Grelak z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
8: Ten trening reagowania jest na usystematyzowanie wiedzy, rozpoznanie sygnału dźwiękowego, który możemy usłyszeć, zweryfikowanie go i podjęcie odpowiednich działań. Będzie kwestia przypomnienia, a może niektórych nauczenia, jakie mamy sygnały alarmowe.
6: Podczas spotkań organizowanych na wsiach, w miasteczkach i dużych miastach mieszkańcy będą mogli posłuchać sygnałów alarmowych i dowiedzieć się, jak należy zachować się po ich usłyszeniu. Skazany za zabójstwo w głośnej łódzkiej aferze Łowców Skór nie wyjdzie przedterminowo na wolność. Sąd okręgowy odrzucił wniosek Karola B. o warunkowe zwolnienie. Mężczyzna odbywa półroczną przerwę w karze ze względów zdrowotnych.
9: O aferze Łowców Skór zrobiło się głośno w 2002 roku. Chodziło o pracowników łódzkiego pogotowia, którzy przekazywali zakładom pogrzebowym informacje o zgonach pacjentów. W sprawie pojawiły się też zarzuty zabójstw. Chodziło o to, że medycy mieli podawać swoim pacjentom pawulon, żeby doprowadzić do ich śmierci. Karol B. został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo jednej pacjentki i pomoc przy zabójstwach kolejnych osób. Teraz chciał wyjść wcześniej na wolność, ale Sąd Okręgowy w Łodzi się na to nie zgodził. Uznał, że Karol B. nie jest jeszcze gotowy do wcześniejszego wyjścia na wolność. Wskazał też, że skazany nie odnosi się krytycznie do tego, co zrobił. Karol B. ma 7 dni na złożenie zażalenia. Joanna Karp, Radio Łódź.
6: W procesie Łowców Skór skazano dwóch sanitariuszy i dwóch lekarzy z łódzkiego pogotowia. Na aferę ujawnili dziennikarze Gazety Wyborczej i Radia Łódź. Czeska autostrada D11 połączy się z polską S3 jeszcze w tym roku. Według zapowiedzi czeskiego ministra transportu Iwana Bednarika, pierwszym odcinkiem nowej drogi między węzłami

0: Lubawka i Kralowec będzie można pojechać pod koniec listopada.
1: Co się tyczy konkretnego?
2: Według moich szacunków spotkamy się tutaj za 3 miesiące, żeby przeciąć uroczyście wstęgę. Jeżeli nam się uda zakończyć całą inwestycję do 2028 roku, to podróż z Pragi na granicę z Polską będzie trwała godzinę 20 minut.
1: Trwa godzinę 20.
0: Cała droga D11 od Trutnowa do Lubawki ma być gotowa na przełomie 2028 i 2029 roku. Kolorowe balony znowu wypełniają niebo nad Lesznem. Dziś rozpoczęła się 35. odsłona Enea Balonowego Pucharu Leszna. Jak podkreśla Ewa Prawicka-Linkę z leszczyńskiego klubu balonowego, tegoroczne zawody zapowiadają się wyjątkowo zarówno pod względem sportowym, jak i widowiskowym.
3: Sportowo będzie udział brało 28 pilotów zarówno z Polski, jak i z Litwy, Węgier, Austrii i Niemiec. A do tego dochodzi bardzo duża fiesta, która z naszej strony i ze strony lotniska Leszno będzie liczyła prawie 80 balonów. Trzymajmy kciuki za pogodę, bo ona niestety bardzo rozdaje karty w tym sporcie.
0: Jeżeli pogoda pozwoli, jutrzejsze zmagania rozpoczną się o 6 rano. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czwartek słoneczny prawie wszędzie. Na wschodzie w ciągu dnia chmur będzie przybywać i tam możliwe przelotne opady deszczu. Od 21 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum, do 26 na południu.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
7: Tak.
6: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
7: Mhm.
6: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
7: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
8: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
6: Już rozumiem.
7: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Dobry wieczór, choć jak co tydzień nie wiem, jak się z Państwem o tej porze przywitać, ale przyjmijmy, że to jest dobry wieczór i dla Państwa, i przede wszystkim dla mnie, bo w Państwa towarzystwie. Trochę się przymiliłem, ale trudno. No to jedziemy.

Mam nadzieję, że ta godzina wspólna rozpoczęła się Państwu tak samo dobrze jak mnie. Rock and Roll, Led Zeppelin. Nie pamiętam z którego to albumu, ale to jest nieistotne, bo rock and roll jest ważny, bo to wolność.

Przyznam się do czegoś, bo pora jest taka, że można już pójść w takie zwierzenia. Wczoraj wieczorem, znaczy wczoraj w nocy,

To chyba po tym utworze, po wysłuchaniu tego utworu się w niej zakochałem. Sophie Zelmani, Miłość trwa do dziś. Kiedy tego słuchałem wspólnie z Państwem, pomyślałem sobie, że teraz pojawi się nie za bardzo oczywisty Sting.

Dziś właśnie wypadają urodziny Tadeusza Nalepy i teraz w naszym programie cudowny utwór. Zarejestrował go i skomponował zespół America, A Horse With No Name.

Aż to ładne, choć wydaje mi się, jak usłyszałem, trochę jesienne, to może Eva Cassidy zrobi nam trochę wiosny.

Ewa Cassidy skoverowała słynne People Get Ready. Kto to śpiewał? Zapomniałem, ale to muszą mi państwo wybaczyć, bo moje chlebki nie są na miejscu. Sprawdzę w domu i powiem państwu następnym razem. Dziękuję za wyrozumiałość. Lecimy dalej.

Mam wielką słabość, jak Państwo wiedzą, do kobiet i dlatego jeśli pojawiają się na antenie utwory, które zawierają w sobie element kobiecy, śpiewane przez i grane przez mistrzów, to zawsze mnie to rozkłada. Teraz Maria, Maria.

Carlos Santana, Maria Maria. Od tego momentu, kiedy usłyszałem ten utwór, kocham imię Marysia. Tyle w tej sprawie. Teraz będzie Królowa, Shade.

Kiss of Life, Sade, niekwestionowana królowa damskiej wokalistyki. No i co? I my zbliżamy się powoli do końca. I jeszcze na zakończenie mam dla Państwa propozycję, żebyśmy posłuchali utworu, który wykona dla nas Joe Bonamassa.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Twoje wystąpienie naprawdę poruszyło widownię. Jak to zrobiłeś?
2: Wystarczy mówić tak, by inni chcieli słuchać. To można wyćwiczyć.
1: Brzmi jak cenna umiejętność.
2: To codzienność w harcerstwie i każdy może się tego nauczyć.
3: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
4: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
5: www.całymżyciem.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 sierpnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne wątki afery Zonda Krypto wychodzą na jaw. Prezes spółki rozpoczął współpracę z polską prokuraturą. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Amerykanie dopuścili do sprzedaży pierwszy lek przedłużający życie chorym na zaawansowanego raka trzustki. Zegarek za 40 tysięcy euro dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, spotkanie szefa Zonda Krypto z posłem PiS-u w pięciogwiazdkowym hotelu na Ibizie oraz negocjacje dotyczące sprzedaży części akcji Telewizji Republika. No, takie wątki dotyczące afery dotyczącej upadłej giełdy kryptowalut wyszły na jaw w tym tygodniu. Klienci Zonda Krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych, a prezes spółki Przemysław Kral rozpoczął współpracę z polską prokuraturą w charakterze małego świadka koronnego.
7: Serial Zonda dopiero się rozkręca, napisał na platformie X premier Donald Tusk. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nie wierzy w tłumaczenia posła PiSu Michała Moskala w sprawie spotkania na Ibizie z Przemysławem Kralem.
8: Nie znam zbyt wielu przykładów takich, gdzie w pilnej potrzebie leci się na Ibizę na spotkanie, a później zaczyna się zajmować sprawą kryptowalut w Sejmie.
7: Kierownictwo partii nie wiedziało o wyjeździe posła Moskala na Ibizę, przekazał wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski.
9: Tego rodzaju spotkania z przedsiębiorcami wpisują się w pewnego rodzaju pragmatykę polityczną. Nie mieliśmy wiedzy na temat przestępczości działalności pana Krala ze względu na indolencję służb specjalnych prokuratury Waldemara Żurka.
10: Myślę, że ślady na pewno pobiegną do kancelarii Karola Nawrockiego, no bo Karol Nawrocki trzykrotnie wetował ustawę, która była pod prąd Zonda Krypto.
7: Dodaje poseł KO Mariusz Witczak. Klienci Zonda Krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Prokuratura w ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto sprawdza informacje dotyczące pochodzenia pieniędzy przekazanych m.in. na sponsoring Fundacji Zbigniewa Ziobry, Telewizji Republika oraz Kongresu KAIPAK w Rzeszowie. Marcin Romanowski może korzystać z pomocy rosyjskich służb. Takiej sytuacji nie wykluczają politycy koalicji rządzącej. Prawdopodobnie były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiSu przebywa na terenie Naddniestrza, separatystycznego regionu Mołdawii, kontrolowanego przez Rosję ze stolicy regionu. Teraz pola do warszawskiego sądu wpłynął wniosek Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Na pośle PiSu ciążą zarzuty wprowadzonym przez prokuraturę krajową śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
11: Podejrzenia, że Marcin Romanowski współpracuje z rosyjskimi służbami, ma Jakub Stefaniak, zastępca szefa kancelarii premiera.
12: Byłbym w stanie zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli by się na 100% potwierdziły informacje o tym, że jest na terenie kontrolowanym przez rosyjskie służby, to wtedy mogą korzystać z jego wiedzy, bo rosyjskie służby, jeżeli komuś pomagają, to nie robią tego za darmo.
11: Z kolei poseł Lewicy Tomasz Trela uważa, że wykorzystanie wiedzy posła Romanowskiego może być niebezpieczne dla naszego kraju.
13: Dlatego, że Marcin Romanowski miał dostęp do dokumentów ściśle tajnych, a wiemy, że ludzie Putina nie działają bez zapłaty.
11: Z kolei Mariusz Witczak, poseł KO, przypomina, że Romanowski raczej na pewno korzysta z pomocy rosyjskich służb.
10: Ucieka przy pomocy rozmaitych osób, które wydają się być powiązanymi z obcymi służbami.
11: Prokuratura zarzuca Romanowskiemu między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Witold Banach, Polskie Radio.
6: 12 ciał ofiar wypadku autokaru na Węgrzech przetransportowano z Budapesztu do Krakowa. Jutro rozpoczną się sekcje zwłok. Od tygodnia równolegle toczą się dwa postępowania polskie i węgierskie, a sekcje zwłok są ważnym elementem śledztwa, tłumaczy rzecznik krośnieńskiej prokuratury Marta Kolendrowska-Matejczuk.
14: Bardzo często korzystamy z usług tego właśnie

0: zakładu, dlatego też zdecydowaliśmy się powierzyć im tę sekcję w śledztwie. Oczywiście ma znaczenie ranga tego zakładu, jego możliwości pracy, które niewątpliwie przy tak skomplikowanym śledztwie, jeśli chodzi o ilość sekcji, ma znaczenie.
1: Stan zdrowia trzech osób, które pozostały w węgierskich szpitalach, nadal nie pozwala na ich powrót do Polski. Zdjęte blokady prędkości, zawrotne tempo na chodnikach i maszyny, które z hulajnogami mają wspólną tylko nazwę. Policja coraz częściej zabezpiecza nielegalne jednoślady i kieruje je do badań biegłych, a rząd zapowiada zmiany w prawie. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad ustawą wprowadzającą obowiązkową homologację, która ma zablokować sprzedaż zbyt szybkich i niebezpiecznych pojazdów. Już teraz podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzają, czy w pojazdach nie ingerowano w fabryczne zabezpieczenia i czy mają ogranicznik prędkości, mówi podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
2: Spotykaliśmy się z tym, że była ingerencja w tą tak zwaną blokadę prędkości. Wówczas zatrzymywaliśmy takie pojazdy do kontroli i zatrzymywaliśmy je również fizycznie do tego, by wypowiedział się biegły. Tak naprawdę, co to jest za pojazd? Czy to nadal jest hulajnoga? Czy mówimy tutaj już o motorowerze, czy o rowerze elektrycznym?
1: Rządowy projekt ustawy według zapowiedzi ma zostać uchwalony jeszcze w tym roku. Do ministra infrastruktury trafiła propozycja zmian dotyczących oznakowania odcinkowych pomiarów prędkości. Zgodnie z projektem, tablice informujące o kontroli miałyby wskazywać również obowiązujący na danym odcinku limit. Teraz znak informuje o pomiarze, ale nie podaje konkretnej wartości. Zdaniem pomysłodawcy zmian, senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, może to powodować zamieszanie i prowadzić do gwałtownego hamowania, zamiast poprawić bezpieczeństwo na drodze.
3: Kierowca zaskoczony to kierowca, który może spowodować niebezpieczne zdarzenie dla siebie lub innych uczestników. My mówimy, kierowca ma prawo do informacji, jaka prędkość obowiązuje na danym odcinku, który pokonuje.
1: Wniosek czeka na decyzję Ministerstwa Infrastruktury. To resort zdecyduje, czy rozpoczną się prace nad zmianą przepisów. W Olsztynie politycy Koalicji Obywatelskiej po raz piąty otworzyli kampus Polska Przyszłości. Ministra edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że jej zdaniem wydarzenie to stało się inspiracją dla innych polskich ugrupowań politycznych.
4: Udało nam się to, że nie tylko. Kampus stał się w Polsce w pewnym wzorcem do naśladowania. Przecież, jak Państwo doskonale wiecie, naśladownictwo jest najwyższą formą pochlebstwa.
1: Kampus Polska Przyszłości potrwa do niedzieli. Amerykańska Agencja Żywności i Leków dopuściła do sprzedaży pierwszy lek przedłużający życie chorym na zaawansowanego raka trzustki. To jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. 5 lat od diagnozy przeżywa niecałe 10% pacjentów.
5: Lek został opracowany przez firmę Revolution Medicines. Tabletka przyjmowana raz dziennie przeznaczona jest dla chorych, u których nie zadziałała pierwsza terapia albo którzy nie kwalifikują się do chemioterapii. Preparat atakuje genetyczne podłoże choroby, blokuje białka z grupy RAS, których mutacje napędzają wzrost guza u większości pacjentów. Lek nie leczy raka trzustki, ale przedłuża życie pacjentom. W badaniach klinicznych chorzy przyjmujący go żyli średnio 13 miesięcy, a poddani standardowej chemioterapii 6. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Mateusz Foremniak.
7: Znamy już prawie wszystkie drużyny, które wystąpią w tegorocznej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. To AEK Ateny, Fenerbahce, a także Viking Stavanger. Pełna pula wciąż jest na stole w rywalizacji NK Celje ze Slovanem Bratysława. Tam po remisie 2-2 w dwumeczu trwa dogrywka. Znacznie swoje szanse na awans ograniczyły za to piłkarki Czarnych Sosnowiec. Mistrzynie Polski 1-4 przegrały na własnym stadionie z Leuven i 2 września w Belgii będą musiały wznieść się na absolutne wyżyny. Wejście na pełne obroty to również nadchodzące zadanie dla naszych siatkarek. Przed fazą pucharową Mistrzostw Europy mają jeszcze do rozegrania 2 wymagające spotkania w grupie. Jutro z Niemkami, a w piątek z broniącymi tytułu Turczynkami. Dzisiaj te 2 zespoły sprawdziły się w bezpośrednim meczu i górą 3-1 mistrzynie kontynentu. Grały też Słowenki i Łotyszki. Tutaj stanęło na wyniku 3-2. Polki miały wolne, a o tym jak wyglądał ich dzień opowiada nasza środkowa Sofia Stefanik.
8: Do południa na szczęście mogłyśmy trochę pospać, zregenerować się. Ten turniej jest na tyle długi, że też potrzebujemy takiego dnia wytchnienia od meczu. Także uważam, że o tyle dobrze to jest tak rozłożone, że mamy taki dzień tak jak dzisiaj, żebyśmy mogli trochę odpocząć, zrobić też siłownię, która jest bardzo ważna dla nas i troszeczkę zresetować głowę.
7: Efekty treningów i odpoczynku będzie można sprawdzać w meczu z Niemkami od godziny 15. Sito kwalifikacji do US Open niestety jest zbyt gęste dla naszych reprezentantów. Dzisiaj z kortami w Nowym Jorku pożegnała się Linda Klimowiczowa, która w 2 setach uległa wyżej notowanej Holenderce Covermans. Jako ostatnia z biało-czerwonych szansę na awans zachowała Martyna Kubka, która wciąż czeka na rozpoczęcie swojego meczu z kwalifikacyjnym numerem 21, Hiszpanką Riberą.

0: Dużo lepiej Polacy zaprezentowali się pierwszego dnia kajakarskich Mistrzostw Świata w sprincie, które ruszyły w Poznaniu. Przez biegi eliminacyjne przedostali się wszyscy nasi zawodnicy. O tym, jak wyglądał ich plan, na dzisiaj opowiada Wiktor Głazunow.
1: Wtedy chodziło tylko, żeby zaawansować do tego półfinału, jak najmniej energii stracić, bo mocno wieje, także nie ma co tutaj szarżować i pokazywać za wszelką cenę, w jakiej się jest dyspozycji i w półfinale powalczymy.
0: A te już jutro, w piątek, czas na pierwsze wyścigi medalowe. Do finału, ale wioślarskich Mistrzostw Świata awansowała już za to nasza dwójka podwójna w składzie Rogiewicz-Kalinowska. Na trasie hiszpańskiej Vuelty w tym roku nie oglądamy Polaków, jest za to Tadej Pogaczar, który po piątym etapie pozostał liderem klasyfikacji generalnej. Najszybszy dzisiaj był jednak Brytyjczyk Matthew Brennan.
2: Czwartek będzie słoneczny prawie wszędzie, na wschodzie w ciągu dnia więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Od 21 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum, do 26 na południu.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

No i znowu się spotykamy, 11 minut po 23. Dobry wieczór, za konsoletą dzisiaj Michał Daniluk, ja się nazywam Justyna Grabasz, a to są Białe Szumy w Trójce.

Dokąd biegnie pies, gdy śpi? To jest bardzo dobre pytanie i to w sumie mocno prawdopodobne, że goni przez sen za piłką. Przynajmniej tego bym się spodziewała po swoim psie, Iwanie, którego pozdrawiam. Chociaż pewnie nie słucha, bo śpi i w tym śnie biega za piłką. A takie dzisiaj mamy rozpoczęcie, bo 26 sierpnia to jest Międzynarodowy Dzień Psa, więc w ramach świętowania nam wybrzmiała przepiękna piosenka Jerza Igora z Małej Płyty. Chociaż w audycji Białe Szumy raczej inne muzyczne tematy będą dominować, przede wszystkim przysłuchamy się kilku piosenkowym i płytowym nowościom. Między innymi, a może nawet przede wszystkim płycie It Goes On grupy Westside Cowboy.

0: think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: No, zakochałam się w tym albumie, w tych pięknych, ale nienachalnych melodiach, w prostych, chociaż mimo wszystko metaforycznych tekstach. Tutaj się wszystko ze sobą bardzo ładnie łączy, no i słychać szczerość przede wszystkim, słychać to, że grupa West Side Cowboy robi muzykę, która płynie prosto z serca, nie jest wyreżyserowana, a to jest chyba największy walor muzyki, kiedy jest wyrazem takich szczerych emocji. Czy to dobrych, czy to złych. It Goes On, taki tytuł nosi ten album. Zapowiadałam go już w Białych Szumach nie raz, ale teraz w końcu jest w całości dostępny i można go zapętlać w nieskończoność, więc ja jeszcze na moment przy nim pozostanę.

Mr. Coyote, takie ładne piosenki pisze o tobie West Side Cowboy. Nie chcę jakoś tutaj prorokować, ale moim zdaniem jak na razie to najlepszy debiutancki album tego roku i możliwe, że tak zostanie, chociaż może jeszcze nas coś pozytywnie zaskoczy. Grupa West Side Cowboy tuż przed premierą płyty powiedziała, że It Goes On to są raczej takie zwięzłe, proste kompozycje, a na rozbudowany album z sekcją dętą i smyczkami jeszcze przyjdzie czas. Bardzo jestem tego ciekawa. Będę śledzić ich karierę z wypiekami na twarzy i Państwu też polecam. Szczególnie, że człowiek rumiany wygląda zdrowiej. A ja teraz pozwolę sobie przeskoczyć do nieco innych rzeczy. Przedstawić człowieka z chmur. Ma na imię Lolo i ma bardzo długi nos, po okładce singla sądząc. A dlaczego? O to trzeba zapytać Marcela Balińskiego i grupę Współgłosy.

Lolo, człowiek z chmur. Właściwie nie do końca wiadomo, o co chodzi, ale czy to jest konieczne, żeby poczuć sympatię do jakiejś piosenki? Zupełnie nie. I znowu szczerość, naturalność, to jest kolejny skład w dzisiejszej audycji, którego piosenki, no, słychać, że nie są wyreżyserowane, tylko płyną prosto z serca i różne szalone pomysły mają tutaj szansę na realizację. Współgłosy. 9 września wydają drugą płytę i Lolo się na niej znajdzie. Ale jeszcze wiele kart zostało do odkrycia. Kto widział ich kiedyś na żywo, ten wie, że ta muzyka najlepiej działa na koncertach. Kilka tygodni zresztą udowodnili to na OFF Festiwalu, gdzie zagrali na scenie głównej. Skład, który przed nami także grał na tej samej scenie, chociaż 2 dni wcześniej, a tydzień później wydał płytę zatytułowaną Papa's Boat, Dana and Alden, a to jest mały fragment tej płyty z udziałem May Simones, Liz Greenhouse.

wykonaniu grupy Frico. Taki mały powrót do ich albumu Something Worth Waiting For z tego roku. Zresztą ta płyta już się pojawiała w szumach, ale teraz mamy kolejny dobry powód, żeby do niej wrócić, bo niebawem światło dzienne ujrzy mała reedycja, właściwie rozszerzenie tego albumu. W wersji pierwotnej to było 9 piosenek, a za 2 tygodnie ukaże się 15-piosenkowa płyta. Jakieś demówki, rzecz jasna, ale też piosenki nowe, między innymi taki oto utwór.

I tak właśnie brzmi najnowszy utwór grupy Frico. Grupy brzmiącej, no moim zdaniem dość brytyjsko, ale to jest skład z Chicago. Jeśli komuś umknęli, a przecież mogło się to zdarzyć, to polecam ponadrabiać zaległości. Wydali już dwie bardzo ładne płyty i szczególnie tę najnowszą Something Worth Waiting For Państwu polecam. Bardzo przyjemne rzeczy. A tak a propos płyt już wydanych, dobrych, wartych uwagi, no nie mogłam pominąć w dzisiejszej audycji nowej płyty Julie Holter, bo to jest absolutnie zachwycający, hipnotyzujący album. Szerzej temat poruszyli wczoraj w Trójce panowie z HCH, więc jak ktoś chce poznać więcej kontekstów, posłuchać więcej utworów z płyty, no to zapraszam do naszych podcastów, a ja tylko poumilam Państwu czas utworem Fantasy.

I znowu hipnotyzujące granie, ale to już nie Julia Holter, a Paint i Discovery Zone w utworze The Way You Look. Przyznam, że niewiele wiem o twórczości Painta. Wiem, że tworzy w Nowym Jorku i że jest koziorożcem. W sumie to już sporo. I spokojnie nie będę mówić znowu o astrologii, tak jak tydzień temu. Będę natomiast mówić o Discovery Zone, bo tutaj wiem już nieco więcej. I to właśnie jej muzyka mnie doprowadziła do tego singla, bo śledzę muzyczne poczynania tej artystki właściwie od kilku lat, od albumu Remote Control z roku 2020. Każdy jej kolejny album przynosi coś nowego, bardzo ciekawego. No i wszystko, co tworzy, jest owiane taką miłą mgiełką, że ma się poczucie, jakby się słuchało czegoś, na co nałożony jest taki filtr retro. Lekkie zniekształcenia, miękkie, komputerowe dźwięki, polecam bardzo i chętnie jeszcze przy jej twórczości zostanę. Tym razem cofniemy się do albumu Dreaming for Miles z udziałem Johna Mootsa.

Discovery Zone i John Moods, czyli Jonathan Jarzyna, bo to jest jego prawdziwe nazwisko. The Reason, takie ładne rzeczy za nami. Ten filtr, ta miękkość i ta mgiełka, no przyznam, że mocno mi przypominają twórczość takiego pana, który tworzy pod pseudonimem Conan Mocassin. I tak to skojarzenie nas właśnie prowadzi do tego, że na koniec wybrzmi jego utwór Charlotte Stonk. Już zresztą wybrzmiewa w tle, a my dziękujemy tym samym za dziś. Białe Szumy realizował dzisiaj Michał Daniluk. Ja się nazywam Justyna Grabarz. Życzymy dobrej nocy, do usłyszenia i ładnych snów oczywiście, kolorowych jak tęcza. Tak sobie zawsze życzyłam z siostrą przed snem.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 27 sierpnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier przedłużył obowiązywanie stopni alarmowych do 30 listopada. Powstał 200. rezerwat przyrody od 2024 roku, Dolina Rzeki Małej. Zmarł Tim Curry, sławę zyskał występem w filmie Rocky Horror Picture Show. Stopnie alarmowe 2 i 3 stopnia Bravo i Charlie zostały przedłużone do 30 listopada, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Drugi stopień alarmowy Bravo będzie obowiązywał od 1 września na terenie całego kraju. Trzeci stopień Charlie będzie obowiązywał na terenach kolejowych zarządzanych przez PKP. Ten sam stopień będzie obowiązywał też wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju. To jest nasze dzisiejsze wielkie oskarżenie, tak nowe wątki w sprawie afery upadłej giełdy Zonda Krypto skomentował w TVP Info senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Dziennikarze Wirtualnej Polski, TVN24 i Onetu ujawnili sprawy zegarka za 40 tysięcy euro dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, spotkania szefa Zonda Krypto z posłem PiSu w pięciogwiazdkowym hotelu na Ibizie oraz negocjacji sprzedaży części akcji Telewizji Republika. Grzegorz Schetyna krytykował relacje osób związanych z prawicowymi ugrupowaniami z Zonda Krypto.
1: Oni w tym wszystkim byli. Znaczy dzisiejszy to jest wielkie oskarżenie. Ten pobyt na Ibizie. Powiem szczerze, że jestem zdumiony. Jestem w polityce polskiej wiele lat, ale takich bezczelnych wypowiedzi, jakie teraz słyszymy od młodego człowieka, który wyjeżdża na zaproszenie, dostaje finansowany mu jest pobyt, podróż.
0: Klienci Zonda Krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych, a prezes spółki Przemysław Kral rozpoczął współpracę z polską prokuraturą w charakterze małego świadka koronnego. Eksperci przypominają, że dzięki szczepieniom można uniknąć groźnego przebiegu chorób infekcyjnych. Wkrótce dostępne będą sezonowe szczepionki przeciw grypie i COVID-owi. Szczepienia są zalecane szczególnie osobom starszym i z chorobami przewlekłymi, mówi prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych profesor Krzysztof Tomasiewicz.
2: Nigdy nie wiemy, jaka infekcja będzie dominowała i kiedy. My nie jesteśmy w stanie wskazać, czy to będzie grudzień, czy to będzie może kwiecień. Dlatego proponuję zaszczepić się we wrześniu lub w październiku przeciwko wszystkim trzem wirusom. Na pewno dla osoby starszej, z osoby ze współchorobowością, podstawą jest grypa i RSV, dlatego że zakażenie RSV niestety ma tą paskudną cechę, że destabilizuje w sposób znaczny chorobę przewlekłą.
0: Profesor zaznaczył, że nawet w sierpniu zdarzają się przypadki grypy, które kończą się hospitalizacją. Dolina Rzeki Małej, tak nazywa się otwarty, nowy rezerwat przyrody. Od 2024 roku powstało ich już 200. Rezerwat obejmuje ponad kilkaset hektarów otuliny na terenie gmin Piaseczno i Góra Kalwaria. Regionalna konserwatorka przyrody w Warszawie Aneta Adamska mówi, że na terenie rezerwatu jest wiele chronionych gatunków zwierząt.
3: To są te gatunki, które są także chronione w ramach prawa unijnego, czyli to jest kumak nizinny, to jest grzebiuszka, to jest czerwończyk nieparek, to jest zalotka większa. Z ptaków mamy bączka, czy błotniaka stawowego, czy zbożowego, to jest czapla, to jest bocian czarny, którego populacja w województwie mazowieckim w tej chwili spada, więc bardzo dbamy i jak tylko mamy możliwość ochrony tego gatunku, to ustanawiamy strefy.
0: Liderem pod względem liczby nowych rezerwatów jest województwo pomorskie, gdzie powstało ich 23. Nie żyje aktor Tim Curry, zmarł w swoim domu w Los Angeles w wieku 80 lat. Znany z roli w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku, ale przede wszystkim widzowie zapamiętali go z kultowego filmu The Rocky Horror Picture Show.
4: W 2012 roku aktor przeszedł udar mózgu. Od tego czasu poruszał się na wózku. Pozostawał jednak aktywny zawodowo. Ostatni raz na ekranie zobaczyliśmy go w 2024 roku.
5: I'm escaping to the one place that hasn't been corrupted by capitalism.
4: Nietuzinkowy brytyjski aktor, który zasłynął z kreowania postaci ekscentryków, takich jak uwodzicielski naukowiec transwestyta Dr. Frankenfuture w The Rocky Horror Picture Show oraz złowieszczych czarnych charakterów, w tym klauna Pennywise'a z powieści Stephena Kinga, napisał we wspomnieniach słynny The Hollywood Reporter. Kariera Carego była udana i różnorodna. Aktor starał się zerwać z wizerunkiem szalonej postaci, z którą był przede wszystkim kojarzony. Timothy James Carey urodził się 19 kwietnia 1946 roku w Anglii. Jego ojciec, metodysta, kapelan królewskiej marynarki wojennej, zmarł, gdy Tim miał 12 lat. Carey rozpoczął zawodową karierę aktora w 1968 roku, występując w muzykalu Hair krótko po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Birmingham. Od tego czasu zaczęła się jego prawdziwa kariera. Z Miami dla Polskiego Radia.

0: Radia Jan Pachlowski.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W ciągu dnia słonecznie prawie wszędzie, ale na wschodzie pokaże się więcej chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu. Od 21 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum, do 26 na południu.
2: Ludzie. Onko Story.
3: Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko na antenie trójkowej i w podcaście Polskiego Radia programu trzeciego Onko Story. Kolejny odcinek, kolejny fantastyczny pacjent, który może podzielić się swoją wiedzą, powiedzieć, że rak to nie wyrok i co najważniejsze, udowodnić, jak można żyć po chorobie, jak zmienia się życie, ale też zmienia się myślenie. To będzie niezwykła osoba, ponieważ dodzwoniła się do nas sama. To nasz bohater poprosił o to, żeby oddać mu głos na antenie. Ze mną Zbyszek Gondor. Witam cię pięknie.
4: Witam wszystkich słuchaczy.
3: Powiem tak, na początku, żebyśmy trochę mogli ciebie poznać, kilka takich strzałów pytań, po których zaczniemy całą długą historię. Jesteś gotowy?
4: Dobrze, pewnie. Ja jestem zwarty i gotowy.
3: Fantastycznie. Budowa domu czy gra w szachy?
4: Budowa domu grając w szachy.
3: Czy da się grać w szachy i uczyć dzieci tej gry w szachy?
4: Oczywiście, że tak. W sumie ostatnio dość codziennie z moim synem, który ma niespełna 5 lat, gramy w ogrodzie właśnie na tle budowanego domu takimi dużymi ogrodowymi szachami. No i całkiem nam to przyjemnie idzie. A wyprzedzając jeszcze pytania, to podejrzewam, że jeżeli chodzi o naukę dzieci gry w szachy, tutaj wieku stricte nie ma jakby ustalonego. Jest to mocno indywidualna sprawa. Każdemu polecam.
3: Biegniemy dalej. Życie w pełnym biegu, czy życie na takim chillu?
4: Przed diagnozą nowotworową zdecydowanie życie w pełnym biegu. Teraz po diagnozie w trakcie leczenia zdecydowanie chill. Spokój i to tak mocno zdecydowanie.
3: Życie na własnych warunkach, czy życie zgodnie z zaleceniami lekarskimi?
4: I to bym taki miks zrobił, że troszeczkę na własnych warunkach, a trochę z zaleceniami lekarzy. Oczywiście z pełnym zaufaniem do lekarzy, ale pewne rzeczy trzeba wziąć jednak w swoje ręce.
3: Sport czy intelekt?
4: Podczas ruchu, podczas wykonywania jakichś czynności nie myśli się kompletnie o problemach, czy w tym przypadku o chorobie.
3: Góry czy morze?
4: Patrząc na obecną sytuację, na jakim jestem leczeniu, to zdecydowanie morze. Na góry mogłoby mi trochę braknąć mocy. Jestem wsiąknięty już w tą naszą krainę.
3: Ulubiony sport?
4: Myślę, że piłka nożna jest takim ulubionym sportem, ulubioną dyscypliną. No a coś, co pochłania ostatnią dekadę mojego życia, no to szachy.
3: Pomaganie czy raczej oczekiwanie pomocy?
4: Pomaganie. Myślę, że fajnie dawać coś komuś. Zresztą też ta moja historia, o której też za chwilę powiemy, jest też po to. Oczekiwać na pomoc, myślę, że nie można się też przez to rozczarować. Zdecydowanie pomaganie.
3: Zbyszek Gondor, nasz dzisiejszy gość. Pozwolisz, że przedstawię cię w ten sposób. Bardzo rzadki przypadek przed Państwem. Zapraszamy na długą historię Zbyszka Gondora.
2: Onko Story.
3: Witam cię raz jeszcze i zacznę od tego nietypowego pytania. Sam zgłosiłeś się do nas, żeby o sobie opowiedzieć. Co cię zmotywowało?
4: Zmotywowało mnie to, co od samego początku mojego ujawnienia się w social mediach, w internecie, czyli pomoc innym poprzez mój przypadek, ponieważ pamiętam, gdy ja się dowiedziałem o tym, że zachorowałem na przerzutowego czerniaka, pierwsze dni, tygodnie szukałem kogoś, kto ma dokładnie to, co ja i szukałem ludzi, historii i tak dalej. Niestety na początku mi się to nie udawało, co generowało we mnie jakby taki wzmożony lęk, niepokój i tak dalej. Dlatego stwierdziłem, że ja chciałbym być dla ludzi takim przykładem, żeby po prostu opowiedzieć o swojej sytuacji, o tym, na co zwracać uwagę, na co nie zwracać uwagę, jaki wygląda system szpitalny, jak to wszystko.

0: blisko się po prostu ma do choroby, no i to, żeby normalizować nowotwory, normalizować raki i pokazywać to też w taki sposób, że rak to nie jest wyrok.
1: 2-5%, wyjątkowo rzadki przypadek.
0: Tak, to mnie bardzo zaskoczyło, że jestem właśnie tak rzadkim przypadkiem, jeżeli chodzi o czerniaka, ponieważ tutaj tak szybko sprecyzuję. No jak ktoś słyszy, że ma czerniaka, to pierwsze co gdzie? Gdzie na skórze jest ta plamka, przebarwienie? Gdzie ten czerniak się znajduje? No u mnie tego przypadku nie było. Lekarz, jak pamiętam pierwszy ten moment, kiedy dowiedziałem się, że mam przerzutowego czerniaka, pierwsze co lekarz poprosił, żebym się rozebrał, położyć się na łóżku, no i szukamy tego czerniaka. Guz był w pachwinie, więc od razu pod lupę została wzięta lewa noga, no i lekarz nie znalazł kompletnie nic. Dermatolog, pani dermatolog również nie znalazła na całym moim ciele nic niepokojącego. Miałem później jeszcze oczywiście badanie PET, które też nie wskazało żadnego ogniska pierwotnego. Miałem nawet również kolonoskopię, ponieważ 1% czerniaków może też zdarzyć się w jelicie grubym czy też w oku. Nigdzie tego ogniska pierwotnego nie miałem i na wizycie u profesora w Krakowie, na wizycie prywatnej, dostałem właśnie informację, że jestem w zaledwie kilku procentach osób na świecie chorych, które mają przerzut czerniaka bez ogniska pierwotnego.
1: Ja będę się trochę spróbowała posługiwać się nomenklaturą szachową, aczkolwiek gra w szachy idzie mi nadal bardzo kiepsko. Tobie, co dawały szachy? Czy jakie cechy osobowościowe kształtowały szachy w tobie?
0: Tak na szybko myśląc, no to na pewno radzenie sobie z porażkami, ponieważ nawet taki prosty, najprostszy przykład. Dziecko siadające do gry w szachy, do szachownicy, jest w pewnym sensie artystą. Buduje swoją układankę na tej szachownicy, swój plan. No dziecko sobie coś tam kombinuje, coś sobie wyobraża i ma już jakiś tam cel i nagle w trakcie tej układanki ktoś nam burzy cały plan. No i pojawia się takie odczucie niesprawiedliwości, odczucie porażki i takich sytuacji podczas jednej gry w szachy możemy mieć nawet kilka. Finalnie możemy partię też oczywiście wygrać lub przegrać. Jeżeli przegramy, co praktycznie u wszystkich się zdarza porażka, nie znam szachisty i nie ma szachisty na świecie, który by tylko wygrywał. Dla mnie osobiście taką najważniejszą cechą nauki gry w szachy, dla mnie i dla wielu dzieci, których poznałem, których uczyłem, jest radzenie sobie z porażkami, taka sztuka przegrywania. Ja na początku zawsze obserwuję i pierwsze co to chcę jakby poznać powód tej sytuacji, tego smutku, tego płaczu, czyli najzwyklej w świecie jaka była pozycja na szachownicy, co się stało, czy przegrałeś na czas, czy coś innego zawaliło. Jeżeli dziecko chce mi o tym powiedzieć, no to już mam już jakiś początek do rozmowy, do analizy. No przede wszystkim też obserwuję dziecko, jak ono się zachowuje, jak ono to przeżywa. I słowa, które zawsze mnie drażnią u wielu innych osób, to jest mówienie dziecku, nic się nie stało, to tylko gra. Bo no, każdy ma swoje problemy. Ja mam w tym przypadku chorobę nowotworową, a dla dziecka przegranie jakiejś tam partii szachowej na jakimś turnieju to jest w tym momencie najgorsza rzecz na świecie, jaką mogła ją spotkać. Więc na pewno nie można bagatelizować tego problemu, tylko spróbować zrozumieć przede wszystkim, pokazać, że się go słucha, spojrzeć w oczy. Bardzo skuteczne jest zniżyć się fizycznie do poziomu dziecka, czyli po prostu nawet uklęknąć przed nim, żebyśmy byli na tej samej wysokości. No i nawet niech ono mówi, co tam potrzebuje, nie musimy mu przerywać, nie musimy go oczywiście pouczać, to co wcześniej powiedziałem, bagatelizować problemu, tylko nawet wysłuchać. To też się przekłada do osób chorych onkologicznie, że czasami wystarczy po prostu być. I to już jest bardzo, bardzo dużo.
1: Kiedy przyszła diagnoza, albo zanim przyszła diagnoza, to ty miałeś świetną pozycję szachową, miałeś wszystko w swoim życiu zaplanowane na tej szachownicy i miałeś jasny plan na przyszłość?
0: Tak, zdecydowanie tak. Można powiedzieć, byłem naprawdę spełnionym człowiekiem. Wspaniała rodzina, żona, syn, budowanie domu. Niesamowite sukcesy szachowe, bo zdobycie podwójnego mistrzostwa Polski, najlepsza drużyna, najlepszy klub do lat

0: sześciu, siedmiu w Polsce. Niesamowite zainteresowanie naszymi zajęciami, wspaniałych trenerów, rodziców dookoła. No wszystko mi się spinało naprawdę, naprawdę świetnie. I oprócz tego oczywiście wiele planów na przyszłość.
1: Czyli no te ruchy szachowe zdrowie. Miałeś zaplanowane?
0: Tak, miałem wszystko jakby poplanowane jak na takiej prawdziwej szachownicy. Już miałem kilka ruchów do przodu. No i niestety, tak jak tutaj wspominałem, że ta pierwsza porażka na szachownicy może się przydarzyć, że mamy kilka ruchów zaplanowanych do przodu i ktoś nam je po prostu burzy. W tym przypadku właśnie przyszła diagnoza i zburzyła mi wszystkie moje plany, dosłownie wszystkie. Budowa jak była zaczęta, tak po prostu dla mnie przestała istnieć.
1: Zanim przyszła diagnoza, to musiało się zadziać coś, co spowodowało twój niepokój, że w ogóle poszedłeś do lekarza.
0: Pierwsze, co mi się pojawiło, to pojawił mi się taki guz w pachwinie. Myślę, że on nie był na początku duży, miał około 1,5 cm. I był on wyczuwalny, był twardy, nie bolał i był nieprzesuwalny. Po tym guzie, jak go zobaczyłem, oczywiście na początku włączyło mi się takie wyparcie trochę, że to na pewno nic poważnego. Podejrzewam, że jakieś zatarcie może w pachwinie i jest to zwykły stan zapalny. Oczywiście już zacząłem gdzieś tam w internecie szukać, co to może być. Zrobiłem sobie, pamiętam, badanie krwi, takie zwykłe, podstawowe, czy mam stan zapalny w organizmie. No i badania krwi wyszły mi wszystkie idealnie. W kwietniu, czyli raptem 3-4 miesiące przed tym guzkiem, zrobiłem sobie USG brzucha, zrobiłem sobie różne tam badania, próby wątrobowe, więc jakby czułem się naprawdę zdrowy i kompletnie by mi do głowy nie przyszło, że to będzie nowotwór. No i dopiero po kilkunastu dniach, albo może nawet i tygodniach, wybrałem się prywatnie na zrobienie USG tego guza, ponieważ czułem, że ten guz jakby nie maleje. No i pamiętam, że jak przyjechałem na badanie, powiedziałem lekarzowi, o co chodzi. Cały czas oczywiście niepotrzebnie, podkreślę, informując go, że podejrzewam, że to jest zatarcie, bo tam się zatarłem gdzieś miesiąc temu i pewnie stan zapalny.
1: W ramach informacji dla naszych słuchaczy, bo te nasze audycje, tak jak sam dobrze wiesz, też pomagają innym słuchaczom, słuchaczkom, pacjentom naszym, ich rodzinom, trochę ich przeprowadzić przez niektóre sytuacje. Czy ty poszedłeś na to badanie USG do takiego lekarza pierwszego kontaktu?
0: Nie, znalazłem sobie w internecie lekarza z najlepszymi opiniami w Krakowie. Umówiłem sobie szybki termin i po prostu pojechałem do niego już
1: jak najszybciej. Specjalista od USG. No i co?
0: Specjalista, tak, od USG. Pamiętam jak dzisiaj minę tego lekarza, jak przyłożył mi, nie wiem, tą głowicę do USG, do właśnie tego węzła chłonnego. I on już nic nie musiał do mnie powiedzieć, ja aż widziałem po twarzy, że jakieś dziadostwo we mnie się tutaj pojawiło. Ale też właśnie to, co wcześniej mówiłem, że ja troszkę tam poprowadzałem w błąd, bo byłem na takim wyparciu, że to nic raczej nie może być poważnego. Przecież czuję się dobrze, wyniki krwi mam super, nie chudnę, nie mam gorączek, żaden nowotwór, no nie ma szans. No i ten lekarz powiedział do mnie, żebym przyjechał do niego za 2 tygodnie, że sprawdzimy jeszcze raz, bo może to być jakiś stan zapalny, bardzo mocny, ale on by to chciał bardzo zobaczyć za 2 tygodnie kolejny raz. Wróciłem do domu spokojny.
1: Ale przepraszam, że tak wejdę w słowo. Nie było pomysłu, żeby zrobić ci na wszelki wypadek, no chociażby cienkoigłową biopsję.
0: Właśnie nie było nic takiego i tutaj można by powiedzieć, że to może był jakiś błąd. Ale tak jak mówię, ja tutaj nie chcę tego lekarza, nie wiem, krytykować, ponieważ sam mocno nakierowywałem go, że to nie może być nic poważnego. I myślę, że dlatego też było takie postanowienie, żeby wrócić za 2-3 tygodnie. No i wróciłem. No i wróciłem za te 2-3 tygodnie. Guz już nie miał tam 1,5 cm, tylko miał już 2 razy tyle, czyli prawie 3 cm. I był już naprawdę widoczny gołym okiem. I wtedy lekarz, pamiętam, powiedział mi, żebym sobie pojechał do lekarza rodzinnego, do mojego ośrodka, załatwił sobie kartę DILO. Ja już oczywiście spanikowany, że no karta DILO to mi się kojarzy wiadomo od razu z czym.
1: Szybka ścieżka diagnostyczna leczenia raka.
0: Dokładnie, tym bardziej, że u mnie w rodzinie

0: w ciągu ostatnich, przyjmijmy, 5, 7, 8 lat, 5 bliskich osób odeszło na raka, więc jakby to już mi od razu siedziało w głowie. On by mi to mógł próbować wyciąć, ale lepiej to zrobić w warunkach szpitalnych. No i pojechałem do szpitala uniwersyteckiego w Krakowie i również zostałem zapewniony, że jest to nic poważnego, a nawet gdyby to był jakiś coś nowotworowego, to nie jest to nic złośliwego, więc również wróciłem do domu spokojny. No i już trafiłem do tego szpitala, doszło do operacji 27 stycznia, czyli od września 2025 do prawie luty 2026. Tyle trwała moja diagnoza tego guza, który był, że tak powiem, widoczny gołym okiem.
1: I on rósł cały czas?
0: I on cały czas rósł. Jak już była operacja, to już była, można powiedzieć, wielkości piłeczki do golfa. I ciągle był twardy, nieprzesuwalny i idealnie okrągły. Wytną mi to, wrócę do domu i będę sobie normalnie funkcjonował.
1: Jakiś tłuszczak?
0: Coś tego typu, tak. Już moja rana była już gotowa do wyciągnięcia szwów. Przyjechałem do szpitala, już miałem oczywiście plany na ten dzień, żeby pojechać na jakieś zakupy, gdzieś tam z synem coś spędzić czas, z żoną. Wszedłem, pamiętam, do lekarza, usiadłem, lekarz się upewnił jeszcze, czy ja to ja, oczywiście. I od razu do niego mówię, że wszyscy poprzedni lekarze mnie zapewniali, że to nic poważnego. I pamiętam, jak dzisiaj minę właśnie tego lekarza, który spojrzał mi w oczy i powiedział, no, że ja nie mam dla pana niestety dobrych informacji. Ma pan przerzut czerniaka do węzła chłonnego. No ja zamarłem. Ja zamarłem wtedy. Pamiętam, wstałem z krzesła, lekarz się aż na mnie popatrzył, nie wiem, może się wystraszył, czy go nie chce uderzyć, nie wiem, tak sobie teraz pomyślałem. Ale naprawdę zamarłem, wstałem, musiałem zrobić kilka kroków, usiadłem jeszcze raz i pytam się, no ale jak? Dał mi ten wynik. Jedyne, co właśnie mnie troszkę uspokoiło, to zapewnienie właśnie lekarza, że w dzisiejszych czasach czerniak to nie jest wyrok i naprawdę można go skutecznie leczyć i polecił mi od razu szpital na ulicy Gamcalskiej w Krakowie. Jest to Narodowy Instytut Onkologiczny. No i tyle. No i musiałem wyjść z tego gabinetu. Pamiętam, że jeszcze miałem 1% baterii w telefonie i tyle tylko, co napisałem do żony, że mam przerzutowego czerniaka. Po tej wiadomości mi się telefon rozładował, więc to też było fatalne, bo no bo żona chciała od razu zadzwonić, skontaktować się, jak to, a ja wyłączony, prawda? Kolejny taki bodziec stresu, lęku w tym wszystkim się.
1: Od razu pojechałeś do tego instytutu, czy jechałeś do domu?
0: Wsiadłem do samochodu, pojechałem do domu, włączyłem telefon do ładowarki samochodowej. Byłem tak roztrzęsiony, że o mało nie spowodowałem, przynajmniej, nie wiem, ze 3 wypadków na drodze.
1: Nie jesteś odosobnioną historią, która zaczyna się, usłyszałam diagnozę, wsiadłam w samochód i pędziłam do lekarza. Czy to jest dobry pomysł, żeby samodzielnie jeździć do lekarza w takim przypadku?
0: Zdecydowanie nie. Następne moje wizyty, do których oczywiście też dojdziemy, już były takie, że ja, mimo że już jakby wiedziałem, co mi dolega i co mnie czeka, to i tak prosiłem kogoś, czy to szwagra jednego, drugiego, czy żonę, czy kogokolwiek, żeby pojechali po prostu ze mną. Nawet ja mogę jechać w jedną stronę, ale bałem się tego, co usłyszę i nie chciałbym wtedy wracać przez miasto, w korkach, przez różne skrzyżowania, bo naprawdę można spowodować wypadek. Niesamowitą bezradność, niesamowity lęk, strach, najgorsze myśli, czyli że to już jest jakiś wyrok. Dlaczego ja? Przypominają się różne wspaniałe chwile z rodziną, z synem i zaczyna to wszystko przelatywać na takim kołowrotku przez głowę. A my jesteśmy w tym samochodzie, gdzie po prostu pędzimy jeszcze do domu. Nie widzimy kompletnie nic na lewo, na prawo, kto jedzie koło nas. Nawet nie wiem, czy chyba jakoś mózg podświadomie wyłapuje światła czerwone, zielone, bo my nie jesteśmy w stanie w ogóle na niczym się skoncentrować. Przynajmniej ja nie byłem w ogóle w stanie się na niczym skoncentrować. I niestety pędzimy. Pędzimy. Nie ma dla nas praktycznie nic znaczenia w tym momencie. Jest jeden wielki szok.
1: Czy doświadczenie szachowe w takim momencie mogłoby pomóc?
0: W tym momencie początkowym Najbardziej pomagało blisko.

0: bliskość osób bliskich. Po prostu ich obecność, to mi pomogło wtedy zdecydowanie. Podejście szachowe dopiero pomogło mi, gdy uspokoiłem głowę, ponieważ ja przez pierwsze dni, a nawet tygodnie, myślę, że z miesiąc to tak spokojnie, codziennie budząc się, ja cały czas myślałem, że mi się to wszystko przyśniło. Miałem problem ze snem, budziłem się w nocy, siedziałem niesamowicie dużo w internecie, korzystałem z różnych sztucznych inteligencji, rozmawiając z nich o tym przypadku, o nowotworze, szukając jakby, w jaki sposób mogę sobie pomóc. I moja głowa była po prostu tak nagrzana, że ja nie byłem w stanie racjonalnie w ogóle myśleć. Jakby całe szczęście w tym wszystkim, w tym nieszczęściu, że przydarzyło mi się to jakby w trakcie ferii zimowych, czyli nie musiałem myśleć o pracy, bo mieliśmy wolne 2 tygodnie, więc mogłem troszeczkę jakby, nie wiem, ochłonąć, zapoznać się z chorobą i spróbować wypracować jakieś zadania. Choć na początku było to niesamowicie ciężkie. Ja się czułem troszkę jak w takim przysłowiowym Matrixie. Wieczorami wsiadałem w samochód i miałem potrzebę cały czas z kimś rozmawiać. Czy dzwoniłem do mojego szwagra, czy z żoną, która przecież była w domu, ale ja jeździłem samochodem, dawało mi to jakiś, nie wiem, spokój. Później sobie to zrozumiałem i wytłumaczyłem, że ja miałem zajęte ręce czymś, czyli miałem po prostu kierownicę, jeździłem po okolicznych miejscowościach w kółko, czasami godzinę, dwie, bo chciałem tylko już przyjechać do domu, wziąć prysznic, położyć się i iść spać, ale ciągle miałem potrzebę z kimś rozmawiać, żeby ktoś mnie w ogóle słuchał, że ja opowiadam o tym, że po prostu jest ktoś po drugiej stronie i ktoś mi daje to poczucie takiego bezpieczeństwa.
1: Że nie jesteś sam.
0: Że nie jestem sam, tak, że nie jestem sam. Nie chciałem moich rodziców jakby w ogóle czymś takim zamęczać, wręcz nawet ich troszkę, jak przyjeżdżałem do nich, to ich chciałem uspokoić sobą, że wszystko jest okej, że lekarze mnie z tego wyciągną. Ale moim najbliższym przyjaciołom mogłem jakby okazać ten mój lęk, ten mój strach, żeby wiedzieli właśnie, że potrzebuję, a ja przy okazji wyrzucałem to z siebie i mi to pomagało. No i później szukałem właśnie rozwiązania, co zrobić, żeby tą głowę uspokoić, bo przecież nie mogę tak w kółko się zachowywać. Mówi się też bardzo dużo w świecie onkologii, że bardzo ważne jest to pozytywne nastawienie. Tylko jak mieć pozytywne nastawienie, skoro dostaje się tak potworną diagnozę, prawda?
1: Bardzo rzadki przypadek. Układ odpornościowy jakoś samoczynnie zniszczył pierwotną zmianę na skórze, ale komórki trafiły do węzłów chłonnych i tu zaczyna się cała praca, której nie rozpoznali ani chirurdzy, ani wcześniejsi lekarze.
0: To, że tego źródła pierwotnego nie było, to według lekarzy, z którymi później miałem przyjemność rozmawiać, było akurat dla mnie na plus, ponieważ właśnie mój układ odpornościowy już raz namierzył tego mojego przeciwnika i go zniszczył. Więc była bardzo duża szansa, że leczenie, które w dzisiejszych czasach jest bardzo skuteczne, zadziała. Ja jeszcze wcześniej się oczywiście mocno nakręciłem lękowo, bo wszedłem na grupę wsparcia Czerniaka i zacząłem tam czytać o ludziach, ich historii, jakie oni mieli przypadki tego Czerniaka. No i też mnie zmroziło, ponieważ Czerniak miał takie jeszcze dwa symbole, czyli ilość mitos w tym guzie i taki współczynnik KI67, to jest chyba od tego, jak on szybko się rośnie. No i wszędzie te historie czytałem, że ludzie mają czerniaki, ilość mitos 1, 2, 5, ktoś tam miał 10, to już było dużo, po czym ja miałem ich 25, więc ten podział komórek u mnie był niesamowicie szybki, niesamowicie dynamiczny i ta agresywność, ta szybkość rośnięcia tego guza, też ludzie mieli to KI67 na poziomie 5, 10, ktoś tam miał 20% i to już było, że niesamowicie dużo. Ja miałem procent 90, więc u mnie ten czerniak był niesamowicie agresywny, niesamowicie szybki i szybko dzielący się. Zresztą dało się to wyczuć, jak ten guz szybko rósł. Pierwsza moja wizyta w Narodowym Instytucie Onkologicznym u chirurga, którego bardzo sobie cenię, on mi powiedział, że onkologia lubi takie nowotwory, czyli takie bardzo szybko dzielące się, takie agresywne, ponieważ one zachowują się, jakbyśmy weszli

0: z głośnikiem i z latarką do ciemnego lasu i puścili głośną muzykę i świecili latarką wszędzie, dając wszystkim dookoła znać, że halo, tu jestem, prawda? I leczenie powinno zadziałać. Więc tutaj troszeczkę zacząłem być już taki uspokajany. Oczywiście ja już miałem bardzo dużą wiedzę w głowie na temat tego czerniaka. Już rozmawiałem z kilkoma osobami z właśnie tej grupy.
1: Powiedziałeś, że niestety najpierw zapoznałeś się z grupą, poczytałeś, zbudowałeś sobie swoją własną wizję. Czy powinno się zaczynać od takiej grupy? Bo ty sobie już całą teorię zbudowałeś.
0: Ja na początku bardzo tego potrzebowałem, więc jakby mi ktoś wręcz powiedział, nie czytaj o statystykach, nie wchodź na grupy wsparcia, bo na takich grupach najczęściej na takich grupach, co też później musiałem oczywiście przeanalizować, jak trochę w takich szachach, zacząłem czytać, jak takie grupy działają, czyli jakimi zasadami te grupy się kierują. Jakby wyczytałem, że statystycznie przykładowo na 10 osób, 8 osób tam będzie pisało o tym, że im się nie udaje, że jest ciężko, pomóżcie mi i to napędza w nas lęk, a te dwie osoby siedzą na przykład cicho, bo im się udaje i oni są już spokojni, obserwują tylko tą grupę. I wchodząc na taką grupę, jak zacząłem scrollować te wszystkie posty, faktycznie co 10. post był uspokajający, a wcześniejsze posty były typu, że mam niesamowite dolegliwości, że ktoś umarł, że komuś się nie udaje. Więc zaapelowałbym do wszystkich w przyszłości, żeby podejść do tego naprawdę spokojnie. I dobrze by było w takiej grupie znaleźć sobie kogoś. Są osoby z niesamowitym sercem na takich grupach, które są chętne pomagać. I bezpośrednio z taką osobą porozmawiać, a nie pisać gdzieś tam komentarzy i wchodzić w ten wir osób, którym się nie udaje, które napędzają lęk u nas. Trzeba zrozumieć właśnie ich schemat, jak to się wszystko tam rozgrywa, bo mogą pomóc, ale mogą też zaszkodzić.
1: Czy szachy, które nie są grą przypadków, tylko tak jak powiedziałeś, planowania, chłodnej oceny sytuacji, wybiegania z myśleniem do przodu, pomogły ci w tamtym momencie?
0: Pamiętam taką rozmowę z jednym z moich przyjaciół, któremu właśnie opowiadałem w takim trybie lękowym, co wszystko się dzieje. Już mu tłumaczyłem, że mam takie szanse na przeżycie, że czeka mnie to i to. I on wtedy, pamiętam, wtrącił mi się w zdanie i powiedział do mnie: Zbyszek, odejdź do tego zadaniowo. Skup się tylko na tym, co teraz. Nie myśl, co będzie za 3 miesiące, za 4. Nie myśl, jak będzie działać na ciebie immunoterapia, czy dostaniesz tabletki, czy chemię, czy radioterapię. Po prostu masz skierowanie na wynik PETA, masz go za tydzień, myśl o tym. I to mi wtedy dało taki trochę zapalnik w głowie, że faktycznie ja do tego muszę podejść zadaniowo, jak w tych szachach, wykonać ruch i zobaczyć, co się stanie, a nie myśleć już 10 ruchów do przodu, bo w 5. ruchu ktoś mi może zburzyć cały mój plan.
1: Bo naprzeciwko masz tego rakowego Kasparowa.
0: Dokładnie tak i to na najwyższym możliwym poziomie, jeszcze w dodatku gra kolorem białym, bo to on dyktuje warunki od samego początku. Podszedłem do tego zadaniowo, pojechałem na pierwszy PET i dopiero jak dostałem tego PETA wtedy, no to też jakby już zacząłem całkowicie zadaniowo podchodzić do tematu. Ponieważ wynik PETA, który był jednym z najbardziej stresujących dla mnie momentów, przyniósł mi dobre i złe informacje.
1: Czym jest PET dla osób z czerniakiem, bo wiemy, że jeżeli to jest taki lity guz piersi, gdzieś w kościach, jajnika, PET pokazuje, czy nie ma wewnętrznych przerzutów. Jak jest z czerniakiem? Czego oni szukali?
0: No też szukali właśnie tych przerzutów, czy to był jeden jedyny guz, czy obok inne węzły chłonne nie były zajęte przez czerniaka, a przede wszystkim sprawdzali, czy mam przerzuty, czyli do głowy, do płuc, do wątroby. Narządy mam czyste i to pamiętam, jak to przeczytałem pierwsze, że głowa, płuca, wszystko jest czyste, brak ognisk, nic się tam nie zaświeciło, ale na drugiej kartce jakby już zobaczyłem jakieś liczby i pamiętam, jak dziś był tam wynik 49 mm na 41 na 39. Był to cały pakiet węzłów w zewnętrznej części biodra, czyli kilka centymetrów nad tym pierwotnym guzem w pachwinie. Radiolog opisał, że to było już kilka węzłów sklejonych jakby w jedną kulkę, tworzących jedną całość o wielkości blisko 5

0: 5 centymetrów.
1: No sporo.
0: I
1: to mnie wtedy
0: sporo, sporo. I co ciekawe, ja ten guz czułem swego czasu, tylko ja sobie to tłumaczyłem, że to jest nie guz, nie węzły chłonne, tylko że to było jelito. I myślałem, że po prostu, nie wiem, coś zjadłem, jelito mnie boli, a to już naciskał tam na różne narządy, w tym właśnie.

0: tabletek celowanych, czyli z takiego leczenia celowanego, które jest również niesamowicie skuteczne. Czyli ten wynik jakby dał mi dwa warianty walki z moim przeciwnikiem. Zadzwoniłem od razu do Narodowego Instytutu Onkologicznego, że mam wynik PET, co dalej? Oni mi powiedzieli, że jeszcze właśnie muszą zrobić mi ten wynik BRAF i dopiero będą zastosowywać leczenie i że czekają na materiał, który przyśle im szpital, w którym był ten pierwszy guz wycięty.
1: Ty mówisz, zadzwoniłeś do instytutu. To jest bardzo konkretna informacja praktyczna dla pacjentów. Zwłaszcza teraz zaczyna się pewna trudność z pacjentami, którzy dopiero wstępują na ścieżkę leczenia. Zadzwoniłeś do rejestracji, czy już miałeś przyznanego własnego lekarza, z którym mogłeś się skontaktować?
0: Zadzwoniłem do pani onkolog, która mnie wtedy przyjęła jako pierwsza. To ona mnie wtedy prowadziła. Też było chyba kluczowe w tym wszystkim, że zadzwoniłem sam z siebie, że nie czekałem, aż szpital do mnie zadzwoni, tylko od razu chciałem wziąć sprawy w swoje ręce. Ja zapytałem, czy ja mogę im to przywieźć, a oni, no jeżeli tak, to oczywiście wręcz się zdziwili, że mogę. Więc ja od razu zadzwoniłem do mojego pierwszego szpitala, w którym został ten guz wycięty, że ja do nich przyjeżdżam i że chcę wziąć od nich mój guz, żeby mi go spakowali. Ja go biorę do samochodu i ja jadę do Narodowego Instytutu zawieźć ten guz za godzinę. Mój guz, który został zapakowany dość starannie, ale nie wiem jak dokładnie, bo był mocno zaplombowany, zapieczętowany. I to też było znowu ten przysłowiowy Matrix. Ja ten mój guz, tą moją paczkę, jak jakiś kurier, wiozłem na przednim siedzeniu zapięty pasami i wiozłem go przez całe miasto, stałem w korkach i tylko co jakiś czas zerkałem na ten fotel i sobie myślałem, Boże, ja tutaj mam swój guz pełen czerniaka i wiozę go do Narodowego Instytutu. Coś niesamowitego, coś dziwnego, no nie do opisania. No ale zawiozłem im ten guz. Później się dowiedziałem, że prawdopodobnie przyspieszyłem wszystko tam o około 2 tygodnie, bo tak by to wyglądało.
1: Czyli to jest informacja dla słuchaczy, pacjentów, ich rodzin, żeby brać sprawy w swoje ręce i jeśli trzeba, to jechać po ten swój materiał genetyczny do histopatologii i wieść samemu, gdzie trzeba?
0: W moim przypadku to bardzo przyspieszyło, bardzo pomogło. Jeżeli ktoś by miał taką możliwość, to jak najbardziej tak zrobić. Chociaż no, ja musiałem działać, ja miałem cały czas ten tryb. Byłem jeszcze raz na USG, żeby zobaczyć, czy czasami tam już nic nie ma. Ja nie mogłem siedzieć w domu bezczynnie, ja cały czas chciałem monitorować swój organizm.
1: Trochę jak w szachach?
0: Trochę jak w szachach, dokładnie. Trochę jak w szachach, że po prostu ja musiałem cały być w ciągłej analizie, w ciągłym myśleniu i przewidywania ruchów mojego przeciwnika. I dzięki temu, jak przyjechałem do szpitala, ja mogłem naprawdę, wydaje mi się, mądrze, rzetelnie porozmawiać z lekarzami, bo nauczyłem się swojej choroby bardzo dobrze. Tak mi się przynajmniej wydaje. I to jest moja taka jedna ze wskazówek do osób, które chorują lub niestety zachorują kiedyś, żeby nauczyć się swojej choroby, żeby nauczyć się przeciwnika, bo jeżeli nauczymy się naszego przeciwnika, przeanalizujemy jak on działa, jak on się porusza po organizmie, jak on przerzuca, to jesteśmy, myślę, wtedy troszeczkę spokojniejsi. Myślę, że w ogóle tak jest w życiu, że idąc w jakieś nowe miejsce nam nieznane, czujemy jakiś taki, nie wiem, niepokój, dystans, jakieś takie uczucie nam panuje, a jak wchodzimy do, nie wiem, codziennie do tego samego sklepu, to już wchodzimy jak do siebie, bo wiemy wszystko, gdzie się znajduje.
1: Czy to jest tak jak w szachach, że żeby tak działać, trzeba najpierw świadomie uporządkować własne wnętrze, własne ja, własną głowę?
0: Tak, dokładnie tak. Tutaj główna rzecz, która mi niesamowicie pomogła i również próbuję ją normalizować i pisać głośno o niej w moich socialach, to skorzystanie z pomocy psychoterapeuty, psychoonkologa, psychologa, psychiatry. Nie będę tutaj mówił, do kogo pierwszego iść, choć nasuwałoby się, żeby skorzystać właśnie z psychoonkologa, czyli specjalisty już od właśnie tej dziedziny, ale jakikolwiek wykonany krok w tym kierunku, czyli pomóc sobie psychicznie, jest już dobrym, dużym krokiem, bo my już wtedy mamy właśnie tryb działania, że my coś z sobą robimy.
1: Ja skorzystałem z psychoterapeuty.

0: Tak, ja już byłem w trakcie leczenia, już byłem w ciągu jakby psychoterapii. Skorzystałem jeszcze z psychiatry, ponieważ nie mogłem opanować swojego lęku przez długi czas. I tutaj wielka zasługa mojej żony w tym wszystkim, że to ona mi nakierowała, mówi: spróbujmy skontaktować się z dobrym psychiatrą, musimy wyciszyć te emocje, musimy spróbować opanować ten lęk. Skontaktowałem się z psychiatrą, porozmawialiśmy bardzo długo. Powiedziałem mu, że potrzebuję dostać wsparcie, żebym się mógł uspokoić i zacząć jakoś racjonalnie, normalnie, spokojnie myśleć. No i żeby mi przepisał jakieś tabletki, które mi pomogą w tym wszystkim. Zacząłem jakby kurację i naprawdę to mi niesamowicie pomogło. Zacząłem spokojnie podchodzić do tematu, zadaniowo, nie czułem tego lęku, zacząłem sypiać normalnie w nocy, budziłem się wyspany. Wiedziałem, co mam robić dalej, a nie działałem w trybie takiego chaosu, takiej chaotycznej szukania wiedzy, kontaktowania się z wszystkimi na oślep i tak dalej. Więc ta pomoc, to wsparcie psychologiczne czy psychiatryczne jest niesamowicie, myślę, ważne dla osób, które sobie nie radzą właśnie z tym lękiem, który jest nie do opisania. Ja kiedyś, jak mi ktoś mówił, że jest w lęku jakimś, ja tego nie rozumiałem w ogóle. A dopiero przekonałem się na własnej skórze, że człowiek się staje po prostu innym człowiekiem, jest w innym świecie.
1: A czego ty oczekiwałeś od rodziny tej najbliższej i jak ona się w ogóle zachowała? Oprócz tego, tak jak mówisz, bo wspominasz żonę, która była tak bardzo mocno jasno myśląca, bardzo tak konkretnie, zdrowo myśląca.
0: Tak, żona tutaj zrobiła bardzo dużo, wręcz myślę najwięcej, bo pamiętam, że nawet jak przyjechałem do domu wtedy w tym pierwszym dniu, że mam przerzut czerniaka, ona mi sama wtedy powiedziała później, że ona jak dostała tą informację, to się popłakała, czy wyrzuciła też i te emocje z siebie, ale pierwsze co jak wszedłem tam do domu, ona mi od razu powiedziała: słuchaj, kontaktujemy się tutaj z tą osobą, czytałam już o tym czerniaku, to nie jest wyrok, 10 lat temu był przełom w leczeniu, od razu dała mi taką niesamowitą dawkę wiedzy, która mnie jakby już uspokoiła. Ona zajęła się czymś, czym ja nie mogłem się wtedy zająć.
1: Czyli?
0: Ja w ogóle nie myślałem o tym, jak się leczyć, gdzie się leczyć, nic nie myślałem, a ona już wzięła sprawy w swoje ręce i już mi dała informację, że wręcz mi pokazała też, co znalazła, że to nie jest wyrok, że z tym można żyć, że to można wyleczyć. Jakby od razu mnie otrząsnęła po tej podróży ze szpitala, że słuchaj, walczymy, bierzemy się do roboty.
1: Żona też jest szachistką?
0: Nie, żona nie jest szachistką, ale pracuje również z dziećmi. No i ja też ogólnie oprócz tych rzeczy bardzo dużo żonie zawdzięczam, bo samo to, jak wyglądała moja praca z dziećmi, to ja zawsze do niej przychodziłem po wskazówki, jak zachować się w danej sytuacji z dzieckiem, bo jej wiedza i doświadczenie jest no, o kilka razy większe niż moje. W tej sytuacji ona wzięła niesamowicie na barki to wszystko i bardzo fajnie do tego podeszła. Zresztą później kilka razy była ze mną w szpitalu, wchodziła ze mną do lekarzy, co też polecam wszystkim pacjentom. Weźcie ze sobą, wejdźcie do gabinetu, o ile oczywiście lekarz wyrazi na to zgodę, wejdźcie z kimś, kto nie jest w tym lęku, nie jest w tym strachu, ponieważ ja jadąc na przykład z żoną do szpitala, ja jej mówiłem, pamiętaj, żebym powiedział o choćby zwolnieniu lekarskim do pracy. Pamiętaj, żebym zapytał o to, o tamto i tak dalej. I ja nieraz już wstałem z fotela i mówię do widzenia, a żona jeszcze gdzieś tam z boku mówi, zapytaj jeszcze o to i o to. Ja o tym kompletnie nie wiedziałem, a ona jakby pilnowała takich rzeczy z boku, żeby nic nie umknęło. Więc tutaj zdecydowanie taki apel do wszystkich, jedźcie sami na wizyty tego typu, bo my chorzy onkologicznie, będąc już w tym szpitalu tego lekarza, pojawia nam się z powrotem ten lęk, ten strach i bardzo łatwo zapominamy o wielu rzeczach. Też często wytrąceni z rozmowy przez lekarza, bo lekarz nam coś mówi. My schodzimy na inny temat, zaraz on mówi, że już dziękuję, my wstajemy, idziemy, a tutaj jeszcze warto zapytać o coś. I taka osoba, ktoś bliski, kolega, przyjaciel, żona, ktokolwiek może w tym pomóc, żeby dopilnować, dopytać o wszystko.
1: Kiedy

0: ciało spauzowało i twój umysł i zaczęło funkcjonować w takim trybie, okej, teraz spokojnie idziemy do przodu.
1: Najważniejszy taki moment, kiedy całe moje ciało zaczęło się uspokajać i zacząłem wracać do, nazwijmy to, normalnego życia, było po podaniu pierwszej dawki immunoterapii. Jak już dostałem do moich żył dawkę combo, czyli to jest ta podwójna dawka immunoterapii, bardzo silna, silne leczenie, przyjechałem do domu, na drugi dzień, pamiętam, się obudziłem i ja się czułem jak, nie wiem, jak młody Bóg. Zacząłem spacerować, zacząłem, nie wiem, robić coś koło domu, w ogrodzie. Wszystko mi się chciało robić. I tak miałem przez cały miesiąc. Ja się już poczułem bezpieczny, poczułem się zabezpieczony, że w moich żyłach pływa już immunoterapia, która pobudza mój układ odpornościowy, który już lada moment będzie walczył z tym właśnie guzem.
0: Zbyszek, czy myślenie, nastawienie psychiczne, głowa jest bardzo ważna, czy była bardzo ważna w twoim przypadku? I czy to też działa, jakby jest doświadczenie szachowe?
1: Bardzo, bardzo ważne. Z tym, że to myślenie pozytywne, to nastawienie pozytywne, no nie da się w takiej sytuacji wykonać jakby na pstryknięcie palca. I ja tutaj wielu osobom chorym na nowotwór, z którymi mam kontakt, którzy zaczynają swoją tą nieszczęsną przygodę z tym podstępnym bydlakiem, jak ja to nazywam. Ja im mówię, że nie sztuką jest myśleć pozytywnie, bo to jest trudne w tej sytuacji, tylko znajdźcie sobie coś, co sprawi, że to pozytywne myślenie będziecie mieć. Może
0: Czyli
1: to
0: co?
1: Być gra w szachy, może to być budowanie domu, może to być pójście do ogrodu i, nie wiem, grzebanie w ziemi, może to być jakiś sport. Czytanie książek. Mi na przykład bardzo też pomogło czytanie książek. Robienie ogólnie coś, co sprawia, że nie myślimy tyle o chorobie i możemy w ten sposób wyciszyć ciało. Pamiętam, że też trafiłem do szpitala, miałem straszne nerwobóle w klatce piersiowej, co się okazało, że ja podświadomie przez ostatni czas byłem tak zestresowany, że mój organizm już zaczął po prostu nie wytrzymywać. A jak opanowałem właśnie to napięcie, czyli i wsparcie psychologiczne, i wykonywanie jakichś czynności, sprawiało, że mój organizm jakby nie był w tym ciągłym stresie, bo był czymś zajętym. I to sprawiało, że mogłem zacząć pozytywnie myśleć.
0: To teraz zacytuję twoją myśl. Choroba zabiera dokładnie tyle przestrzeni, ile jej sami oddamy?
1: Dokładnie tak. Jeżeli właśnie my będziemy myśleć cały czas, że, nie wiem, będę cały czas ten guz dotykał, ja go w ogóle praktycznie przestałem dotykać. Jeżeli my go będziemy dotykać, myśleć, czytać jakieś cały czas rzeczy, statystyki, różne rzeczy związane z tym nowotworem, to my będziemy się tak nakręcać, że ta choroba będzie miała po prostu pole do popisu, otwarte drzwi do wszystkich różnych innych narządów, wszystkie kanały limfatyczne, wszystkie żyły będą dla niej otwarte. Natomiast jeżeli my prowadzimy pozytywne myślenie, to organizm będzie wtedy silniejszy i zatrzymamy tą chorobę. Nie damy jej się rozwinąć.
0: To jest tak, jakby oddać pole na szachownicy?
1: To jest tak, jakby właśnie tak, oddać pole na szachownicy albo robić jakieś ruchy bardzo szybkie, bardzo nerwowe. W szachach, jak i choćby w tej sytuacji, którą ja miałem, bo ja tu też nie chcę wszystkich wrzucać do jednego worka. Ja tu jakby właśnie mówię dokładnie, jak to u mnie wygląda, ale właśnie w szachach zdecydowanie nie polecam grać szybko, bo łatwo popełnić błąd. I w tej chorobie też się o tym przekonałem, że warto powoli się śpieszyć, że tak powiem, czyli działać po kolei, punkt po punkcie realizować, lekarz taki, PET, tomograf, wynik, operacja, leczenie, kontrola i tak dalej, a nie, że od razu ja chcę mieć wszystko, bo wtedy zaczynam się nakręcać, zaczynam się denerwować, popełniam błędy. Jak pojawiają się błędy, ten mój strach, ta moja złośliwość też się powiększa i zaczyna się robić coraz gorzej, więc spokój i tak jak właśnie tu powiedziałem, żebyśmy się śpieszyli powoli.
0: Dziś jesteś na etapie monoterapii. patrzysz

0: przyszłość z większym spokojem, lekkością, no i poczuciem dobrze rozegranej partii?
1: Myślę, że tak. Już jestem spokojny. Nie myślę o chorobie praktycznie w ogóle. Zacząłem monoterapię. Dokładnie za kilka dni będę miał podaną drugą dawkę nivolumabu. Ostatni wynik tomografu pokazał, że moje narządy są czyste, że operacja się udała, że nie mam przerzutów. Pojawiły się tam jakieś małe, drobne guzki na płucach o wielkości 4 mm, ale lekarze też stwierdzili, że to nie są przerzuty. I to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Zresztą też miałem drobne skutki uboczne, które akurat okazały się bardzo dobre dla mnie, bo przynajmniej jakby dały znać o tym, że leczenie działa. No i co najważniejsze, po operacji wycięty guz, co wszyscy lekarze mnie uspokoili, guz, który przy wycięciu ten biodrowy miał nie 5 cm, tylko 6,5 cm, czyli on niesamowicie urósł. On średnio z tego, co ja go tak analizowałem, bo ja dość często właśnie te badania USG robiłem raz na miesiąc, on średnio rósł centymetr na miesiąc, więc był ogromny. I co było ważne w tym wszystkim, że jest odpowiedź na leczenie, czyli te pierwsze dawki kombo, które dostałem, mój układ odpornościowy ten guz zaatakował. W opisie było napisane, że jest częściowa martwica, częściowe zwłóknienie i są jeszcze żywe komórki, czyli jakby mój układ odpornościowy nie zwalczył całkowicie nowotworu, ale ten nowotwór został wycięty. I w tym momencie jestem już na pojedynczej immunoterapii. Prawdopodobnie nie mam nowotworu w sobie, jakby nie ma dowodów na to, że miałbym ten nowotwór w sobie. Czuję się bardzo dobrze, co też jest niesamowicie ważne, że ja normalnie funkcjonuję. Miałem oczywiście kilka skutków ubocznych typu zmęczenie, jakieś plamy na ciele, coś, co po prostu generował mój układ odpornościowy, ale to wszystko naprawdę było do przeżycia. Mogłem normalnie funkcjonować, zresztą już za kilka dni mam zamiar wrócić do pracy, więc moja głowa jest już bardzo, bardzo spokojna, bo leczenie działa. I w tej sytuacji chyba nie ma nic lepszego niż fakt, że leczenie działa. Lekarze mi powiedzieli, że panie Zbyszku, układ odpornościowy zaatakował nowotwór, rozpoznał go i może pan być w tym momencie już trochę spokojniejszy. No a też jeszcze wszyscy już pewnie też o tym wiedzą, słyszą, przynajmniej powinni. W ostatnim czasie informacja, która obiegła świat, że już szczepionka na czerniaka przeszła tą trzecią fazę i wyniki są według profesorów niesamowicie pozytywne dla nas, co też nam daje taką lampkę, że wytrzymajmy jeszcze ten rok, dwa i jest szansa na kolejne jeszcze skuteczniejsze leczenie.
0: To teraz a propos tego czerniaka na puentę. Spotkamy się prawdopodobnie we wrześniu, bo zostałeś zaproszony na konferencję.
1: Tak, a dokładnie w październiku mam przyjechać na konferencję do Warszawy. Głównym tam kierownikiem, dyrektorem konferencji jest profesor Piotr Rutkowski, bardzo dobrze znany wszystkim chorym na czerniaka. Nie wiem jeszcze, co mnie dokładnie tam będzie czekać, ale zgłosiłem też po rozmowach swoją chęć udziału jako pacjent i że jestem też gotowy jakby wyjść na tą scenę, nie wiem, gdzieś tam do ludzi, do pacjentów i opowiedzenie im właśnie, jak to u mnie wyglądało, jakie popełniłem błędy, co myślę, że zrobiłem bardzo dobrze, żeby jakby podzielić się z nimi tą informacją i móc komuś pomóc, bo taką moją największą misją w tym wszystkim, co ja czuję, to jest właśnie możliwość pomagania tym, których to niestety spotka. Czyli coś, co ja potrzebowałem na początku swojej sytuacji. Ja miałem w tym przypadku żonę najbliższych, ale nie miałem nikogo doświadczonego. Szukałem też książek o czerniaku, też nie było, dlatego też mam w planie napisać swoją. I chciałbym właśnie pomóc, czy to w tych social mediach, czy tutaj rozmawiając z tobą, innym osobom, których to spotka lub spotka kogoś bliskiego, bo to też może kogoś dotyczyć w otoczeniu.
0: Zbyszek Gondor, fantastyczny szachista, utalentowany pedagog, uczący tych zasad szachowych w życiu małych dzieci. I ostatnie takie szybkie pytanie, które zawsze każdemu zadaję. Rak to nie wyrok?
1: Zdecydowanie nie. Zdecydowanie rak

0: to nie jest wyrok i można z tym żyć, nawet dość normalnie, patrząc choćby na mnie, ale jak już tak mamy tą końcówkę, to chciałbym jeszcze, o co zawsze proszę wszystkich, czyli o tą profilaktykę, bo w przypadku czerniaka, czerniak znaleziony szybko na skórze, czyli w tym pierwszym stopniu, czyli jak mamy jakieś tam znamie, można go usunąć bardzo łatwo, bardzo skutecznie i jest to niemalże 99 czy nawet 100% szansa, że zapobiegniemy całkowicie chorobie. Ja tej szansy co prawda nie miałem, bo miałem czerniaka bez ogniska, ale to się zdarza bardzo, bardzo rzadko, o czym już rozmawialiśmy. Ale naprawdę iść do dermatologa to jest super sprawa, super zrobienie czegoś dobrego dla własnego siebie, bo taka wizyta u dermatologa trwa krótko i ona jest przyjemna, trzeba tylko się rozebrać i pan lub pani z taką lupką chodzi koło ciebie i obserwuje każdy twój pieprzyk, każde twoje znamie, a jeżeli jest coś niepokojącego, można to często od razu wyciąć i zbadać. 15 minut dla siebie raz w roku może uratować życie, a mi, co też się z tego często śmieję, badajcie się, bo dzięki wam, że będziecie wykrywać czerniaka na wczesnym stadium, ja będę miał krótsze kolejki w szpitalach do swoich badań.
1: Bardzo pięknie dziękujemy. No i ten moment po wakacjach, kiedy korzystaliśmy ze słońca, kiedy lubiliśmy się opalać, to jest dobry moment, żeby pójść do lekarza, do dermatologa i obejrzeć wszystkie swoje znamiona, pieprzyki, również takie, które pojawiły się podczas opalania. Zbyszek Gondor, jeszcze raz bardzo pięknie Ci dziękujemy za tę opowieść o czerniaku. No i obiecujemy, że spotykamy się, mam nadzieję, że również z profesorem Rutkowskim w październiku. Dziękuję raz jeszcze. Agnieszka Trzeciakiewicz, cześć.
0: Dziękuję wszystkim, cześć.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Bażancie serce.
4: Honey, is that you?

Motyw główny dzisiejszej audycji to właściwie taki zamysł zastrzyku życiowej energii. I Danca opowiada o tańcu jako synonimie wolności, ale nie zawsze jest to siła, o czym dobrze wie z kolei Carole King w przeciwieństwie do Luki Bossi, bo ona ma chociaż dla nas wszystkich parę porad.

Carole King śpiewa, że bitter with the sweet, bo życie bierzemy ze wszystkim tym bitter. I z tym sweet, i gdy myślę o słodko-gorzkich brzmieniach, to szybko przychodzi mi do głowy kilka albumów. Na przykład skoro Carole King, to i King Cruel i jego płyta Space Heavy.

Trójce w środku nocy odrobina muzyki New Age, czyli Clifford White i jego Shimmering Gold. Takie poszukiwania, próba raczej przekazania pewnych sensorycznych wrażeń, bo to taka muzyczna interpretacja mieniącego się złotego piasku jeszcze prawie już właściwie na zakończenie lata. I przy okazji tych skojarzeń zachęcam do kontaktu ze mną. Można się dzielić przemyśleniami zawsze i może nie wszędzie, ale na pewno pod adresem mailowym anna.lalka@polskieradio.pl. To tutaj jestem. Dajcie znać, czy tam jesteście i czy lubicie muzykę w języku portugalskim.

Desenuve Verois od Marie Frois z Brazylii. Utwór o ulotnej młodości. A o tym, że zawsze możemy żyć po swojemu, niezależnie od wieku, opowiada Vous Livre, polsko-ukraińskiego zespołu Sojuz.

Kawałek psychodelicznej, subtelnej, bardzo spójnej, o czym mówiliśmy w zeszłym roku, bo wtedy ukazała się płyta, no właśnie, płyta Krok, to ten kawałeczek płyty za nami. Przykleję do tego płytę, która balansuje na granicach dość podobnych gatunków, dość podobnej stylistyki. Kompozytorka, perkusistka i wokalistka Momoko Jill wydała w tym roku Momoko. Płytę brzmieniowo, cóż, miękką jak sierpniowe zachody. Oto Rewind, Remind.

skoro Rewind, Remind, to my przypominamy sobie początek tej audycji. Wspominałam, że wrócimy do tej płyty. Mandy Indiana, czyli Dzikość Serca na jednej rewelacyjnej płycie z tego roku. Urgh.

przesterowane gitary, agresywne bity, industrialne sample i język francuski, często krzyczany, innym razem szeptany, to wszystko w wokalu Valentine Caulfield. I może mam tu jakieś fanki i fanów innych francuskich artystów, bo dziś sięgam również na przykład do Françoise Hardy.

Paon po francusku oznacza pawia. Tak nazywa się ta artystka i jako autorce Bażanciego Serca, no bliskie mi są ptasie inspiracje, ale tutaj też w pełni uzasadnione, nazwa pasuje do muzyki, takiej bujnej gatunkowo i pełnej odcieni. Myślę, że właśnie każdy odcień właściwie jest słyszalny w tych rytmach, w tych wyborach muzycznych, ale też w języku francuskim. Metamorphose pochodzi z jedynej jak dotąd epki Philosophie du Soi, do której jeszcze będziemy wracać, więc tutaj postawię taki przecinek, być może nawet na kilka audycji. A teraz polski zespół o podobnym eklektycznym brzmieniu i równie jaskrawej wokalistce.

Z jednej strony, z drugiej strony zahaczające o artystyczny pop. To wszystko za sprawą Alicji Sobstyl, założycielki i pomysłodawczyni całej koncepcji zespołu Artificialis. Czas na segment tych poszukiwań właśnie. Australijska grupa Dumphead łączy eksperymentalny jazz z trip-hopem i subtelniejszą niż dotychczasowe dzisiejsze zespoły elektroniką.

to było Artificialis. Nieoczywisty na scenie polskiej, nie tylko ze względu na takie szerokie poszukiwania brzmieniowe, ale też właśnie na podejście do jazzu, dość awangardowe.

Po zespole Dumbhead i Australii wyruszyliśmy do Londynu, a tam Puma Blue. Jeśli chcecie zajrzeć głębiej w świat tego artysty, to polecam Barzancie Serce z 19 maja. To tam można wysłuchać naszej rozmowy z Pumą Blue właśnie, mojej rozmowy. Poznać jego bujne inspiracje oraz podejście do produkcji, do tworzenia muzyki. Inspiracje od jazzu po właśnie taką ostrzejszą elektronikę. Ale w drugiej części audycji będzie zdecydowanie bardziej zmysłowo. Już ponad 10 lat temu zadebiutowała artystka, do której jeszcze nie zajrzałam w Barzancim Sercu, a naprawdę warto, bo jej historia i progres i proces artystyczny są naprawdę fascynujące. Kadia Bonet.

Remember the Rain, cover w wykonaniu Cady Bonnet z jej własnymi aranżacjami orkiestrowymi. Mówię tu o każdym instrumencie. Po debiucie The Visitor z 2016 roku współpracowała z artystami sceny neosoulowej, hip-hopowej. Było o niej naprawdę głośno. Od Childisha Gambino po Kendricka Lamara. Tam on też wykorzystywał sample z jej utworów. Ale kilka lat temu, mimo tego sukcesu, ostatecznie wycofała się z tak zwanej dużej branży. Dlaczego? Myślę, że po prostu potrzebowała przypomnieć sobie, o co tak naprawdę chodzi w muzyce. Jeszcze na Child Queen poruszała tematykę właśnie wolności, może niekoniecznie artystycznej, ale życiowej. Myślę, że można to szczególnie usłyszeć pod kątem nawiązań do kobiecości, na przykład w utworze Delphine.